0: Doktor Michał Nedoszydko, dobry wieczór, a właściwie dzień dobry, bo łączysz się z nami z Doliny Krzemowej, a w Kalifornii dzień dopiero się budzi.
1: Dzień dobry, rzeczywiście, tutaj godzina 9:00, chciałbym powiedzieć, że piękne słoneczko, ale wszystko zachmurzone.
0: Jesteś kardiologiem interwencyjnym, a jednocześnie innowatorem i ten temat zaraz rozwiniemy, ale najpierw specjalnie dla Ciebie jeszcze jeden nagłówek. Polska sztuczna inteligencja diagnozuje szybciej i lepiej niż kardiolodzy. AI w medycynie to nie przyszłość, to eksportowa teraźniejszość. Tu Państwu dopowiem, że chodzi o program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który rozpoznaje zaburzenia rytmu serca na podstawie takiego bardzo króciutkiego zapisu EKG. Jak Ci to brzmi jako specjaliście z tej właśnie dziedziny? Pędzimy tak radośnie w kierunku medycyny przyszłości?
1: Myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Jeżeli chodzi o systemy diagnostyczne, to już od pewnego czasu istnieją, i to całkiem nieźle zwalidowane, doskonałe, właściwie nie algorytmy, ale sieci neuronalne, które bardzo pomagają nam w naszej pracy. Natomiast w medycynie należy rozróżnić zastosowania sztucznej inteligencji na dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, który mam wrażenie, że będzie miał dużo większy wpływ obecnie, co już w tej chwili jest przyszłością, czyli pomoc w obciążeniach administracyjnych. A drugi to te elementy, które są związane właśnie z diagnostyką i terapią, takie jak na przykład diagnostyka zaburzeń rytmu serca, zawałów serca, czy innych aspektów, które często pomijamy w naszym klasycznym podejściu do diagnostyki. Natomiast to wymaga dużo bardziej skrupulatnej walidacji. Także w zależności od tego, na czym się skupimy dzisiaj, będę chętnie opowiadał o tym, co uważam na ten temat, ale uważam, że przyszłość jest już teraz i pędzi ten rozwój technologii dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
0: No właśnie, to może zatrzymajmy się, skoro powiedziałeś o tym obciążeniu administracyjnym, na tym właśnie aspekcie teraz, bo większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że ta papierologia naprawdę przytłacza lekarzy.
1: Tak. W momencie, kiedy służba zdrowia była cyfryzowana, wszyscy mieliśmy nadzieję, że będziemy mieli więcej czasu dla naszego pacjenta, że będziemy mieli właśnie więcej czasu na skupienie się na meritum naszego zawodu. Niestety okazało się, że ilość wymagań administracyjnych, ilość papierów, które musimy uzupełniać, paradoksalnie papierów, ale formularzy, kontrolek i właściwie wszystkiego, co jest związane z nami jako tak zwanym interfejsem białkowym, który przekazuje informacje ze świata realnego do systemów elektronicznej dokumentacji medycznej, wywróciło zupełnie nasze funkcjonowanie i zamieniliśmy się poniekąd w skrybów, zamieniliśmy się w pracowników administracyjnych i są badania, które pokazują, że na jedną godzinę realnego kontaktu z pacjentem przypada 2 godziny, a właściwie ponad 2 godziny zadań administracyjnych. Ja kiedy jeżdżę troszeczkę po świecie i opowiadam o sztucznej inteligencji w medycynie, mam taki ulubiony obrazek, który pokazuje. Jest to narysowany kredkami świecowymi rysunek 7-letniego pacjenta, który pokazuje, jak według niego wygląda wizyta lekarska. I na tym rysunku jest taki gość, który jest odwrócony plecami do szczęśliwej rodziny, która jest w gabinecie i przyklejony do swojego komputera i coś klepie na tym komputerze. No i tak wygląda nasza smutna rzeczywistość, ponieważ de facto, zamiast skupić się na tu i teraz, jesteśmy pogrążeni w papierach i to prowadzi niestety do wielu konsekwencji, do wypalenia zawodowego, do pogorszenia jakości naszego funkcjonowania, a także może prowadzić do realnych błędów w naszej sztuce.
0: No i ty postanowiłeś zaradzić tej smutnej rzeczywistości i to w takim bardzo interesującym anturażu. Jakieś 2 miesiące temu 13 tysięcy konkurentów, 7 dni kodowania dzień i noc i bam, miejsce na podium, międzynarodowy hackathon. Rozwiń proszę, gratulacje przede wszystkim, bo to naprawdę duża, duża rzecz. I mamy się dzięki temu czym chwalić, tobą się chwalić możemy.
1: Dziękuję bardzo. Natomiast no, w dalszym ciągu, nawet w tej chwili, zaskakuje mnie właściwie to, co się wydarzyło. Mianowicie pod koniec lutego miałem jechać do San Francisco, ponieważ chciałem rozwinąć swój startup. Mianowicie również stworzyłem system oparty na sztucznej inteligencji, który troszeczkę pomagał w zbieraniu wywiadu wstępnego. To się nazywa Previsit AI. No i jechałem poznać pewnego miłego przedsiębiorcę, który tutaj zakładał swój startup. Chciałem się nauczyć, w jaki sposób działa to w Silicon Valley, dlaczego ta dynamika jest inna niż w Europie. No i kilka dni przed wyjazdem nagle zobaczyłem na Twitterze, bodajże na X-ie, informację o tym, że organizują hackathon. Hackathon online, czyli przez 7 dni trzeba stworzyć system, który miałby przybliżyć wiedzę ekspercką normalnemu człowiekowi i system, który chciałbym stworzyć dla siebie. No i w ciągu 7 dni, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, ten hackathon był organizowany przez Anthropica. Anthropic, no to właściwie jest dyskusja, która firma w tej chwili jest ważniejsza, czy OpenAI, czy Anthropic, bo ten wyścig jest dynamiczny. W każdym razie Anthropic uruchomił swój nowy
0: model. Ale w momencie,
1: mod.
0: kiedy nagrywamy, Anthropic jest na czele. Wysforował się o pierś do przodu przed OpenAI. I trzymajmy się chwilowo tej wersji.
1: Tak, więc najpotężniejszą firmą na świecie, najpotężniejsza firma na świecie zajmująca się sztuczną inteligencją zorganizowała hackathon. No i pomyślałem sobie, mam taki pomysł i ten pomysł już mam od prawie 3 lat. System nazywa się Post-Visit AI i chciałbym dać swoim pacjentom możliwość wglądu w ich zdrowie po wizycie. Jakby rutynowym scenariuszem jest to, że w momencie, kiedy pacjent wychodzi z gabinetu, zapomina większość zaleceń, zapomina większość kontekstu, który został wymieniany w trakcie wizyty, często nie wie, na czym się skupić. No i mamy dużo kontaktu zwrotnego pacjentów, którzy nie wiedzą, w jaki sposób interpretować swoje objawy, a często do kolejnej wizyty jest bardzo dużo czasu, czasami zapominają również o tych wizytach i tak zwany compliance, no pochodzi od tego, żeby lepiej zrozumieć swoje zdrowie. Więc chciałem zrobić system, w którym pacjent może nagrać tą wizytę w postaci tak zwanego transkryptu, tak zwanego scribe'a właśnie, a następnie dorzucić do tego więcej elementów, czyli swój elektroniczny rejestr medyczny, dane z urządzeń przenośnych, podpiąć to również do źródeł wiedzy medycznej, a także dowodów, takich jak wytyczne, takich jak artykuły naukowe i następnie taki inteligentny asystent pozwoli mu zapytać o każde elementy swoich aspektów zdrowotnych, ale jakby kontekstem wyjściowym jest zawsze ta wizyta. No i zgłosiłem to, to było dosłownie na 4 dni przed moim wyjazdem do San Francisco i nagle dostałem w środku nocy informację, zakwalifikowałeś się. O, super. Nawet nie wiedziałem, ile osób wtedy będzie się na to zgłaszać, tylko wiedziałem, że będzie 500 miejsc na ten hackathon. No i zacząłem kodować. Historia, jak to kodowanie wyglądało, to możemy opowiedzieć sobie jeszcze troszeczkę później, ale to było kodowanie w locie, w szpitalu, wszędzie. No i nagle okazało się, że zająłem 3. miejsce na 13 tysięcy osób, a to, co się potem wydarzyło już, to jest historia.
0: No to potem rzeczywiście gratulacje, wstęgi, kwiaty, wizyty w konsulatach, ale ja bym chciała, żebyś opowiedział troszkę właśnie o tym procesie, bo to też jest fascynujące. Jak można stworzyć takie narzędzie, tak jak mówisz, w locie, w przelocie, w biegu, rano, wieczorem, tak, w nocy.
1: Wiesz co, tutaj można by było rozłożyć to na 2 części. Jedna to są technikalia, czyli jak można stworzyć takie narzędzie i rzeczywiście w tej chwili jest to dużo prostsze niż kiedykolwiek. Po tym hackathonie główną wiadomością, którą Anthropic propaguje w świecie jest to, że ludzie z głęboką tak zwaną ekspertyzą domenową, czyli ze zrozumieniem swojego problemu w swojej dziedzinie, są w tej chwili w stanie tworzyć urządzenia, narzędzia i rozwiązania, nie posiadając tak zwanego backgroundu inżynierskiego. Muszą umieć programować. Natomiast drugą rzeczą jest, że tak powiem, sprawczość. I mam teraz taką lekką retrospekcję, że rzeczywiście ja zawsze chyba byłem ufiksowany na tym rozwiązywaniu problemów dokumentacji medycznej. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej stronie bartoszmówi.pl w Polsce. Mówi ci to coś?
0: Tak, mówi.
1: No to jest historia sprzed 13 lat. Była kiedyś taka sytuacja, że lekarze w Polsce protestowali, ponieważ Ministerstwo Zdrowia wymusiło na nas, żebyśmy w trakcie wypisywania recept wpisywali pewien parametr na tej recepcie, tak zwany stopień refundacji, a jedyne, co nam dali jako źródło tego parametru, to były pliki Excela, 13 właśnie tysięcy leków, czy nawet więcej. No i oczywiście lekarze postanowili nie, decyzja refundacyjna do decyzji NFZ-u.
0: No i ważne, żeby dodać, kto był wówczas ministrem.
1: Tak, ministrem, znaczy wcześniej była akurat Ewa Kopacz ministrem, natomiast na minę nadział się sam właśnie Bartosz Arłukowicz, czyli właśnie ten słynny Bartosz z tytułu strony. No i, że tak powiem, ja również byłem sfrustrowany wtedy troszeczkę, ponieważ kodowałem od dłuższego czasu, więc zaimportowałem tego Excela do bazy danych i zrobiłem taką stronę, wyszukiwarkę, gdzie mamy właśnie twarz ministra Bartosza i z niej wychodzi dymek komiksowy i pyta się w tym dymku, na ile ten lek jest refundowany. No i Bartosz mówi, że na 50%, że na ryczałt, a jak nie wie, to patrzy gdzieś głęboko w przestrzeń. No i zrobiłem to dla swoich właściwie znajomych. To był żart pierwotnie. No i ktoś puścił to na Facebooku. Następnego dnia strona się ugięła z przeciążenia. Serwer padł. Okazało się, że połowa lekarzy w Polsce z tego korzysta. No i, że tak powiem, zaczęło się. TVN, media i tak dalej. 4 dni później dzwoni do mnie ministerstwo. Pan minister chciałby z panem porozmawiać. Myślę sobie, o matko, z córką idę do więzienia za obrazem majestatu. A tam Bartosz Arłukowicz mnie wita, mówiąc: panie kochany, bo w sumie rozwiązał mi pan problem i oni przestali protestować. No i z tej strony korzystało przez bardzo długi okres prawie no połowa lekarzy w Polsce. I kilka takich rozwiązań zrobiłem w życiu, były oczywiście one mniej medialne, natomiast zawsze miałem tą frustrację związaną z medycyną na rozwiązywanie tych problemów administracyjnych, a ponieważ od 15 roku życia koduję, robię programy komputerowe, to jakoś tak ta moja kreatywność się przekładała nie na artykuły naukowe, ale na tworzenie programów.
0: No to ile w tobie jest tak proporcjonalnie, na chwileczkę zboczę z głównego tematu, proporcjonalnie lekarza, a ile programisty?
1: Nie wiem, czy te dwie rzeczy da się rozerwać. Że tak powiem, kardiologia interwencyjna, moja działka, była rzeczą, która mnie najbardziej pasjonowała, jeżeli chodzi o czystą medycynę i uwielbiam tą aktywność. Jest to taki high risk, high reward, ale wymagający niezwykle skrupulatnego, strategicznego myślenia o zabiegu i podejmowania decyzji bardzo szybko, ale jeżeli jest się dobrze wyszkolonym, jeżeli umie się te decyzje podejmować i ma pewne skillsy również manualne i kognitywne, to jest to niezwykle satysfakcjonująca dziedzina. To są właśnie zawały serca, stenty, zastawki, różne zabiegi strukturalne. Natomiast tam informatyka zawsze się ciągnęła przez całe życie, bo to zawsze było tak, że medycyna jest ciągłym źródłem frustracji. Zwłaszcza ta medycyna, można by było powiedzieć, gabinetowa, samo to, w jaki sposób zorganizowane są systemy służby zdrowia. No, przeszedłem przez 2, byłem w Polsce przez większość mojego życia, od 8 lat w Belgii, i wszędzie było coś, co wymagało obkodowania. Więc nie wiem, czy da się to rozróżnić. To, co wiem, że w tej chwili wyjechałem do Stanów, dosłownie od poniedziałku jestem w San Francisco już na stałe i tutaj będę musiał chwilkę zrobić przerwę od tej medycyny, ponieważ papierologia, żeby uznać prawo wykonywania zawodu, jest troszeczkę bardziej skomplikowana, no ale coś za coś.
0: No to ja bym cię podpytała, jak myślisz, jak będzie w takim razie w przyszłości, jeśli chodzi o leczenie pacjentów? Czy i stetoskop, i smartfon, czy stare, sprawdzone słuchaweczki zostaną wyeliminowane, zostanie tylko ekran, telewizyty, a może jeszcze zupełnie inaczej to wszystko będzie przebiegać?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o słuchawki, to w mojej dziedzinie ja muszę przyznać, że ja bardzo rzadko używam słuchawek, kiedy mam dostępną maszynę do echokardiografii, ponieważ wszystkie szmery, które jestem w stanie wysłuchać, przynajmniej w sercu, jestem w stanie dużo bardziej skutecznie zobaczyć zwyczajnie w świecie pod ultrasonografią.
0: Ale
1: Więc
0: uchem też byś mógł?
1: mógłbym, ale mógłbym tylko
0: Ale po
1: stwierdzić,
0: co?
1: że to jest. No tak, no mogę tylko. Ucho i tak mi sprawi, że będę musiał zrobić echo. Tak, uchem mogę ewentualnie stwierdzić, że czegoś nie ma, ale też nie mogę być pewny na 100%. Myślę, że technologia jest absolutnie nieodłączną częścią naszej sztuki i jesteśmy od niej uzależnieni. I wiesz, no mówi się, że co 10 lat zakres wiedzy w medycynie wymienia się o 50% i tak samo zmieniają się techniki oraz narzędzia, z których korzystamy. AI ma pewną taką romantyczną charakterystykę, że jest to jakby nie patrzeć, no, nasza ostateczna granica zrozumienia, czyli jakby nie patrzeć inteligencja, systemy, które być może w niektórych aspektach będą od nas skuteczniejsze i nie będziemy w stanie zrozumieć dlaczego, ale myślę, że jest to technika, która nie zastąpi nas, ale nas wzmocni.
0: No dobrze, ale jest jeszcze empatia, jest jeszcze ten taki syndrom zbadany przecież, że jeżeli lekarz jest pełen zrozumienia i empatii, to pacjent bez żadnych dodatkowych procedur może już się poczuć lepiej. Jest to taki bardzo pozytywny efekt placebo. Czy na to będzie miejsce, czy my będziemy już tak zatopieni w tej technice, że to będzie jak warsztat samochodowy, mechaniczny?
1: Myślę, że kontakt ludzki będzie niezbędny. Natomiast jeżeli chodzi o empatię, no cóż mogę rzec? Nie wszyscy lekarze wykazują empatię większą niż systemy sztucznej inteligencji. Kiedyś
0: To też prawda.
1: myśleliśmy, że kreatywność oraz empatia to jest domena tylko i wyłącznie ludzka. Natomiast jeżeli teraz spojrzymy, jak bardzo kreatywne potrafią być niektóre systemy, wiesz, jak robiłem ten system Previsit AI, to na początku myślałem, Previsit AI był systemem, który zbiera wywiad z pacjentem przed wizytą, czyli przed wizytą pacjent otrzymuje SMS-a, następnie klika na linka i rozmawia z takim bardzo inteligentnym i właśnie empatycznym asystentem AI. I następnie my dostajemy podsumowanie tej rozmowy, nie po to, żeby zastąpić wywiad, ale po to, żeby jakby ułożyć sytuację sobie i pacjentowi, ponieważ często pacjent nie pamięta pewnych informacji w trakcie wizyty. No i na początku myślałem, że to będzie urządzenie, które tylko i wyłącznie jakby oszczędzi czas i troszeczkę usprawni proces w sposób taki stricte syntetyczny. Natomiast to, co się okazało, że pacjenci, którzy przychodzą na wizytę po rozmawianiu z Previsit, nagle mówią: o, rozmawiałem z pana asystentem, był niezwykle zabawny, dowcipny i bardzo mnie wysłuchał. I widzisz, doszedłem do tego, że pacjent w momencie, kiedy potrzebuje pilnie wizyty, ze względu na to, że cierpi, on potrzebuje również tego kontaktu, być wysłuchanym, wyrzucić z siebie to, co leży mu na sercu. I zauważyłem, że AI ma naprawdę świetne możliwości, jeżeli o to chodzi. Drugi przykład. Kiedy używaliśmy Previsit AI w wizytach pediatrycznych, to się okazało, że niezwykle popularny był on wśród mam, które wysyłały swoje dzieci na wizytę razem z tatą, ponieważ były pewne, że żadna informacja nie umknie i w ten sposób czuły się bezpieczniej, że tata czegoś nie sknoci.
0: No tak, i to troszkę tak jak ostatnio mawia Jeffrey Hinton, ten noblista, który no właśnie Nagrodę Nobla dostał za pracę nad technologiami związanymi ze sztuczną inteligencją. I on na początku strasznie straszył AI, a teraz mówi: nie, chyba nie będzie tak źle, tylko musimy wdrukować tam parę linii kodu, które to linie kodu zapewnią AI instynkt macierzyński. I wtedy to AI, ja nie będę się odnosić do tego, co ja na ten temat myślę, ale tak mówi noblista Hinton, i wtedy to AI będzie nas traktować tak właśnie czule, troskliwie i z empatią.
1: Pod warunkiem, że uzna nas za swoje dzieci.
0: Tak, to musimy też zaznaczyć. No dobrze, to teraz jak jesteś, Trójmiasto, potem Belgia, teraz Dolina Krzemowa, patrzysz na to, co się dzieje w tej kolebce światowych technologii, to patrzysz jeszcze bardziej optymistycznie, czy widzisz problemy?
1: Zawsze starałem się być optymistą, bo jeżeli bym się skupił na fatalizmie i na tym, czego nie można wykonać, albo dlaczego mielibyśmy popełnić błąd, to nie szedłbym do przodu. Myślę, że jest również taka różnica w mentalności właśnie tutaj w Stanach, w Silicon Valley, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, że w Europie bardzo mocno skupiamy się, dlaczego nasze przedsięwzięcie ma nie wypalić, jakie będą tego ciężkie konsekwencje. Natomiast tutaj, być może ze względu na to, jakie są zasoby, ale ta mentalność tutaj jest kultywowana od lat, że błąd jest elementem nauki. Jeżeli jakiś biznes, jakieś przedsięwzięcie nie wyjdzie, no to weźmiemy te części, zrozumienie, dlaczego to nie wyszło i przekażemy je dalej. Ja ogólnie jestem optymistą, jeżeli chodzi o AI, oczywiście szkolę się, gdzie tylko potrafię i na każdym kroku, żeby zrozumieć, jak może wyglądać apokalipsa, natomiast nie wydaje mi się, żeby na chwilę obecną było wielkie zagrożenie. Większe zagrożenie jest w tym, w jaki sposób ludzie mogą wykorzystywać AI do swoich celów, niż że będzie to autonomiczny system, który w jakikolwiek sposób nam może zagrozić.
0: Czy w takim razie kiedyś dojdziemy do takiego momentu, bo to pytanie gdzieś tam cały czas nam krąży nad głowami, że każdy z nas, każdy pacjent będzie miał szansę na równe traktowanie, na taką demokratyzację opieki zdrowotnej, która, jak sami dobrze wiemy, jest niedoskonała obecnie, ale może kiedyś.
1: Wiesz co, myślę, że jeżeli porówna się systemy opieki zdrowotnej w Stanach oraz w Europie, to i tak mamy naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o nasze dostępy do lekarzy, o to, w jaki sposób każdy ma zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, mimo tego, że są kolejki, no to de facto nasze systemy europejskie są poniekąd socjalistyczne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie masz pieniędzy, jeżeli nie masz ubezpieczenia, to jesteś zupełnie poza systemem, no i tutaj te przykre konsekwencje widać na ulicach San Francisco w postaci ogromnej ilości bezdomnych, narkomanów, co jest paradoksem po prostu tego miasta. Mamy właściwie trzeci obszar, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto na ziemi, Kalifornię, a naokoło biegają ludzie, za przeproszeniem, palący krak na ulicy, więc jest to absurd.
0: I to też ja bym dodała, bo to słusznie, że powiązałeś to z opieką medyczną. To są często ludzie, którzy wypadli z systemu i nie stać ich na jakąkolwiek terapię. To są często ludzie z problemami psychicznymi, mentalnymi. Oni się samoleczą. Niestety z czasem samoleczą się alkoholem i narkotykami. I rzeczywiście wygląda to tak, jak wygląda. San Francisco no budzi czasami przerażenie wśród tych, którzy oglądają różne takie filmiki, szczególnie taki, to jest taki kwadrat, nazywa się Tenderloin w San Francisco, gdzie widać tych po fentanylu pozginanych w połowę, ale San Francisco, które ma około 17 tysięcy bezdomnych, nie jest jedyne. W Los Angeles jest 80 tysięcy bezdomnych, w Dolinie Krzemowej, bo Dolina Krzemowa też ma, jest tyle samo, co w San Francisco, więc ten system medyczny, trochę toksyczny, trochę patologiczny, amerykański, no, takie są konsekwencje tego. Więc, żeby nie zakończyć naszej rozmowy takim pesymistycznym, to ja poproszę o jakąś taką optymistyczną prognozę na zaś. Gdzie widzisz światełko w tunelu?
1: Och, widzę światełko właśnie w tym, że AI może przywrócić nam radość, jeżeli chodzi o praktykowanie medycyny i jeżeli chodzi o właśnie kontakt z pacjentem. Więc może, że tak powiem, przewinę troszeczkę do przodu, co się u mnie wydarzyło po tym hackatonie. Więc tak jak wspominałem, po hackatonie, ponieważ był to Anthropic, stało się niezwykle głośno. No i zaczęły się sypać różne propozycje. od dużych firm, od dużych funduszy inwestycyjnych, żeby zainwestować w ten mój program i post-visit, i pre-visit. No i że tak powiem, na tyle się to wszystko pokomplikowało, że w pewnym momencie musiałem pod koniec mojego dwutygodniowego urlopu ze szpitala zadzwonić do tego mojego szpitala, mówiąc, że no, wybaczcie, zaistniały pewne nieprzewidziane okoliczności, chyba muszę przedłużyć ten pobyt jeszcze o tydzień. No i w pewnym momencie w tym całym szumie poznałem kardiologa, który się nazywa Shiv Rao. I kardiolog ten 8 lat temu założył taką firmę, która się nazywa Abridge. I Abridge 8 lat temu wprowadził coś, co ja również próbowałem akurat w Europie robić, ale niestety ze względu na pewne obostrzenia uznałem, że jest to bardzo trudne. On wprowadził Scribe'a, czyli system, który słucha dyskusji między pacjentem a lekarzem, a następnie po prostu generuje dokumentację, czyli zamiast pisać nasze papiery w trakcie, kiedy my jesteśmy razem z pacjentem w jednym gabinecie, nie musimy patrzeć się w komputer i klepać klawiaturę, tylko ten system robi to za nas. No i
0: rzeczywiście
1: okazało się,
0: są różne rodzaje takiego rodzaju transkrypcji, wchodzi się do gabinetu, tam wcześniej ktoś mówi, przepraszam, czy możemy nagrywać i to rzeczywiście ułatwia.
1: Tak, tak, dokładnie i no, sprawia, że mamy więcej czasu dla pacjenta. I on to już zrobił 8 lat temu, kiedy jeszcze w Europie nie słyszeliśmy tak naprawdę AI-u. I też musiał poczekać w zasadzie 4 albo 5 lat, zanim ten pomysł odpali, ale zbudował z tego no, niesamowitą firmę, która w tej chwili zatrudnia już no, ponad 300 osób, mają 7 miliardów waluacji. No i że tak powiem, ja dostaję na Twitterze wiadomość, cześć, jestem Shiv, jestem kardiologiem, może byś chciał się spotkać na kawę. Czemu nie? No i w tym całym szumie, w tych dziesiątkach, właściwie nawet setkach ludzi, z którymi rozmawiałem, spędziłem, nie wiem, 2 minuty z tym Shivem i nagle stwierdziliśmy, nie, my musimy pracować razem. I właściwie no, po jednym spotkaniu dał mi propozycję, powiedział, hopie, przenoś się tutaj, bierz rodzinę. To też uczyniłem i zaczynam pracę w poniedziałek.
0: No to jest taka bardzo, proszę Państwa, dolinokrzemowa historia. Takich rzeczywiście jest sporo, aczkolwiek nie wszystkie są takie. Tym niemniej ta budzi nadzieję i ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Michał Nedoszydko. Michale, Tobie pozostaje życzyć powodzenia, no a nam zagrać kolejną brutalnie szczerą piosenkę medyczną. Why does it hurt when I pee? Dlaczego tak boli, kiedy siusiam? Frank Zappa. Dziękuję, Michale.
1: Dziękuję bardzo.

0: A z nami jest już Aleksandra Kozłowska, dziennikarka. Witaj, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś: ambulans jedzie na wieś śladami wędrownych wyrwi zębów. Książkę niezwykłą, taką reportażową, historyczną, ale też sentymentalną, bo temat jest ci rodzinnie bliski. Ale zanim się wgłębimy, to jeszcze o tytule, Olu. Jaki ambulans, jaki wyrwi ząb i gdzie oni właściwie pojechali?
1: Ambulanse stomatologiczne, pojazdy wyposażone w takie po prostu gabinety na kółkach, gabinety nie tylko zresztą dentystyczne, ale zaraz po II wojnie uruchomiono też rentgenobusy, gabinety szerzące higienę wśród matek z dziećmi. Ale ja się skupiłam na tych właśnie gabinetach stomatologicznych na kółkach, które ruszyły już w 1946 roku, w czerwcu, w lipcu w Polskę, tam gdzie nie brakowało na miejscu lekarza, przychodni. A śladami wędrownych wyrwi zębów to tak trochę taki dla oswojenia lęku pod tytuł żartobliwy, odwołujący się do historii wędrownych, no właśnie, wyrwi zębów, bo na pewno nie można było w średniowieczu mówić o stomatologach. To byli specjaliści lub mniej lub bardziej doświadczeni. Trochę ryzykiem było siadanie u nich na, nawet nie na fotelu, na jakimś zydelku, bo mówimy o średniowieczu, ale no, potrzeba była, ból był, więc ludzie się chwytali przeróżnych metod.
0: To mógł być tak naprawdę nawet kowal, prawda? Zdarzały się sytuacje, że kowal, który gdzieś tam miał bardziej takie poręczne obcęgi, radził temu pacjentowi, czy temu nieborakowi, któremu się przydarzyło właśnie w taki sposób. Ja zaraz jeszcze cię podpytam o początki rodzenia się tej książki, ale tu Państwu przypominam, że no rozmawiamy o tym, jakie są te ekstrema medycyny, że z jednej strony przed chwilą rozmawialiśmy z doktorem Michałem Nedoszydko, który jest tak bardzo progresywnie nastawiony, że już właściwie AI i technologie, a tutaj wracamy do takiej czasami skrzeczącej rzeczywistości, którą Ola opisała, bo oczywiście pisałaś o czasach powojennych, ale i do tego też wrócimy. To nie jest tak, że to wszystko zupełnie zniknęło, prawda? Są wciąż takie obszary i takie tereny w naszym kraju, gdzie te technologie, ta medycyna jutra nie dociera jeszcze.
1: Tak, zgadza się. Ambulanse teraz się nazywają bardziej, może nowocześnie, dentobusy, wróciły w 2017 roku w zdecydowanie mniejszej skali niż ta tuż powojenna, kiedy właśnie projekt zakładał wypuszczenie, projekt z 1946 roku, wypuszczenie w Polskę 800 takich gabinetów na kółkach, a my mamy w tej chwili 16. Po jednym na województwo, ale dobrze, że chociaż tyle. Zawsze można przynajmniej zbadać zęby. Mówię o dzieciach i młodzieży, bo to jest dla nich przeznaczone.
0: No dobrze, to te takie dentobusy, powiedziałaś, pojawiły się po wojnie. I skąd akurat twoje zainteresowanie tym tematem, takim dentobusem? No powiedzmy sobie, jest to temat dość niszowy.
1: Dlatego, że trochę straszny, co? Pewnie. Tak jak w ogóle, no niestety stomatologia z pewnością zasłużenie kojarzy się z cierpieniami, bólem, brakiem znieczulenia, a jeszcze wcześniej, zanim się siądzie na tym fotelu stomatologicznym, to przecież ząb potrafi. Ból zęba jest chyba w pierwszej piątce najgorszych bóli świata. Prawda?
0: No to są na ogół nerwobóle, jak już tam przy tym i to wtedy trudno uciszyć to. No ale nie, tak. Gdzie się natknęłaś na te dentobusy?
1: No właśnie, to zabawne, bo właściwie całe moje dzieciństwo upływało może nie w cieniu, bo to były pozytywne bardzo opowieści, może w blasku nawet, możemy tak powiedzieć, ambulansów, ponieważ moja mama zaraz po studiach medycznych ze specjalizacją właśnie stomatologiczną na początku lat 60. to była jej pierwsza praca po studiach, właśnie takim ambulansem objeżdżała nieznaną sobie wówczas zupełnie krainę, czyli Mazury i Warmię. Taki dostała teren w przydziale i podobnie jak zresztą wielu innych lekarzy pracujących w ten sposób w ambulansach, bardzo często właśnie to byli świeżo po studiach młodzi ludzie, jeszcze tacy nieopierzeni. I wielu z nich, część znam ich opowieści ze wspomnień albo z listów, część udało mi się nagrać na żywo, spotkać się jeszcze z takimi lekarzami, którzy w ten sposób zaczynali swoją praktykę. Właściwie wszyscy mówili, że to był prawdziwy poligon i szkoła życia, no i oczywiście szkoła stomatologii, bo warunki bywały niezwykle trudne. Ale no, taka była rzeczywistość po II wojnie. Wszystko było bardzo trudne. Wszystko to się odbudowywało.
0: Ja pamiętam historię, z którą się kiedyś z tobą podzieliłam, mojego taty, który też nie jako stomatolog, a jako lekarz jeździł takimi karetkami, ambulansami po tych takich bardziej schowanych osadach, wsiach polskich. I pamiętam, że opowiadał, że nie można było, jeżeli to miała być terapia skuteczna, jeżeli to miała być skuteczna porada lekarska, nie można było tak wprost medycznie, hermetycznie. Więc tata, widząc na przykład chorą matkę w bardzo biednej rodzinie, gdzie tam niewiele było pieniędzy na jedzenie dla wszystkich, bo 10 dzieci, bo chudoba malutka, mówił, no dobrze, i teraz tu jest taki, i takie lekarstwo, ale musi pani i państwo muszą przypilnować, żeby pani przez cały tydzień piła rosół z koguta, ale koguta musicie zabić w pełni, przy pełni księżyca. I pamiętać, żeby to właśnie się odbyło tak, żeby ta pełnia była. I oni wtedy, mając świadomość, że to jest jakiś rytuał, tam oczywiście w takich odległych miejscach, wciąż taka wiara w moce nadprzyrodzone, która zawsze mnie wzrusza, bo to jest piękna wiara w cuda, istniała. I wtedy, bo to tak sobie przekazywali lekarze z ust do ust, wtedy to miało szansę zadziałać. A jakie tobie utkwiły anegdoty twojej mamy, czy osób, z którymi rozmawiałaś, takie bardzo szczególne z tych podróży?
1: Jeśli chodzi o właśnie takie przesądy, to akurat moja mama o nich mi nie opowiadała, ale przeczesując archiwa i rozmawiając też z kilkoma innymi właśnie ambulansowcami, też dużo o tym jest mowy w tygodnikach powojennych, medycznych, jak Służba Zdrowia, gdzie rzeczywiście wiara wzięło leśnictwo, to jeszcze jest absolutnie zrozumiała, do dzisiaj praktykowana, ale na przykład wierzono, że patronką, to też pewnie już od wczesnego średniowiecza, że patronką ratującą, czy też, no tak, od bólu zębów, strzegącą przed tym, przed taką dolegliwością była święta Apolonia. Też bardzo, jeszcze grubo po wojnie, w takich zapadłych gdzieś niewielkich wioseczkach bardzo często nawet wolano oddać się w ręce przeróżnych znachorów czy babek, no bo oni byli tutejsi, swojscy, taka babka odbierała nie jeden poród każdej sąsiadki pewnie i jej matki, i matek i babek. A tu no, lekarze z miasta często byli widziani, mówię, w takich latach właśnie 40., 50. po raz pierwszy w życiu, więc to było rzeczywiście, a człowiek się boi nowego i dobrze było znać, no wracając jeszcze do tej szkoły życia, poligonu, o którym wspominałam, to rzeczywiście była również szkoła psychologii i wrażliwy lekarz szybko sobie mógł przyswoić masę takich wierzeń, przesądów, czy też przekonań, podejść do nich z szacunkiem i tak jak wspomniałaś o swoim tacie, wpleść tego typu wierzenia w zalecenia medycyny, no niekonwencjonalnej, znaczy tej konwencjonalnej, no, tej
0: tak,
1: której się nauczył, tak.
0: A ty wspomniałaś też o tym, że no różne role i ten tytułowy wyrwi ząb, no nie tylko wyrywał zęby, ale często robił też za internistę, za dermatologa, położnika nawet.
1: Za chirurga.
0: Chirurga.
1: Tak, znaczy chirurgia szczękowa to obowiązkowy przedmiot na stomatologii, ale za położnika bardzo często. Tutaj też przytaczam w książce historię młodego, nie wiem, 23 lata miał Hubert Pobłocki, jak właśnie na taki ambulans dostał skierowanie. I jedna z pierwszych przygód w małej wiosce Czarzy na Kociewiu to właśnie kobieta, która się zjawiła, przywiózł ją mąż, spuchnięta buzia jej straszna, ząb potwornie boli, no nie pozostaje nic innego jak tylko rwać, ale zanim młody doktor Pobłocki zdążył przyłożyć kleszcze, to pani urodziła na fotelu synka. Poszło łatwo, bo to było, o ile dobrze pamiętam, 10. czy 11. dziecko w rodzinie, więc był wdzięczny koledze z roku, który go namówił na takie dodatkowe praktyki na porodówce. Tak, pamiętał, jak to wyglądało, odebrał poród, jego żona, też wówczas bardzo młoda dziewczyna, która pracowała z nim jako asystentka, pewnie przecięła tą pępowinę. No i po tygodniu zostali zaproszeni na chrzestnych. Moja mama z kolei, to była taka jedna z bardziej krwawych historii, które z moim bratem w dzieciństwie uwielbialiśmy. Wiadomo, dzieci lubią się bać. To o chłopcu, czy może młodym mężczyźnie, który przyszedł z jakimś taką chusteczką zakrwawioną, a w tej chusteczce miał palec, który właśnie stracił przy jakiejś pracy i miał nadzieję, że moja mama, stomatolożka mu to przyszyje, no nie było takich możliwości, nie wiem, czy teraz by były, gdyby właśnie w takiej wsi bez dostępu do lekarza, do przychodni by to było możliwe. Także przeróżne historie, przeróżne, właściwie no taki lekarz musiał być lekarzem od wszystkiego.
0: I kiedy to się skończyło? Czy to się skończyło, czy to po prostu tak powoli zanikało i zanikało? No tak jak mówisz, no, teraz jeszcze to działa w trochę innej formie, ale w czasach, kiedy pracowała tam twoja mama?
1: No moja mama pracowała w sumie ponad 5 lat. Po drodze zdążyła wziąć ślub z moim tatą. Ale skończyła tą pracę jeszcze zanim my się z bratem pojawiliśmy na świecie, po prostu no myślę, że po tych 5 latach takiego wyjazdowego trybu życia, który zresztą do dzisiaj wspomina z wielkim sentymentem, z takim, zawsze miała taką, do dzisiaj ma skłonność do przygód i awanturnictwa, ale jak właśnie czytałam różne dokumenty i rozmawiałam z tymi lekarzami, to na przykład rozmawiałam ze żoną takiego stomatologa objazdowego z Krakowa, który akurat jemu przypadły poligony. On był lekarzem wojskowym i wokół Krakowa pobliskie poligony tak na dzień, dwa objeżdżał, leczył z tych biedaków, którzy pewnie bardziej się, biedaków w sensie poworowych żołnierzy, którzy pewnie bardziej się tego bali niż musztry u najbardziej surowego kaprala. I ten dentobus, którym doktor Barut, bo o nim mówię, jeździł, jeszcze działał na początku lat 80. XX wieku. A później stał na zewnątrz przed szpitalem wojskowym w Krakowie i służył też za gabinet, już nie objazdowy, ale ponieważ był dobrze wyposażony jak na tamte czasy, to nadal w nim jeszcze leczono, albo jakieś praktyki studenci mieli. I pewnie tak do po prostu końca systemu gdzieś jeszcze te ambulanse po Polsce jeździły, do 89, może nawet. A właśnie, tak jak wspomniałam, w 2017 zostały przywrócone po jednym na województwo i działają do tej pory. Właśnie jestem na stronie Ministerstwa Zdrowia, pacjent.gov.pl i tu czytam, że podczas wizyty w dentobusie lekarz stomatolog oceni stan zdrowia jamy ustnej, ustali plan leczenia, zapewni leczenie, udzieli informacji w zakresie indywidualnej profilaktyki próchnicy. I jest cały program, harmonogram postojów, ponieważ ja mieszkam w Gdańsku, to ciekawi mnie województwo pomorskie. I na przykład w takiej na Kaszubach nowa karczma przyjedzie stomatolog, dentobus z lekarką panią Krystyną Krzyżanowską na pokładzie 25 i 26 maja. Przez te dwa dni będzie w nowej karczmie, ty się nie śmiej, bo to w sumie, wiesz, dobrze, że przyjedzie i te dzieciaki zbada, zrobi przegląd, ale będzie pracować w godzinach 7-13, przez dwa dni 7-13, to jest zaledwie parę godzin, nie? A te perelowskie ambulanse tak długo stacjonowały w danej wsi, aż wszystkie dzieci zostały wyleczone. Więc to mogło trwać 2-3 miesiące, a popołudniami za niewielką opłatą przyjmowani byliby również dorośli. Więc trochę słabo wypadamy w porównaniu z minionym czasem.
0: Ale ja jeszcze tu słuchaczom, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że to, że wróciły dentobusy, to znaczy, że cofamy się w rozwoju.
1: Absolutnie
0: bo
1: nie.
0: W innych krajach rozwiniętych, ja na przykład miałam taką sytuację z moim synem, który był na Alasce jakiś czas temu i linie lotnicze zgubiły mu bagaż, gdzie były szkła kontaktowe i on przerażony, szukający tam jakiegoś okulisty i dostał informację, że będzie okulista za 2 miesiące. Także
1: tak.
0: Tak, a z drugiej jeszcze strony, tak rozwinięte kraje, jak kraje skandynawskie, kiedy parę lat temu był strajk linii lotniczych SAS, to musiał się włączyć w to rząd Norwegii, żeby przestali strajkować, żeby szefostwo jednak porozumiało się z pilotami i pracownikami SAS-u, którzy mieli absolutnie właściwe i uzasadnione postulaty, dlatego że SAS, proszę Państwa, to też w dużej mierze karetki, które medyczne, ambulanse lotnicze, które latają na fiordy norweskie, tam gdzie właśnie to nie dociera. I ja, ponieważ nasz czas się kończy, Olu, ja chciałabym Cię zapytać, jak ty widzisz, czy kiedyś to będzie tak, że ci lekarze i stomatolodzy dotrą do każdego pacjenta, że ta medycyna będzie taka prawdziwie demokratyczna?
1: Bardzo bym chciała, żeby tak było. Oczywiście to jest zapewnienie właśnie opieki medycznej, zapewnienie edukacji bezpłatnej, no wydaje mi się podstawowym oczekiwaniem we współczesnym świecie, w rozwiniętych krajach, takich jakim my jesteśmy. Więc zdecydowanie kibicuję takim pomysłom. Nie wiem, czy to jest możliwe, żebyśmy to osiągnęli, ale popieram i tak jak mówisz, w takich dziedzinach jak medycyna, jak właśnie edukacja, dostęp do opieki też takiej społecznej, to jest po prostu obowiązek demokratyczny i inaczej nie wyobrażam sobie funkcjonowania w świecie bez tego.
0: Myślisz, że w przyszłości będzie więcej takich wędrownych wyrwi zębów i lekarzy w mobilnych klinikach i ambulansach?
1: Wiesz co, to na pewno zależy od, jak zawsze, od finansowania, bo w momencie, kiedy pieniądze decydują o tym, dla kogo będzie służba zdrowia, i wykluczają jednych, a wspierają innych, no to słabe szanse, żeby się to zmieniło. Myślę, że to wymaga po prostu zmiany świadomości i takiej na szeroką skalę. Oczywiście też polityków, którzy myślą w podobny sposób, dla których to jest ważne. Mhm. I też takiego myślenia o tym, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy społeczeństwem, które ma i prawa, i obowiązki. I obowiązki wobec właśnie do zapewnienia zdrowia wszystkim, bez względu na warunki, w jakich ktoś żyje.
0: Olu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te zdania i dziękuję Ci za tę rozmowę. Proszę Państwa, Aleksandra Kozłowska opowiadała o niezwykle ciekawym, choć trudnym okresie, kiedy po Polsce jeździły te medyczne i stomatologiczne ambulanse. Było ciężko. No ale przecież lekarze i dentyści i pielęgniarze starali się dotrzeć wszędzie tam, gdzie był pacjent. A wcześniej dr Michał Nedoszydko opowiadał z kolei o tym, jak innowatorzy i wynalazcy starają się dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest pacjent, przy pomocy ekranu i programu. To może, jeśli chodzi o ten postęp i o tą demokratyzację medycyny, jesteśmy jedną nogą w przyszłości, a drugą w przyszłości, tak trochę w niezgrabnym rozkroku. No bardzo jestem ciekawa Państwa opinii na ten temat. Gdyby chcieli się Państwo nią podzielić, to zapraszam na swoje media społecznościowe. Ja się nazywam Magda Gacek i miałam przyjemność tę audycję poprowadzić. Wydawała ją niezrównana Roma Leszczyńska, a realizowała znakomita Milena Krupińska. Olu, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo.
1: Dziękuję również.
0: A przed następnym dniem dla Państwa, Beatlesi i Here Comes the Sun.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska i wciąż nie pan Kuba, czyli ja, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Co państwo na to? Parlamentarny zespół do spraw zakończenia bezdomności zaproponował wykreślenie z kodeksu wykroczeń kary za żebranie. Obecnie za ten czyn grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Eksperci przekonują, że przepis utrudnia wyjście z kryzysu bezdomności. Z kolei krytycy proponowanych zmian zastanawiają się, czy depenalizacja nie zachęci do takiej formy pozyskiwania środków jeszcze bardziej. Szacunki wskazują, że w całym kraju na ulicach regularnie żebrze od kilku do kilkunastu tysięcy osób, chociaż takie pełne statystyki dotyczące tego zjawiska oczywiście nie są prowadzone i chyba nie są w ogóle możliwe. Jak stanowi kodeks wykroczeń, żebranie w miejscu publicznym jest karalne, jeśli żebrze osoba mająca środki egzystencji lub zdolna do pracy. Żebractwo przestanie być uważane za czyn społecznie szkodliwy i traktowane jak wykroczenie. To jest propozycja wspomnianego zespołu. Zniknąć mogą kary za żebranie, a obecnie to nawet 1500 zł grzywny lub kara ograniczenia wolności. Inni eksperci jeszcze dodają, że dawanie pieniędzy osobom żebrzącym na ulicy nie jest mądrym pomaganiem. Jest to w pewien sposób rozgrzeszanie własnego sumienia. Mówimy sobie, dałem 2 czy 5 zł, to znaczy, że pomogłem, a tak naprawdę to utwierdziłem osobę żebrzącą w kryzysie bezdomności czy uzależnioną, że to właściwa forma. I te osoby z tymi problemami zostają, mówią niektórzy. Dziś pytanie wobec tego, czy reaguję, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze. 510-357-357. Katarzyna Pasierbik czeka na państwa telefony. A moim pierwszym gościem jest pani poseł z Koalicji Obywatelskiej Iwona Karolewska, członek wspomnianego parlamentarnego zespołu do spraw zakończenia bezdomności. Witam serdecznie pani poseł.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: No to ja zapytam na początku, dlaczego proponują państwo wykreślenie kary za żebranie? Czy pani zdaniem nie jest to jednak w pewien sposób legitymizacja takiego sposobu pozyskiwania środków przez osoby żebrzące?
4: Już odpowiadam, ale dla porządku, na początku wspomnę, że to jest na razie projekt przygotowany przez panią posłankę Marcelinę Zawiszę z partii Razem i on jeszcze nie został uzgodniony z pozostałymi klubami.
3: Tak, więc oczywiście, to jest propozycja, mówimy o rozwiązaniu, które weszło, jasne.
4: Tak. Ale czy mało tego, że nie weszło, to jeszcze nie zostało, ma być projekt poselski, więc jeszcze podpisy nie zostały pozbierane. Jeszcze kluby, jakby inne kluby nie uzgodniły, że czy będą popierały, czy nie będą popierały,
3: oczywiście,
4: popierały tego projektu. Ale jeżeli chodzi o przyczyny. Uzasadnienie zmiany do kodeksu wykroczeń tak naprawdę jest tak naprawdę drobne, bo ono obejmuje tylko paragraf pierwszy artykułu 58, ponieważ zdanie wnioskodawców, naszym zdaniem, od razu też wspomnę, że może zasługi pana doktora Adama Ploszki z Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ on bardzo długo zajmuje się już tym tematem. W 2017 roku ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar już zauważył ten problem, że mamy jakieś anachroniczne przepisy, które jeszcze obowiązują i że trzeba by system prawny z tych przepisów pozbawić. I jednym z takich przepisów jest właśnie paragraf pierwszy artykułu 58 kodeksu wykroczeń, ponieważ ten przepis został uchwalony w 1971 roku, gdy tak naprawdę obowiązywała zasada, że praca jest obowiązkiem obywatela. Państwo zwalczało wówczas tak zwane pasożytnictwo społeczne. Dzisiaj po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku obywatel ma wolność wyboru, a praca nie jest obowiązkiem. Więc tak naprawdę karanie kogoś za to, że nie pracuje, uważamy, że to jest przepis anachroniczny. Jakby zmieniła się zasada, jesteśmy teraz w dobie praw wolności obywatelskich i godności obywatelskiej, a nie w prawie przymusu pracy. Tak by zmienił się świat od tamtego czasu.
3: No? Jasne, no pewnie można oczywiście przyjąć, że pewnie wiele osób w ogóle nie wiedziało, że żebranie jest formą wykroczenia i znajduje się w kodeksie, to jedna sprawa. Dokładnie. Druga sprawa, że w tym kodeksie jest naprawdę bardzo dużo różnych wykroczeń, o których też przeciętny Kowalski może nie wiedzieć, ale czy zgadza się pani jednak z tym stwierdzeniem, że

0: tego osobę żywżącą, powinien stwierdzić, jeżeli czysto traktujemy przepis paragrafu pierwszego, że tylko osoba, która ma środki do egzystencji lub jest zdolna do pracy, żebrze w miejscu publicznym, może zostać ukarana mandatem do 1500 zł. I tak naprawdę ten funkcjonariusz, policjant czy strażnik miejski, nie jest w stanie w momencie nakładania tego mandatu karnego, 1500 zł aż, nie jest w stanie stwierdzić tych przesłanek, czy ten człowiek ma środki, czy nie ma środków, czy jest zdolny do pracy, czy nie jest, bo tego po prostu nie widać. I to jest chyba największy problem. Bo policjant, legitymując tę osobę, tak naprawdę przede wszystkim skupia się na tym, bo to jest klucz tego problemu, że największym problemem w naszym państwie jest to, czy te osoby nie są wykorzystywane, czy nie podlegają czasami pod rygor przepisów dotyczących handlu ludźmi. Bo najczęstsze przypadki są takie, że to osoby w zamian za jedzenie, w zamian za miejsce noclegowe, czy jakieś miejsce schronienia są zmuszane do tego, żeby żebrać. I to jest tak naprawdę największy problem, a my go w ogóle nie ruszamy, ponieważ on jest uregulowany kodeksem karnym.
1: No właśnie, tak naprawdę, bo tutaj być może pojawia się pytanie, czy parlamentarny zespół do spraw zakończenia bezdomności nie powinien wziąć na tapet przede wszystkim tego żebractwa oszukańczego, tego, który już podlega pod handel ludźmi, jak pani powiedziała. Bo no niestety często się mówi o tym, że to są po prostu mafie, które wykorzystują ludzi. Może państwa zadaniem powinno być przede wszystkim zmierzenie się z tym problemem, a nie taka kosmetyczna jednak zmiana, żeby to żebractwo z kodeksu wykroczeń wymazać.
0: Dokładnie pan redaktor ma rację, bo tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z osobą bezdomną, która nie pobiera, bo najczęściej te osoby otrzymują świadczenie z ubezpieczenia społecznego, najczęściej albo jakieś renty, emerytury, bądź też świadczenia z opieki społecznej, tylko 14% osób bezdomnych deklaruje, że nie mają żadnego źródła dochodu. Więc zakładamy, że one utrzymują się z żebractwa. I tak i wśród tych osób, ale proszę zwrócić uwagę na zjawisko, że jeżeli chodzi o statystyki policyjne, każdego roku tak naprawdę najwięcej mandatów jest wystawianych osobom, które żebrzą z paragrafu pierwszego artykułu 58. W latach 2016-2025 policja nałożyła aż 18 tysięcy mandatów za żebractwo. I tak naprawdę to w ogóle nie rozwiązuje problemu. Bo problem jest taki, że jeżeli jest osoba bezdomna i ta osoba bezdomna, żeby zyskać pieniądze na pożywienie, rozpoczyna żebranie. Tak naprawdę staje gdzieś spokojnie, wyciąga rękę, prosi o pieniądze. Zostaje nałożony na nią mandat, nie płaci mandatu. Powoduje to w końcu, że ona zostaje aresztowana, ponieważ nie płaci mandatu, zostaje zatrzymana. I wówczas do kryzysu bezdomności jakby dołącza się jeszcze kryzys penitencjalny. I wówczas taka osoba, jakby wracając na ulicę, być może zacząć żebrać natarczywie i w tym momencie przechodzi jakby na wyższy stopień, który już jest penalizowany. I naszym zdaniem jako państwo powinno być w ogóle znalezienie przyczyny. Przede wszystkim, tak jak pan redaktor słusznie stwierdził, uniemożliwienie wykorzystywania ludzi w procesie żebrania. Bo proszę mi powiedzieć, to jest, cytuję tutaj zdanie przewodniczącej zespołu, jaka jest różnica między człowiekiem, który stanie na ulicy w sposób spokojny, nie narzucający się, bo jakby ten sposób narzucający dalej będzie penalizowany, wyciąga rękę i prosi o jałmużnę, a osoba, która w internecie zakłada zrzutkę. Tam również osoby wpłacają pieniądze.
1: No nie? To chyba jeszcze zależy od celu, w jakim ta zrzutka została założona, bo niektórzy proszą dla siebie, niektórzy proszą o takie najbardziej pierwotne potrzeby, a niektórzy zbierają po prostu charytatywnie, więc nie wiem, czy bym to przekładał. Natomiast czy pani, być może koledzy, koleżanki z tego zespołu, macie pomysł, jak ten problem żebrania ukrócić, rozwiązać, zlikwidować?
0: Już panu mówię, w tej chwili, jeżeli projekt przejdzie, bo to jesteśmy na etapie przygotowawczym tak naprawdę, projekt przejdzie drogą poselską, zaczną się jego konsultacje. Wówczas będziemy zwracali się głównie do organów policji, do samorządów lokalnych, bo tak naprawdę z problemem żebractwa największy problem, czy najwięcej do czynienia mają samorządy największych miast, bo ten problem tam najczęściej występuje. I już wiem, jakby z poprzednich wystąpień w 2025 roku wpłynęła petycja właśnie pana doktora Ploszki na ten temat i wiem, że samorządy są przeciwne zniesieniu tego przepisu ze względu na to, że nie będą miały żadnych narzędzi, żeby zlikwidować ten problem. Bo to jednak to nie jest bardzo popularne. Ludzie nie lubią być zaczepiani, ludzie nie lubią być w sytuacji, w której powinni, są proszeni o pomoc, uważają, że to państwo powinno rozwiązać ten problem. Że to państwo jest po to, żeby tej osobie zapewnić środki egzystencji, miejsce, w którym może zjeść. I takie instytucje tak naprawdę są, bo mamy i noclegownie, i mamy jadłodzielnie i mamy różne instytucje takie, które tym ludziom pomagają. Pytanie jest, czy ich wyborem jest to, że oni są na ulicy, czy ich wyborem to nie jest. Ponieważ jakby najczęściej jednak problemem tego, że

0: ludzie są bezdomni, jest problem nadmiernego spożywania alkoholu. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to jest najczęstszy problem. Tak. Te osoby wówczas nie korzystają z noclegowni, no, ze względu na przepisy noclegowni, jakby problem się zapętla. Więc też uważam, że powinniśmy rozwiązać przyczynę, a nie problem.
1: Będę jeszcze o to pytał mojego drugiego gościa, kim są osoby żebrzące, ale panią tak na koniec tej części naszej rozmowy chciałbym zapytać prywatnie i proszę o taką szczerą odpowiedź z ręką na sercu. Jak pani reaguje, gdy ktoś prosi panią o pieniądze na ulicy?
0: Z założenia nie ufam. Przepraszam, nie ufam, wpłacam pieniądze na wszystkie zrzutki, które są potwierdzone od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na wszystkie potwierdzone akcje charytatywne, natomiast nie mam zaufania do osób żebrzących i ja nie wiem, dokąd te pieniądze trafiają.
1: Ale ja wiem, ja pomagam. Zatrzymuje się pani, chce pani porozmawiać, a jak na przykład jest prośba nie o pieniądze, tylko o jedzenie?
0: Tak. Wchodzę do sklepu, kupuję jedzenie, oddaję tej osobie jedzenie.
1: Czyli jest
0: w taki sposób to robię.
1: Taki ma pani pomysł, oczywiście na takim doraźnym gruncie.
0: Tak, to być może to mogą być małe pieniądze, ale wolałabym, żeby moje pieniądze nie były przekazywane na przykład na zakup alkoholu. Wolę wejść do sklepu, kupić tej osobie jedzenie i wrócić z posiłkiem.
1: Poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej, z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zakończenia Bezdomności. Wrócimy, pani poseł, do naszej rozmowy przed godziną 13, jeśli pani pozwoli. 510-357-357. Czy reaguje, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze, a to w kontekście pomysłu, by kary za żebranie wykreślić z kodeksu wykroczeń? Czy reaguje, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? 510-357-357 z sonda w naszej aplikacji Radia 357. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Pan Bartek przy telefonie. Dzień dobry, panie Bartku.
2: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć taka ciekawostka. Kiedyś w średniowieczu, czyli w czasach, powiedzmy, już dawno minionych, istniał system licencjonowanych żebraków. Żeby żebrać, trzeba było mieć przede wszystkim pozwolenie. To taka, powiem, ciekawostka. Czy ja sam pomagam, wie pan, różnie. Ja zazwyczaj mam, że wolę pomagać tym, którzy na przykład w jakiś sposób pracują na tej też ulicy. W sensie mam tu na myśli takich okolicznych muzyków, którzy po prostu, czy to na akordeonie, to też są czasami starsi ludzie i tak wtedy wpłacam. Natomiast też jestem dość negatywnie nastawiony do takiego wpłacania osobom, które po prostu pieniędzy, bo też się napotkałem wielokrotnie z takimi bardzo przykrymi dla mnie sytuacjami, kiedy dałem pewnemu panu pieniążek, a on się oburzył, że nie dałem mu więcej. No, a wtedy byłem trochę studentem, więc każdy grosz się liczył.
1: I zraził się pan później po tym doświadczeniu w pomaganiu proszącym o pieniądze?
2: Jeszcze takie pytanie.
1: Czy to doświadczenie oszustwa, jakiego pan padł ofiarą, zraziło pana do pomagania potrzebującym na ulicy?
2: Nie, ponieważ miałem takiego stałego też, znaczy taki pan, który stał też na Świętokrzyskiej, on akurat nie miał nogi i to było widać i on zawsze nawet za najdrobniejszą kwotę, nawet jak dziękował zawsze i ja nie zrezygnowałem, dopóki on tam stał. Nie wiem, od czasów pandemii on zniknął, mam nadzieję, że nic mu się nie stało, ale pomagałem dalej. Też na te inne sposoby, ale jestem trochę do takiego właśnie, bo wie pan, kiedyś na przykład z ojcem mieliśmy taką sytuację, że przy parkingu przyszedł do nas taki facet, który wyglądał naprawdę dobrze ubrany, młody człowiek, młody wtedy facet, 30 parę lat, i on powiedział, że akurat zbiera na benzynę. No więc trochę, więc to też są różne przykłady, więc jestem też ostrożny, tak jak pani poseł, do takiego pomagania wolę raczej oficjalnie, ale też drobnych sum, jeżeli naprawdę, bo czasami serce też czasami, jak kogoś zobaczysz, łapie za serce, więc czasami pomagam, ale też jestem trochę bardziej ostrożny.
1: Pytanie, dlaczego na jedzenie możemy dać, a na benzynę już nie? To oczywiście takie pytanie troszkę prowokacyjne. Dziękuję panie Bartku serdecznie, pozdrawiam. Pan Czesław, witam panie Czesławie.
3: Witam serdecznie państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam na początku takie pytanie poza tematem. Co się dzieje z panem Kubą? Bo się stęskiłem.
1: Zasłużony wypoczynek, panie Czesławie, ale spokojnie, niebawem pan Kuba wróci i będzie państwa pytał, co państwo. Ojej. Na to dzisiaj ja wyręczam redaktora Strzyczkowskiego. No więc pytam, co pan na to, na ten pomysł wykreślenia żebrania z kodeksu wykroczeń i co pan na to, gdy ktoś prosi pana o pieniądze na ulicy?
3: Ja myślę, że to tak naprawdę jest pytanie o to, jacy my jesteśmy jako Polacy, bo oczywiście ja jestem bardzo, bardzo za tym, co chcą wprowadzić. tylko pytanie, jacy my jesteśmy, bo przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że my tak trochę Polacy lubimy udawać i trochę kręcić. I są ludzie potrzebujący w naszym kraju, którzy cierpią niedostatek i często są pomijani przez kolejne rządy, ale mam wrażenie, że oni są naprawdę cisi i nie są widoczni. Natomiast z tymi widocznymi, którzy tam się pojawiają od czasu do czasu na naszej drodze, no, często stoi takie przeświadczenie, że on coś kryje, że on coś udaje, że zbiera na jedno, mówi na jedno, a tak naprawdę na drugie. Najlepiej stanąć, porozmawiać, tylko my jesteśmy wszyscy zabiegani.
1: To jest kwestia też do rozważenia. Dziękuję bardzo, panie Czesławie. Pan Michał przy telefonie. Dzień dobry, panie Michale.
4: Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry panu, redaktorowi. Ja myślę, że każda osoba bezdomna to inna historia jest. Ponieważ no, każdy ma inny problem, dlatego jest osobą bezdomną. Niemniej podzielam zdanie pani poseł. Jeśli chodzi o, jestem za tym, żeby wykreślić ten przepis, skoro on jest martwy. Tak samo jakbym był za tym, żeby wykreślić przepis, który mówi o urazie uczuć religijnych. Niemniej ja się nie spotkałem z osobą bezdomną, która by nie była, że tak powiem, albo nie miała problemu alkoholowego, albo były to zorganizowane mimo zapisów grupy przestępcze. Nie odmawiam jedzenia, ponieważ uważam, że jest to podstawowa rzecz, którą trzeba zaspokoić, to jest głód właśnie. Tak samo jak pragnienie, więc jeśli ktoś chce jedzenie, to staram się po prostu mu kupić. Nie mówię tutaj o jakichś delikatesach, ale bułka, chleb, ciubasa, tak, żeby po prostu osoba była zadowolona. Pieniędzy nigdy nie daje.
1: Czyli jedzenie tak, jedzenie tak, pieniądze nie, panie Michale, u pana.
4: Oczywiście, to tak. Chociaż ja tam spotkałem się w Olsztynie przy McDonaldzie z taką grupą, gdzie była osoba bezdomna, no na, że tak powiem, na słowo, jedynie na słowo możemy jeździć tej osobie.
1: Aha.
4: Gdzie zaproponowałem jedzenie, zakupiłem to jedzenie, wręczyłem tej osobie, do tej osoby podeszły, ona była na wózku, do tej osoby podeszły kolejne dwie osoby, zabrały jej to jedzenie i pojechały z tym wózkiem, z tą osobą dalej. Czyli widać, jak to wszystko funkcjonuje.
1: Pozdrawiam panie Michale. Pani Magdalena z kolei pisze: nigdy nie odmówiłam pomocy, jeśli ktoś prosi o jedzenie. Nikt nie powinien być głodny. Kupuję obiad lub produkty w sklepie. Zdarzyło mi się wielokrotnie. Nigdy pieniądze do ręki. Ciekawe, co na to pani Elżbieta. Dzień dobry, pani Elżbieto.
5: Dzień dobry. Ja dzwonię z Opola i ja miałam taką sytuację, że pracowałam wiele lat w biurze podróży. No i miałam klienta, który przyszedł zapytać, ile będzie kosztować bilet na czteroosobową rodzinę do Francji, do Marsylii, tam i z powrotem autokarem. Wyliczyłam mu, było to jakieś 3000 zł, no jeszcze przed pandemią, czyli dużo pieniędzy. I byłam pewna, że ten pan po prostu wyjdzie. A ten pan był żebrakiem, także ja go znałam z ulic Opola, rumuński Rom. I on tylko do mnie powiedział: proszę chwilę zaczekać, ja z żoną porozmawiam. Wyszedł z biura, po chwili wrócił i z kieszeni po prostu wyjął plik pieniędzy i zapłacił za czteroosobową rodzinę wyjazd do Marsylii, no nie wiem, do rodziny
1: czyli
5: czy do kogoś.
1: Z tej historii słyszę, pani Elżbieto, że pani nie do końca dowierza, kiedy ktoś prosi o pieniądze albo
5: dokładnie,
1: o jakąś inną formę ulgowego potraktowania.
5: Dokładnie. I jeszcze miałam kiedyś znajomego, który był z komendantem Straży Miejskiej w Opolu i on też mi powiedział: nigdy nie dawaj pieniędzy. W Polsce nie ma takiej opcji, że ktoś zostanie bez pomocy, tylko żeby się zgłosić do noclegowni, trzeba być po prostu trzeźwym. I to jest bardzo często problem, że ci ludzie no tak akurat wybierają.
1: No dobrze, pani Elżbieto, to jeszcze panią podpytam, bo może jeśli nie pieniądze, nawet nie, niekoniecznie jedzenie, to czy pani jakkolwiek reaguje? Czy jest pani w stanie poświęcić czas osobie, która ewidentnie jest w kryzysie?
5: Zdarzyło mi się, ale zawsze właśnie szłam do sklepu z tą osobą kupić coś do jedzenia. Także Tak mi się zdarzyło, ale pieniędzy do ręki nie daję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To pani Elżbieta, 510-357-357. Czy reaguje, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? Pan Michał pisze, nigdy nie pomagam żebrzącym na ulicach. Z założenia moje 2 czy 5 złotych mu nie pomoże. Tacy ludzie potrzebują złożonej systemowej pomocy. Począwszy od noclegowni przez jadłodajnię, aż po pomoc w znalezieniu pracy. A te darowane drobne najczęściej idą na przelew. Jako osoba uzależniona doskonale wiem, co mówię, pisze pan Michał. Panie Krzysztofie, dzień dobry panu.
6: Dzień dobry, witam, Krzysztof. Dzwonię, ponieważ no nie do końca, właściwie nie, całkowicie się nie zgadzam z propozycją, jaką klub parlamentarny proponuje legalizacji żebractwa, bo to nie rozwiąże problemu. Państwo jak gdyby spycha, że ludzie mają sobie sami radzić, natomiast to tylko spowoduje, że problem żebractwa na ulicy urośnie.
1: To znaczy, panie Krzysztofie, ja tylko tutaj sprecyzuję, bo pani poseł rzeczywiście też o tym mówiła, że w tej przestrzeni legislacyjnej pozostaną wciąż kary za żebractwo natarczywe, oszukańcze, wykorzystywanie dzieci do żebrania i jeszcze te działania naruszające porządek publiczny, więc to też nie do końca tak, że całkowicie żebranie będzie zdepenalizowane. To tak tylko, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy.
6: Dobrze, to tylko proszę mi odpowiedzieć, w jaki sposób to będzie weryfikowane, w jaki sposób będzie usuwane to natarczywe żebractwo, tak to nazwijmy, ponieważ policja i tak ma dosyć zadań, są niedobory w policji i przy obecnej sytuacji dodatkowe zadania dla policji spowodują, że to będzie martwy przepis, a jedynie spowoduje, że żebractwo urośnie. Natomiast też żebractwo nie jest rozwiązaniem wyjścia z bezdomności. To jest tylko takie chwilowe poprawienie na 1-2 dni sytuacji, że mogę pójść coś kupić do jedzenia. Zakładam, jeśli ktoś żebrze i chce po prostu na jedzenie, natomiast długofalowo to spowoduje, że ojciec, mama, dzieci będą widzieć, że można tak żyć i to będzie jak gdyby przechodziło na kolejne pokolenia, więc uważam, że jest to rozwiązanie, które nie rozwiąże problemu. Ja mieszkam w Danii. W Danii w 2014 roku został wprowadzony całkowity zakaz żebractwa i osoby, które zostały jak gdyby złapane na tym, zostały zatrzymywane w areszcie, a w przypadku kolejnego naruszenia były wręcz deportowane, a to problem dotyczył głównie rumuńskich cyganów. W tej chwili, kiedy przyjdzie pan do Danii, do jakiegokolwiek miasta, nie ma osób, które żebrzą. Są od tego lokalne władze, które pomagają, faktycznie pomagają wyjść z tego kryzysu bezdomności poprzez wsparcia finansowe, poprzez wsparcia przy wynajmie mieszkania, ale nie żebractwo. Ewentualnie próbują znaleźć rozwiązanie, znaleźć pracę.
1: Czyli panu się nie zdarzyło, żeby ktoś do pana na ulicy podszedł z prośbą o...
6: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, aha, że tak. Oczywiście się zdarzyło, że parokrotnie pomagałem, tylko w sytuacji, kiedy powiedziałem okej, ja wejdę do sklepu kupić coś do jedzenia. Jeśli ktoś kiwnął głową i powiedział okej, w porządku. Natomiast parę razy się zdarzyło, że ktoś tylko chciał pieniądze, żeby kupić alkohol. A jeszcze jedna rzecz. Policja w tej chwili nawet starsze osoby, które dorabiają do emerytury i próbują sprzedawać własne płody z działki, razem z urzędami skarbowymi robią naloty, karzą wysokimi mandatami. Natomiast żebractwo będzie spenalizowane. Będzie można żebrać legalnie. Natomiast starsze osoby, które próbują sprzedawać truskawki, fasolkę, jakiekolwiek, są jak gdyby przestępcami. No, czegoś tutaj nie rozumiem.
1: Pozdrawiam, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo za ten głos. 510-357-357. Ciekawe, co o tym problemie sądzi pan Adam. Witam, panie Adamie.
7: Witam, Adam z Opola. Ja miałem taką sytuację w sklepie. Podeszła do mnie starsza pani, która poprosiła mnie o pieniądze. Ja jej powiedziałem, że może zamiast tego coś bym jej kupił. No to jej kupiłem chleb, masło, jajka. Jeszcze zapytałem, czy coś jeszcze potrzebuje. Powiedziała, że nie. Następnego dnia widziałem, jak ta pani sznureczkiem, wężykiem pomykała rowerem. Więc zawsze mam taki dylemat. Natomiast zgadzam się z panem, który przed chwilą właśnie mówił na ten temat, że wszelkie próby tak naprawdę legalnego jakiegoś zarobku przez takie osoby są właśnie karane. I tak się zastanawiam jeszcze, i to pytanie może do pani posłanki, która na początku mówiła. Aha. Może to coś ma w związku z 12 czerwca, coś z paktem emigracyjnym. Takie pytanko może.
1: Okej, rozumiem.
7: Pozdrawiam.
1: Dopytam bardzo serdecznie, dziękuję za ten głos. Panie Stanisławie, witam pana serdecznie, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja mam taką propozycję dla partii Razem i dla posłów. Niech partia Razem puknie się Razem w głowę i może będzie wtedy mądrzej.
1: I wtedy nie będzie problemu żebrania, panie Stanisławie?
8: Będzie problem. Ten problem nie jest do rozwiązania. To nie jest problem Polski. W Polsce mamy dziesiątki większych, poważniejszych problemów. Ja daję, ja wspieram. I nigdy nie wiem, czy wspieram osobę, która chce kupić sobie rano piwo, czy jest głodna i chce kupić bułkę. To zależy od naszej wrażliwości i chęci podzielenia się czymkolwiek. Ludzie w kryzysie bezdomności i biedzie nie zawsze są w stanie wyartykułować swoje potrzeby. Zdarza się, że rzeczywiście wezmą na alkohol. Boże drogi, co się stanie? Czy w ten sposób penalizując albo zdejmując penalizację z żebractwa rozwiązamy problem? Wróciłem z Włoch wczoraj. To też tam funkcjonuje i istnieje. I nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać aktami prawnymi. Tego się tak nie robi. I no, powtórzę, partia Razem, zajmijcie się i prawa, i lewa strona, i środek poważniejszymi problemami, które są w Polsce.
1: Czy reaguję, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? 510-357-357. Ciekawe, co na ten temat sądzi pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato.
9: Dzień dobry. Ja reaguję. Ja trochę podobnie jak mój przedmówca. To jest problem na całym świecie i ja zawsze daję. I też nie mam z tym problemu, chociaż staram się zawsze zagadać i proszę tego kogoś, kto ode mnie bierze pieniądze, żeby może jednak nie wydawał ich na alkohol, tylko coś zjadł. Ale tak jak przedmówca mój, no to jest trudno powiedzieć, no bo tutaj u mnie na przykład na osiedlu, ja mieszkam w mojej miejscowości w tej chwili, też są tacy, którzy po prostu ewidentnie potrzebują, żeby im dołożyć do wina, bo nie przeżyją, jak nie łykną, więc to jest taka sytuacja i nie wiem, wydaje mi się, że większy sens ma walczenie z bezdomnością, to jest bardzo trudne, tak? No bo te przyczyny bezdomności są bardzo różne. Ale pamiętam, jak kiedyś siostra Małgorzata Chmielewska powiedziała coś takiego. No jak ja nie dam tej żebrzącej kobiecie albo temu żebrzącemu dziecku, to nie mam gwarancji, że ono wróci gdzieś tam do jakiegoś domu, bo zarządza nim mafia i na przykład nie zostanie pobite. I mi po prostu... Zawsze staram się porozmawiać z tym kimś, tak? I się okazuje, jeden taki pan powiedział, że on szuka pracy, że wyszedł właśnie z więzienia i tak dalej. No naprawdę, to są tak różne sytuacje. A powiem jeszcze może coś takiego. Kiedyś pod dworcem centralnym na tym, jak to się nazywa, pod metrem, na tym takim placu, był taki performance, który zrobił na mnie ogromne... Na patelnię, tak. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tam grupa taka performerska, stali ludzie pięknie ubrani w takie garnitury, bardzo eleganckie, nagle upadli na ziemię i wstali w łachmanach. I oni właśnie próbowali jakoś tak podkreślić ten problem, że nigdy nie wiadomo, co nas czeka. No naprawdę, to jest chwila, kiedy nam się noga jakoś tam podwinie, tak mówiąc kolokwialnie, i znajdziemy się w tak trudnej sytuacji.
1: Że sami będziemy w sytuacji tak. Osoby, której przed chwilą mogliśmy pomóc i albo to zrobiliśmy,
9: trochę tak.
1: albo nie. No
9: moja
1: właśnie.
9: Moja mama i moja babcia świętej pamięci zawsze mówiły, trochę trzeba dawać, może nie tam do końca, gdzie bieda, tam gdzie potrzeba, tak? I naprawdę te potrzeby są bardzo różne i no... To jest bardzo trudne i na pewno trzeba z tym walczyć, ale walczyć z tymi, którzy wysyłają ludzi, z tymi jakimiś mafiami i tak dalej, ale wie pan, nie doprowadzać do takiej, no... Trochę może tak, bo niektórzy naciągają.
1: Jasne. Pani Małgorzato, tutaj kończę, bo jeszcze pan Mateusz czeka. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, panie Mateuszu.
10: Dzień dobry, z tej strony Mateusz. Jeżeli chodzi o właśnie pomaganie ludziom w takich właśnie różnych sytuacjach, to ja tak samo mam dosyć mieszane uczucia, bo zdarzyło mi się wiele razy gdzieś tam pomóc, a potem też widziałem jakby i tak te osoby, bo to było powiedzmy w miejscach, gdzie też często gdzieś tam bywałem, i tak było widać, że ta pomoc nie za bardzo jakby się przydała, bo i tak jakby się wracało do tego alkoholu czy do innych używek. Więc moje podejście jest dosyć różne, ale zdarzyło mi się na przykład też z frustracji, na przykład ogólnie z tego zjawiska też z jednym panem, który poprosił o alkohol. Pójść z nim, kupiłem mu flaszkę i sobie piliśmy razem, więc i taką miałem historię.
1: Aha, to pan w taki sposób postanowił pomóc, no.
10: Tak. I w sumie to jedno z moich...
1: Powiem eufemistycznie, był... odważnie, panie Mateuszu.
10: Tak, ale bardzo miłe wspomnienie i też pozdrawiam tego pana. To było w Krakowie, także no... Dosyć mi umilił dzień, bo był dosyć też pozytywny.
1: Rozumiem. Pozdrawiam, panie Mateuszu. 12:30 na zegarach. Co państwo na to? Czy reaguje, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? A drugim gościem audycji jest pani Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog z Warszawskiego Koła Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. Witam panią serdecznie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Przysłuchuję się temu, co mówią dzisiaj nasi słuchacze, słuchaczki i mam takie wrażenie, że no, generalnie istnieje bardzo duża nieufność względem tego, komu pomagamy i na co będą przeznaczone te pieniądze. Czy pani ma może jakąś złotą receptę, co zrobić, gdy ktoś na ulicy prosi nas o pieniądze, tak z założenia?
11: Nie dam jednoznacznej odpowiedzi. Rzeczywiście są bardzo różne sytuacje. Przysłuchiwałam się tutaj tym wypowiedziom i być może deklaracja, że zbieram na leki, jest prawdziwa, być może nie jest prawdziwa. Tego nie rozstrzygniemy żadnym wywiadem przeprowadzanym z tą osobą. Możemy się narazić czasami na jakąś też zniewagę, ale czasami słyszę, że i osoby, które wielkodusznie chcą pomóc, też z takich zniewag używają wobec osób żebrzących. Więc czy jest jakiś złoty środek? Na pewno zakazywanie, no o to walczą też organizacje pozarządowe zajmujące się problemem bezdomności. Bezwzględne zakazywanie jest no jakimś ostrzem wymierzonym w osoby potrzebujące, a tego przecież nie chcemy. Więc może zamiast pytać, czy zakazać żebractwa na ulicy, to raczej dlaczego ktoś musi żebrać? I tutaj nie możemy pominąć osób, które są w rzeczywistej potrzebie. Niemniej ja nigdy nie daję pieniędzy, zawsze wchodzę w jakąś relację z tą osobą żebrzącą, wskazując na miejsca pomocy, interesując się, dlaczego w takiej sytuacji się znalazła ta osoba, no bo robię to też zawodowo. Ale czy skutecznie? Wiem, to już taki trochę żart, że na Placu Zbawiciela w Warszawie przez jakiś czas osoby bezdomne sobie tam mówiły, o idzie ta, aha, bo zawsze starałam się dowiedzieć, dlaczego żebrze. I rzeczywiście w tej grupie były też osoby uzależnione od alkoholu, ale to też jakiś mit. Nie wszystkie te osoby robią to z tego powodu. Może sobie odpowiedzmy, czy pomożemy skutecznie. Czy przerwiemy tym osobom nieszczęścia, czy wyrwiemy ich z tego zaklętego koła no, uzależnień, jeżeli już, albo po prostu biedy, ubóstwa, chorób. No nie tędy droga.
1: Czy to w ogóle jest możliwe, jeżeli jesteśmy tylko przechodniami i widzimy taką osobę?
11: Jasne, że nie.
1: To chyba trzeba się wyleczyć z takiego myślenia, że zbawimy cały świat. Ale powiem pani, ja miałem wiele lat temu znajomego w Łodzi, który trochę nad tym pracował, trochę się przyłożył. Chodził po mieście bardzo często z taką teczką, w której trzymał zapis, w jakich miejscach w mieście można dostać pomoc. Adresy noclegowni, adresy towarzystw, miejsca, gdzie można otrzymać ciepły posiłek. Woził ze sobą plik biletów MPK, jakieś vouchery na taksówkę i jeśli ktoś podchodził do niego prosząc o pomoc, to jakby nigdy tą walutą nie był pieniądz, tylko zawsze tutaj ma pan miejsce, gdzie pan dostaniecie posiłek, proszę bardzo, to jest bilet, proszę bardzo, to jest voucher na taksówkę. Nigdy nie dawał pieniądza i podobno kilku osobom pomógł. Nie wiem, czy nadal tak funkcjonuje, ale taki miał pomysł.
11: Wspaniale, ja to bardzo popieram. To taki akt solidarności, ale wymagający od nas zaangażowania. Czy pomógł? Nie wiemy. Natomiast to, że możemy zaszkodzić, mam przed oczami też taką osobę, dziewczynę z dworca centralnego, która no, żebrała, udając jakąś podróżniczkę, której brakuje na bilet. No, widziałam, jakieś panie przejęte dolą dziewczyny dawały pieniądze. Ona była po prostu narkomanką i zmarła. No, nikogo nie chcę obciążać jej śmierci. śmiercią, że właśnie dał na ten narkotyk, który zakończył jej życie, no ale na pewno nie pomoże. Niech to będzie taką przestrogą. A osoby, które są chore, które rzeczywiście znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, no są instytucje, organizacje, są ośrodki pomocy społecznej. Naprawdę dzisiaj jestem o tym przekonana, być może kogoś zbulwersuje, ale trudno być nienajedzonym, szczególnie w większych miastach, ale i w mniejszych też, że nie jest tak, że ktoś umiera z głodu, a jeżeli by tak naprawdę było, to proszę tę osobę zaprowadzić do jakiejś jadłodajni, kupić jej coś do jedzenia. Powody, dla których, no nie wiem, czy mogę jeszcze chwileczkę...
1: Tak, tak, oczywiście, bardzo proszę.
11: ...powiedzieć o tym, że te powody mogą być też bardzo różne. Ja znam jedną panią bardzo, bardzo znaną w środowisku osób bezdomnych, która była taką przewodniczącą pewnego niepisanego klanu tych osób i znam też tych panów, którzy tam z nią, kiedy była jeszcze osobą w pełni bezdomną, czyli bez mieszkania, a teraz jest już w swoim mieszkaniu i wiecie co państwo, ona ciągle wychodzi, nazwijmy ją Ania, to nie jest jej prawdziwe imię, ciągle wychodzi na ulicę, kiedy Anię spotyka, mówi: Aniu, ciągle siedzisz, ona mówi: słuchaj, nudzę się w tym mieszkaniu, a tutaj pogadam sobie, a te pieniądze odkładam, wiesz, może na pogrzeb, pani już trochę starsza, więc to też z jakichś powodów społecznych, ale znów też społeczne powody są za tym, żeby przełamać w sobie. Kolejny mój znajomy bezdomny, który w kryzysie jest od ponad 30 lat, powiedział, że nigdy, nawet w najbardziej tragicznej sytuacji, nie wyobrażał sobie, żeby przełamał w sobie ten opór, żeby stanąć i żebrać. Więc zobaczcie państwo, jeżeli taka osoba mówi, że musi przełamać opór i żebrze, to my jednak, ci nie żebrzący, pewnie pomagając w ten sposób, dając pieniądze, troszkę stawiamy się w innej pozycji. To ma bardzo takie konsekwencje psychologiczne. Robię dobrze sobie bardziej, tak? Jestem szlachetny, pomagam. A te osoby, tak jak tutaj pani powiedziała przed chwilą, że wydaje nam się, że nigdy nie będziemy w tym kryzysie, albo mówimy: to jego wina, że tak jest. O, dlaczego tak długo? Naprawdę można? Przecież tyle jest miejsc pomocy. Dlaczego oni nie wychodzą z tej bezdomności? Ja mam bardzo takie ostra odpowiedź. Bo każdy z nas, w jakiej by nie był sytuacji, póki żyje, stara się usprawiedliwić swoje wybory i swoje życie. Jest tak daleko już ta osoba bezdomna od tak zwanego normalnego świata, że jakieś propozycje dla niej czasami też nie są zupełnie skuteczne. Mówię też tutaj z perspektywy metody Housing First, bo nasze koło i nasza organizacja prowadzi taką metodę, też najpierw mieszkanie, czyli osoba, zanim wygrzebie się ze wszystkich problemów, dostaje propozycję zamieszkania w swoim mieszkaniu. Dlaczego nie każdy, zresztą nie musi, ale dlaczego nie każdy chce z niej skorzystać?
1: To ja zapytam pani Elżbieto, to jeszcze ostrzej, bo tutaj na przykład pan Hubert pisze w mailu: dawno temu w Szczecinie mieszkał człowiek, który z żebractwa uczynił swój zawód. Pytanie, może nie rezygnują z tego niektóre osoby, bo im się to po prostu opłaca?
11: Być może, tak, tam były jakieś obliczenia, ile tam można zarobić, ale może też dlatego, jak każdy z nas, robiąc coś w życiu przez wiele lat, do czegoś się przyzwyczaja, wpada w jakąś rutynę, w jakieś tryby, no przeżył te kilka lat, to przeżyje i następne, no to są wybory ludzkie, które, no głównie tutaj działa konsekwencja. Przepraszam, Ania też wychodzi na ulicę dlatego, że przyzwyczaiła się do takiego stylu życia. Być może są też argumenty finansowe, że się to po prostu opłaca, ale ja bym powiedziała, opłaca się psychologicznie, bo jak już zacząłeś, to się w tej roli jakoś dobrze poczułeś.
1: No, a inną sprawą jest pewnie bycie ofiarą siatki przestępczej, która też czerpie zyski z żebractwa, bo no, to też znamy przecież osoby, które nawet z taką samą melodyką podchodzą i proszą o pieniądze, niezależnie gdzie jesteśmy. I ja się wtedy zastanawiam, jak tutaj w ogóle wyrwać te osoby, które cierpią podwójnie.
11: To jest w ogóle temat na oddzielną dyskusję, dlatego że te osoby są uwikłane w te siatki przestępcze różnymi manipulacjami, różnymi przestępstwami też. Matki wychodzące, kobiety z dziećmi, to nie są matki tych dzieci. To są dzieci, które specjalnie ten ktoś z tej szarejki przestępczej daje tej kobiecie, bo wie, że gdyby była z własnym, to może by uciekła. Ale był też taki reportaż kilka lat temu o mężczyźnie, nie Polaku, który w Polsce tutaj znalazł to szatyko przestępczą i on później znów do nich wrócił. Bo jeżeli przez lata tak żyje, no to właściwie ten nie tylko syndrom sztokholmski, ale różne inne mechanizmy powodują, że człowiek już jest jakby wsiąkł w ten styl życia. No siatki przestępcze, szczególnie te, które wykorzystują dzieci, są po prostu absolutnie nie do zaakceptowania. Jak ktoś z Państwa widzi kobietę żebrzączą z dzieckiem, no to jest przemoc wobec dziecka. Jeżeli nawet wychodzi z własnej inicjatywy, bo nie wiem, zbiera na chleb czy tam na lekarstwa. Dziecko na ulicy to jest tragedia i to jest przestępstwo.
1: Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog z Warszawskiego Koła Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. Jeśli pani pozwoli, wrócimy na podsumowanie audycji za kilkanaście minut. Jeszcze dam szansę naszym słuchaczom, żeby się wypowiedzieli po tym, co pani powiedziała. No zwłaszcza w kontekście tych siatek przestępczych, które też czerpią zyski z żebractwa. Czy reaguje, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? 510-357-357. Pani Alicja przy telefonie. Dzień dobry, pani Alicjo.
12: Dzień dobry. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że bardzo lubię płodozmian w tych audycjach, to znaczy jak jest pan albo pan Michał Żakowski, jeszcze inne osoby, to wnosi taką różnorodność, to tak a propos.
1: Bardzo dziękujemy.
12: Także jestem za tym, żeby to naprawdę trwało.
1: Przekażę decydentom.
12: Dobrze, to może słuchają. Po drugie, wie pan, akurat czekałam ze swoim telefonem przez rozmowę tej teraz z panią ekspertką, z panią Elżbietą, to powiem tak. Pomagam, noszę przy sobie bony na obiady z jadłodajni błogosławionej siostry Samueli, to prowadzą siostry Felicjanki w Krakowie.
1: Naprawdę? Wychodzi pani na spacer z takimi bonami, bo Anusz ktoś
12: tak,
1: będzie potrzebował?
12: Mam wykupione obiady, tak tam, i mam takie bony i jak ktoś mnie prosi o, no nie wiem, o pieniądze, wolę dać taki bon. Mam ich zapas. Po pierwsze wspieram tą jadłodajnię. Tam jest przy tym dom ojca Pio też, to jest w Krakowie, więc oni pomagają bezdomnym, więc to jest taka wiązana trochę pomoc, że trafią tam są medycy i tak dalej. Jak ktoś nie wie, gdzie mieści się to miejsce, to jest bardzo blisko rynku, bo u nas nie ma centrum, tylko jest rynek w Krakowie.
1: Tak jest.
12: To wtedy no tłumaczę, jak tam dojechać i liczę na to, że ta osoba po prostu doświadczając tam też troski i zobaczy też to miejsce. Niektórzy znają to miejsce po prostu, więc w ten sposób staram się jakoś przekierować i jak wpłacam pieniądze, nigdy nie daję pieniędzy już teraz, bo kiedyś tam pomagałam takiej pani, ale jakoś no trochę na moje oko bezowocnie, więc tak, wpłacam na organizację.
1: Czyli
12: na ojca Pio właśnie organizację.
1: Czyli raczej w stronę takiej systemowej opieki i takiego przełożenia odpowiedzialności na instytucje, zamiast na doraźne zaspokajanie potrzeb za pomocą pieniędzy.
12: Wie pan co, nie wiem, czy tak jakoś dotknęło mnie to, co pan powiedział o odpowiedzialności. Jakoś mam zaufanie, że te osoby bardziej potrafią pomóc i że to będzie miało sens. Też jest u nas zupa na plantach, która organizuje posiłki, wspiera te osoby. Biblioteki już w tej chwili są też mieszkania. Pierwsze powstają dla osób, które chcą wyjść z bezdomności. To są całe procesy. Mam do tego zaufanie po prostu, do takiego wspierania życia. I do także w ten sposób swoje cegiełki staram się przekładać.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani Alicjo za ten głos. Pozdrawiam serdecznie. 510-357-357. Czy reaguje, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? Pan Jarosław pisze, a co z jałmużną w chrześcijaństwie? Czy to przypadkiem nie jest datek dla żebraków, biednych i potrzebujących? Czy to nie żebractwo? No myślę, panie Jarosławie, że chyba troszkę tutaj o innym problemie rozmawiamy i o innym zupełnie zjawisku, chociaż też przecież są w kościele zakony żebracze, tak się tytułują, tylko chyba ma to jednak bardziej zinstytucjonalizowaną formułę. 17 minut do godziny 13. Cały czas czekam na państwa głosy. Czy reaguję, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze, a to w kontekście proponowanego na razie wykreślenia z kodeksu wykroczeń kary za żebranie i pytanie, czy nasza reakcja jakkolwiek do ukrócenia tego zjawiska się przyczyni.

0: To Tracy Chapman, a teraz będzie pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, Paweł z tej strony, witam. A chciałbym dać dwa przykłady, które spotkały mnie w życiu. Mhm. Pierwszy w Opolu, kiedy siedział bezdomny pod sklepem, bezdomny był bez nóg, siedział w kuckach, prosił o pomoc. A ja siedziałem obok w restauracji i obserwowałem całą sytuację. Ludzie dawali pieniądze i jakież było moje zdziwienie, kiedy po 30 minutach nagle ten bezdomny bez nóg wstał i odszedł na swoich pełnych nogach po prostu w dal do sklepu na zakupy.
0: A to chyba taki mało uważny, skoro naraził się na to, że ktoś go przyłapie na tym oszustwie.
1: Według mnie to było absolutne amatorstwo, no ale właśnie wykonał taką sytuację. A drugi raz zostałem osobiście okradziony przez bezdomnych. Bezdomną kobietę, która wyglądała na biedną kobietę z dzieckiem. Właśnie taki przykład, o którym mówiliśmy, o kobietach z dziećmi. Ta kobieta z dzieckiem potrzebowała pomocy. To było w Gdańsku, w bramie, pod dźwigiem przy porcie. I w pewnym momencie, kiedy wyjąłem pieniądze, żeby dać się to było 30 lat temu, od tamtej pory już tego nie robię, nie popełniam tego błędu, wyjąłem portfel, żeby zapłacić i po prostu dać kobiecie jałmużnę. I w tym momencie nagle pojawiło się 20 cyganek dookoła, które postanowiły mi powróżyć i dokonać szybkiej akcji z moimi pieniędzmi, które były w portfelu. Nie wiem do tej pory, jak to się stało, ale prawdopodobnie zostałem tak zamotany, że nagle te pieniądze z portfelami odleciały.
0: Czyli te doświadczenia już wpłynęły na to, jak postrzega pan prośby o pomoc na ulicy?
1: Od tamtej pory tylko i wyłącznie, jeżeli pomagam, to w ten sposób, że idę do sklepu i kupuję jedzenie, picie. I tak samo robię też z ludźmi, którzy mają problem alkoholowy, których znam gdzieś w większej odległości od mojej osoby. Po prostu jeżeli proszą mnie o pieniądze, nigdy nie daję pieniędzy, zawsze idę do sklepu i robię zakupy jedzeniowe. Proste, podstawowe, kasza, ryż, ziemniaki, cokolwiek innego, sok.
0: Rozumiem. No jest to jakiś pomysł, panie Pawle. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz czas na pańskiego imiennika. Kolejny pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak to u pana jest?
2: Mnie życie nauczyło podejścia do osób grzebrzących czy bezdomnych, ponieważ mój najmłodszy brat był jakiś czas bezdomnym, grzebrzącym, jest alkoholikiem i narkomanem. Mhm. I razem z moimi rodzicami długi czas uczyliśmy się, cały czas uczymy się nie pomagać mu w ten sposób, żeby utrzymywać go na tej drodze, tak? Pieniędzmi, czy nawet dawaniem na jedzenie. Już kilka razy wydawało się, że osiągnął dno i się od niego odbije, jednak do końca tak nie jest. No najtrudniejsze jest to oczywiście dla mamy, ale to nauczyło mnie, że pomaganie osobom, o których wiem, że są w kryzysie alkoholizmu i bezdomności, po prostu utwierdza się na tej drodze. Kiedy spotykam takie osoby, no to oferuję pomoc taką, no, może bardziej długoterminową, tak? Taki ośrodek, że ja chętnie zapłacę. Zwykle wtedy odmawiają tej pomocy. I jako ciekawostka powiem jeszcze, że spotkałem człowieka, który opowiedział mi bardzo bogatą w szczegóły historię, że wyszedł z więzienia, że go pobili, że zgubił dokumenty i potrzebuje na bilet do Skierniewic z Poczka. I ja mu ten bilet kupiłem, prowadząc go na dworzec autobusowy, on się opierał, ale ja go prowadziłem, wsadziłem w autobus i odjechał. Nie wiem, czy chciał odjechać, czy chciał pieniądze, ale odjechał.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie Pawle, i dziękuję też za przykład z pańskiej rodziny. Ja go jeszcze wykorzystam w podsumowaniu naszej audycji. Tymczasem pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, kilka spraw. Czy daję? Tak, oczywiście. Czy zastanawiam się, czy te pieniądze pójdą na alkohol, czy na jedzenie, czy na inne potrzeby? Nie, absolutnie nie mam takiego dylematu. Z drugiej strony, panie redaktorze, jestem bardzo ciekaw, jak ta sprawa dalej się rozwinie, bo z jednej strony, gdyby zrobili tą ustawę, że to żebranie nie byłoby w Polsce karane, to tak jakby państwo, system, nasze prawo przyznało się do problemu, prawda? A z drugiej strony, wydaje mi się, że to takie jest kolejne zwalanie problemu na obywateli. I trzecia sprawa, panie redaktorze, to jest taka, że uważam, że system w tym wypadku w Polsce nie działa. Te pieniądze, te wypłaty tych wszystkich naszych państwowych urzędów powinny być przeznaczane na prywatne, choćby na fundację pana Kotańskiego. Zdaje się, że jeszcze istnieje i bardzo dobrze sobie radzi.
0: Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Kończę, bo jeszcze pani Ewelina. Panie Ewelino, dzień dobry. Króciutko, gdybym mógł prosić, bo za chwilkę podsumowanie z naszymi gośćmi.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja właśnie dzwonię w sprawie, że też nie wspieram już finansowo. Wolę wesprzeć na przykład WOŚP albo się pomaga chorym dzieciom, ponieważ kiedyś dawałam 2 złote jednemu pijaczkowi, który niby żebrał. I za chwilę poszłam na zakupy do tego samego sklepu, a on już płacił za piersiówkę.
0: A no właśnie, czyli to też kolejna historia, w której przyłapujemy na tym, że pieniądze jednak nie idą na cel, na który chcielibyśmy dać. Panie Ewelino, bardzo serdecznie dziękuję. Czy reaguję, gdy ktoś prosi mnie na ulicy o pieniądze? Wyniki naszej sondy: 28% głosów oddanych na tak, 72% oddanych na nie. Ponownie z nami pani poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej, Parlamentarny Zespół do Spraw Zakończenia Bezdomności, i pani Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog z Warszawskiego Koła Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. Pani poseł, bardzo dużo telefonów i maili też odnośnie tego rozwiązania. Niektórzy zwracają uwagę, że to niekoniecznie jest sposób, żeby w ogóle jakoś z tym problemem walczyć, ale tutaj głos pana Tomasza. Czy w pewien sposób wykreślając ten przepis z kodeksu wykroczeń, państwo nie przyznaje się do problemu i nie przyznaje się do pewnego rodzaju porażki walki z żebraniem i również z kryzysem bezdomności?
5: Panie redaktorze, tak naprawdę słuchając, bo wsłuchiwałam się we wszystkie wypowiedzi, i jednak myślę, że 99% głosu dotyczyło tego przepisu, który pozostaje w kodeksie wykroczeń, czyli żebractwa natarczywego, oszukańczego, wykorzystywanie innych osób do żebrania, bądź też osób, które są ofiarami handlu ludźmi. Tak naprawdę większość wypowiedzi nie dotyczyła tego, o czym my rozmawiamy, czyli zwykłego, spokojnego stania w jakimś miejscu i proszenia o pieniądze.
0: No, ale też trochę dotyczyło tego, że ludzie czują się oszukani bardzo często w sytuacji, kiedy ktoś prosi grzecznie, a później okazuje się, że nie jest tak, jaką historię sprzedawali osobie, która chciała pomóc.
5: Oczywiście, tak, dlatego pomagając, najważniejsze jest moim zdaniem to, że nie chodzi o to, żebyśmy my poczuli się dobrze, lecz o to, żeby ta pomoc faktycznie trafiła do osoby potrzebującej. Ale wie pan co, bardzo dużo słyszałam tutaj, że my dajemy pieniądze na jedzenie. My mówimy tutaj, że ludzie żebrzą, żeby dostać pieniądze na jedzenie. W chwili, w której według danych w Polsce w ubiegłym roku zmarnowało się prawie 5 milionów ton żywności. Z tego 60% żywności zmarnowało się w gospodarstwach domowych. Wiem to, ponieważ pracuję w takim zespole roboczym przy pani minister rolnictwa Małgorzacie Gromadzkiej, gdzie rozmawiamy o zmianach przepisów dotyczących niemarnowania żywności. I tak naprawdę musimy przyjrzeć się też temu, ponieważ osoby, które są w kryzysie bezdomności, po wykonaniu telefonu, to bardzo fajnie powiedział któryś z przykładów, został podany, że ktoś rozdaje wizytówki, bilety, gdzie uzyskać pomoc. Jest numer telefonu 987. Pod tym numerem telefonu każdy może uzyskać wiadomość, to jest bezpłatny numer telefonu całodobowy, gdzie uzyskać pomoc. Tam dostanie informacje, gdzie są noclegownie, schroniska, ogrzewalnie. Żywność, która jest przetwarzana w Polsce, tak, produkowana, przetwarzana i która nie powinna się marnować, tak jak powiedziałam, to jest prawie 5 ton żywności, milionów ton żywności rocznie. Większość gospodarstwa domowych. Dlatego powinniśmy skupić się na tym, jak uzyskać tę żywność, która pochodzi w sklepach, bo na dzisiaj jest 250 sklepy, które mają powierzchnię powyżej 250 metrów kwadratowych, są zobowiązane do przekazywania w jakiś sposób tej żywności potrzebującym, czy przez organizacje pozarządowe. One trafiają do lodówek społecznych.
0: 987, mówi pani, to jest ten numer.
5: 987, całodobowy, bezpłatny numer telefonu dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Pani poseł, jeszcze chciałem dać głos na koniec, bo już nam się czas kończy, ale jeszcze chcę głos pani psycholog z Elżbiecie Szadurze Urbańskiej. Uderzyło mnie, pani Elżbieto, chyba głos pana Pawła, który powiedział, że on uczy się razem z rodziną nie pomagać członkowi rodziny, który jest w kryzysie bezdomności, jest uzależniony. Czy my musimy nie tylko uczyć się pomagać, ale też w pewien sposób zachować asertywność i uczyć się nie pomagać?
6: Pomaganie lub niepomaganie w problemie uzależnień to też jest inna zupełnie dyskusja. Natomiast to, czy bezdomność łączymy z alkoholizmem, to pewien stereotyp i uproszczenie. Nie przeczę, że pan, to Piotr był chyba, rzeczywiście ma brata, który najpierw był alkoholikiem, potem z tego powodu stał się bezdomny, ale ja znam wiele osób, które odwrotnie właśnie stały się alkoholikami, bo są w bezdomności, a przyczyną ich bezdomności były różne tragedie życiowe, jakby chociaż śmierć syna, którą spowodował ojciec jadąc samochodem. No dramat taki, że mu rodzina nie wybaczyła. A potem zaczął pić, oczywiście. Ale w tych wypowiedziach też pobrzmiewają mnie różne stereotypy, których penalizacja żebractwa, które może zwiększyć jedynie. Bo dlaczego łączymy właśnie, że osoba w kryzysie bezdomności to oszukuje czy okrada? Tak się zdarzyło drugiemu panu Piotrowi i nie przeczę, że takie jednostkowe doświadczenie przeżył. Ale gdybyśmy się zastanowili, czy nie znamy jakichś osób, które kradną, a nie są osobami bezdomnymi, te statystyki są raczej tylko nasze osobiste, wynikające z naszych doświadczeń. Jednak nie możemy kryminalizować żebractwa i rzeczywiście nie odpowiemy w tej chwili, czy pomagać, czy nie. Przykłady, które tu i państwo dawali, pani, która nosi ze sobą te kartoniki i różne pomoce, które mogą wyciągnąć ludzi z tego kryzysu, jak najbardziej popieramy. Nie każdy musi być tak bardzo zorganizowany, nie oczekujmy tego od ludzi, ale też no, nie zabraniajmy tego, bo to jest no, jednak ograniczenie podstawowych praw człowieka, zakaz spokojnego proszenia innej osoby o pomoc. Wszystkie inne te czynniki, które tutaj chcieliśmy poruszyć, pewnie też są istotne, ale generalnie no, dlaczego my się stawiamy na piedestale i mówimy, że my możemy decydować, czy ktoś w kryzysie, którego my nie doświadczamy, nie może prosić innej osoby o pomoc? Mogą z tego wyniknąć różne ciekawe historie i chętnie bym o nich opowiedziała, jako że
0: niech
6: nie ma czasu.
0: Niech to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Elżbieta Szadura-Urbańska, Warszawskie Koło Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. Również pani poseł Iwona Karolewska, Koalicja Obywatelstwa, członek Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zakończenia Bezdomności. To była audycja Co Państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska i Krzysztof Zimoch. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia jutro.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Chyba na pewno jest szósta. Kto to śpiewał, że chyba na pewno? Mietek Szcześniak to był.

0: Dzień dobry, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Sygnał od słuchaczki. Dzień dobry, choć chłodny, choć piękny. Bardzo dobrze, Drugi sygnał pod tytułem od 9 wczoraj nie słuchałem żadnych serwisów. Dobrze mi z tym. Jest dobrze? Generalnie, no tak. Generalnie tak. Oczywiście wyjdzie w praniu. Na krańcach wschodnich będzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów 20-25 mm. W rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia to może być nawet 35, a na południu Małopolski, uwaga, 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni to na północnym zachodzie, około 28 w centrum, do 29 nawet na południowym wschodzie, nad morzem 18-20. No i wiatr słaby i umiarkowany okresami na Pomorzu i w czasie burz będzie porywisty. W czasie burz porywy do 80 na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: 6 po 6.

O, i się skończyło. 11 po 6. Dzień dobry oficjalny. Tak, to jest ten moment, żeby się przywitać. Ukłonić elegancko, tylko uważać, żeby czołem w mikrofon nie za bardzo, bo będą krzyczeć. No ale mówimy dzień dobry. Paulina Kozion audycję przygotowała, Ola Rzaczek, Kasia Pasierbik. Także dzień dobry mówią Adam Szuraj. Audycję realizuje Krzysztof Zimoch, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9 na poranek. Po 9 niedźwiedź. Niedźwiedź, prawda? Prawda. Niedźwiedź po 9. No a do 9 muzycznie będzie... Będzie nieźle.

0: Z tą się nam się przytrafili, ale w takiej wersji troszeczkę starszej niż ta ostatnia. Mają Państwo ukłony z Miami. To jest daleko, to jest za granicą. Tam jest nawet inna godzina. Zegarki takie same, ale jest inna godzina i północ. To jakaś tak po północy, bo nasz sędzia, pan międzynarodowy Tomasz, napisał, że właśnie Miami, że ranek o północy, że dobrze i że egzaminy zaliczone i teraz czekamy na jakiś meczek. No bo rzeczywiście to jest ten tydzień, w którym mundial się weźmie i rozpocznie i nasi sędziowie tam będą. Widzę, że w Miami na różowo stroje takie, bo tam są egzaminy. Aha, no i nasz pan sędzia został szeryfem też, bo ma taki motocykiel w tej sprawie. A jeśli chodzi o głosówki, to proszę.
1: Pozdrowienia dla wszystkich, którzy nie zaspali dzisiaj do pracy, później z niej wrócą i będą patrzyli w niebo na koniunkcję Jowisza z Wenus.
0: A to gdzie to trzeba patrzeć? To może doktora zapytam jeszcze, w którą stronę, żeby tutaj jak wejrzymy, aha nie, to ja w domu będę, to mogę nie widzieć.
2: Ranek 357.
0: To gdzie patrzeć, to potem. Na razie słuchać 17 minut po 6 o różnych różnościach. Między innymi o tym, że dziś rząd zajmie się ustawą o transporcie zbiorowym. Będą nowe przepisy i o tym Ola Rzeczek porozmawia z gościem, pan Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting. To nasz gość, 8.15. Zapraszamy, będzie o transporcie zbiorowym. A poza tym będzie o pracy. O pracy, o naszej pracy codziennej, ponieważ spędzamy w pracy dużo czasu, bardzo dużo, jak w takich zestawieniach ogólnoeuropejskich, to jesteśmy piąci.
3: Sama informacja na temat tego, ile godzin w tygodniu pracują Polacy, to jeszcze niewystarczająco do wyciągnięcia wniosku.
4: My jesteśmy w takim modelu, że jest nas w wieku produkcyjnym, dokładnie jest nas 21,5 miliona, tak? I co czwarty z nas nie pracuje.
0: 21,5 miliona. Tyle nas jest w wieku produkcyjnym. Ale właśnie o tym czasie w pracy opowie Państwu Krzysztof Zimoch o 7.50. Jeszcze też przed 6.30 2-3 słowa padną, więc gdyby ktoś do pracy, to proszę posłuchać, ile dzisiaj spędzi i w ogóle tak średnio, jak to nam wychodzi. Piąci jesteśmy, europejsko. Spotkamy się z doktorem Tomaszem. Wczoraj było alergii zwierząt na ludzi, bo istnieje taka alergia, a dzisiaj będzie też o zwierzętach. To proszę posłuchać. 7.15. Pytania z Księżyca. Będzie, co będzie poza tym? No będzie oczywiście tatowanie i mamy grać w grę, w harcioszki będziemy grali z Krystianem, bo przyniesie pewną grę. Nawet mogę załapać, o co chodzi, ale to jeszcze w swoim czasie po 7.35 będzie spotkanie z Magdą Gacyk, czyli Cyber Magda. No i taki podtytuł dzisiaj jest Cyber Magda i dieta dla 10 miliardów. Dwojako to można rozumieć. Dla 10 miliardów to mógłbym przejść na dietę, ale to chyba nie o to chodzi. 8.35, Magda Gacyk, Cyber Magda, zapraszamy. Kasia Pasierbik opowie o tym, co ważnego w muzyce, co nowego, jak informacja. No a przed 9 latka lecą Łukasz Błąd. Dziś Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszamy do słuchania i przypominamy.
2: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Bo to zawsze w dobrym tonie. Wspieram.radio357.pl. No i zrobiło nam się 19 minut po 6.00.

No widzę, że tak, bo dopiero do mnie dotarło, że tak, że to przecież nasi sędziowie będą na mundialu. Elegancko się prezentują, dobra forma, więc tam panowie sędziowie, trzymajcie się cieplutko. No i dzielnie na boisku. Dzielnie, tak. O, właśnie. 22 minuty po 6.

0: Czasem to lepiej nie wiedzieć. Pan sędzia jednak uzupełnił informację, że sędziowie zgrupowani w Miami, ale ci sędziowie tacy od VAR-u, no to mają inne zgrupowanie i od dziś mają zgrupowanie w Dallas, a tam mają węże. Jak kadra Szwajcarii. To lepiej nie wiedzieć. To od razu jakoś tak coś spaceruje po plecach.
1: Ranek 357.
0: Z tymi wężami dajcie spokój. 25 minut po 6. Ile czasu? Ile czasu Polacy spędzają w pracy? Średnio 38 godzin w tygodniu, co dało nam piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Tak podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Dłużej od Polaków pracują na przykład Litwini, Bułgarzy czy Grecy, a najkrócej w ogóle to pracuje się w Holandii. Nie wiem, czy państwo wiedzą. O tym, z czego to wynika, mówi dr Izabela Florczak z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Warto wziąć pod uwagę społeczną kulturę pracy. Polska jest wciąż klasyfikowana jako państwo na tak zwanym dorobku. W związku z tym cały czas za jedną z nadrzędnych wartości uważa się pracowanie dużo. Rzadko albo inaczej nie tak często zwracając uwagę na jakość pracy. Państwa o bardziej rozwiniętej kulturze pracy dbają również o to, aby osoby pracujące miały zapewniony odpowiedni czas na odpoczynek w ramach tego, co jeszcze kilka lat temu nazywano work-life balance. W tej chwili te koncepcje już też znajdują różne odzwierciedlenia.
3: Pracuję w kilku miejscach na raz. Pewnie gdzieś w miesiącu wyjdzie mi pomiędzy 170 a 200, może czasem nawet 220 godzin przepracowanych w miesiącu oczywiście. Staram sobie to tak poukładać, żeby każda godzina w pracy była efektywna.
0: No nie zawsze się da, ale trzeba się starać. To dodaje pan Dominik, człowiek zapracowany, jak słyszymy, a jak państwo też usłyszą o tej efektywności i co się na tę efektywność składa. Będziemy rozmawiali w ranku o 7.50. Zaprasza państwa Krzysztof Zimoch. Gdyby w tej sprawie oczywiście, to bardzo proszę, bardzo proszę. Ranek Małparadio 357.pl telefonicznie albo głosówka.

0: To był niejaki David Byrne i mamy 6:30 i mamy prognozę. Na krańcach wschodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów 20-25 mm, to w rejonie Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej i południa Podkarpacia może być do 35, a na południu Małopolski nawet 40 mm deszczu może napadać. Proszę uważać na to. Temperatura maksymalna 20 na północnym zachodzie, 28 w centrum, 29 nawet na południowym wschodzie. Nad morzem delikatnie chłodniej, bo tak od 18 do 20.
1: 3, 5, 7.
0: Co się wyprawia na pierwszych stronach gazet? Ludzie, jakie rzeczy, ale to wszystko zaraz z Olą Państwu opowiemy.

0: Maju Mania. A, przepraszam, bo nie powiedziałem, o co chodzi. Po pierwsze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ola Żaczek. Po drugie, w katowickim sporcie na pierwszej stronie jest uśmiechnięta Maja Chwalińska. Majomania. No trochę mamy tak właśnie. Ale to chyba nie tylko na tej pierwszej stronie.
1: Maja Chwalińska na większości pierwszych stron i jej powrót.
0: I bardzo dobrze.
1: Z French Open z Paryża. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy i bardzo pozdrawiamy. To dalej, tak? Czy jeszcze coś ze sportu?
0: Patataj.
1: Iha, odgłosy paszczą, prosimy.
0: Jasne.
1: Fakt czy Super Express na początek?
0: No i to kusi, i to nęci. Ale jest...
1: Te czarne kreski na oczach, nie?
0: A, to też. Nie. Ale widzę, że w fakcie jest na w dolnym prawym jest też powitanie
1: jest,
0: na
1: tak,
0: lotnisku.
1: Zgadza się. Mhm. Są słoneczniki, jest rakieta, jest Maja. Obie gazety, zarówno Fakt, jak i Super Express, tak się zastanawiam, czy jest możliwe, żeby to była jakaś ustawka, bo jest o takim super dziadku jednym, który zabrał wnuki na słodkości, na naleśniki. Super Express, słodki weekend z dziadkiem na pierwszej stronie pisze, a Fakt, gdzie ten Fakt, że premier znalazł czas dla wnuków, spędził popołudnie z rodziną. Jest premier w niebieskiej czapeczce, w okularach.
0: Ale widzisz, na przykład koszula jest bardziej granatowa, a czapeczka jest taka, widzisz...
1: Że nie ten ton.
0: Inny niebieski. I ja nie wiem, czy ta czapeczka nie jest taka, przepraszam za wyrażenie, bo może błądzę, ale w kolorze morskim.
1: W kolorze morskim. A może blue? Był już spięty, czy będzie?
0: Nie, to nie jest poranna przygoda.
1: Okej.
0: No ale tak, czapeczka, okulary.
1: Zachwycają się dziennikarze, że super i że naleśniki były, a zimą na narty zabiera. I taki taki fajny dziadek. Bardzo takie ciepło. Mhm. Czy to ocieplanie wizerunku? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiona jestem.
0: To są na pierwszej PR-owe sprawy, to nie dla naszej rozumki.
1: No nie. A propos słodkości, to taki wielki tort, Super Express na pierwszej stronie o tym, że urodziny jak wesele pani Małgorzata Rym, lat 48 i pan Radosław lat... lat 54 wydali fortunę na przyjęcie syna. Jest tort i w ogóle wszystko było z takim motywem Super Mario. I ja się zastanawiam, bo synek 6 lat skończy za kilka dni, urodziny już były. I ja się zastanawiam, czy sześciolatki doznają Super Mario, czy to tylko...
0: Czy to tylko
1: my pykaliśmy w Super Mario, tak jak byliśmy młodsi, nie? To znają, no to super. W każdym razie...
0: Super Mario.
1: Super Mario i super i w ogóle pani Małgorzata Rozenek lat tyle, ile ma. Już 2 lata temu powiedziała, że nie trzeba się martwić o koszty, bo syn od urodzenia sam zarabia i już ma pieniądze na studia odłożone. Także...
0: Ty mówisz.
1: No, tak? No, tak powiedziała.
0: Że nie, no, wszystkie dobre
1: w wieku 4 lat miał odłożone pieniądze na studia, także o.
0: Aha. Wszystkiego najlepszego.
1: Że było hucznie i słodko i tak dalej, i tak dalej.
0: Młodemu człowiekowi oczywiście serdeczne życzenia, niech ten. A jeśli chodzi o Super Mario, to proszę zajrzeć do podcastu, bo tam nasze ancymony Jarek z Robertem bardzo fajne odcinki robili o grach komputerowych, między innymi Super Mario.
1: Super Mario jest super.
0: Pewka.
1: Prawda? Do faktu wracamy, czy coś jeszcze z Super Expressu? Tak.
0: No, po pierwsze tona heroiny w gdyńskim porcie, ale to są poważne sprawy i taka informacja, ale też jest pani Edyta.
1: Edyta, nie ma ly. Dlatego, że ona jest...
0: A ja wiem, bo 4000 lat. A, zapomniałem, przepraszam. 4000 ly.
1: Ale że niknie w oczach i że diva traci kilogramy. Nie zauważyłam tego, że tu jest napisane diva traci kilogramy. No jest taki trend, że tracą gwiazdy kilogramy. Gdzieś tam przekracza to czasami granice zdrowia, więc tutaj taki mały...
0: Trzeba zawsze zachować ostrożność, tak. I skonsultować się z lekarzem, bo farmaceutą. Nie wiem, czy był taki show, mogłoby być. Jak oni tracą kilogramy?
1: Ja nie wiem, czy coś takiego nie było kiedyś.
0: Mogło być.
1: Dlatego, że
0: już było.
1: Wszystko już było. Panie, wszystko było.
0: Tu kiedyś to był... Londyn był kiedyś.
1: Panie, Warszawa nie ma wzburzonych.
0: Nincze, wychora.
1: Nincze.
0: Przepraszam.
1: Jeszcze pani Doda, to już...
0: Pani Doda, proszę.
1: Pani Doda w złocie i o jej byłym mężu. znak zapytania jest na końcu tego zdania, wykorzystał naiwność emeryta Emil S. 49 L. I tutaj S jest nieprzypadkowo. Producent filmowy i były mąż pani Dody ma na razie sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 8 lat. Na rozstrzygnięcie sprawy przywłaszczenia pieniędzy inwestorów czekają córki listonosza, który w firmę pana Emila S. zainwestował 5,5 miliona złotych, które wygrał w lotto, a pieniędzy do śmierci nie odzyskał. To na pierwszej stronie faktu. Coś jeszcze? A, bo tutaj było o pani Małgorzacie
0: Rymy,
1: a teraz były mąż pani Małgorzaty, oni na pierwszej stronie faktu, że ma skarb w domu.
0: Skarb ma.
1: A dlaczego?
0: Bo skarb spłacił komornika.
1: Wszystko wokół pieniędzy.
0: Także, ale mają państwo komplet wiedzy, po prostu już bardziej się nie da.
1: Tu na plus, tu na zero.
0: Tu ten, a tu witaj w domu.

0: Robbie Williams robi nam parara, a pan sędzia dawał znaki sygnału, że w Dallas mają zgrupowanie ci sędziowie od VAR przed mundialem, no i oni tam mają węże.
1: Dzień dobry, z wężami to kojarzy się scena z Urodzonych Morderców Olivera Stone'a. Tam Mickey i Mallory zostali ukąszeni przez jadowite węże, no i mieli różne wizje, skończyło się bardzo źle. Oby sędziowie VAR w Dallas uniknęli tych ukąszeń, które mogły spowodować, że będą źle pracowali. Ukłony z Miami, pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo dziękujemy. Panie sędzio, pan idzie spać, bo się pan musi wysypiać przed całym zamieszaniem, bo to już niedługo. Ale jeszcze raz pozdrawiamy naszych sędziów, całą ekipę. Ola Żaczek, no i teraz pora na prasę.
2: Dzień dobry jeszcze raz. Maja Chwalińska, o której już wspominaliśmy, na pierwszej stronie uśmiecha się do nas nie tylko z kolorowych gazet. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej również zdjęcie Mai Chwalińskiej, witanej na warszawskim Okęciu, na lotnisku Chopina w Warszawie. Maja wróciła z Paryża, była w szoku. 24-latka podbiła serca tenisowej publiczności. Po awansie do finału wielkoszlemowego Roland Garros na zawodniczkę w Warszawie czekały tłumy kibiców i dziennikarzy. Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku, zdradziła dziennikarzom Maja Chwalińska. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej również pytanie. Ormianie wybrali Europę, czy Europa wybierze Armenię? Ormianie, stawiając na partię Nikola Paszyniana, wybrali kurs proeuropejski, jednak gra o Armenię dopiero się zaczyna. Moskwa z niej się nie wycofa, a ma instrumenty, by pogrążyć nieposłuszny kraj w mroku i zamęcie. W niedzielnych wyborach, przypomnijmy, premier Paszynian zdobył ponad prawie 50% głosów, jego prozachodnia partia, ale do parlamentu weszły trzy ugrupowania opozycji, takiej prorosyjskiej. I jakie to instrumenty ma Moskwa, żeby pogrążyć ten nieposłuszny kraj w mroku i zamęcie? Jeszcze przed wyborami, które politycy określali jako referendum o wyborze kursu kraju pomiędzy Rosją a Unią Europejską, Moskwa zaczęła zaciskać pętle na szyi Armenii. Putin i jego ludzie grozili, że jeśli na rozdrożu wybierze zły kierunek, to powtórzy los Ukrainy, karanej dziś wojną za to, do czego otwarcie przyznał się Putin, że chciała integracji z Europą. Kreml sięgnął po swój tradycyjny oręż. Federalna Służba Nadzoru Weterynarnego i Fitosanitarnego zakazała sprowadzania z Armenii kwiatów, owoców, warzyw, brandy i wód mineralnych, a eksport tych towarów jest krytyczny, ważny dla kraju. Ormianie jeszcze bardziej zależą od importu gazu z Rosji. Dla Rosjan, do Rosjan należą też elektrownia jądrowa wytwarzająca 30% energii elektrycznej kraju i sieci przesyłowe. Jak ocenił dziennik Wiadomość, i Moskwa, zrywając z Erywaniem, może mu odebrać 25% PKB. A przyszłość niewielkiej Armenii zależy od potężnej Unii Europejskiej. Zależy od tego, jak zwycięskiego Paszyniana wesprze nie słowami, których nie szczędzi, ale czynami Unia Europejska, czy wyjdzie mu naprzeciw i spełni nadzieję, choćby znosząc cła na towary od Ormian. Premier na to liczy. Wsparcie Armenii nie jest kosztowne. To mały kraj, nieco ponad 3 miliony mieszkańców. Rolnicy z Polski i innych krajów Unii raczej nie będą protestować przed wwozem ormiańskich moreli i blokować przejść granicznych. Na pierwszej stronie pisze o tym Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita na pierwszej stronie publikuje takie zmiany dotyczące spadków. Rewolucja w spadkach. Niechcianą schedę, na którą składają się głównie długi, będzie można odrzucić niejako z góry, bez czekania na swoją kolej dziedziczenia. Projekt noweli, której szczegóły poznała Rzeczpospolita, odciąży też sądy. Dług w spadku zamiast majątku to już nie rzadkość. Żeby go skutecznie odrzucić, trzeba czekać na odpowiedni moment. Nie można tego zrobić za późno. Jest na to pół roku od tak zwanego powołania do spadku, ani za wcześnie. W czasach, gdy członkowie rodziny są porozrzucani po świecie, więzy rodzinne uległy rozluźnieniu. Czasem krewni nawet nie wiedzą o swoim istnieniu. Łatwo się w tym pogubić i zostać z chwilówkami dziadka czy dalekiej ciotki do spłaty. Pułapkę, w którą wpadają spadkobiercy, postanowili usunąć Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. Szykowana zmiana prawa pozwoli na składanie oświadczeń o odrzuceniu spadku zawczasu, nawet gdy decyzji nie podjęli jeszcze najbliżsi krewni zmarłego. To w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Również sondaż dotyczący związków partnerskich, które nie budzą u Polaków strachu. Niemal połowa badanych uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. Przeciwnicy tego rozwiązania w zdecydowanej mniejszości, tak wynika z sondażu zamówionego przez kampanię przeciwko homofobii, który jako pierwsze opisuje Rzeczpospolita. Mamy jeszcze chwileczkę, czy mogę
0: mamy
2: jeszcze?
0: Tak,
2: mogę. Bo dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze o tym, że Kijów wiedział o ryzyku. Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. Premier Donald Tusk przyznał wczoraj, że w sprawie konfliktu z Ukrainą o nadanie jednej z jednostek sił specjalnych imienia bohaterów UPA dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. A chodzi o odebranie orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. O tym wczoraj Kapituła dyskutowała. Decyzji prezydent Nawrocki jeszcze nie podjął, a o tym usłyszą Państwo również w serwisach informacyjnych od Andrzeja Rutka.
0: A ten najbliższy serwis za 9 minut, o 7 dokładnie, Ola Rzeczek, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zapraszamy o 8.15 na rozmowę. Będziemy mówili o transporcie zbiorowym i o nowych przepisach, które gdzieś na horyzoncie.

0: Pet Shop Boys.
1: Czy tak troszeczkę, prawda? Ale generalnie Liza Minnelli przede wszystkim. To było. Czy tam się coś jeszcze dzieje w tej piosence? Ale to już wygaszamy. Jeśli nie będziemy oglądali polskiej drużyny na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, to sędziów przynajmniej będziemy mogli sobie pooglądać. Tak jest, pani Beato, właśnie taka jest koncepcja. Sędziowie się pokażą.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Ale zanim mundial, to proszę pamiętać, że do piątku do 12 głosujemy na listę. lista.radio357.pl. Lista będzie niewyjazdowa, kompletnie niewyjazdowa. Będziemy ze studia w Warszawie. Zapraszamy serdecznie po 19 w piątek, no ale do 12 w piątek trzeba zagłosować. Ostatnio na pierwszym.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 9 czerwca. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze specjalnymi wysłannikami Donalda Trumpa na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Ukraiński przywódca określił rozmowę jako bardzo dobrą i wyraził nadzieję na szybkie odwiedziny negocjatorów w Kijowie. Tymczasem nie ustają rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. Wczoraj 4 osoby zginęły w wyniku ataku z powietrza na miasteczko Czuchajew na północnym wschodzie kraju. Wszystko dookoła wybuchło i nie wiedziałam, co mam zrobić. Powiedziałam dziewczynkom, że musimy schować się w piwnicy, a potem wszystko ucichło. Natychmiast zaczęłam dzwonić do znajomych, żeby dowiedzieć się, co się stało. Wtedy powiedzieli mi, że dwójka moich przyjaciół właśnie zginęła. Mówi pani Wiktoria, mieszkanka zbombardowanego miasteczka. Według najnowszego bilansu ONZ od czasu rozpoczętej w lutym 2022 roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w tym kraju co najmniej 15 850 cywilów, a ponad 44 tysiące osób zostało rannych. Zostajemy w Ukrainie. Ruszają poszukiwania polskich ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej na zachodzie kraju. IPN otrzymał zgodę od ukraińskiego Ministerstwa Kultury na przeprowadzenie prac, które mają na celu odnalezienie masowej mogiły z 1944 roku. Na miejscu, gdzie dziś rozpoczynają się poszukiwania, jest nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
2: Polski IPN od wielu lat prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni z 1944 roku popełnionej w Hucie Pieniackiej, nieistniejącej już wsi, przez Ukraińców służących w policyjnej formacji SS oraz UPA. Według relacji świadków do wsi wkroczyły kolaborujące z Niemcami oddziały po to, by spacyfikować stacjonujących tu wówczas sowieckich partyzantów oraz odszukać ukrywających się Żydów. Cywilną ludność, w większości polską, sprowadzono m.in. do lokalizacji kościoła i do szkoły, gdzie przesłuchiwano ich i torturowano. Niektórych zapędzono do stodół, które podpalono, oskarżając mieszkańców o współpracę z wrogiem, jakim wówczas dla hitlerowców byli sowieccy, a więc i alianccy partyzanci. Szacuje się, że w bestialski sposób zamordowano tu nie mniej niż 850 ludzi, w większości Polaków i Żydów. Z Huty Pieniackiej dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: A trudna polsko-ukraińska historia silnie wpływa na dzisiejsze relacje między krajami. Wczoraj zebrała się kapituła Orderu Orła Białego, która wydała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rekomendacje dotyczące ewentualnego odebrania odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Polska głowa państwa ma zgodnie z oficjalnym komunikatem podjąć decyzję, tu cytat, w stosownej chwili. Powodem tych działań jest nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
3: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
1: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć już od stycznia. I to nie było ciepłe przyjęcie. Kibice koszykarscy wygwizdali prezydenta Donalda Trumpa przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku pomiędzy New York Knicks a San Antonio Spurs. Do incydentu doszło podczas śpiewania hymnu, gdy kamery pokazały na telebimach salutującego Trumpa. Po chwili wrzawa ucichła, bo realizatorzy zaczęli pokazywać koszykarzy. Pochodzący z Nowego Jorku Donald Trump to pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA. Trump był gościem prezesa klubu New York Knicks, Jamesa Dolana, swojego wieloletniego przyjaciela, który przekazał setki tysięcy dolarów na jego kampanie prezydenckie. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Będzie sport. Mateusz Kuźniewski.
4: Zaczynamy od solidnego bloku koszykarskiego. W finałach NBA New York Knicks wygrywają z San Antonio Spurs już tylko 2-1 w meczach. W słynnej Madison Square Garden to zawodnicy z Teksasu wygrali 115-111, a do zwycięstwa poprowadził ich oczywiście Victor Wembanyama, zdobywca 32 punktów, autor 6 asyst i 8 zbiórek. W ekipie z Nowego Jorku przez, uwaga, 9 sekund zagrał reprezentant Polski Jeremy Sochan, a wszystko to z trybun obserwował Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych został mocno wygwizdany w trakcie hymnu. Nowy Jork to przecież bastion demokratów, a oburzenie wśród kibiców wywołała też kwestia strefy kibica, która w związku z obecnością Trumpa została przeniesiona sprzed hali w zupełnie inne miejsce. W Warszawie tymczasem rozpoczęły się finały Orlen Basket Ligi i broniąca tytułu Legia musiała uznać wyższość za Stalu Zielona Góra. Zespół prowadzony przez Arkadiusza Miłoszewskiego wygrał po zaciętym boju 77-74, a przesądziły o tym dwa rzuty w ostatnich 16 sekundach w wykonaniu Szawona Luisa.
5: Mental po prostu. Myślę, że naprawdę zbudowaliśmy niesamowity mental przez cały rok i to pokazujemy ostatnich miesiąc. Nawet jak jesteśmy plus czy na minus, gramy swoje, nie patrzymy na wynik. Wiemy, że mecz jest 40 minut i wiemy, że nasze momenty przyjdą. I przyszedł na koniec dzisiaj.
4: Ocenił w Polsacie Sport Andy Mazurczak. Zastal, który do play-offów musiał przedzierać się przez fazę play-in, prowadzi w serii finałowej 1-0. A koszykarze grają, przypomnę, do 4 zwycięstw. Drugi mecz już dziś, również w hali na Bemowie w Warszawie. Z innych halowych niezwykle ważnych rozstrzygnięć Piast Gliwice obronił tytuł mistrza Polski w futsalu. Ekipa ze Śląska pokonała na wyjeździe Teksom Eurobus Przemyśl 4-2 i wygrała finałową rywalizację 3-1. Już pojutrze na Estadio Azteca w Mexico City rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na dzień dobry kibice zobaczą mecz Meksyku z RPA. Na razie jednak sprawdzamy wyniki meczów towarzyskich, grali i wygrywali faworyci. Holandia pokonała w Nowym Jorku szykujący się do mundialowego debiutu Uzbekistan 2-1.

0: Był taki mundial. Na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem. I teraz uwaga, bo będzie padało solidnie. W czasie burz suma tych opadów to 20-25 mm. W rejonie Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej, południa Podkarpacia to może być nawet 30-35, a na południu Małopolski 40 mm deszczu. Proszę uważać. Szczecin 20 stopni, Koszalin, Gorzów 22, Zielona Góra 23 stopnie, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Suwałki, Zakopane 24, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Białystok 25, Opole, Katowice, Kraków 27 stopni, Łódź, Radom i Kielce 28, a w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie nawet 29.
1: Radio 357.
0: 9 minut po 7. Teraz się Państwu utwór przypomni.

I proszę, jakie ładne się przypomniało. 510-357-357, głosówka to wiadomo w aplikacji, a poza tym ranek@radio357.pl. Od czasu do czasu podpowiadamy, za co można trzymać kciuki. Gdyby akurat ktoś nie miał jakiejś ważnej sprawy do trzymania, to proszę, to pani Agnieszka ma taką prośbę. Trzymaliśmy kciuki za znajomych i nieznajomych maturzystów, ósmoklasistów, a u nas dziś syn zaczyna swój ostatni w szkole średniej maraton egzaminacyjny. 12 dni, 12 egzaminów, dziś pierwsza część matematyki, całki, różniczki, logarytmy, trygonometria. Proszę trzymać kciuki, pozdrowienia dla wszystkich, którzy znajdują się w podobnych okolicznościach przyrody we Flandrii, bo tam rzecz się cała dzieje. Niech moc będzie z wami. To taki ma egzamin na koniec liceum, to tak solidnie, 12 egzaminów, 12 dni. 14 z kolei, minut po 7. Piosenka dnia dzisiejsza prezentuje się w taki oto niebywale atrakcyjny sposób.

0: Dobrze jest, jak w utworze pojawia się wątek la la la la la, bo to prawda dodaje śpiewności. DMAs to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Ładne.
1: Pytania z Księżyca.
0: Na pewno są jakieś badania naukowe, panie doktorze, na ten temat śpiewności utworów, prawda? Prawda? Na pewno są.
2: Z całą pewnością.
0: Z całą pewnością.
2: Z całą pewnością. No. Natomiast co ciekawe, nawet jeżeli są, to i tak najlepiej sprawdzają się systemy, które najpierw się uczą naszych gustów, a później robią rzeczy pod, nie? Tak, żebyśmy równocześnie znali tę piosenkę i nie znali. To znaczy, jest w tym pewien paradoks, ale rzeczywiście, żeby piosenka była uznana przez nas, przynajmniej przez przeważającą większość, za ciekawą, za wpadającą w ucho, musi mieć stałe elementy z innych piosenek, ale równocześnie, jeśli ma ich zbyt wiele,
0: no to wiadomo,
2: chętniej słuchamy, no bo już ją znamy, tak? Więc to jest tak.
0: Proszę pana, mam wrażenie, że to jest teraz troszeczkę takie wyścigiwanie się, kto bardziej tak naskłada, żeby było takie jak zawsze, ale lepiej. No, ale to inna historia. Tak, panie doktorze, bo my nie o tym, bo my od taty Pawła ze Złotoryi mamy pytanie. Ale pytanie generalnie córki, Karoliny. Ja sobie wyobraziłem taką żyrafę, wie pan, w tym momencie, o które będzie pytane.
2: Okej.
0: Okay. Widzi pan tę akcję?
2: Ja widzę tę akcję i trochę jej współczuję.
0: No
2: ja
0: właśnie.
2: Bardziej widzę jakiegoś psa.
0: Psa, jak cyk. Bo chodzi o to, że córka Karolina zadała pytanie, no i teraz jest prośba o pomoc, czy zwierzę może zemdleć? Nie wiem, co córci odpowiedzieć, a nieelegancko zostawić dziecko bez odpowiedzi na pytanie kluczowe, czy zwierzę może zemdleć? No z żyrafą naprawdę może być niebezpiecznie.
2: Taka no ze słoniem podobnie, ale szczególnie jak łasica, około są inne.
0: Jak łasica klapnie, to trudno. Znaczy, żeby tam wszystko dobrze, ale no słoń gorzej.
2: Słoń gorzej. Tak, zwierzę może zemdleć. Czyli jakby no, to zemdlenie, żeby uporządkować rzeczy, to jest taka krótkotrwała, powinna być krótkotrwała, tak? Jak nie jest krótkotrwała, to w zasadzie nie mówimy o omdleniu. Krótkotrwała utrata przytomności. I ona jest spowodowana, czy może być spowodowana albo takim chwilowym niedotlenieniem, albo niedokrwieniem mózgu. I to jest zjawisko, które jest obecne nie tylko w świecie ludzi, ale także w świecie zwierząt. I wśród zwierząt takich, które są najbliżej nam, podobno najczęściej u psów. Osobiście nie widziałem nigdy psa, który omdlał.
0: Ja też nie.
2: Widziałem psa, który absolutnie zwariował na punkcie czegoś, tak? Widziałem psa zamyślonego. Mój kiedyś uciekł i sprzed sklepu znalazłem go wpatrzonego, jak po prostu święty obrazek, blade z szynkami i kiełbasami. I mnie się wydaje, że on wtedy w tym swoim psim rozumku po prostu był w niebie. On tam siedział po prostu wpatrzony tak, że, no, że jakby świata nie było poza tym. Tak? Ale mój pies akurat nigdy nie zemdlał, co oczywiście nie jest żadnym dowodem ani za, ani przeciwko. Mechanizm jest podobny u zwierząt i u ludzi. W obu tych przypadkach dochodzi do gwałtownego spadku przepływu krwi w mózgu. A jak przepływu krwi, to znaczy, że tlenu i glukozy. Albo tlenu, albo glukozy. Więc mózg nie ma jakby podstawowego paliwa do tego, żeby funkcjonować. W największym skrócie, i nie wchodząc w detale, wyłącza się na kilkanaście sekund. No i zwierzę przewraca się, no bo traci napięcie mięśniowe. Natomiast jeżeli to ma być omdlenie takie, nie wchodząc w detale, no to szybko powinno takie zwierzę wrócić do siebie. I to jest kwestia kilku, może kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu sekund. Są różnice pomiędzy omdlewaniem, czy mdleniem ludzi i mdleniem zwierząt, choć ludzie to też zwierzęta. U ludzi najczęstsze są omdlenia z powodu reakcji na stres, widoku jakichś rzeczy, które są dla człowieka nieprzyjemne, na przykład krwi.
0: Albo igły.
2: Ale także na przykład długiego stania albo jakiegoś bólu. U zwierząt, zwłaszcza u czworonogów, ten powód, który wymieniłem jako raz, dwa, trzy, cztery, pan sprawdzał, no tak jako czwarty, tak, czyli to dłuższe stanie, jest rzadziej występujący, no bo zwłaszcza czworonogi, one no nie mają aż tak dużego problemu gromadzenia się krwi w nogach. A w przypadku ludzi, w przypadku, gdy układ krwionośny nie domaga, długie stanie powoduje no, gromadzenie się krwi w nogach, powoduje też to, że w związku z tym tej krwi jest troszkę mniej przepompowywanej do głowy, do mózgu, no i wtedy może dochodzić do takiego właśnie niedokrwienia, niedotlenienia. Najczęściej u zwierząt występują omdlenia związane z pracą serca. Dwie trzecie, zgodnie z statystykami, dwie trzecie przypadków, jeśli chodzi o problemy tego typu u zwierząt, to jakieś arytmie, czyli zbyt wolne albo zbyt szybkie tętno, to jakieś choroby zastawkowe, to jakieś zwężenia aorty, to jakieś inne przeszkody w przepływie krwi. Natomiast jeśli chodzi o takie porównanie bezpośrednie, no to tak jak mówię, u zwierząt wydaje się, że ten element stresu jest jakby mniej obecny w statystykach, choć oczywiście to się może tylko wydawać, bo skąd mamy wiedzieć, tak? Znaczy nie mamy
0: właśnie, nie wiemy, co tam wiewiórka,
2: żeby,
0: tak, co ta wiewiórka tam przeżywa w środku.
2: No więc właśnie w tym jest rzecz. Ale więc trudno jak gdyby tutaj tak jednoznacznie, tak?
0: Ale przypomniało mi się takie obrazki, wie pan, bo jak człowiek ogląda filmy przyrodnicze, to są takie małe stworzonka, które cwaniakują troszeczkę i jak jest jakieś większe zagrożenie, to cyk na plecy i że niby już po
2: no,
0: wszystkim.
2: Tak. Tak. No ale dobra, to są omdlenia
0: takie kontrolowane. I okiem zerka, czy już poszło.
2: Ludzie też to potrafią cwaniakować, jak mało kto, i udawać różne stany fizjologiczne, choć w rzeczywistości one nie występują. Natomiast jest jedna rzecz wspólna, kilka rzeczy wspólnych, ale warto może o tej akurat powiedzieć. Nie wszystko, co wygląda jak omdlenie, jest omdleniem. Więc weterynarz musi odróżnić takie omdlenie od na przykład jakiegoś napadu padaczkowego. Przy omdleniu zwierzę wraca do normy dość szybko. Natomiast przy innego rodzaju napadach może to trwać dłużej. Więc zawsze, jeżeli zwierzę omdleje, zemdleje, to jest to jakiś tam sygnał i warto to, nawet jeżeli szybko się później ocknie, warto to sprawdzić. W przypadku człowieka jest dokładnie tak samo. Tak? Jeżeli ktoś, komuś się coś takiego zdarzyło i znalazł w sobie wytłumaczenie tego, to w moim przekonaniu nie powinno to wytłumaczenie spowodować braku jakiegokolwiek dalszego dociekania źródeł.
0: Zawsze warto.
2: I w przypadku ludzi i w przypadku zwierząt zawsze warto. Znaczy super, że po kilku sekundach już my jesteśmy
0: z powrotem
2: na nogach. To jest w ogóle super, ale to nie jest powód, żeby to dobra, otrzepać kolana, tak powiedzieć. Okej, dobra.
0: No jest jakaś przyczyna, więc trzeba sprawdzić.
2: Tak, zawsze jest jakaś przyczyna.
0: Panie doktorze.
2: Ale najkrótsza odpowiedź brzmi tak. Zwierzę może zemdleć. W przypadku żyrafy to jest problem. W przypadku słoni, dla żyrafy. W przypadku słoni to jest problem dla otoczenia. W przypadku psa, no to jest gdzieś tam kota, to jest zmartwienie.
0: Doktor Tomasz Sorożek, bardzo serdecznie panu dziękuję. Panie doktorze, wszystkiego dobrego. 25 i pół minuty po siódmej.

0: Teoretycznie można by tu było już wkroczyć, prawda, i zacząć opowiadać różne rzeczy, ale tu smyczki są, to ktoś się uczył wiele lat, Adam, żeby zagrać tak ładnie, to niech sobie zagra do końca. O, teraz można. Na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenia umiarkowane i duże. Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze będą lokalnie z gradem. Burze będą takie, że napada 20-25 mm deszczu. Ale uwaga, ważne informacje. W rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia to będzie nawet 35, a na południu Małopolski 40 mm deszczu. Temperatura 20 na północnym zachodzie, 28 w centrum, 29 nawet na południowym wschodzie, nad morzem 18-20 stopni. Gdyby się Państwo zastanawiało, co nam będzie, no to wraz z ocieplaniem się postępującym od zachodu spadkiem ciśnienia atmosferycznego i spadkiem wagowej zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym, taka korzystna biotropia pogody powoli będzie się pogarszała. Tak do niekorzystnej.
1: 3, 5, 7.
0: Także jeszcze jedna kawka, bo taka klapnięta jestem.

0: Tatowanie.
1: Proszę, ale ja tu jestem od tasowania w tej chwili.
2: A ja tutaj żetonami...
1: Weź żetony. Ciok w kasynie, żona pan żetony wymienia na gotówkę, czy...
2: A przywitamy się?
1: Tak,
2: to znaczy ja się przywitam. Dzień dobry.
1: Krystian Hanke, proszę bardzo.
2: Nie odchodź za daleko, bo będziemy dzisiaj grać. Będziemy grać na nerwach.
1: To się dla mnie podoba.
2: My gramy na nerwach codziennie właściwie, ale tym razem przyniosłem grę wydaną przez naszą księgarnię w takim małym pudełeczku, takim prawie sześcianie, to ciekawe, pudełeczko. Gra na nerwach.
1: Umiesz tak?
2: Dobrze, bardzo dobrze, potasowałeś już. Bo gra na nerwach jest grą karcianą i są do tego żetony. Mamy tutaj 50 kart od 1 do 5. To są karty jednostronne. To znaczy, że od 1 do 5, a na rewersie nie wiadomo. Takie serduszko i nie wiemy, co jest. To jest ważne, dlatego że te karty będziemy wykładać. Będziemy je wykładać albo w taki sposób, że drugi zawodnik, trzeci, czwarty, piąty wie, co położyliśmy, albo serduszkiem i wtedy nie wie, co
1: nie
2: położyliśmy.
1: Wie. Serduszko jest takie trochę atak serca.
2: Tak, tak. I od 1 do
1: 5. Wykres EKG. No.
2: Od 1 do 5 są te karty. Ale są też karty od 1 do 5, które na rewersie mają podpowiedziane, że to jest jedynka, albo że to jest dwójka, trójka, czwórka, piątka i tutaj nie ma tajemnicy. Jak taką kartę położymy, to wiemy, jaka ta karta jest, więc wszyscy wiedzą, jaką kartę położyliśmy. Na czym polega gra? Już od razu mówię. Na zmianę będziemy wykładać po jednej karcie. Rozdaję proszę najpierw po 3, bo musimy mieć po 3 ręce.
1: Mhm.
2: Trzymamy je tak, żebyś nie widział, jakie karty mam, chociaż akurat ja dostałem takie karty, że one są dwustronne, więc ty widzisz, jakie mam karty, ale to nie ma znaczenia.
1: Nie może tak być.
2: I układamy tutaj rządek. Raz, jeden po drugim układamy tutaj rządek. Po co układamy ten rządek? Co to za szafka jest?
1: Nie podobały mi się te karty.
2: Nie podobały mu się to jeszcze raz. To mi też wymień, bo mi się też nie podobają. Gra polega na tym, to jest trochę podobna gra do oczka, kiedyś grało oczko.
1: To jest fura.
2: Tylko, że tutaj jest 17 kluczową liczbą. Jeśli uznamy, że na stole jest już suma 17, a przypominam, że niektóre karty będziemy kładli tak, że wszyscy wiedzą, jaka to karta, a niektóre nie, są tajemnicą, no to tutaj jest trudność i pewne ryzyko. Kto pomyśli sobie, ja już wiem, tu jest 17 albo więcej, mówi sprawdzam i wygrywa ten żeton zielony, taki pozytywny, opanowania, albo nie wygrywa i wtedy dostaje taki żeton błyskawicy, żeton nerwów.
1: Dawaj.
2: No to jedziemy. O, mamy takie karty, które nie wiadomo, co to jest w środku. Ja zaczynam, czy ty zaczynasz?
1: No, zacznę.
2: To ja zaczynam. Ja w takim razie wykładam kartę i to już wiadomo, że to jest czwórka, bo to jest karta dwustronna. Czyli mamy cztery.
1: Z jednej i drugiej strony jest cztery.
2: Ja dobieram.
1: Ja też tutaj mam z jednej i drugiej strony cztery.
2: Czyli już wiemy, że tu jest osiem. 17 nas interesuje. No dobrze, to ja w takim razie... Kładę taką kartę specjalną, bo są jeszcze karty specjalne, ale kładę ją tak, że zadziała, czyli widoczną stroną, czyli ty musisz położyć dwie karty w takim razie. Już jest 8 suma na stole. Na razie żadnej tajemnicy nie ma, jest 8 na stole, a ty musisz położyć dwie karty.
1: Mogę tak zrobić?
2: Możesz położyć, tak. Aha, co ciekawe, zagrał dwie karty na dwie karty. Dobrze, czyli ja muszę teraz położyć dwie karty.
1: Tak, dobrze.
2: No to ja w takim razie kładę, proszę pana, kartę kolejną specjalną, kosz. I ta karta zabiera dwie ostatnie karty, czyli kosz i twoją dwie karty, więc ty musisz położyć dwie karty, bo ta karta teraz obowiązuje. Na stole ciągle jest 8.
1: A ja kładę taką.
2: Położyłeś kartę pułapkę, ostatnią z kart specjalnych. Bardzo ciekawie, tylko jeśli położyłeś ją odkrytą, to ona właśnie nie zadziała. Gdybyś ją zakrył, to właśnie byś tego odpowiadającego, potem sprawdzam, wsadził na minę i on by dostał punkt karny. Ale bardzo dobrze, skoro zagrałeś, to ta pułapka nie działa, gramy dalej. Dwie karty, proszę, połóż. Dwie karty.
1: Dobrze, już.
2: Te idą na stos odrzucone.
1: Proszę, dwie, raz,
2: dwie karty.
1: Dwa,
2: czyli i wszystkie nadal widzimy, jakie są, jaką mają wartość.
1: 8,
2: 10, 12 jest na stole. No musimy przesunąć, bo już tam się ten rządek długi robi. 12, a liczymy do 17. Jakąś tajemnicę trzeba by teraz tutaj zaprowadzić, proszę pana. Dobrze, to ja kładę taką kartę, co to nie wiadomo, co to jest, bo kładę ją serduchem do góry. No i pan kombinuje. Ja sobie dobieram kartę.
1: No, też taką zakrytą.
2: O, proszę. Dobrze, to pozwoli, że ten stos będziemy zakręcać. To ja znów zakrytą, czyli ciągle widzimy, że jest na pewno...
1: Sprawdzam.
2: Na pewno jest 12 i 3 karty zakryte. Czy dojechało do 17, czy nie? No to sprawdźmy. Kolega sprawdza. No to odkrywamy,
1: 12.
2: Bardzo proszę. No po kolei.
1: Tu nic nie ma.
2: Tu nic nie ma, bo to jest karta specjalna, która nie zadziała.
1: 13.
2: I karta...
1: 15.
2: 15. Czyli nie dojechało do 17. Kolega przegrał, dostaje żeton nerwów. No właśnie, te żetony to oczywiście jest taka sytuacja, która pozwala sprawdzić, czy ktoś wygra, czy nie. Bo kto zdobywa pierwszy 3 żetony zielone, ten wygrywa. Ale oczywiście przez kartę pułapkę można dostać żeton nerwów, a jak się ma dwa żetony nerwów, to się je oddaje, ale oddaje się też jeden zielony. Więc jeśli ktoś miał już dwa zielone, to potem zostaje z jednym zielonym. No i można dalej grać rozgrywki poszczególne. Im więcej osób, tym fajniej, ponieważ jest też karta zmiany kierunku. Trzeba sumować sobie to wszystko, a poza tym trzeba liczyć też na
1: siebie.
2: Na siebie, na fart, na to, żeby tam w tych kartach zakrytych było coś, czego się spodziewamy, a nie coś, czego się nie spodziewamy. Troszkę sumowania, troszkę matematyki, trochę sprytu, trochę refleksu. Tak, no bo kto pierwszy powie sprawdzam, ten ma prawo liczyć i wtedy on wygrywa, jeśli jest 17 lub więcej, ale jeśli jest w środku pułapka, no to dostaje także taki żeton nerwów. Gra na nerwach, bardzo ciekawy pomysł, fajnie się w to gra, gra imprezowa, rodzinna. Jest w tym mnóstwo kombinacji, jak położyć kartę, jak ją przeciwnikowi podrzucić, więc polecam. A panu się podobało?
1: I pomakale.
2: A ten swoje. Dobra. Oczko, oczko, dobra. Proszę pana.

0: Poranek 357, mamy 16 minut do 8.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Nowy tydzień, przypominam, nowe głosowanko. Do piątku, do 12. lista.radio357.pl. Pan doktor opowiadał o omdleniach wszelkiego rodzaju jakieś pół godziny temu. No i jest reakcja słuchacza, który napisał tak. Jestem lekarzem. W naszym oddziale ostentacyjne i pozorowane zachowania pacjentów były od zawsze określane mianem teatrum. Teraz ja już też jestem starszakiem i określenie to przekazuję młodziakom. Ranek Małpa, radio357.pl. Teatrum.

0: Nie ma miejsca jak dom, to był mrozum. Dom, dom, do pracy trzeba iść.
1: Ranek 357.
0: I uwaga, 38 godzin. 38, tyle średnio Polacy spędzają w pracy. Czy to dużo, czy to mało? No właśnie, to piąty najwyższy wynik Unii Europejskiej. Tak podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Dłużej od Polaków pracują m.in. Litwini, Bułgarzy czy Grecy. A tak najkrócej to pracuje się w Holandii. I o tym wszystkim opowie Państwu Krzysztof Zimoch. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. No nawet tam 38 z małym wąsem.
0: Z minutażem.
2: Ale kto by się tam konkretnie tych minut czepił,
0: prawda? A propos z wąsem, czyś niedźwiedziu.
2: A propos z wąsem, tak.
0: No właśnie, czyli jesteśmy zapracowanym narodem?
2: No chyba tak. To w ogóle na początek może mała sonda dotycząca tego, ile czasu spędzamy w pracy.
3: Cóż, w tym wypadku wiele zależy od miesiąca, ale wydaje mi się, że tak około 140 godzin pracuję.
4: Na własnej działalności gospodarczej to tak naprawdę się pracuje, myśli trochę o pracy cały czas.
5: Pracuję na pełen etat dla międzynarodowej korporacji i w mojej umowie jest zapis, że mój dzień pracy trwa 8,5 godziny. Pracuję więcej niż statystyczna osoba na pełen etat, gdzie jednak jest to 8 godzin.
2: Tu oczywiście każda osoba to osobny przypadek, osobna historia. Liczby pomagają nam tę prawdę o pracy Polaków troszkę zgeneralizować. Średnio 38 godzin w tygodniu spędzamy w pracy, faktycznie. Przed nami pod tym względem Łotwa 38,3 godziny, Rumunia 38,4, czy Litwa i Bułgaria po 38,6, a według niektórych danych również Grecja, zbliżająca się nawet do 40 godzin tygodniowo. To dane uśrednione, bo trzeba spojrzeć inaczej na pracowników etatowych, inaczej na prowadzących działalność gospodarczą, którzy w ciągu tygodnia pracują znacznie dłużej, średnio 42 godziny. Powodem, dla którego zajmujemy piąte miejsce w zestawieniu liczby godzin w pracy, jeśli chodzi o Unię Europejską, jest wciąż wolny postęp automatyzacji i wdrażania nowoczesnych technologii w miejscach pracy, mówi dr Izabela Florczak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Tutaj niestety Polska cały czas ma jeszcze porządną lekcję do odrobienia. W dużej mierze wynika to z tego, że część przemysłu, która jest ulokowana w Polsce, niestety nie została poddana procesom automatyzacji, robotyzacji i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w znacznym wymiarze. A to powoduje konieczność pracy ludzkiej.
2: Te statystyki to również efekt niskiej popularności pracy w niepełnym wymiarze czasu w Polsce, zauważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
7: My jesteśmy w takim modelu, że jest nas w wieku produkcyjnym, dokładnie jest nas 21,5 miliona, tak? I co czwarty z nas nie pracuje. Gdyby, tak jak w Holandii, taki sam odsetek Polaków zaczął pracować, to byśmy skończyli jako naród najmniej zapracowany według tej samej statystyki. Od tego, że więcej ludzi by zaczęło pracować.
2: Porównanie z Holandią jest całkiem adekwatne, bo w tym kraju również ludzie spędzają najmniej czasu w pracy, co już Marcel Państwu powiedział, średnio niespełna 30 godzin. Niderlandy to też kraj, w którym powszechny jest model zatrudnienia na pół etatu i w bardzo elastycznym wymiarze, o czym mówi pan Tomasz, mieszkający na co dzień w Amsterdamie.
8: Słyszy się, że jest to bardzo popularne i bardzo, bardzo powszechne. Nie jest to dla nikogo żadnym zaskoczeniem, jeżeli ktoś mówi, że o, ja pracuję właśnie 4 dni w tygodniu, albo że na przykład, nie wiem, zaczynając jakiś projekt w pracy, dogadujesz się z kimś i oni mówią na przykład, no jakby coś, to tylko żeby było wiadomo, ja w środę na przykład nie pracuję po południu, tak? Albo ja w czwartki nie pracuję, albo w piątki nie pracuję. To no nigdy nie jest to jakieś duże zaskoczenie.
2: No, jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, państwa, w których czas pracy należy do najkrótszych, osiągają najwyższą wydajność. W Polsce pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy trwa, jednak eksperci ostrzegają przed zbyt łatwym przekładaniem liczb w statystykach na zjawisko produktywności.
7: Nie we wszystkich zawodach ma pan proste przełożenie, nie wiem, świeżości umysłu i polotu na efekt pracy, tak? No, pracownik na taśmie albo przy rozbiorze ryb od tego, że krócej pracuje, nie będzie lepiej pracował. Tak samo jak urzędnik w urzędzie, który obsługuje klientów, a którego pracę właśnie testujemy, tak? Czy przypadkiem, jak będą nas za nasze pieniądze urzędnicy obsługiwali 4 dni, a nie 5 dni w tygodniu, to czy im się nie poprawi efektywność? No przecież to jest absurd.
2: Ale bez względu na powodzenie wdrażania 4-dniowego tygodnia pracy, dr Florczak wskazuje na jeszcze jeden trend w podejściu do aktywności zawodowej Polaków.
6: Natomiast bardzo widoczne jest dążenie do tego, aby praca była skupiona w jak najkrótszym nominale czasu,
5: po to, aby dawać możliwość również rozwijania się poza pracą zawodową.
2: Więc może nie o czas w pracy, a o czas na wypoczynku spędzony bardziej chodzi. Statystyki pokazują, że ponad 80% Polaków wyjeżdża na wakacje co najmniej raz w roku. Jeśli chodzi o wykorzystanie pełnego ustawowego urlopu wypoczynkowego, tylko około 48% pracowników korzysta z całego przysługującego im wolnego. A to na co jest ten czas wykorzystywany, no to również kwestia otwarta.
9: Taki główny urlop mam raz w roku, dwutygodniowy, ale myślę, że kilka razy w roku staram się z mężem i z dziećmi zrobić taki przedłużony weekend.
10: Zdarzają się takie sytuacje, w których biorę urlop w pracy etatowej tylko po to, żeby zarobić coś ekstra w pracy numer dwa.
4: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz pojechałem sobie, czy poleciałem gdzieś bez aparatu.
5: Moim zdaniem rzeczywiście Polacy spędzają za dużo czasu w pracy i ciężko pracują.
2: No, ostatecznie chodzi o to, by pracować mądrze, żeby zrobić, ale się nie narobić, prawda, redaktorze?
0: Ależ zdecydowanie. Lepiej mądrze stać niż, prawda?
2: Prawda, siedzieć, ale tak, żeby wziąć... żeby wziąć urlop i pójść do drugiej pracy, to jakoś mi się nie widzi.
0: Ale są i takie przypadki. Jak to było? Bo sobie zanotowałem. Czekaj, gdzieś mam to. Świeżość umysłu i polot. Bardzo ważna rzecz w pracy.
2: Tak jest. Bardzo, bardzo istotna. Również o poranku.
0: Oczywiście, że tak. I gdy wyjechali na wakacje też. To już następny utwór. Krzysztof Zimoch.
2: Dziękuję. Dzięki. Polecam się od 12 również.
0: A właśnie, tak jest. Co państwo na to?

Zbliża się ten moment, oj, zbliża. 3 minuty zostały nam do 8, za 3 minuty serwis. Jeszcze w sprawie omdleń, to pan Andrzej podpowiada, żeby zapytać doktora o omdlenia ptaków, zwłaszcza w locie. A widzi pan, to jeszcze jest jedna wersja. Pewnie wrócimy do sprawy, ale to w odpowiednim momencie. Gdyby jakieś pytania, to też proszę podsyłać. A to nowość.

0: Greta Van Fleet, nowe nagranie. Tak, proszę tego szukać w zestawie do głosowania na listę. Tu Radio 357, jest wtorek, 9 czerwca. Właśnie mija ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: W odpowiednim czasie prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić prezydentowi swoje stanowisko w tej sprawie. Zdaniem politologa profesora Walentego Baluka decyzja prezydenta będzie mieć bardzo duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
2: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
1: Ten historyczny spór zaczął się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia była współodpowiedzialna za ludobójstwo na obywatelach polskich w czasie rzezi wołyńskiej. Jak dotąd Zełenski nie skomentował oficjalnie wywołanego przez siebie zamieszania. Premier Donald Tusk wezwał prezydenta Karola Nawrockiego, by ten spotkał się osobiście z ukraińskim prezydentem w tej sprawie. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym właśnie ludobójstwa na Polakach. Ruszyła karuzela nazwisk, którym marzy się prezydencki fotel Krakowa. Swój udział w wyborach zapowiedzieli politycy, lokalni działacze i osoby, które bardziej kojarzą się z telewizją niż z samorządem. Z Krakowa Andrzej Zasadni.
3: Sporym zaskoczeniem jest start Mariana Banasia, niegdyś związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Ten stawia dziś na radnego Michała Drewnickiego.
4: Jestem stąd. Wychowywałem się na osiedlu z Wielkiej Płyty, studiowałem na Akademii Górniczo-Hutniczej. Nie przyjechałem tutaj na kampanię wyborczą i nie wyjadę zaraz po wyborach.
3: Nowa Lewica wystawia posłankę Darię Gosek-Popiołek.
5: My musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia, co z patodeweloperką, masową turystyką.
3: Z tą długą listą wyzwań obiecuje poradzić sobie także Bartosz Boheńczak z Konfederacji czy Aleksandra Owca z partii Razem. Być może fotel kłada na fotel prezydencki będzie chciał zamienić zwycięzca rajdu Dakar Rafał Sonik, kandydat koalicji PSL-u. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: A swoje ambicje prezydenckie zgłosili także celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. W ubiegłym roku państwa posiadające broń jądrową wydały na nią 119 miliardów dolarów, o 19% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej przeznaczyły na nią Stany Zjednoczone. Tak wynika z opublikowanego właśnie raportu Międzynarodowej Kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej. Łączne wydatki na broń jądrową 9 państw – USA, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Indii, Pakistanu, Korei Północnej i Izraela – osiągnęły najwyższy poziom, odkąd w 2020 roku kampania zaczęła prowadzić takie statystyki. Początek czerwca to już czas, żeby zacząć przygotowywać się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto uważać też na to, co się robi na miejscu, przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
6: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony czy dobrze wypieczony.
1: W razie wypadku, ukąszenia czy jakichkolwiek dolegliwości najlepiej zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem trzeba wykupić ubezpieczenie. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 9:00.
7: Krótka historia mundiali.
0: Tak, to już jest mundialowy tydzień. Przypominamy. Jaka to będzie historia, wszystko państwu opowie Mateusz Kuźniewski.
8: To był upalny 12 dzień lipca 1998 roku. Z pokoju hotelowego na przedmieściach Paryża nagle wybiegł spanikowany Roberto Carlos. Pukał w każde drzwi, prosząc o pomoc. O 14.45 mój współlokator miał atak padaczki. Kiedy zobaczyłem, że nic a nic mu się nie poprawia, postanowiłem działać. Mówił po latach lewy obrońca. Jego kolega nagle spadł z łóżka i zaczął się trząść, a w jego ustach pojawiła się piana. Gdy już się ocknął, byli przy nim wszyscy. Koledzy z drużyny i przede wszystkim sztab medyczny. Co to za dziwny atak? Co właściwie się stało? Pytania się mnożyły, a po chwili padło hasło: on nie może dziś zagrać. I ten wniosek był prawdziwym problemem. Za kilka godzin Brazylijczycy mieli bowiem wystąpić w finale Mistrzostw Świata. A piłkarzem, który doznał tego tajemniczego ataku, był, tak się złożyło, najlepszy napastnik na świecie. Luis Nazario de Lima Ronaldo. Ronaldo błyszczał na francuskich stadionach. Po drodze do finału strzelił 4 gole i 3-krotnie asystował przy trafieniach kolegów. Doktor wziął mnie do innego pokoju i powiedział: nie możesz zagrać. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. Podobno jeszcze na godzinę przed pierwszym gwizdkiem w składzie Brazylii na finał widniało nazwisko napastnika Fiorentiny, Edmundo. Ale nagle przyszły wyniki badań Ronaldo i o dziwo wszystko było okej. Lekarz nie widział przeciwwskazań, by piłkarz Interu Mediolan wybiegł na boisko i tak się stało. Zagrał w finale od pierwszej minuty. Co spowodowało ten atak padaczki? Kibice plotkowali, że Ronaldo został otruty. Spekulowano też, że lekarz dał piłkarzowi zastrzyk w kolano, który wywołał reakcję alergiczną. Ale najczęściej mówiło się o depresji spowodowanej plotkami o romansie ówczesnej dziewczyny Il Fenomeno Suzanny Werner. Prawdziwych powodów nie znamy do dziś, ale jedno wiemy na pewno. Ronaldo w finale przeciw Francji nie zagrał słabo. Zaprezentował się wręcz tragicznie i w niczym nie przypominał piłkarza, który dotąd błyszczał na tych mistrzostwach. Popełniał proste błędy, tracił piłkę, marnował sytuację na potęgę, a swoją postawą zaraził resztę kolegów. To nie była ta Brazylia, do której byliśmy przyzwyczajeni. A rywale? Im wszystko układało się doskonale. Na Stade de France, ku uciesze kibiców gospodarzy, najjaśniej błyszczała gwiazda niejakiego Zinedina Zidana, który już w pierwszej połowie zdobył 2 bramki. Na trybunach szaleli kibice, wśród nich legenda Michel Platini, jeszcze wtedy nieskompromitowany. Cały kraj był w ekstazie, gdy w 90 minucie wynik meczu na 3-0 po przebiegnięciu sprintem całej długości boiska ustalił długowłosy. Francja miała to, o czym marzyła od dawna, swoje pierwsze Mistrzostwo Świata. Tymczasem w rozkochanej w futbolu Brazylii panowała wściekłość. Selekcjoner

0: Niemcy okazali się już najlepsi, a w finale dwa gole strzelił Niemcom nie kto inny jak Ronaldo. Kiedy tylko zdrowie i forma mu dopisywały, Il Fenomeno był nie do zatrzymania. Do dziś zresztą starsi kibice nazywają go przecież tym prawdziwym Ronaldo.
1: Jutro kolejna historia mundialowa. Teraz historia pogodowa. Na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. No i w czasie burz suma opadów 20-25 mm. W rejonie Śląska, ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia to będzie od 30 do 35, a na południu Małopolski 40 mm deszczu można napadać. Temperatura Szczecin 20, Koszalin, Gorzów 22, Zielona Góra 23, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Gdańsk, Zakopane 24 stopnie, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Białystok 25, w Opolu, Katowicach, Krakowie 27, Łódź, Radom, Kielce 28, Warszawa, Lublin, Rzeszów, tu nawet może być 29.
2: Radio 357.
1: 10 minut po 8 będą tańce.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tu się Witu włączyło na koniec troszkę, ale dobrze, bardzo dobrze. Męskie granie orkiestra, drugi singiel tegorocznej trasy, no bo przed nami wakacje i koncerty się będą odbywały. Gdy wtem...
2: Ja chciałem zgłosić awansem hasło do dziecięcego słowa roku. Ja wiem, że dopiero co konkurs się skończył, ale właśnie dzisiaj moje dziecko zapytało mnie, 4-letni synek Tadzik, gdzie jest adwentarz. Zapytałem go, czy chodzi mu o kalendarz adwentowy. Tak, kalendarz adwentowy.

0: Ten adwentarz. Dzięki.
1: Będziemy pamiętali. Proszę też pamiętać, słownik polsko-dziecięcy pojawi się oczywiście za rok przed Dniem Dziecka. No co dopiero co było. 14 po 8, za chwilę rozmowa.

0: Tak, Luis Capaldi.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Żaczek.
2: Dzień dobry. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Cel tego projektu to walka z wykluczeniem komunikacyjnym, bo jak wynika z badań, ten problem dotyczy ponad 10 milionów osób w Polsce. To prawie 40% punktów adresowych w całym kraju. Gościem Radia 357 jest Marcin Gromadzki, ekspert do spraw transportu publicznego Public Transport Consulting. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
2: I tak na przykład w tej nowelizacji po zmianach to marszałkowie województw przejmą rolę integratorów transportu. Będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych, zarządzanie funduszami celowymi i to wzbudza sporo emocji. I czy te emocje Pana dziwią?
3: Dziwić nie dziwią, bo każda zmiana wywołuje jakiś tam sprzeciw i zastanowienie, ale to chyba dobry kierunek. Wojewodom wrzucono w 2019 roku zarządzanie Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Tak trochę znienacka była potrzeba polityczna przygotowania takiego programu przewracania PKS-ów. Uznano, że lepiej będzie, kiedy zajmie się tym administracja rządowa, a nie władze samorządowe. W tej chwili ten trend jest zmieniany. Tak z praktycznego punktu widzenia, marszałkowie też są organizatorami przewozów. Wszyscy kolejowych, większość także autobusowych i chyba lepiej rozumieją specyfikę konieczności elastycznego zarządzania przewozami niż administracja wojewódzka. Więc z punktu widzenia branży akurat przekazanie zadania marszałku województw chyba nie budzi kontrowersji i też powinno przejść bardzo gładko, dlatego że, jak już wspomniałem, marszałkowie mają swoje służby, które organizacją przewozów na szczeblu wojewódzkim mniej lub bardziej profesjonalnie, ale jednak zajmują się we wszystkich województwach, a więc będą w stanie dość gładko przejąć to zadanie także w odniesieniu do zarządzania funduszem. Rola integratora, bardzo dobry kierunek, bo dzisiaj największą bolączką naszego publicznego transportu zbiorowego poza obszarami zurbanizowanymi jest to, są zdezintegrowane organizacyjnie. Mieszkaniec czy też turysta często nie ma zielonego pojęcia o ofercie przewozowej na danym obszarze. Nawet gdyby chciał skorzystać z usług publicznego transportu zbiorowego zamiast swojego samochodu, to po pierwsze nie ma pełnej informacji o usługach, o ich cenach, a po drugie nie ma zintegrowanego biletu. Co z tego, że przed powołaniem Związku Powiatowo-Gminnego w powiecie żywieckim z Węgierskiej Górki do Żywca między 7 a 8 odjeżdżało kilkanaście autobusów, jeżeli w każdym z nich obowiązywały inne ceny biletów, inne rodzaje biletów, a więc pasażer nie był zainteresowany zakupem jednego biletu miesięcznego u danego przewoźnika, bo ten bilet nie był honorowany nigdzie indziej. Pomysł, aby integrować, jest po prostu tym, co dzieje się w całej Europie Zachodniej, Europie Południowej. Mamy silnego organizatora, integratora, który jednocześnie rozlicza różnice we wpływach związane z koniecznością zintegrowania systemu i to jest zdecydowanie krok w dobrą stronę.
2: Czyli to hasło integracja dotyczy również właśnie tego, o czym pan powiedział, czyli tych biletów wspólnych.
3: Jest to integracja organizacyjna i także ustawa już dzisiaj daje możliwość ustanowienia przez marszałka na danym obszarze zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, ale zmiany, które są procedowane w przepisach, te uprawnienia wzmacniają i doprecyzowują. I to bardzo dobrze, bo dzisiaj mamy taki zapis, który po prostu daje prawo, ale nic poza tym. Nie precyzuje, jak to ma wyglądać w praktyce. No, w związku z tym ten przepis jest zapisem intencyjnym, martwym, niefunkcjonującym, a zmiany akurat w tym kierunku mocno nakreślają oczekiwany przez ustawodawcę scenariusz działań marszałków i doskonale wpisują się w oczekiwania mieszkańców i samorządów.
2: te głosy krytyczne, które pojawiały się ze strony osób, które uczestniczyły w konsultacjach, dotyczyły tego, że marszałkowie mogą działać na przykład pod presją polityczną, a nie mając na uwadze faktyczne problemy mieszkańców danego regionu.
3: No i dotknęliśmy chyba tak trochę naokoło sedna sprawy. Fundusz dzisiaj to niespełna 1 300 000 000 zł. Z punktu widzenia statystycznego mieszkańca kwota wydaje się bardzo wysoka, ale z punktu widzenia dofinansowania całego systemu pozamiejskiego transportu zbiorowego w naszym kraju to jest za mało. Jeśli marszałkowie dysponowaliby na tyle wysokimi kwotami, żeby zaspokoić oczekiwania wszystkich aplikujących ośrodki do funduszu, takich obaw o upolitycznienie procesu raczej by nie było, dlatego że przy obiektywnych kryteriach przyznawania środków na dopłaty, oceny poszczególnych linii, nie należałoby oczekiwać, że wygra polityka z racjonalnością. W sytuacji, kiedy pula środków nie zostanie zwiększona, może się tak okazać, że w sytuacji, kiedy na przykład nie wszystkie gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie, w pierwszej kolejności przychylniej spojrzy się na wnioski tych samorządów, które są po właściwej dla danego marszałka stronie politycznej. Ale tak jak zaznaczyłem na wstępie, to jest bardziej problem finansowy. Jeśli pierwszy rok naborów wykaże, że ten problem rzeczywiście występuje, to trzeba zrobić to, co postuluje branża i eksperci, czyli jednak dosypać nieco więcej środków, aby to ryzyko upolitycznienia procesu ich przyznawania zminimalizować.
2: Bo to wszystko nie rozbija się tylko i wyłącznie o pieniądze.
3: Te pieniądze są zawsze ważne. Branża publicznego transportu zbiorowego poza miastami jest niedoinwestowana. O ile w miastach już się przyzwyczailiśmy do pięknych nowych autobusów nabywanych ze wsparciem ze środków unijnych, o tyle transport pozamiejski walczy o przetrwanie. Udało się w ostatnich latach przeprowadzić kilka procesów dofinansowania zakupu taboru, ale to jest ciągle kropla w morzu potrzeb i te środki finansowe to podstawa. Dobrze, że ustawa wprowadza jakiś nowy, wydawać się może uporządkowany bardziej system przyznawania środków, ale jeśli bariery w postaci zbyt małej puli i kolejna rzecz, jak gdyby krytykowana przez środowisko, czyli skrócenia okresu obowiązywania umów z możliwych 10 do maksymalnie 5 lat, oddziałają negatywnie na planowanie nowych kursów, powstawanie sieci, to trzeba będzie jednak dokonać pewnej rewizji przepisów.
2: Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 357 był Marcin Gromadzki, ekspert do spraw transportu publicznego Public Transport Consulting. Ja jeszcze tylko dodam, że te zmiany mają też wprowadzić ustawowe standardy dostępności, które określą minimalną częstotliwość kursów, a także obowiązek cyfrowej publikacji rozkładów jazdy, czyli to, o czym mówiliśmy na wstępie naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Ola Żaczek. 26 minut po 8:00.

0: Poranek 357 Simply Red. Jeszcze wracamy do informacji, której opowiadał Państwu Krzysztof Zimoch o tym, że 38 godzin, tyle średnio Polacy spędzają w pracy. Jesteśmy na 5. miejscu w Unii Europejskiej.
1: Dzień dobry. Ja widzę związek między czasem pracy a organizacją pracy. To znaczy, jeżeli pracodawca nie potrafi dobrze pracy zorganizować, to chce mieć pracowników na gwizdek, wtedy kiedy mu się wali, bo czegoś tam nie potrafił ustawić. I na odwrót, jeżeli pracodawca ma pracowników na gwizdek do dyspozycji, to wtedy pracy nie musi organizować. I to jest moje doświadczenie po ponad 25 latach pracy w polskiej firmie, która była najpierw firmą niemal rodzinną, teraz należy do międzynarodowej korporacji. Tak to wygląda i wyglądało.
0: Bardzo dziękuję. Polecam głosówkę, numer telefonu, adres mailowy także Państwo znają. To może życzliwie przypomnę, że na krańcach wschodnich będzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze będziemy mieli. Lokalnie te burze z gradem, no i będzie intensywnie padało w czasie burz. Suma do 25 mm. Z kolei w rejonie Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej i południa Podkarpacia nawet 35 mm. A na południe Małopolski 40 mm deszczu. Temperatura 20 na północnym zachodzie, około 28 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie 18-20. 357. Za 29.09 Cyber Magda, za szybą widzę cię. Za chwilę będziemy rozmawiali o diecie.

0: ekspertem być może nie jestem, ale wyczułam, że się podobało chyba trochę nagranie.
1: Nóżka drgała.
0: To dobrze, to bardzo dobrze. Editors, przypomnę Państwu, proszę tam rezerwować moment na Inside Seaside w listopadzie, bo wystąpią, bo zagrają.
1: To nawet ja teraz już zacząłem się nosić z myślą, że koniecznie jednak.
0: Proszę się nosić z taką myślą.
2: Cyber Magda.
0: Czyli Magda Gacek. Dzień dobry, witamy w studiu.
1: Dzień dobry i wcale nie dobry wieczór tym razem. Nie po dobry, prostu znaczy, dzień dobry.
0: Gdzieś dobry wieczór na pewno jest, ale że nie tylko, że dzień dobry. Taka będzie historia. I dzisiaj jest taki podtytuł. Myślę, że nie o to chodzi, ale tu jest napisane, że Cyber Magda i dieta dla 10 miliardów. Dla 10 miliardów bym przeszedł na dietę, ale to nie o tym.
1: Ale to nie w walucie, ale w sztukach ludzkich.
0: Dobrze.
1: Rzeczywiście ta dieta dla ludzkości to jest temat, do którego regularnie i dość uporczywie wracam, bo mam takie poczucie graniczące z pewnością, że jest to ważny składnik naszej rzeczywistości. A dużo się też dzieje, tak naprawdę. Bardzo dużo się dzieje. Są rozmaite trendy. W tej chwili najważniejszym hybrydowość. Łączenie, mieszanie smaków, składników i technologii. Bardzo odważne łączenie, czasami przyznaję. Zresztą redaktor sam za chwilę sprawdzi.
0: Ja tu mam.
1: Tak, tylko proszę nie podglądać, nie czytać etykiety. To nie będzie jakiś wyjątkowo drastyczny eksperyment. Nie czytamy etykiety. Przekazuję produkt, który redaktor ma. Produkt, ja mogę tyle podpowiedzieć, wygląda jak rasowa krówka. I proszę Państwa, ja chciałabym tu zaznaczyć, że mi nie chodzi o to, żeby w tej chwili zakleić buzię redaktorowi i przejąć mikrofon wrogie przejęcie przez krówkę. I redaktor teraz odpakowuje i za chwilę będzie...
0: No pachnie jak krówka też.
1: Tak, ale ma smak. No, właśnie,
0: dobra,
1: jaki ma smak? Bo on ma smak bardzo specyficzny.
3: Nie... Burak.
1: Dobrze, dobrze.
3: Są buraczki.
1: Ale gdzieś tak może bardziej wysublimowane. Tylko z buraczkiem?
3: Ćwichła.
1: No, cały czas gdzieś tam ciepło. Jeszcze jeden...
3: Poczekaj.
1: Jest taka potrawa właśnie późnowiosenna, a nawet letnia.
3: Chłodnik.
1: Tak, to jest krówka o smaku chłodnika.
0: Ale ona jest... Znaczy muszą sobie Państwo wyobrazić krówkę i rzeczywiście o smaku chłodnika.
1: Ja myślę, że...
0: Tak. Teraz koperek mi wleciał.
1: No więc jeśli chodzi o takie smakowe nowinki hybrydowe, to mamy wciąż szał na łączenie ostrego. Ja teraz będę mówić...
0: Przepraszam, bo tam teraz eksplodują różne rzeczy.
1: Finiszując. Bukiet rzodkiewkowy się pojawia, ale aromat.
0: Przepraszam, że wyskoczyłem z burakiem, ale on dominuje.
1: No powinien, zasadniczo powinien. Ale to nie jedyna hybryda taka organoleptyczna, bo mamy też wciąż szał na połączenie słodkiego z ostrym. Na przykład miody z papryczkami chili o różnym natężeniu ostrości. Mamy też, i to w Kalifornii jest, proszę Państwa, naprawdę szał, wszystko o smaku ogórków kiszonych. Od napojów gazowanych, czyli taka kiszona oranżada, lemoniada, po chipsy, też i po batony. Ja nawet wychowana w kraju ogórka kiszonego nie jestem w stanie tego wszystkiego znieść. Ale oni tak, jak najbardziej. No i właściwie przyglądamy się temu, bo co rok jest jakaś zmiana, transformacja czy rewolucja i te rewolucje kulinarno-agralne są nam oczywiście potrzebne, bo nasze życie ulega nieustannym zmianom. Kiedyś redaktorze kiedyś, czyli w paleolicie, to były czasy. Nie było tych wiralowych trendów jedzeniowych, nie trzeba było do wszystkiego dokładać maczy albo jarmużu. Jakiś konstans był, ludzie byli stabilni. Jak zaczęli mielić na żarnach mąkę, to ta sama technologia przez 32 tysiące lat. No ale czasy się zmieniły.
0: Konsekwencja jest.
1: Tak, teraz wszystko przyspieszyło i rzeczywiście musimy myśleć już globalnie, bo w 2050 roku, jak twierdzą demografowie, będzie nas znacząco więcej, prawie 10 miliardów. No i to już jest poważna liczba, więc trzeba kombinować, trzeba rozwijać technologie, dzięki którym łączy się rzeczy nieprzystawalne, jak na przykład mięso zwierzęce z mięsem, no i tu duży cudzysłów, widzi redaktor, że duży cudzysłów, roślinnym, czyli na przykład miazga z grzybów, albo mleko krowie lub kozie połączone z mlekiem czy napojem roślinnym, to jest coraz wyraźniejszy trend w stronę rolnictwa komórkowego, o którym kiedyś mówiłam, czyli takiego syntetycznego. Na przykład mleko mamy komórkowe i tam się wykorzystuje taką bardzo ciekawą metodę. Modyfikowane organizmy, na przykład drożdże lub bakterie, które po umieszczeniu w specjalnych bioreaktorach produkują konkretnie białka mleka, na przykład kazeinę. I po odcydzeniu i oczyszczeniu tego wszystkiego, te białka łączy się z wodą, tłuszczami roślinnymi, minerałami, węglowodanami i podobno wtedy to smakuje absolutnie jak pełnowartościowy mleczny produkt. Jak to brzmi redaktorowi?
0: No, przyszłość stawia przed nami nowe wyzwania.
1: Ale na razie jest też, to powiem na koniec, trend taki żywnościowy, nostalgiczny i Amerykanie ponownie odkryli słoninę. Oni to nazywają słoną wieprzowiną i się absolutnie zachwycają. I to właśnie taki powrót do tradycyjnych produktów, a także odkryli wodę owocową. Wie redaktor, co to jest woda owocowa? To jest kompot. Amerykanie odkryli kompot. Są zachwyceni. No to tak chciałam powiedzieć. Mamy balans i nowoczesności futurologii i tradycji konserwatywnego.
0: Słuchaj, a są te krówki o innym smaku, czy wszystkie są...
1: One są o bardzo różnych smakach. To z Litwy, to zostało przywiezione z Litwy i oni tam szaleją z hybrydowością.
0: Dobrze, to tutaj rozumiem. Woda, tak, kompot Amerykanie odkryli. Truskawkowy. Te truskawki można zjadać potem. Nie jest tak, że są już nieużywalne. One są używalne. Magda Kacyk, bardzo dziękuję. Magdo.
1: Dziękuję również.
0: Wszystkiego dobrego.

0: ty sobie swoją krówkę zostawiałaś na później, oczywiście.
1: No oczywiście.
0: No teraz to może nie, ale tak, masz rację. Krówka o smaku bigosu, to by było wyzwanie.
1: Tak, czy ja się dobrze słyszę tutaj?
0: Tutaj już lepiej coraz.
2: Będzie lepiej teraz.
0: O, teraz
2: mnie dobrze słychać. Tak, krówka zostawiona na potem.
0: Bigosowa, dobre, spróbujemy.
3: Muzyczny koniec.
0: Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. A na początek mam coś dla słuchaczy audycji Wiszące Ogrody Bartka Gila. W lutym tego roku zespół Altıngun zaprezentował słuchaczom nową płytę, a teraz ogłosił trasę koncertową po Europie. Ta rozpocznie się już jesienią, a 6 listopada Altıngun wystąpią w krakowskim klubie Kwadrat. Grupa powstała w Amsterdamie, ale najbliżej jest im do tureckiej muzyki ludowej. Łączą tradycyjne melodie z nowoczesnym brzmieniem gitar czy syntezatorów i wciągają słuchacza w taneczny trans. Przełomem w ich karierze okazał się album Jedzie, nominowany do nagrody Grammy w 2020 roku w kategorii Best World Music Album. A co wydarzy się w przypadku tegorocznej płyty zatytułowanej Garip? Nominacje do Grammy poznamy oczywiście jesienią, wróćmy jednak do tu i teraz. Bilety na koncert Altıngun są już dostępne.

Zmienimy teraz klimat i zerkniemy w stronę sceny hip-hopowej, a to za sprawą grupy Dilated Peoples. Reprezentanci zachodniego wybrzeża 28 czerwca wystąpią we Wrocławiu w klubie Zaklęte Rewiry. W tym roku mija 25 lat od premiery ich drugiego albumu, zatytułowanego Expansion Team, albumu chyba najważniejszego w ich dyskografii, ich największego komercyjnego sukcesu, chociaż wiemy, że część środowiska hip-hopowego dostaje reakcji alergicznej na słowo komercja. W przypadku Dilated Peoples ten sukces jednak nie wystarczył, aby wprowadzić ich do tak zwanego mainstreamu. Pozostali raczej na jego obrzeżach i tam umacniali swój status oparty przede wszystkim na autentyczności. Jak brzmi klasyka kalifornijskiego podziemia? Przekonamy się we Wrocławiu, a bilety są jeszcze dostępne.

Szeroki wachlarz gatunkowy nam się dzisiaj trafił, a zakończymy bardzo spokojnym damskim wokalem. Kelsey Lu, amerykańska wiolonczelistka, wokalistka i kompozytorka, 17 listopada wystąpi w warszawskim klubie Oczki. Kelsey od lat porusza się gdzieś na styku muzyki, sztuk wizualnych i performensu, a w nadchodzący piątek ukaże się jej nowy album. Krążek zatytułowany So Help Me God to pierwsze studyjne wydawnictwo Kelsey Lu od 7 lat. W tym czasie aktywnie działała, komponując ścieżki dźwiękowe, między innymi do nagradzanego dokumentu Taniec Ojców i Córek oraz wyróżnionego nagrodą BAFTA filmu Earth Mama. Sprzedaż biletów na koncert Kelsey Lu wystartuje w ten piątek, 12 czerwca o godzinie 10:00.

0: Takie informacje dzisiaj. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Smacznego życzę. Teraz już można. Chłodniczek krówkowy.
1: Nie wiem, czego się spodziewać.
0: Wszystkiego. Panie Miłoszu, bardzo serdecznie dziękujemy, bo pan Miłosz informuje, że oświadcza jako moralowicz, że właśnie katuje koleżanki z zespołu Radiem 357. Bardzo ostrożnie proszę to robić, tak z gracją, wdziękiem i tak, delikatnie, ale dobrze. I za 11.09.

0: Za 8:09.
1: Latka
2: lecą.
0: Łukasz Błąd, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Swój dzień mają dziś panie księgowe i panowie księgowi. Ludzie, którzy nie boją się żadnej tabelki czy zestawienia, a nawet najbardziej niszowy formularz załącznikowy do skrajnie niepopularnego arkusza PIT, o którym ledwie pamięta ustawodawca, nie jest im straszny. Rozliczą, odliczą, podliczą, zinterpretują ulgę na korzyść i jeszcze lukę znajdą taką, że rozszczelnią każde rozporządzenie uszczelniające system. To często ludzie nie na pierwszym planie, więc dziś tych kilka słów im dedykujmy. Od Konga po Danię, od Chin do Peru, aż od Pjongczangu do Wysp Kokosowych, cały kraj czci zacnych buchalterów, najlepszych w świecie, was, polskich księgowych. Drodzy księgowi, czcigodne księgowe, elito można rzec finansowa, pod ma na konto wasze księgowe, wpłacamy życzeń tych krótkich słowa. Od najdawniejszych dziejów ludzkości, od czasów jaskiń i mastodonta, nikt nie ma takiej jak wy łatwości w uznaniach i w obciążaniu konta. Gdy sytuacja takowa zajdzie, że obrót stron się nie zgodzi w saldzie, każdy z was zaraz wie jak i gdzie zakradł się błąd i zaraz go znajdzie. Na koniec roku obrachunkowego, zazwyczaj z pasją i w swoistym transie, liczycie aż do momentu tego, w którym się wszystko zgodzi w bilansie. Jeśli zabraknie gdzieś choćby grosza, szukacie błędu, tropiąc defekty, choćby was mieli wynieść na noszach, zrobicie jeszcze w erce korekty. RMK czynne, bierne RMK, a storno czarne ma coś z czerwonych, śmiertelnik przy tym wymięka i łka. Los jego marny, bez was, księgowych. Nocą, pod kołdry ciepłą pokrywą, ze snu wyrwani na ramieniu z duszą, wiecie, aktywa równe pasywom, pasywa aktywom równe być muszą. O ostrych umysłach wprost niczym chili i o geniuszu całej księgowości świadczy to, że nikt w niej nigdy nie myli kwot zobowiązań i kwot należności. Gdy firma kupi halę lub młotki, wsadzi pod oknem prezesa tuje, to każdy z was wie, czy to trwałe środki, no i je zaewidencjonuje. A gdy chce prezes pomalowane wytapetować biur pomieszczenia, tylko księgowość posiada dane, czy to jest remont, czy ulepszenia. Łyski zapłacone z firmowej karty, pite z kontrahentem choćby bez dowodu, sprytny księgowy, co też był naparty, wciśnie na koszt uzyskania przychodu. Czasem biznesmen na laurach osiądzie i wnet już nie może się odbić od dna, wtedy księgowa najlepiej wie w sądzie, kto co komu winien i skąd co kto ma. Gdy odlatują bociany stadnie i trzeba myśleć o ciepłej szacie, tylko księgowi wiedzą dokładnie, czy kurtka z watem, czy nie na wacie. Czasem do złego kusi księgowego jakaś prezes firmy lub urzędu szef i wtedy rzuca księgowy w twarz tegoż zestaw standardów MSSF. Kiedy uchwala rząd coś w kampanii na szybko, by szybki był transfer do kont, księgowy wie zaraz, że prawo do bani, nawet jeśli nie wie tego jeszcze rząd. Projekt ustawy rząd wpierw przebada, Sejm wraz z Senatem błędy wyszuka, prezydent sprawdzi, klepnie, moc nada i tak księgowa znajdzie, o, luka. I także za to są godni księgowi im przynależnej wielkiej estymy, że wbrew polskiemu słówek zbiorowi wiedzą, co znaczy LTRW mymy. Nie ma takiego pliku dokumentu, segregatora, teczki czy zeszytu, których nie przejrzy i to do imentu biegły rewident podczas audytu. Księgowość to zawód i wręcz natura, która to we wszystkim swe przejawy ma. Księgowych suczka wabi się faktura, a zazwyczaj weksel wołają na psa. Drodzy księgowi, rośnijcie nam w siłę i miejcie zleceń prawdziwe kaskady, niechaj wam będą dochodem miłe wraz z niskim podatkiem przyszłe dekady. Wy bądźcie zawsze napędem firm wzrostu, czy kryzys, czy koniunktury przebłyski, no i zwyczajnie na kontach po prostu księgujcie ciągle rekordowe zyski. Wszystko na świecie ma swój rachunek, kto w to nie wierzy, ten żyje w błędzie, zatem i chwała wam i szacunek, rachujcie wy nas zawsze i wszędzie. I tu prywatnie mam do dodania, choć mi podstawę prawną gdzieś wcięło, że jak tekst spiszę z w radiu gadania, może umowa już być o dzieło, a że tekst autorski wynika stąd, że za stworzenie tego opusu koszt uzyskania procent 50 i mam nadzieję, że wciąż bez ZUS-u. Dobrego 9 czerwca, pełnego ulg, odliczeń i nieopodatkowanych premii.
0: Tego sobie i Państwu. Bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd. Wszystkiego dobrego, drodzy księgowi, księgowe. 3 minuty do 9.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 9 czerwca. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Amerykański śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, a jego dwuosobowa załoga została uratowana. Do incydentu doszło w czasie eskalacji napięć w regionie. Wczoraj amerykańskie siły uszkodziły i unieruchomiły pusty tankowiec zmierzający do Iranu, który naruszył trwającą blokadę irańskich portów. Był to już siódmy statek zaatakowany przez Amerykanów w okolicach Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej. Donald Trump, pytany o postępy w rozmowach pokojowych, odpowiedział, że prace delegacji obu krajów wciąż trwają. Prowadzimy negocjacje z Iranem, które nigdy nie zostały przerwane. Coś więcej będziemy wiedzieć za jakieś dwa, może trzy dni, ale myślę, że wszystko idzie dobrze. Blokada nadal utrzymuje się w 100%. Nic nie przedostaje się przez naszą blokadę. Ani ropa, ani dochód, nic. Nic nie przedostaje się przez tę blokadę. Mówi amerykański prezydent. Z kolei wczoraj irańskie Zjednoczone Dowództwo Armii poinformowało, że zakończyło militarne działania wymierzone w Izrael. Jednocześnie ostrzegło, że ponowi ostrzał, jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków na cele w Libanie. 14 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w poniedziałkowych izraelskich atakach na południowy Liban. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
2: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
1: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Suche zeszłoroczne lato i dość sroga miniona zima zrobiły swoje. Populacja zimorodków na terenie 2 parków krajobrazowych na Kujawach, Wdeckiego i Tucholskiego, zmalała niemal o połowę. Rafał Frydrych.
3: Takiej sytuacji nie było od wielu lat. Końca liczenia jeszcze nie ma, ale już wiadomo, że zimorodki nie poradziły sobie z warunkami klimatycznymi. Mróz i susza nie są ich sojusznikami, mówi strażnik leśny Rafał Pajestka.
4: Wiele miejsc, które wody miały w poprzednich latach naprawdę sporo i przez okres letni również, teraz praktycznie są suche.
3: Jeśli nadchodzące miesiące będą gorące, a kolejna zima nie będzie łagodna, odbudowa populacji we Wdeckim i Tucholskim Parku Krajobrazowym może być bardzo trudna. Liczebność tego gatunku ptaka to obecnie także powód do zmartwień czeskich ornitologów. Niedawno oni także publikowali informacje o wyginięciu znacznej części populacji zamieszkującej ich tereny. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Populacja zimorodków w Polsce była dotąd szacowana na 2,5 do 6 tysięcy par lęgowych. I na koniec jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się 3. nowochucka parada dresów. Korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i Plac Centralny do Nowochuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
5: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
1: W planie są także gry retro, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. A w porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: To sporcie będzie, tak. Pogoda za chwilę. Na razie Mateusz Kuźniewski.
6: Zastal Zielona Góra wysunął się na czoło w finałach Orlen Basket Ligi. Ekipa prowadzona przez Arkadiusza Miłoszewskiego wygrała na Bemowie 77-74 i prowadzi 1-0 w serii do 4 zwycięstw. Za oceanem tymczasem San Antonio Spurs złapali kontakt z New York Knicks w finałach NBA. Teksańczycy wygrali w Madison Square Garden 115-111 i przegrywają już tylko 1-2 w meczach. Victor Wembanyama miał w tej serii słabsze momenty, ale dziś błyszczał na parkiecie. Francuz zdobył 32 punkty. Playoffy już takie są. Czasami musisz odpuścić, dać sobie odpocząć. Pomiędzy meczami bywa, że nie ma czasu na głębszą analizę. Trzeba się zresetować i tyle. Mówił po meczu Wemby. Skoro już jesteśmy w USA, to tam rosną emocje związane z mundialem, choć nie zawsze dotyczące tylko piłki nożnej. Amerykańska Agencja Graniczna, CBP, potwierdziła, że odmówiła wjazdu do kraju somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi w związku z obawami powstałymi w wyniku procedury sprawdzania. Agencja nie podała natury tych obaw. Artan to najlepszy sędzia ze strefy afrykańskiej, a zatem dla turnieju to realna strata. Nie pomógł mu nawet paszport dyplomatyczny. Swoje problemy ma też FIFA. Wspomniany już dziś były prezes UEFA, Michel Platini, pozwał do sądu Światową Federację i jej obecnego szefa Gianniego Infantino. Domaga się odszkodowania za niesłuszne, jego zdaniem, pozbawienie go możliwości kandydowania na prezydenta FIFA w związku z dyskwalifikacją za korupcję. I Platini ma solidne argumenty, bo w 2025 roku szwajcarski sąd apelacyjny oczyścił go z zarzutów o przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów franków szwajcarskich. Chwilę o tenisie. Katarzyna Piter i czeszka Anna Siskowa wygrały z Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiją 7-5, 6-4 i awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA 250 w Hertogenbosch. Swoją rywalkę w drugiej rundzie singla poznała za to Magdalinet. Tenisistka z Poznania zagra ze Słowaczką Miją Pochankową. Dziś około 15 na korcie można się spodziewać Huberta Hurkacza, który powalczy w pierwszej rundzie z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Po zakończeniu tego starcia na korcie zamelduje się kolejny z Polaków, Kamil Majchrzak, powalczy z Finem Otto Virtanenem. Wieczorem do akcji wkroczą nasze piłkarki. Kadra prowadzona przez Ninę Patalon zmierzy się na wyjeździe w ramach eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią. Ostatnio biało-czerwone przegrały w Gdańsku z Francją 0-2.
7: Piłka nożna jest tak, że jeden mecz jest troszkę słabszy, jeden mecz jest, nie wiem, super i my po prostu musimy konsekwentnie realizować to, co sobie wytrenujemy, to, co sobie powiemy. No i grać na nasze jakby 100%. Jeżeli każda jest przygotowana na te 100%, no to jesteśmy pewne, że zajdziemy razem daleko.
6: Mówiła w TVP Sport Wiktoria Zieniewicz. Początek meczu na stadionie w Almelo w Holandii o 21:00, a Sport w Radiu 357 wróci znacznie wcześniej, bo już po 16:00 zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza.
0: O pogodzie szybko. Na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenia umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów 25 mm na Śląsku, ziemi świętokrzyskiej i na południu Podkarpacia 35 może być, a na południu Małopolski 40. Temperatura maksymalna od 20 na północnym zachodzie, około 28 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
8: Radio 357.
0: 8 minut po 9. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
9: Dzień dobry.
0: Wyście wyglądali normalnie jak miliony monet.

0: Ty, niedźwiedziu, lubisz chłodnik?
1: Bardzo.
0: Tak? A jadłeś krówkę o smaku chłodnika? Bo tu Magda rozdawała.
1: Nie, jeszcze nie.
0: Nie? A, no dobra, to przyniesiemy, żebyś spróbował. Ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A w czym jesteśmy piąci?
0: Piąci jesteśmy w długości czasu przebywania w zakładzie pracy. Piąci.
1: Dobrze, że nie jesteśmy szóści, bo ktoś by powiedział, o, szóści jesteście.
0: Nie, jesteśmy piąci i jesteśmy dumni. Grecy chyba najbardziej tam sobie przebywają. No dobrze, a właśnie, bo musimy jedną rzecz powiedzieć, że zaczął się nowy tydzień w naszym wyzwaniu krokowym.
1: Tak, i mnie to niestety do końca będzie gnębiło, bo ja pierwszego dnia się nie zakwalifikowałem.
0: Kwalifikowałem
1: i ten jeden dzień mi wisi, że tak powiem. Jestem 338.
0: Można do
1: ale
0: końca...
1: mój kolega jest 1700 któryś, także...
0: Ja muszę sprawdzić, który ja tam jestem w zestawieniu. Ale tak oszczędnie gospodaruję wysiłkami fizycznymi ostatnio, ale spróbuję się poprawić. To musisz, niedźwiedziu, tak sobie ten dzień jeszcze do końca miesiąca rozłożyć, żeby nadrobić.
1: No tak, staram się. No,
0: jedna rundka dookoła radia dodatkowo. Nowy tydzień polega na tym, że weszło też nowe wyzwanie rowerowe tym razem. To jest tydzień rowerowy, więc proszę sobie też tam zajrzeć i wszystkiego się dowiedzieć, ponieważ, po pierwsze, trzeba sobie pobrać aplikację Healthy Cities i przyłączyć się do grupy Radia 357, a jak już się państwo przyłączą, to wybrać sobie grupę z niedźwiedziem albo z panem Kubą.
1: Na rower typowaliśmy Antka, on lubi.
0: Tak.
1: A niech sobie.
0: Tubiś też jest dobry w rowerze.
1: O, też tak.
0: I Bartek, no to tam oni może przejmą rowerowe sprawy. Jak będą rolkowe, to ja chętnie się włączę. Tak czy inaczej, proszę się dołączyć, robić kroki. No i w tym tygodniu też korzystać rowerowo, bo to zawsze warto. Będę leciał. Krówkę przynieść?

0: Nie, dziękuję.
1: Może. No może. No to dobrze.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Mike Scott, tak, zawsze dobry o każdej porze dnia i nocy. Tak czy inaczej, Mike Scott na początek naszego spotkania. Dzień dobry Państwu, teraz już oficjalnie. Halina Wachowicz, Adam Szuro i Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. O, widzę, że gruchnęło listami. Pan słuchacz napisał, krówkę to się przyprowadza, a nie przynosi, bo można się zarwać. Bardzo dobre. Na krówkę to dzisiaj nie dam rady. A hasło do Healthy Cities to jest Radio 357. Radio pisane z dużej litery, a potem bez kropki 357. Prosto. No ale dzisiaj już jest 9. To już tam poza 500 się pewnie nie da rady. Ja jestem 399, no ale idę w dobrym kierunku. Może ten jeden dzień da się nadrobić jakoś, bo zainstalowałem się w drugiego dnia czerwca. Do końca miesiąca chodzimy, kroki robimy. No i weszliśmy troszkę w tryb wakacyjny, bo dziewczyn już nie będzie dzisiaj. Słowa pod lupą na ferio wakacjach. No ale mamy piosenkę dnia, mamy płytę tygodnia, Future Islands, a po 11 odwiedzi nas Natalia Kukulska. Może jeszcze trochę w sprawie Opola, ale przede wszystkim w sprawie nowej wersji utworu Dłoń oraz jubileuszowej trasy koncertowej. Natalia pojawi się po 11, już teraz zapraszamy Państwa. No poza tym co, no, orkiestra gra, kawa, o, kawa. Życzę Państwu dobrego odbioru. A, nie czytałem z kartki.

Tak, co ja tu widzę w tych listach? A pani Anna jest 357 w Healthy City z naszym chodzeniem. No, trzeba mieć dobre oko i strzelić tak ładnie. Czy ja siedzę w Gdyni Orłowo? Nie, to jest jednak Australia, daleka Australia. No właśnie, książka Australia w 2 tygodnie właśnie wyszła i w tej sprawie z autorem się umówię na odpowiedni moment. No to piosenka dnia.

DMAs, no właśnie, to nasza piosenka dnia, Hurricane, 28 minut po godzinie 9. Dziękuję za przygarść listów, za cudowne słowa. To jest Marek Małpa Radio 357.pl. O, znowu Maja w telewizorze. Nie zazdroszczę dziewczynie tej popularności, no ale cieszę się wraz z nią i ogromnymi sukcesami, to niesamowite. Robert Mróz, ten młodszy, właśnie opublikował w piątek nową, albo w czwartek nową piosenkę Na jutro. Jest jak zwykle dobra, więc szybciutko ją dorzuciłem do zestawu do głosowania, a poza tym jest jeszcze nowszy Peter Gabriel, a znowu dobry, A Hard Lesson. Wspieramy system do piątku w samo południe.

No ja jestem za Hard Lesson, na razie Brightside Mix, to oczywiście Peter Gabriel, a wcześniej Robert Mróz, młodszy, na jutro. Ja te, obie te piosenki zgłosiłem do listy piosenek 357, a jak sobie poradzą, to ja już tego nie wiem. Aha, Korkomaniacy, dziękuję bardzo za pozycję. Widzę, że nie jestem aż taki najgorszy, 338, bo są tacy, którzy 1700 albo 700. No to bardzo się cieszę. Krokujemy nadal, a to cudownie, że udało tak się namówić Państwa, bo jest nas w tym zestawie już chyba 3200 jakoś tak. No to ładnie, to całkiem nieźle. Wczoraj były urodziny Korkomaniaków.

przed dworcem kolejowym w Opolu jest pomnik Kory. Widziałem go pierwszy raz. No, pokażę go dzisiaj Państwu wieczorem na moim blogu. Panie Marku, czy jakaś piosenka na zachętę dla tych, którzy jeszcze się nie zapisali? Bardzo proszę.

Magnum Offer, Silver Town Blues dla tych wszystkich, którzy robią kroki, czyli krokomaniaków. A do godziny 10 trzy kartki z muzycznego kalendarza. W 1891 roku urodził się Cole Porter, genialny kompozytor. Lata mijają, a jego piosenki ciągle aktualne.

Sly and the Family Stone, It's a Family Affair. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. W 1990, to było tak jak wczoraj, a to jednak już 36 lat temu, na pierwszym miejscu w Ameryce ta piosenka.

0: Wilson Phillips Holden, numer 1 36 lat temu, numer 1 w Billboardzie oczywiście. Minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Pan sędzia dzisiaj pisał do Marcela z Miami i pan sędzia do mnie napisał kilka dni temu, że ma tę płytę zapętloną i słucha bez przerwy. To jest nowy Peter Frampton, tutaj w duecie z Sheryl Crow.

A to taka dawno niesłyszana piosenka Eltona Johna, I don't wanna go on with you like that, tak mi się wydaje przynajmniej. Ciągle państwo proszą o piosenki z 1984 roku, nie wiem dlaczego. No to akurat nam się trafiło, bo

1984, Time After Time, Cyndi Lauper na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. 9 czerwca 2017 roku Glen Campbell wydał swoją, uwaga, 64. płytę. Jak się potem okazało, ostatnią, pod wymownym tytułem Adios.

Kids Not The Same, Without Your Love, Totos, Fahrenheit. No a teraz jeszcze przypomnę, że w zestawie do głosowania na współczesną listę piosenek 357 jest stary nowy singiel, znaczy stara nowa piosenka Aha, Slanted Door. Helena napisała, że to redakcja wytypowała, ale ona głównie wytypowała.

Slanted Door, aha, w zestawie do głosowania na listę piosenek 357 do piątku w samo południe. 22 minuty do godziny 11, to jak zwykle o tej porze dwa utwory sprzed lat 50. Tym razem z listy American Top 40, Steve Miller Band i Buzzcocks.

50 lat temu na liście Hot 100 Billboardu Lowdown, bo jak za wcześniej Take the Money and Run, czyli bierz kasy i w nogi, Steve Miller Band.

0: Zaczyna się.
1: Rany, to już?
0: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
0: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj, festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
0: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
2: Ja chyba wiem, co będziecie robić wieczorem. Super, Trump.

to Shirley. No właśnie, to z tej płyty, gdzie młodzi ludzie napisali dla niej specjalnie piosenki i właściwie cała mi się podoba, ale najczęściej wracam do tego właśnie utworu, no bo mamy go w zestawie Smooth Jazz Cafe. Taka to historia. When Saturday comes, no właśnie, w tę sobotę będę w radiu.

0: Nowe nagranie grupy The Christians, When Saturday Comes. Na razie 11.
1: Kieruj się na południe.

Trzecia kawa też smaczna, Think I'm in Trouble, to oczywiście Lindsey Buckingham. 11:04, Future Islands, From a Hole of the Floor to a Fountain of Youth. Taki tytuł nosi nasza płyta tygodnia. A dzisiaj posłuchamy utworu Haunted by You.

0: Natalia Kukulska jest naszym gościem. Dzień dobry, Natalio.
1: Witam serdecznie.
0: Uwielbiam, kiedy wpadasz do nas na chwileczkę.
1: Boże, bardzo mi miło słyszeć. Ja też bardzo lubię to robić w mojej dzielnicy.
0: No właśnie. Nie miałaś daleko do pracy, że tak powiem. Zacznijmy może od festiwalu w Opolu. Tak jak słyszę różnych artystów, którzy wypowiadają się, że to jest dla nich takie bardzo ważne, żeby wystąpić na estradzie opolskiej. A jak z tobą?
1: Jest dla mnie każdy koncert bardzo, bardzo ważny, natomiast na pewno wiesz, ikonka rekord, przycisk rekord czerwony, który się pojawia i wiemy i mamy tę świadomość, będąc na scenie, że wszystko się dzieje na żywo i to jest transmisja, powoduje taki większą adrenalinę i taki rodzaj no, takiej mobilizacji, tremy. Ja w tym roku miałam tak bardzo różne wystąpienia w tak różnych koncertach, bo i super jedynki, gdzie tam miałam swój medley jubileuszowy, bo w tym roku tak się składa, że te jubileusze są i pozwoliłam sobie w 11 minutach zmieściłam 9 piosenek.
0: No, to pięknie.
1: Więc dość dużo. Ale miałam fajny zespół, fajnie mieliśmy okazję to przygotować. Potem koncert hip-hopowy, gdzie z numerem Raz zaśpiewałam, a potem no, koncert z utworami Bogdana Olewicza, który prowadziłeś. I zobacz, jak to w tym Opolu jest. Nawet nie mieliśmy okazji się przywitać.
0: Tak, no właśnie,
1: w swojej pakamerce.
0: No właśnie, kolega mówi, że nawet się nie zdarzyliśmy jakoś tak, bo to... No, ale produkcja jest niesamowita. No, nie wiem, jakie masz wrażenie, ale jak ja widziałem, ile tam ludzi pracuje na to, żeby ten koncert wyszedł.
1: To jest niesamowita ilość osób, tak. Techniki, logistyki, no bo tak, mamy z jednej strony orkiestrę na scenie, która, no bardzo dużą, ale mamy też występy artystów z własnymi bandami, z muzykami, więc to wszystko na tych riserach wjeżdża, opiąć, przypiąć, nagłośnić, no jest to po prostu, no jest to skomplikowane, więc zawsze jest ten stres, wiesz, że ten kabelek gdzieś nie będzie wsadzony gdzie trzeba i czegoś nie będzie słychać, ale wszystko się udało. Jak zwykle są pewno różne opinie. Ja nawet nie miałam, tak teraz jestem zapracowana, że nie miałam okazji tego śledzić, jaki jest obiór, oprócz tego, co tam gdzieś do mnie osobiście dociera, ale cieszę się w ogóle, wiesz co, że no jest takie to święto tej polskiej piosenki, że to są 4 dni, są koncerty tematyczne. Już oczywiście o gustach się nie dyskutuje, jakiego typu to są występy różne, ale myślę, że każdy gdzieś tam ma szansę pokazać, co u niego się dzieje muzycznie i fajnie.
0: No i ty masz jeszcze pewnie skojarzenia opolskie z mamą.
1: No, moja mama, powiem ci, w Opolu w ogóle nie miała szczęścia. Ale to było w ogóle. A wręczana jest nagroda jej imienia. Moja mama nigdy nie dostała żadnej nagrody w Opolu, a w debiutach no, słynna Karolinka jest właśnie nagrodą imienia Anny Jantar, więc to pokazuje, wiesz, wtedy jak śpiewała, jak debiutowała, to była piosenka Najtrudniejszy pierwszy krok i ona się stała wielkim hitem zaraz po festiwalu, ale wtedy wygrała Krystyna Krońko i... No w ogóle, wiesz, no, nie wiem, czy akurat ten utwór, który wygrała, stał się przebojem. To w ogóle nie ma znaczenia. Ale w tym roku też odsłaniałam gwiazdę na w Alei tam.
0: Tak.
1: Tym razem swoją, ale też jest odsłonięta gwiazda mojej mamy, istnieje tam też gwiazda mojego taty, więc śmiałam się, że to jest chyba jedyna taka rodzina, która tam na chodniku się tak rozpanoszyła.
0: Czy ja dobrze przeczytałem, bo zawsze po takim festiwalu się pojawiają jakieś takie różne informacje, że nie chcesz już śpiewać piosenek swojej mamy? Przeczytałem,
1: tak,
0: że to ostatni raz.
1: Tak, bo ja w ogóle zasady ich nie śpiewam już od dawna. Nawet jak sam wiesz, koncert Życia Mała Garść, który robiłam jako producentka, kierowniczka artystyczna, to ja też nie obsadziłam się tam w żadnej piosence. Lubię, jak robią, jak te piosenki cały czas żyją. Jestem na to bardzo otwarta, ale nie w moich interesach.

0: interpretacjach. Podjęłam kiedyś taką decyzję, żeby postawić też na swoje życie i własny repertuar gromadzić, ale ostatnio tych wyjątków od reguły było trochę, bo w zeszłym roku też zaśpiewałam z Kubą Badachem Ktoś między nami, między innymi, i pomyślałam sobie, że rzeczywiście ta piosenka, którą śpiewałam teraz, jedna z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsza.
1: Cudowne.
0: Tylko mnie poproś do tańca z bardzo mocnym tekstem. Dla mnie jest taką klamrą, ponieważ no nie chcę wracać już teraz znowu do tych piosenek. Teraz były wyjątkowe okazje. Zresztą Bogdan Olewicz sam mnie jakby osobiście bardzo o to poprosił, żebym ten utwór zaśpiewała. Nie żałuję, bo Paweł Tomaszewski zrobił przepiękną aranżację. No ale dlaczego? Również wiesz co, ja to i taka sztafeta. Ja teraz pracuję nad musicalem. Z Albiną Grabowską napisałam libretto do musicalu w Poznaniu. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu będzie premiera w przyszłym roku i ten tytuł właśnie Tylko mnie poproś do tańca, więc dla mnie to jest taka klamra, wydaje mi się, że to jest wystarczająco.
1: Na szczęście masz ogromny dorobek swój, no i teraz świętujemy taką właściwie taki jubileusz. Jak pomyślałem 96 rok, to było tak przedwczoraj, a to jest 30 lat.
0: To jest jakoś, wiesz co, to mnie to, no naprawdę, mnie to też zaskakuje. Co więcej, patrzyłam, że na przykład teraz Lady Punk miało 45-lecie, a ja w tym roku też miałam 40-lecie, ale od piosenki, od mojego debiutu dziecięcego. Tak, no w tym roku minęło 40 lat od debiutu dziecięcego, 30 lat od mojego dorosłego debiutu, czyli albumu Światło. I skończyłam 50 lat, więc no taki rok świętowania, z czego bardzo się... jakby, no nie wiem, czy cieszę, zaczekaj, wróć, ale chcę po prostu pokazać swoją wdzięczność za to wszystko, co się wydarzyło i będę świętowała trasą koncertową, tak. która będzie jesienią w największych miastach w Polsce, w przepięknych salach. Zaczynamy od...
1: Katowic.
0: O, masz nawet tam, bo ja nie mam ściągi.
1: Tak, w Katowicach 27 września. Potem w październiku jeszcze Szczecin i Bielsko-Biała i w listopadzie Gdańsk, Poznań, Kraków, a Warszawa i Wrocław w grudniu.
0: To prawda, więc bardzo serdecznie zapraszam. Teraz myślę nad tym, jak te koncerty mają wyglądać, a ponieważ jestem bardzo przekorna i nie lubię benefisów, więc to będzie totalny benefis i do tego stopnia, że zaśpiewam pierwszy raz od lat moje piosenki dziecięce. Zaśpiewam również piosenki takie, które nagrałam do filmów, jak Zakochani, Ani słowa z Herkulesa, czy Wierność jest nudna, Lata 90, Czułe struny Chopin. Będzie ze mną też oprócz mojego zespołu Atom String Quartet, więc będzie to naprawdę, myślę, muzycznie bardzo bogaty, piękny koncert.
1: No i nagrałaś nową wersję piosenki Dłoń.
0: Tak. Której również z przekory ją nagrałam, bo tej piosenki nie lubiłam dość długo. Wiem, że jakaś część tej publiczności bardzo ją kochała. Często na różnych konkursach wokalnych Ela Zapędowska powiedziała, że już ma dosyć, bo wszystkie dziewczyny zaśpiewają na tych talent show, bo jest taka wymagająca, ale wiesz co, poprosiłam Archiego, czy w ogóle jest w stanie mi ten utwór odczarować. Ja też się wytłumaczę, po prostu nie czułam już tego patosu, który w tym utworze jest. Ta monumentalność i też ten kontekst mojej mamy jakoś mnie przerastał. W tej wersji pokochałam ją na nowo i no... Zobaczymy, jak państwo.
1: To dobrze. Zanim posłuchamy, to jeszcze chciałem zapytać o tę książkę, którą od ciebie dostałem.
0: A, książka. To tak przyniosłam tobie, jako że radio 357 mieści się na Bielanach. Pomyślałam, że to będzie fajna pamiątka. Niedawno właśnie z inicjatywy urzędu tutaj miasta, dzielnicy, powstał komiks. My mieszkaliśmy na ulicy Reymonta, tutaj ja z mamą, z tatą, wiadomo, mama dość krótko, ale tak to zostało wymyślone w tym komiksie, że po prostu ja wchodzę do mieszkania i otwierają mi się różne historie. One są pretekstem do opowiedzenia po prostu różnych anegdot, historii z życia moich rodziców. Dodam, że ten komiks jest darmowy i cały czas gdzieś tutaj krąży, na Bielanach można go jakoś zdobyć.
1: Okej, to w takim razie polecamy. A, dziękuję ci bardzo. 9 minut to jest okej? Okay? Rozmawialiśmy.
0: Marku, minęły jak dwie z tobą, no, ale okay. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: Nowa wersja piosenki Dłoń i będzie ona w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Natalia Kukulska. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Ja również dziękuję serdecznie.
1: No i może do zobaczenia 14 grudnia.
0: Zapraszam. Jak będziesz moim gościem w Warszawie, w Romie, będzie mi bardzo miło. Dziękuję.
1: Dziękuję.

szeroko, Natalia Kukulska, Dłoń, wersja 2026. Tak jak powiedziałem, ten utwór pojawi się w zestawie do głosowania na listę piosenek 357, ale to w piątek.

Pascal Obispo, gościnnie Julien Clerc z nowej płyty Pascala. 4 lata temu zmarła Julie Cruz. To taka piosenka nieoczywista.

0: Że za rzadko Paul Simon, okej, okay, będzie także w czwartek Stranger to Stranger, tak nam to ładnie zagrał, za 7 minut, godzina 12, Krzysztof Zimoch, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co no, państwo?
1: Ostatnie granie, można powiedzieć, jutro pan Kuba wraca.
0: Więc... Oj, to jakieś weselsze muszę wybrać na czwartek.
1: A jak ostatki, no to też świadectwa, a jak świadectwa, to pytanie, czy na niektórych powinien być czerwony pasek. Innymi słowy, czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens? Tak sobie próbuję uzmysłowić, czy za czasów pana edukacji już czerwone paski były?
0: Nie, no chyba, że było złe świadectwo, to czerwony pasek na wiesz...
1: No wiadomo, na tak. Konkretnej części ciała, nie wiem, czy jeszcze to jest uskuteczniane. W każdym razie wraca dyskusja to w kontekście ostatniej interwencji Rzecznik Praw Dziecka, która wystosowała pismo do pewnej lodziarni, która to lodziarnia od 25 lat nagradza uczniów, którzy zdobędą świadectwo z czerwonym paskiem, mówiąc, że no to może, mówiąc kolokwialnie, ranić uczucia tych, którzy tego paska nie mają. I to no. Pytanie, czy świadectwo z takim paskiem, z wyróżnieniem, jest jeszcze odpowiednią formą wyróżnienia, czy niekoniecznie?
0: Ale wiesz co, dzisiaj gdzieś przeczytałem w porannym przeglądzie prasy, że rzecznik też zakazuje robić zdjęć takich na koniec klasy,
1: o,
0: takich
1: to tego nie
0: grupowych.
1: Widziałem.
0: Dziwne, no bo to no, piękna pamiątka. No więc, ja taki mam.
1: No więc właśnie. Pytanie, czy troszkę nie wylewamy dziecka z kąpielą, ale jestem też bardzo ciekawy zdania nauczycieli i rodziców w tej kwestii, a może i nawet uczniów, którzy gdzieś tam rywalizują o te najlepsze oceny. Czy jednak to mobilizuje do nauki, czy wręcz przeciwnie?
0: Krzysztof Zimoch, co państwo na to? Dziękuję bardzo. Po 12, a teraz już za 5, 12 my dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, Peter White zakończy.

0: To Peter White, a my mamy już godzinę 12.
1: Co państwo na to?
0: Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko, dzień dobry. Jest wtorek, 9 dzień czerwca, audycja Co państwo na to? No właśnie, 9 czerwca, nieco ponad 2 tygodnie do zakończenia roku szkolnego. Dla jednych to symbol sukcesu i nagroda za całoroczny wysiłek, a dla innych źródło niepotrzebnej presji i porównań. Czerwony pasek na świadectwie od lat budzi emocje. Niebawem część uczniów odbierze takie świadectwo z wyróżnieniem, inni bez wyróżnienia. Ci pierwsi przez różnych przedsiębiorców bywają nagradzani, ot jak choćby przez pewną lodziarnię w Pszczynie, która od ćwierć wieku wyróżnionych świadectwem z paskiem uczniów darmową porcją lodów raczy. Ten z pozoru sympatyczny i błahy gest spotkał się ostatnio ze sprzeciwem Rzecznik Praw Dziecka. Jej biuro wysłało do lodziarni w Pszczynie pismo, po którym przerwano 25-letnią tradycję. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak podkreśliła, że wartość dzieci powinna być doceniana niezależnie od ocen, a nacisk na wyniki może wywoływać presję psychiczną i negatywne skutki. Decyzja ta wywołała falę komentarzy ze strony polityków, dziennikarzy, opinii publicznej, z których część skrytykowała działania Biura Rzecznika Praw Dziecka. A dziś pytanie, czy w 2026 roku ten czerwony pasek jako znak wyróżnienia nadal ma sens? Coraz więcej rodziców zadaje sobie to pytanie, patrząc nie tylko na oceny, ale też na kondycję psychiczną dzieci. Czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens? 510-357-357. Linia odblokowana, telefon do państwa dyspozycji. Katarzyna już telefony odbiera. A moim i państwa pierwszym gościem w audycji Co państwo na to jest pani Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina, pedagog, arteterapeutka, również mama. Dzień dobry pani Anno.
2: Dzień dobry, witam wszystkie osoby słuchające i państwa.
0: No właśnie, znów zrobiło się głośno wokół czerwonych pasków, bo mam wrażenie, że ta dyskusja też wraca przy okazji końca roku już nie pierwszy raz, ale przy okazji tej lodziarni w Pszczynie dyskusja wróciła. To najprościej, jak się da, zapytam panią, czerwone paski mają sens czy nie?
2: Jak to teraz na to odpowiedzieć jednym tak lub nie? No i nie potrafię w ten sposób na to odpowiedzieć.
0: Okay.
2: Ale może przywołam, jakby na plus tej całej sytuacji jest to, że powiedział pan, że wraca ten temat, ale no, że on znowu wraca i że dyskutujemy i że jest ta debata. Natomiast ja osobiście wolałabym, żebyśmy rozmawiali i rozmawiali o rozwiązaniach, a nie debatowali i dyskutowali, bo jakby zwolenników i przeciwników jednego rozwiązania zawsze się znajdzie. Jeżeli pan pyta, czy świadectwo z paskiem, mogłabym odpowiedzieć tak, gdybym mogła tutaj przywołać akcję Wioli Matusiak, zapoczątkowaną przez jedną z nauczycielek z Cieszyna, która wszystkich swoich uczniów i uczennice nagradzała świadectwami z paskiem w różnych kolorach. Każdym widząc potencjał i pewne jakby mocne strony.
0: To ja od razu się wytłumaczę, że ta debata w sumie ma trochę służyć znalezieniu rozwiązania, bo to, co powiedziała pani na początku, że no, wskazała pani, że w zasadzie odpowiedź nie jest zero-jedynkowa, bo tak rozumiem, że sam pasek nie jest ani zły, ani dobry. Kwestia tego, jak motywowani są uczniowie do nauki, jak są nagradzani za postępy i jak traktujemy również tych, którzy tych postępów tak wyraźnych nie czynią. Dobrze rozumuję?
2: Ja bym się też nie zgodziła chyba do końca z tym, że tak wyraźnych postępów nie czynią, bo chciałabym też spojrzeć i jakby zwrócić uwagę na to, że każdy z nas ma bardzo różne zasoby społeczne, kulturowe, własnego potencjału i różne bardzo możliwości. I czasami jest też tak, że ta osoba, która jest trójkowa, ma zupełnie więcej i ambicji, i więcej zaangażowania, i motywacji, i czasu poświęca temu, żeby tą ocenę trójkową zdobyć. Ja bym bardziej szła w kierunku tego, żeby dzisiaj może już zacząć tą dyskusję, czy debatę, czy rozmowę bardziej o tym, czym jest ocenianie. i czy my w ogóle umiemy doceniać. Bo też nie chciałabym odbierać tego, że jeżeli ktoś jest wyjątkowo utalentowany, ma wyjątkowe osiągnięcia, no to jakby to też jest zasadne, żeby to widzieć i uznać. Każda osoba takiego uznania i widzenia potrzebuje. I jakby chciałabym, żebyśmy odeszli właśnie od tego takiego wykłócania się trochę za czy przeciw, a jednak przeszli w kierunku szukania rozwiązań, które będą no właśnie, będą brały pod uwagę i zdrowie psychiczne młodych, i ich codzienne samopoczucie, i te wszystkie jakości, których doświadczają na co dzień
0: przyjmuję,
2: w szkole.
0: Przyjmuję to, co pani mówi, aczkolwiek konwencja tej audycji jest taka, że musimy postawić pytanie zamknięte, na które odpowiadamy tak lub nie. Myślę, że akurat to pytanie też pokazuje troszeczkę, nakreśla problem, o którym pani mówi. I wsłuchuję się w głosy i zwolenników, i przeciwników rozwiązania, żeby te czerwone, czy biało-czerwone, jak już niektórzy słusznie, słuchacze zwracają uwagę, paski wycofywać. I niektórzy mówią na przykład, że no tak, ale czy to nie byłoby równanie w dół, skoro mamy nie nagradzać tych, którzy mają dobre oceny na przestrzeni całego roku, względem tych, którzy z jakiegoś względu takich ocen nie mają, no to pytanie, czy nie, właśnie nie karzemy też tych, którzy te dobre oceny zbierali?
2: Absolutnie nagradzać. Porozmawiajmy o tym właśnie sensownym sposobie nagradzania różnych osób za różne na ich osiągnięcia, za ich potencjał. O tym porozmawiajmy. I jakby tutaj przekierujmy tą uwagę i naszą energię, nasze też kompetencje. Jak wczoraj usłyszałam, o czym będzie mowa i padł temat tej lodziarni, to zrobiłam taki szybciutki, krótki research w internetach i znalazłam podobnych akcji kilka.
0: No tak.
2: W różnych miejscowościach, w różnych mniejszych, większych biznesach, w różnych miejscowościach w Polsce. Jakby jedna akcja skierowana wobec jednego podmiotu nie rozwiązuje problemu.
0: Ale to znaczy właśnie, jaki tutaj jest pani zdaniem problem, żebyśmy dobrze nakreślili go?
2: Oceniania i doceniania młodych ludzi w szkole.
0: To znaczy pani się ta akcja tej lodziarni nie podoba?
2: Nie do końca rozumiem intencje. Ja nie zrobiłabym takiej akcji. Być może zrobiłabym akcję nagradzania, właśnie, albo może pójdźmy w innym kierunku, czyli nagradzajmy też za, nie wiem, średnią 4.0, albo za nie wiem, dwójki z chemii, fizyki i matematyki. Jakby
0: Rozumiem, że zwraca pani uwagę na potrzeby uczniów, którzy sobie z nauką może radzą w inny sposób niż ci, którzy gromadzą piątki, szóstki.
2: Mają zorientowane zainteresowania na takie szczególne zainteresowania i w tych obszarach się rozwijają.
0: Tylko
2: natomiast
0: pytanie,
2: nie jest dla nich celem samym sobie mieć piątek i szóstek od góry do dołu.
0: Pytanie,
2: ale
0: czy
2: na
0: to
2: przykład są wyjątkowo.
0: Pytanie, czy to, o czym pani mówi, stoi w kontrze do tego no, niesławnego czerwonego paska? Czy on jakkolwiek przeszkadza
2: tak,
0: tutaj w ogóle?
2: Tak, ale bym nie chciała też oceniać po prostu, czy jestem za tą akcją w tej lodziarni, czy za nią nie jestem. Bardziej bliższa mi jest jakby no, dyskusja właśnie o tym, w jaki sposób nagradzać i doceniać w ogóle ludzi w systemie edukacji.
0: To zapytam panią.
2: Bliższa mi jest rozmowa o tym, co robią średnie ważone w dziennikach elektronicznych. To też jest, i tutaj bym powiedziała stanowczo nie, sprzeciw, zwłaszcza, że średnia ważona jest niezgodna z prawem, a prywatne podmioty, które jakby dostarczają usługi dziennika elektronicznego do szkół, wprowadziły tą opcję i ona jest wykorzystywana powszechnie przez wszystkie szkoły i na tej podstawie są też ustalane te oceny.
0: Pani Anno, to odejdźmy na chwilkę od ocen, odejdźmy na sekundkę od tego czerwonego paska. Zapytam panią o rywalizację pod kątem rozwoju człowieka i pedagogiki. Ja pamiętam ze swoich czasów, że zdarzało się, że nauczyciel czy nauczycielka ogłaszali jakiś konkurs i na końcu informowali nas, że w tym konkursie nie ma przegranych, są sami zwycięzcy. I wszystkim ręce opadały, aha, to nie będzie wygranego, nie będzie przegranego. Pytanie, czy taka zdrowa rywalizacja, jakieś oczekiwanie, jakiś system nagradzania, no nie napędza troszkę i nie motywuje uczniów do tego, żeby stawiać większe kroki i poczynania na drodze edukacji?
2: Jak najbardziej, tutaj się zgodzę, że zdrowa rywalizacja jest jak najbardziej okej. I to taka rywalizacja, do której my chcemy przystąpić samodzielnie. Mamy taką wolę. Chcemy się z czymś zmierzyć, z jakimś wyzwaniem, czymś wystartować.

0: końca ma sens moim zdaniem.
1: Tylko tak sobie zastanawiam się, czy jak nie w szkole, to czy ten wyścig i tak na uczniów nie przyjdzie w dalszych etapach życia? Więc czy to też
0: być
1: nie jest
0: może,
1: jakaś forma przygotowania do tego?
0: To być może, tylko to będzie już zupełnie inny wiek rozwojowy, zupełnie inna dojrzałość, zupełnie inne okoliczności. I to też będzie wybór już wtedy, tak, dorosłej, kompetentnej osoby, która też decyduje o tym, czy chce się gdzieś ścigać i gdzieś rywalizować, czy też nie chce. I myślę, że to jest ten klucz, bo ja absolutnie nie jestem przeciwniczką rywalizacji, zdrowej rywalizacji, takiej jak pan powiedział. No, natomiast tutaj niektórzy nie mają absolutnie żadnej szansy wystartować na równych zasadach w tym wyścigu o czerwony pasek. Dlatego przywołałam tę akcję właśnie Wioli Matusiek, już tutaj dzisiaj raz wspomnianej, która nagradzała każdą osobę symbolicznie właśnie paskiem, kolorowym paskiem za takie osiągnięcia, które dana osoba miała, które doceniała i zauważała przez cały rok. Bo każde dziecko jakby się stara, pracuje, robi coś.
1: Ja też pamiętam nauczycielkę, która na koniec roku każdemu z uczniów pisała, za co go ceni i co ma w sobie dobrego. To tak jeszcze uzupełniając to, o czym pani powiedziała. Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina. Wrócimy, pani Anno, do tej rozmowy przed godziną 13. Teraz dajmy czas naszym słuchaczom, słuchaczkom. Jestem bardzo ciekawy głosów państwa w tej sprawie.
0: Ja także.
1: 510, do usłyszenia, pani Anno. 510-357-357. Pan Marcin przy telefonie. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Kłaniam się, Nidzica z tej strony. Po pierwsze, jestem bardzo zdziwiony, bo jak zadzwoniłem, pani Kasia odebrała i powiedziała, że dzisiaj jestem przed panem Bartoszem. To panie Bartoszu, bardzo pana za to przepraszam, że się w kolejkę wciąłem i tradycję trochę zaburzyłem.
1: Tak,
2: nie
1: ale
2: spodziewałem się tego.
1: Wyprzedził pan pana Bartka dosłownie o milimetry. A wracając do meritum sprawy...
2: Wracając do meritum sprawy. Panie Krzysztofie, ja jestem generalnie tak, życie mnie wyszkoliło, że ja jednak jestem bardziej po tej lewej stronie. Po lewej stronie poglądów życiowych. Tak? Czyli ja jestem za tą równością, ja jestem za tą sprawiedliwością. Naprawdę tak do granic. Ale tutaj jak słyszę o tym właśnie, co przed chwilą też pani gościni mówiła, no to trochę mnie krew zalewa. No bo właśnie, mam styczność z dzieciakami, bo uczę dzieciaki, nie w szkole, tylko udzielam korepetycji i jest tak. Część dzieciaków to są takie, które pracują systematycznie i z nimi się pracuje świetnie, ale część to są takie, które będą pracować tylko w momencie, w którym pali się koło czterech liter i wtedy jest wielka panika, panie, przyjedź pan, pomóż pan, tak? A ja ich uczulam. Pracuj regularnie, pracuj systematycznie, tak? I musi być jakiś taki ten wartościowanie, tak?
1: No jakiś bodziec do motywowania, tak? Czyli jest pan za tym, żeby ten czerwony pasek zostawić. Tu od razu wtrącę, bo państwo cały czas piszą biało-czerwony. Ja wiem, przyjęło się w mowie potocznej czerwony. Zamknijmy ten temat, trzymajmy się tej nomenklatury. Pan Marcin jest za, jeśli chodzi o sens świata z czerwonym paskiem. Pozdrawiam, panie Marcinie. Pan Bartek, wywołany do tablicy. Dzień dobry, panie Bartku.
3: Dzień dobry. Ja powiem tak, ja mam trochę... Słuchać mnie?
1: Tak, oczywiście.
3: A przede wszystkim panu Marcinowi gratuluję w końcu tego pierwszego miejsca, szapoba, zwracam honory, poprawię się. A tak, ja, wie pan, to jest... Mi się wydaje, że to nie jest sam problem z czerwonym paskiem, tylko ja też jako nauczyciel powiem i ze swoich własnych praktyk jako uczeń, ze zrozumieniem, wytłumaczeniem dziecku, czym jest ten czerwony pasek. Bo ja powiem panu, jak 3 lata temu po raz pierwszy kończyłem klasę pierwszą podstawówki i tam też no tam nie było ocen, ale też jakieś czerwone paski były w pierwszej klasie i one były przyznawane na sali gimnastycznej. To wie pan, ja miałem, chyba to było najgorsze pół godziny wtedy mojego życia, bo ja myślałem, że ja nie zdałem po pierwsze. Dopiero później mi wyjaśnili, że cała reszta otrzymuje w klasie. Ja za samymi tymi czerwonymi paskami nie sprzeciwiam się. Nigdy jakoś tego nie osiągnąłem, tylko ja bym wolał, żeby nauczyciele też przedstawiali te czerwone paski w jakiś właśnie taki lepszy sposób, żeby nie programować dzieci dzieci, nie programować dzieci od razu na taki wyścig szczurów, że to jest taka forma, że trzeba rzeczywiście motywować, motywacji, żeby może lepszej pracy, ale żeby to nie był wyścig szczurów. Zwłaszcza, że to w praktyce

0: praktycznym życiu, nawet już na tym poziomie szkolnym, się trochę nie przydaje, no bo głównie, żeby dostać się do dobrego liceum, to trzeba mieć albo jakieś olimpiady i wyniki z testu smokrosisty, a żeby dostać się na studia z liceum, to już w ogóle czerwony pasek się całkowicie nie nadaje. Może być taka, jako taka ładna ozdoba. Ten biało-czerwony, przepraszam.
1: Tak, trzymajmy się tego. Panie Bartku, dziękuję. Pan Marcin był pierwszy, pan Bartek drugi, ale my w tej audycji nagradzamy wszystkich słuchaczy, niezależnie od tego, w jakiej kolejności się dodzwonili. To tak troszkę puszczając oczko do tematu naszego spotkania, czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens. 510-357-357. Co pan na to, panie Grzegorzu? Dzień dobry.
2: No, dzień dobry. To chyba ja, tak?
1: Tak jest.
2: Tak, więc proszę pana, po pierwsze powiem, że jestem 67 rocznik, czyli wychowywałem się na trochę innych zasadach w tej szkole.
1: A, to jeszcze załapał się pan na czerwony pasek, bo ten
2: tak,
1: przed
2: tak,
1: połowie lat 70.
2: I powiem szczerze, że ten pasek czerwony towarzyszył mi w zasadzie, nie będę się chwalił, dobrze, miałem czerwone paski. Teraz z powrotem. Generalnie rozmowa się kończy na tym, czy nagradzać, czy nie, czy motywować, czy nie. Wszyscy są inni, są lepsi uczniowie, gorsi uczniowie, no ale zaczyna się rozmowa od tego, jak dziecko nam się urodzi, jest tabula rasa i co? Nagrodzić go za to, że, nie wiem, uśmiechnął się, czy nie nagrodzić? W przedszkolu nagrodzić go za to, że ładnie zaśpiewał, czy nie, bo ktoś inny nie? Wracając do sławnych, niesławnych teraz artystów, ja nie narysuję konia i nikt mi tego nie wmusi, po prostu nie umiem, ktoś inny umie. Wracając do rzeczy, jestem jak najbardziej i za czerwonym paskiem, bo jest to forma wyróżnienia kogoś, kto bardziej pracuje, może się bardziej stara. Jestem również za tymi lodami za darmo, bo to jest tylko i wyłącznie prywatna sprawa tych państwa od lodów i pewnie jakaś miejska tradycja. A wracając do dzieci, które rzeczywiście chcą się starać, nie idzie im. Ja nie widzę problemu, żeby dziecko, które na początku roku albo w pierwszych dwóch klasach miało jedynki, dwójki i potem jakoś ciężko mu idzie, ale dochrapło się powiedzmy jakieś czwórki z matematyki, nie widzę problemu, żeby pani na apelu na koniec roku nie wyszła i nie powiedziała, że dla nas największym zwycięzcą jest powiedzmy ten Piotruś, który w końcu dostał czwórkę. I to jest tylko kwestia sposobu, a jakieś jednak zasady, reguły tym dzieciom musimy od nowego wpajać. Równie dobrze można powiedzieć w kościele, wszyscy dostaną taki sam prezent na komunię, bo wszyscy muszą być równi. No chyba jednak nie tędy droga.
1: Pozdrawiam,
2: prawda?
1: Panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena pisze z kolei. Pani Magdalena pisze, że są sposoby, szkoły, które stawiają na procesy uczenia informacje zwrotne, a nie cyferkowe i chwilowe systemy motywacji. Dzieci mają prawo wiedzieć, że są w czymś dobre, a w czymś są gorsze. Tak kształtuje się ich odporność psychiczna i samoświadomość. Pani Elżbieta przy telefonie. Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: Witam, dzień dobry. Ja jestem mamą ucznia szkoły artystycznej, która trochę w innych zasadach funkcjonuje, bo bez oceny bardzo dobre z przedmiotu wiodącego artystycznego, czy jak w przypadku mojej córki ze szkoły baletowej, czyli że nie ma piątki, na czerwony pasek nie ma w ogóle o czym mówić, mimo tego, że średnio z pozostałych wszystkich ocen ma zdecydowanie powyżej 5, a bardziej bliżej 6. To jest jedna rzecz. Jestem zdecydowanie przeciwna czerwonym paskom i to przez nas rodziców i przez grono nauczycielskie niestety. Dlaczego? Dlatego, że ci uczniowie, którzy sumiennie pracują cały rok, na samym końcu są poprzedzeni przez rodziców i nauczycieli, dlatego że ci uczniowie, którzy nie pracują sumiennie cały rok, mają na samym końcu możliwości pociągania ocen. W bzdurny sposób. Jakiś referacik, rysunek, bardzo proste rzeczy i nagle osoba, która
1: ale
3: cały rok...
1: Pani Elżbieto, może to jest pracę? Raczej do jakiegoś wyjaśnienia z konkretną szkołą, konkretnym nauczycielem, a nie
3: moja
1: systemem oceniania jako takim.
3: Moja córka przeszła w swoim życiu trzy szkoły różne. I szkołę ogólnokształcącą, i szkołę tą zawodowo-artystyczną. I w każdej szkole ten sam proceder na koniec roku ma miejsce, że niestety uczniowie, którzy nie pracują w sumie całego roku, mają szansę dorównać tym, którzy w sumie pracują cały rok. I tu nie mówię o drobnych różnicach, tylko niestety też bardzo dużych. Więc to jest rzecz do uregulowania odgórnie, kiedy faktycznie my możemy poprawiać ocenę, a kiedy nie. To taka moja uwaga.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Ja tylko dodam, że odkąd pojawił się czerwony pasek w połowie lat 70., również uczniowie sugerowali na przykład przykład większe zróżnicowanie uczniowskich osiągnięć, wprowadzając chociażby skalę ocen nie od 1 do 6, tylko od 0 do 10, tak by na świadectwie było wyraźnie widać, kto jest człowiekiem nieprzeciętnym i zasłużył na najwyższą notę, a kto jedynie spełnił wszystkie wymagania systemu, opanował materiał i wywalczył średnią. Ciekawe, co państwo na to. 510-357-357. Panie Pawle, dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
1: Jak to u pana wygląda, jeśli chodzi o historie rodzinne związane z czerwonym paskiem na świadectwie?
4: No, również bywałem laureatem takiej nagrody swojej historii, bo też jestem z lat 60., więc wiem, jak to smakowało.
1: Ale do CV pan tego nie wpisywał?
4: Nie, do CV nie wpisywałem. Ale muszę panu powiedzieć, że przysłuchuję się tej dyskusji i za każdym razem niesamowicie mnie to napawa optymizmem, bo proszę zwrócić uwagę, ilu rodziców ma świetne pomysły dotyczące właśnie nagradzania dzieci. Tutaj już padło właściwie tyle ciekawych pomysłów, że gdyby Ministerstwo Edukacji tak pochyliło się i w ogóle posłuchało, co rodzice mają do powiedzenia na ten temat i dzieci pewnie, to byśmy znaleźli najlepszy może sposób uhonorowania tych, którzy są ponadprzeciętni. Ja natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym. Mhm. Ale też w tym kontekście oczywiście. Mnie się wydaje, bo moja córka obecnie skończyła 8 klasę, czy kończy. I rzeczywiście to jest tak, jak rodzice niektórzy mówili, to co się dzieje w końcówce 8 klasy, to jest jedno wielkie szaleństwo. Natomiast ja zauważyłem jeden największy problem, że kto jest dobry we wszystkim, nadaje się do niczego. Nie da rady takiego, w życiu nie istnieje coś takiego. Pan jest świetnym radiowcem, ale nie wiem, czy pan by był świetnym ślusarzem.
1: No właśnie.
4: Wie pan co, ja dochodzę do wniosku, że jednak jeśli te paski miałyby być, to one powinny być podzielone na wiele kategorii. Że naprawdę niektórzy są fenomenalni w niektórych rzeczach i oni przebijają w ogóle wszystkich. Dlatego
1: tylko, panie Pawle, bo ja mam wrażenie, że to troszkę zmierza w stronę dyskusji, po co nam przedmioty w szkole, które nie przydadzą nam się do życia. Chyba trochę nie taki jest sens tej edukacji ogólnokształcącej. Mam wrażenie, że to jest troszkę na inny temat, ale dziękuję bardzo serdecznie za ten głos również. Pani Ela jeszcze pisze, paski zlikwidować, oceny zlikwidować, bo dzieci, które nie dostaną, będą smutne, a potem zlikwidować premie, tytuły naukowe itd., bo ci dorośli, którzy nie dostaną, to będą smutni. Pan Mateusz przy telefonie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
5: Dzień dobry, panie redaktorze i słuchaczom. O, wiem, tak. Pan z przykładem nagrody dla przysłowiowego Piotrusia, który z jedynek, znaczy dwójek, wskoczył na czwórki, to powinien się udać do Ministerstwa Edukacji Narodowej i sprzedać ten pomysł, bo to jest genialne. To taka dwocenność słuchacza. Natomiast czy paski powinny być? Tak, paski powinny być. Dlaczego? Ano dlatego, żeby docenić tych, którzy są po prostu regularnie, systematycznie ciężko pracują. Natomiast tu gwiazdka, te paski powinny być sprawiedliwe, bo ja pamiętam też ze szkoły, a to jeszcze nie było aż tak dawno temu. I podejrzewam, że tak jest do dzisiaj, zresztą tu jedna ze słuchaczek o tym mówiła, czyli sztuczne podciąganie średniej albo na zasadzie, bo ja muszę mieć średnią 6,0, więc mimo, że nie potrafię kozłować z WF-u, to ja muszę mieć szóstkę, bo mi się musi zgadzać do wyniku ogólnego. Takie historie nie powinny mieć miejsca. Jest to krzywdzące wobec osób, które są wybitne,
1: powiem,
5: na przykład
1: powiem
5: z tego
1: panu,
5: WF-u, a nie są wybitne z polskiego.
1: Powiem panu, że znam też takich nauczycieli, którzy się skarżą, że to działa w drugą stronę, bo wystawiając oceny z zachowania, często też mają pielgrzymki rodziców, którzy są oburzeni, że Jaś ma tylko poprawne, a nie dobre czy bardzo dobre i wręcz wymuszają, szantażują nauczycieli, żeby podnieśli te oceny z zachowania, bo brakuje na przykład do czerwonego paska. Więc troszkę też odnośnie tego, co mówiła pani Elżbieta, to nie jest tylko tak, że szkoły tak dają możliwość podciągania, ale to czasami sami rodzice wymuszają to na placówkach oświatowych.
5: Wiem, panie redaktorze, tak. Nie bez powodu na wiele zawodów sportowych, treningów i tym podobnych rodzice dzieci nie są wpuszczani. Może dorzućmy ocenę za zachowanie dla rodziców do szkół po prostu, bo takie pielgrzymki nie powinny mieć miejsca. Rodzice to jest największe zło często. Niestety w takich sytuacjach, jak i w informacji dla dzieci, o co chodzi w tych czerwonych paskach, bo to nie chodzi o to, żeby mówić, że ty jesteś lepszy od Zuzi, Piotrusia i innego, bo on ma średnią 2.0, po prostu może jesteś zdolniejszy w danych rzeczach. To jest wszystko kwestia edukacji i narracji. Zgadzam się, rodzice to zło w wielu przypadkach.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam panie Mateuszu. Pan Daniel przy telefonie, witam panie Danielu.
6: O, ja. Dzień dobry. Dzień
1: podobno.
6: Panie Krzysztofie, po pierwsze dziękuję za zadawanie tyle pytań. Tych, którzy, szczególnie grona, o którym możemy nazwać ich ekspertów. Ponieważ często wychodzi, że oni do końca chyba sami nie wiedzą, jaki mają cel ku temu, żeby zostawiać coś czy likwidować. Z mojego punktu widzenia zostawić czerwony pasek, nagradzać tych, którzy są najlepsi, bez względu na to, jaki jest jakby ciąg zdarzeń, bo wydaje mi się nawet w danej szkole, jeżeli są potencjalni kandydaci na osiągnięcie tej piątki czy szóstki z WF-u, nawiązując do tego kozłowania, myślę, że każdy z nas będzie miał tą szansę też osiągnąć tą piątkę, szóstkę z WF-u, jak będzie miał pozostałe oceny też odpowiednio wysokie i będzie się starał o wysoką notę, bo podobne nas zasady obejmują, przynajmniej na obrębie jednej szkoły. I nie do końca, powiem szczerze, rozumiem argument, że nie wszyscy mamy równe szanse, bo pochodzę z małej miejscowości, byłem otoczony ludźmi, którzy pochodzili z bardzo różnych rodzin, 12-osobowych, 2-osobowych. Jednym było lepiej, innym było gorzej, czy finansowo, czy czasowo i tak dalej, i tak dalej. I chęć, motywacja, powiem też może trochę szczęścia i zdolności, wiązały się razem i tworzyły fajne oceny na końcu i tworzyły te paski i rozwijały nas w wielu kierunkach. I później zestawienie, przepraszam za kolokwializm, ale małolata z naszego kraju i małolata, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych, na tym samym etapie, jeżeli chodzi o podstawówkę czy tak zwany high school, okazywało się, że mamy ogromną przewagę, jeżeli chodzi o wiedzę ogólną. Później ta specjalizacja oczywiście następuje, ale to już od nas zależy, jak chcemy się specjalizować. Więc zostańmy przy paskach, zostańmy przy nagradzaniu i według mnie to, że ktoś jeszcze dodatkowo daje dzieciom dodatkową gratyfikację w postaci lodów, nie musisz na te lody iść. Po prostu w tym roku się nie udało z paskiem. Może za rok się uda. Niech cię motywują ci, co są na zewnątrz i pokazują, że jest w tym siła, żeby osiągnąć jakiś wysoki wynik, chociażby w postaci paska.
1: Najlepiej, gdyby ta motywacja zewnętrzna nie przeszkadzała tej wewnętrznej i na odwrót, jak pokazuje przykład lodziarni w Pszczynie. Dziękuję panie Danielu. Pan Tomek teraz. Witam panie Tomaszu.
7: Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Jak to u pana, jeśli chodzi o podejście do czerwonego paska?
7: Panie redaktorze, sprawa jest taka. Miałem iść do kuchni na kawę, ale jak usłyszałem wypowiedzi pani ekspertki, to już kawy nie muszę się pić. Już wystarczy. Ciśnienie jest maksymalnie podniesione.
1: Dlaczego? Co się stało?
7: Mam tylko jedno pytanie. Czy my naprawdę musimy równać w dół? Nie możemy równać do góry? Dlaczego ten czerwony pasek, który potrafi właśnie niektórych dzieci zmotywować do tego, aby uczyć się cały czas systematycznie, nagle okazuje się, że nie, równajmy w dół, żeby tym dzieciom właśnie nie było przykro. Ja ich rozumiem. Jeden uczy się lepiej, drugi się uczy gorzej, ale po to on jest, żeby dzieci wiedziały, do czego dążą. Wychowujemy dzieci, którym wszystko się należy, a za chwilę te dzieci pójdą w świat i zaraz może się okazać, że będzie zderzenie z rzeczywistością i one będą naprawdę potrzebować specjalistów każdej maści, chodzi o lekarzy, bo nie będziemy sobie w stanie poradzić z tymi problemami, z którymi będą się musiały zdarzyć.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Nie, zrozumiałem clue, to jest najważniejsze. Pani Marcela przy telefonie. Dzień dobry, pani Marcelu.
8: Dzień dobry. Ja od razu chciałam powiedzieć, że ja owszem uznaję czerwony pasek, tak? Lody w Pszczynie tym bardziej. Natomiast ja bym bardziej się tutaj skupiła na wewnątrzszkolnym systemie oceniania, ponieważ w jednej szkole możemy dostać same piątki, bo mamy średnią 4,51 lub 4,60 i tym samym dziecko ma same piątki od góry do dołu, a w innej szkole średnia wymagana na bardzo dobre jest 4,76 i tym samym osoba, która też ma 4,60 ma same czwórki od góry do dołu i ona się już nie załapuje na pasek. Ja mam prawie 3 córki w 3 szkołach i w każdej szkole jest inna średnia. W związku z tym jedno dziecko będzie miało pasek, a jedno nie będzie miało, pomimo tego, że ma wyższe średnie z każdego przedmiotu.
1: To też jest do rozważenia. Dziękuję bardzo serdecznie. I pan Waldek, a za chwilkę kolejny gość naszej audycji. Witam, panie Waldku.
9: Dzień dobry. Ja chciałbym się przyłączyć jakby do tej grupy osób, która uważa, że to, że ktoś się stara, to jest za mało. Albo jesteśmy w czymś dobrze, albo nie. I jakby szczególnie jeżeli chodzi o to, co się dzieje, tak? Czyli obniżyliśmy sobie poziom na maturze do 30% i jakby schodząc coraz niżej z tymi oczekiwaniami, stworzymy całą grupę ludzi, którzy potem pójdą gdzieś tam do pracy albo będą cokolwiek innego robili, na przykład własny biznes. No i wyobraża pan sobie później, że taka osoba, która całe życie z powodu tego, że było jej przykro, to jakby obcinaliśmy różnego typu rzeczy i co, i napisze potem do Urzędu Skarbowego, że no źle policzyłem podatek i wydałem za dużo pieniędzy, no bo no chciałem dobrze, starałem się.
1: Czyli sugeruje pan, że przykro to dopiero będzie w życiu, tak?
9: Znaczy, wie pan, to jak pan spojrzy, ilość osób, które potem mają depresję, bo raptem wpadają w dorosły świat i to pierwsze zderzenie, w którym raptem wpada, powiem panu tak, z normalnego życia, jak pan spojrzy, osoby, które szczególnie po studiach mają ten jakby bardzo wysoko podniesione progi, jeżeli chodzi o podatki, później raptem, jak pierwszy raz w życiu muszą zapłacić tak, jak wszyscy dorośli płacą podatki, to jest to bardzo bolesne, bo się raptem okazuje, że dostają połowę tych pieniędzy. I to, jak pan spojrzy, idąc od szczegółu do ogółu, to powinno się tak naprawdę dawać osobom za to, w czym są naprawdę doskonałe, to co im się należy. Czyli jeżeli ktoś się bardzo dobrze uczy i się stara, to powinien dostać czerwony pasek i powinien być pokazany jako wzór. Zobacz, staram się, uczę i coś robię.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie Tomku. Czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens? Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, jest naszym kolejnym gościem. Witam panią doktor.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy przysłuchiwała się pani telefonom od naszych gości. No są bardzo, bardzo skrajne, więc ja panią zapytam na wstępie. Czy pani zdaniem czerwony pasek na świadectwie utrudnia zdobywanie wiedzy i zaciekawianie się światem? Bo niektórzy z naszych słuchaczy troszkę tak jakby sugerowali właśnie coś takiego.
10: Nie posunęłabym się do takiego stwierdzenia, natomiast dysponowanie czerwonymi paskami, nagrodami takimi zewnętrznymi różnego rodzaju, no bez wątpienia podtrzymuje także u starszych uczniów tę motywację, którą no nieco mniej cenimy, tak zwaną zewnętrzną. Czyli kiedy człowiek robi coś licząc na takie nagrody zewnętrzne. A tak naprawdę to zależy nam na tym, żeby człowiek kierował się w życiu, nie tylko w nauce szkolnej, ale w ogóle w życiu, dążeniem do tego, żeby osiągać poprawę, żeby być coraz lepszym, żeby odczuwać dumę z siebie, choć nie zawsze efekt jest jakiś maksymalny, bo to przecież zależy, z jakiego poziomu startujemy. Mhm. No i teraz tak reasumując, my chyba zapominamy w tym wszystkim o tym, że czerwony pasek jest elementem naszej kultury edukacyjnej, naszego systemu edukacji, który od początku do końca, jak patrzymy na praktykę, jest oparty na maksymalizowaniu osiąganych efektów. No my niby mówimy, to w wypowiedziach słuchaczy tutaj dzisiaj wróciło, że no koniecznie powinno się doceniać wysiłek, że jeśli uczeń z jedynki doszedł do czwórki, no to przecież jest coś cudownego. Tak, to prawda, ale nie sądzę, żeby takie podejście w naszym systemie edukacyjnym dominowało. No ja spotkałam nauczycielkę, która no właśnie w taki sposób działała, ale może od razu zupełnie to było w edukacji początkowej. Wydaje mi się, że tam jest łatwiej.
1: Ja się troszkę po prostu zastanawiam, czy my potrzebnie się tutaj spieramy, jakby właśnie ten czerwony pasek miał utrudniać, no nie wiem, proces dostrzegania postępu, jaki czyni uczeń, przechodząc ze stopni 1-2 na 3-4. Owszem, to nie jest nagradzane czerwonym paskiem, nie jest świadectwem z wyróżnieniem, ale przecież mądry nauczyciel również takiego ucznia wzmocni, jak i takiego, który pracą systematyczną w ciągu roku ten czerwony pasek zdobędzie. I pytanie, czy on nam w ogóle tutaj jakoś przeszkadza?
10: No, ma pan rację. Można ucznia wzmacniać, ale szczególnie dla młodszych uczniów, tych, którzy funkcjonują jeszcze na poziomie bardzo konkretnym. Czym innym jest usłyszenie, że pani mówi, możesz być z siebie dumny, bo taki niesamowity postęp uzyskałeś, a czym innym jest dla 8- czy 10-latka no zobaczenie tego paska na swoim świadectwie. Ja myślę o czymś innym. A kto powiedział, że te paski to muszą być tylko czerwone?
1: Bo no czerwone już niektórzy zwracają uwagę, że biało-czerwone.
10: No dobrze, niech będzie biało-czerwone, a dlaczego nie mogą być niebieskie, różowe, fioletowe, zielone i jeszcze jakieś? W tym no, każdy kolor powinien być przyporządkowany do takich efektów uzyskanych przez dziecko w minionym roku, które nas bardzo cieszą, na przykład do bardzo dużego postępu. Albo do poradzenia sobie z tym nieszczęsnym kozłowaniem, z którym przez poprzednie 3 lata.
1: Czyli pani by proponowała wprowadzenie nowego systemu nagradzania uczniów, tak żeby on był zróżnicowany do umiejętności i możliwości na obecną chwilę konkretnego ucznia, jeśli dobrze rozumiem.
10: No, wie pan, najbardziej to ja bym chciała mieć taki system edukacyjny, w którym nie ocenia się tak bez przerwy i nie chomikuje się tych stopni z różnych powodów, mniej, bardziej poważnych klasówek, no a już naprawdę jakąś paranoją jest dla mnie możliwość poprawiania, bo co prawda z klasówek to było tam 3+, ale za to 2 piękne karmiki dziecko zrobiło, za które dostało 18, a nie 6. I w rezultacie wychodzi mu bardzo dobra ocena. My dorośli, rodzice, przywiązujemy za dużą wagę do tego, jak formalnie oceniane są nasze dzieci. No a cóż, no a szkoła podporządkowuje się wymaganiom rodziców.
1: Pan Piotr,
10: nie jest dobre, ale tak jest.
1: Pan Piotr nawet troszkę chyba w nawiązaniu do tego, co pani mówi, pisze, czy polska szkoła wciąż powiela model prusko-fordowski, to wychowanie idealnego niewolnika
10: ależ
1: korporacji?
10: Tak.
1: Czy nie brakuje nam wzorów
10: ależ
1: dużo
10: oczywiście.
1: Lepszych w krajach skandynawskich? Po co w ogóle oceniać, czy ktoś umie nauczyć się na pamięć daty albo
10: właśnie.
1: Policzyć szybko funkcję? Ważne, że umie. No właśnie, ale... Bo to sprowadza chyba nas trochę do dyskusji w ogóle, czy ocenianie w szkołach jest wskazane, czy nie jest wskazane, czy służy, czy nie służy. I przy tym wszystkim ten czerwony pasek naprawdę jawi się jako głupota. O tych lodach w Pszczynie to już nawet nie wspominając. Bo problem jest szerszy.
10: Tak, no bo to naprawdę śmieszne.
1: Problem jest...
10: No tak, no myślę, że pasek i dyskusja wokół niego jest właśnie symbolem trudności, które my mamy z naszym systemem edukacyjnym. Coraz większa część z nas ma poczucie, że ten bismarckowski system naprawdę czas by zmienić, no ale z drugiej strony, jak dziecko mówi, że umiało, a pani oceniła na 4, a nie na 5 czy 6, no to lecimy do szkoły albo wypisujemy w Librusie nie wiadomo jakie historie, żeby o tę wyższą ocenę zadbać. To nie od dzieci trzeba zaczynać rewolucję w tym zakresie, tylko od nas dorosłych.
1: A jak pani postrzega takie spojrzenie części rodziców, słuchaczy, które się przewija, że dyskusja o tym, że czerwony pasek może jednak nie, może lepiej z tego zrezygnować, to równanie w dół, że jeśli dziecko nie spotka się z takim czy innym systemem oceniania w szkole, to nie poradzi sobie z o wiele bardziej brutalnym systemem oceniania w dorosłym życiu w różnych sytuacjach.
10: Dostrzegam tutaj pewne wątki rozwojowe i myślę, że gdzieś do 11, może 12 roku życia takie namacalne, konkretne trwałe nagrody świadczące o tym, że dziecko zasłużyło na uznanie, że docenione zostały jego starania, ale i postępy są zasadne. Natomiast posługiwanie się tymi paskami i w ogóle ocenami w odniesieniu do dzieci starszych, u których możemy już liczyć na motywację wewnętrzną. No cóż, no jest skuteczne w odniesieniu do tych, którzy będąc w drugiej klasie liceum w dalszym ciągu uczą się z obawy przed tym, co matka i ojciec powiedzą, jak będą kolejne dwie jedynki. Ale czy to jest system czy to jest sposób na naprawdę wzbogacanie rozwoju dziecka i dbanie o dobry poziom? Ale tak myślą, podsumowując, że biorąc pod uwagę to, jak funkcjonujemy my jako społeczeństwo, no nie dojrzeliśmy chyba jeszcze do tego, żeby całkowicie oceny z systemu edukacyjnego wyeliminować.
1: Jeśli pani pozwoli, wrócimy niebawem do naszej rozmowy. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, jest naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia niebawem.
10: Dziękuję i ja. Do usłyszenia.
1: 510-357-357. Pan Marek teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie Marku. Halo, halo.
11: Dobry.
1: Tak, słyszymy się.
11: Proszę państwa, to ja mam 70 lat i ukończyłem podstawówkę. Miałem 8 pasków czerwonych. Potem ukończyłem liceum. Potem skończyłem studia. Potem zostałem inżynierem, magistrem i pracę miałem bez problemu. A do tego wszystkiego to mnie nakłonił mój stryj, który powiedział tak. Ucz się. Nauka to do potęgi krótka.
1: Przydało się, rozumiem, w pana przypadku akurat.
11: Jestem przeciwny takiemu, to tutaj nasi poprzednicy mówili, o tym podciąganiu ocen. Rodzice nie powinni ingerować w te sprawy. Dziecko powinno samo zrozumieć. Według tego hasła, ucz się, nauka to do potęgi klucz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie Marku. Pozdrawiam. Pan Andrzej przy telefonie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
1: Jak to u pana wygląda?
12: U mnie osobiście to tak wyglądało.
1: Miał pan czerwony pasek?
12: Nie w tym znaczeniu. Nie miałem, nawet nie wiedziałem, o co chodzi z tymi paskami. Byłem daleki od takiego efektu końcowego w szkole. Ale też zawsze uważałem, że system edukacji jest katastrofalny. Był wtedy, dzisiaj też jest. I o ile wtedy te czerwone paski moim zdaniem nie przeszkadzały, bo dzieci i w ogóle całe społeczeństwo było o wiele silniejsze psychicznie. I to była motywacja, wiadomo, do działania. O ile dzisiaj chyba bym neutralnie mówiąc z tego zrezygnował, bo dzieci są o wiele słabsze emocjonalnie. Gdzieś tam szczególnie te ambitne, te, których rodzice często chcą sobie rekompensować swoje braki w edukacji i wtedy za wszelką cenę chcą te dzieciaki do przodu ponad ich siły często gdzieś tam wypychać. I wiele dzieci co dzisiaj nie radzi z tym, gdzie mu zabrakło tam 2/3 do tego czerwonego paska. Dlatego myślę, że to nie jest w dalszym ciągu dobry pomysł. Owszem, jest to jakaś tradycja, ale na miarę dzisiejszych czasów uważam, że można by z tego zrezygnować, a w końcu się skupić na tym, naprawdę na wyciąganiu z dziecka, co jest najlepsze. Bo rzadko się zdarza, że ktoś jest zarówno humanistą, jak i ma umysł ścisły do matematyki, fizyki, a jeszcze na dodatek jest czempionem na WF-ie. Dlatego skupiłbym się na tym w końcu, żeby oczywiście podstawy z każdej dziedziny powinniśmy mieć i się uczyć na miarę swoich możliwości, ale żebyśmy w końcu mogli skupić się na tym, do czego gdzieś tam genetycznie się urodziliśmy. I to w zasadzie tyle.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. 510-357-357. Pan Marcin się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Marcinie.
13: Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: A Krzysztofie, wyjątkowo.
13: Przepraszam, panie Krzysztofie.
1: Nie pan pierwszy i nie ostatni, jak sądzę.
13: Generalnie ja, jak usłyszałem panią pierwszą, panią ekspert, to od razu mam wrażenie, że zaczynamy dyskusję od tego, że nie wolno albo niewskazane jest różnicowanie dzieci. Mhm. Co do zasady, moim zdaniem to jest błędne założenie. I tutaj było też, bo czerwony pasek jest tylko takim jakby wyzwalaczem, tak? Ja nie twierdzę, że on jest dobrym takim sposobem nagradzania. Natomiast wydaje mi się, że to buduje jakąś odporność psychiczną, właśnie jakąś wartość, samą wartość człowieka, tak? Że jest w stanie takie dziecko sobie jakoś to wytłumaczyć, że jest lepsze lub gorsze od innych, ale jest też przygotowany na to w dalszym życiu, że sobie poradzi. Że będzie później oceniane, że życie nie jest takie, że wszyscy są równi i wszyscy mogą wszystko. No tak nie jest. Może byśmy tak chcieli, ale tak nie jest.
1: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, wszystkiego dobrego. Co na to pani Edyta? Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczów, witam państwa.
1: Pani jest za czerwonymi paskami, przeciw, a może w ogóle inaczej potoczyłaby pani tę dyskusję?
14: Jestem przeciw, natomiast faktycznie troszkę inaczej prowadziłabym dyskusję, ponieważ uważam, może powiem inaczej, ja też całe życie, znaczy nie całe, całą podstawówkę miałam czerwony pasek i tak jak któryś z słuchaczy wcześniej tam powiedział, że jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I to ja też to tak uważam, ponieważ całą podstawówkę skupiałam się na tym, żeby mieć te dobre oceny i mieć ten pasek. Co spowodowało, że w żadnym konkretnym kierunku się nie rozwijałam. I no i później tak moje życie się trochę potoczyło, że no nie miałam jakiejś tam szczególnej pasji, ani nie rozwijałam się nigdzie. I uważam, że bardziej powinno być doceniane to, że ktoś jest w czymś wybitnym, a w czymś niekoniecznie, niż to, że ktoś jest tak ogólnie dobry. I też nie zgadzam się z taką oceną też jakiegoś słuchacza, który twierdził, że to jest potrzebne, ta realizacja i tak dalej, bo potem ta osoba wchodzi w dorosły wiek i ma problemy psychiczne, bo nie radzi sobie. To jest kompletna bzdura, ponieważ ja tak właściwie mam, tak?
1: No rozumiem panią doskonale, jeśli chodzi o ten rozwój pasji, to naprawdę proszę mi wierzyć, doskonale panią rozumiem. Pozdrawiam serdecznie. Pan Mariusz jeszcze z nami. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, dlaczego się mówi świadectwo z czerwonym paskiem? To świadectwo nie ma czerwonego paska, tylko tam jest biało-czerwona flaga.
1: Tak, panie Mariuszu, kilkukrotnie do tego nawiązywałem. W mowie potocznej mówi się czerwony pasek, ale ma pan rację, jest to flaga polska, są to biało-czerwone barwy. Tak, ma pan rację, biało-czerwony pasek.
15: Czerwonym paskiem. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby te świadectwa były, żeby te dzieci, które są ponadprzeciętne, nagradzać. I w niczym to nie przeszkadza i mówienie, że te słabsze dzieci będą pokrzywdzone, no tak wygląda życie, tak jak już przed chwilą jakiś pan mówił. Natomiast myślę, że znowu to jest taka burza, która ma na celu zrównanie nauki, ale niestety w dół. Równajmy do dołu, żeby broń Boże tych lepszych w jakiś sposób nie wywyższać, nie nagradzać, nie chwalić. Bądźmy wszyscy przeciętniakami.
1: Dziękuję.
15: Tak mi się lepiej przecież rządzi.
1: Dziękuję bardzo również za tę refleksję. Pan Przemysław, co pan na to, panie Przemysławie? Dzień dobry.
16: Panie Przemysławie,
1: halo, halo. O, słyszymy się.
16: Ja
1: super.
16: Powiem tak. Słyszymy się, halo, halo.
1: Tak,
16: dzień
1: tak,
16: dobry.
1: Tak.
16: Wiecie państwo, ja będąc młodym człowiekiem nie byłem wybitnym uczniem, tak więc zdarzało mi się mieć czerwone paski, czy też biało-czerwone lub ich nie mieć. Natomiast rzeczywiście ja dużo osiągnąłem ciężką moją pracą. Dlatego też uważam, że jak najbardziej te biało-czerwone paski powinny zostać.
1: I czyli ten pasek jakoś tam pana motywował w edukacji szkolnej?
16: Motywował mnie, tak, motywował. Natomiast mam teraz dwoje dzieci, mam 16-letnią córkę i 21-letnią studentkę i zawsze im mówię, słuchaj, Patrycja czy Gabrysia, jak chcesz, próbuj. Natomiast dla mnie nieważne są twoje wyniki w nauce. Jeżeli ty czujesz, że chcesz, że próbujesz, super, będę cię wspierał, ale akceptuję cię taką, jaką jesteś. I tutaj właśnie nawiążę do tego, bodajże pan wspomniał, że to może mieć wpływ dalszy na nasze problemy człowieka psychiczne w dorosłym wieku. Ja myślę, że tutaj tak duża rola jest rodziny, rodziców w domu. Zbyt dużo też wymaga się od nauczycieli. Mhm. Idąc dalej, na przykład moja córka, która obecnie studiuje, udało jej się zdobyć stypendium. No to idąc tym tropem, nie powinno być stypendiów na uczelniach wyższych, no bo też inni studenci mogą poczuć się urażeni. I ostatni element jest taki, że
1: króciutko,
16: ja działam
1: jeśli
16: w branży... Tak, to szybciutko, działam w branży lodowej. Gdy dowiedziałem się o całej sytuacji, tak, ja produkuję wafle do lodów. Gdy dowiedziałem się o całej sytuacji w Pszczynie, pomimo, że to nie była moja klientka, skontaktowałem się z nią i w ramach wsparcia kilka produktów jej przekazałem. Gwarantuję Państwu, że to jest tak skromna osoba, że ona nawet nie chciała ode mnie tych produktów przyjąć, bo uważała, że to jest nie w porządku. Także nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo poprzez takie urzędnicze decyzje można zatopić bardzo fajne idee.
1: Ja coś czuję, że tych darmowych lodów dla dzieci, które ten pasek będą miały na świadectwie, to pojawi się znacznie więcej pod koniec czerwca po tym całym zamieszaniu. Dziękuję bardzo, panie Przemysławie. Jeszcze pani Zuzanna w naszej audycji zabierze głos. Dzień dobry, pani Zuzanno.
17: Dzień dobry. Słuchajcie?
1: Tak, tak. O, pani Zuzanna chyba tak w okolicach takich lat, gdzie ten czerwony pasek był, będzie albo jest może...
17: Tak, właśnie w tym roku ukończyłam moją edukację.
1: Tak, czułem.
17: Jestem na świeżo z tymi tematami.
1: Aha.
17: Jestem również świadoma, że wiele osób nie jest gotowa na tą rozmowę, którą teraz postawię, ale uważam, że powinno zostać po prostu wprowadzone nauczanie indywidualne. Wtedy nie byłoby problemów takich, jak mamy teraz.
1: Ale dla wszystkich nauczanie indywidualne?
17: Tak.
1: Ojej,
17: tak.
1: To chyba nas nie stać na to, wie pani.
17: Wiem, jest to bardzo ciężkie do wprowadzenia, natomiast, no tak jak mówię, nie byłoby problemów o nierównościach związanych z paskiem, bo po prostu by ich nie było. Również ja sama pamiętam, jak wyglądało to w czerwcu, kiedy wiele z nas prosiło się nauczycieli o coś, co po prostu nam się nie należało.
1: Rozumiem, ale bardzo dziękuję za ten głos również przedstawicielkę samych zainteresowanych. Bardzo serdecznie dziękuję pani Zuzanno. 8 minut do godziny 13. Ponownie z nami pani Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina Lab, pedagog, artyterapeutka, mama i doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca. Witam obie panie raz jeszcze bardzo serdecznie. No, mieliśmy przed chwilą głos młodego pokolenia, którego te paski czerwone, biało-czerwone dotyczą. Nie wiem, czy ten postulat, żeby wprowadzić nauczanie indywidualne, tak jak powiedziała pani Zuzanna, jest możliwy. Ale pytanie do pani Anny Dęboń. Jak pani zdaniem wyczuć ten moment, kiedy kończy się ta potrzeba akceptacji dla umiejętności dziecka, dla możliwości, przepraszam, zdobywania wiedzy, a kiedy zaczyna się potrzeba rywalizacji, potrzeba sięgania po coś więcej, potrzeba, żeby no jednak jakaś dyscyplina na drodze tego zdobywania wiedzy była większa i być może na tej drodze ten symboliczny pasek jakoś tam pomaga. Chodzi o ten moment, kiedy się zmienia potrzeba dziecka z akceptacji tego, jakim jest, na to, jakim może się stać.
18: Ale to jest bardzo trudne pytanie, bardzo skomplikowane i też to jest bardzo indywidualne. Myślę, że dla każdego to może być, to będzie zupełnie inne miejsce, ale żeby... Jeżeli chodzi o tą motywację, to też bardzo różne rzeczy, różne osoby motywują. Wracając właśnie do tego sposobu doceniania i nagradzania w tej szkole, może właśnie to jest ten moment, w którym możemy zacząć o tym rozmawiać i jakby przyglądać się też tej motywacji. Tutaj w tej wypowiedzi pani Zuzanny padło bardzo takie zdanie, które mnie zatrzymało, czyli że prosiliśmy o coś, co nam się zupełnie nie należało.
1: Mhm.
18: Czyli jakby tak, wiedząc, że na końcu, że do tego paska potrzebne są jakieś tam określone oceny, żeby ta średnia wyszła. Jakby no czego to uczy? To nie jest ani o motywacji, to nie jest ani o równości, to nie jest ani o uczeniu się, ani o sprawiedliwości. Myślę, że ja nie potrafiłabym wyznaczyć tego momentu i tego punktu granicznego, o który pan prosił na początku, czyli gdzie jakby zaczyna się ten moment z takiego własnego poczucia i przekonania o to, że ja chcę coś więcej, bardziej, inaczej w tym i w tamtym miejscu, to trzeba też znać swoje zasoby, wiedzieć, w czym się jest dobry, doceniać siebie, żeby móc to określić i tak wiedzieć, czego się chce w życiu, co się lubi robić. No pytanie, czy my w tej szkole poświęcamy na to czas, tak? Żeby młodzi ludzie mogli po prostu przyglądać się sobie, temu, swoim zasobom i nie być wciąż właśnie tak oceniani cyferkami, a bardziej właśnie też taką samą ocenę mieć.
1: To pytanie do pani doktor Aleksandry Piotrowskiej. Być może z tej naszej dyskusji część rodziców wyciągnie jakieś wnioski, ale może taka recepta od pani na koniec też się przyda. Jak sprawić, pani doktor, żeby ten pasek na świadectwie był wyłącznie paskiem, a nie szczytem ambicji i jakichś marzeń ucznia, który w tym wyścigu za ocenami pędzi przez cały rok i ostatecznie dostaje takie bądź inne świadectwo?
19: No powiem panu, że jeśli ten pasek jest rezultatem marzeń ucznia, to nie jest najgorsza sytuacja. Aha. Najgorsza, niestety częsta, to jest taka, kiedy pasek jest obiektem marzeń rodziców, którzy tak, no, wywierają na dzieci ogromną presję, oczekując od nich, że lata szkolne poświęcą w dużej mierze, nie tylko, ale w dużej mierze na uczenie się i na zdobywanie wiedzy. I teraz padło tutaj w naszych rozmowach sformułowanie, że trzeba przekazywać dzieciom takie hasło, że nauka to potęgi klucz. No problem polega na tym, że dzieci żyją w określonej rzeczywistości i ta współczesna rzeczywistość to niekoniecznie się zgadza z tym hasłem. Dzieci przecież obserwują losy różnych znajomych, sąsiadów i tak dalej. I no niestety nie jest tak, że ukończenie nawet trudnych, wymagających studiów gwarantuje nie wiadomo jakie wspaniałe życie. Możemy skromnie powiedzieć to se ne vrati i przejść nad tym do porządku dziennego.
1: Drodzy Państwo, nauka to potęgi klucz, ale również nauka o tym, jak wychowywać, jak wspierać dzieci na drodze edukacji, więc być może to jest taka maksyma, którą też Państwo, dzieci mający, mogą sobie wziąć do serca. Bardzo serdecznie dziękuję. Kończy nam się czas niestety doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, pani Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina Lab, pedagog, artyterapeutka, mama, były gośćmi audycji Co Państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, a jutro to już pan Kuba wraca w samo południe. Jak to mówi klasyk, obecność obowiązkowa. Do usłyszenia.

0: A na zegarze minęła 13. Dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Tomek Martyngiewicz przy konsolecie. Krystian Hanke przy mikrofonie. Kłaniamy się. Będziemy z Państwem do godziny 16 w ten upalny wtorek z ostrzeżeniami przed burzami. O tym będziemy Państwu przypominać. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrą muzyką Państwu sprawimy uśmiech na twarzach. No to co? To pytanie musi paść.

To były przeboje, które pamięta się latami. To było Euro, co prawda nie Mundial, ale 2004 rok. Cudowne zawody. Nelly Furtado odśpiewywała tę piosenkę na lewo i prawo i bardzo pięknie. W tym roku, no, jak wiemy, okazuje się, że jest rok dwóch hymnów, bo zdaje się, że i Shakira ratuje pierwszy hymn Mundialu. No, takie są trendy. Dwóch hymnów i tak zostawmy to w takim razie. 4, a nawet 5 minut po godzinie 13. Tych akcentów futbolowych jeszcze kilka będzie, a poza tym Nelly tam troszeczkę też po portugalsku nam zaśpiewała i wiem, że państwo lubią słyszeć także inny język niż polski i angielski i będzie w związku z tym jedna niespodzianka, której się państwo, no jak to z niespodzianką, nie spodziewają, jeśli chodzi właśnie o inne nieco języki wyśpiewywane w piosence. Taka będzie audycja Mam Grać do godziny 16. Dodatkowo jeszcze w tej godzinie muzyczna premiera i będzie to premiera urodzinowa. Proszę słuchać i proszę śpiewać tak jak oni i tak jak im śpiewano. Szczegóły powiem już niebawem. No i stałe punkty programu też oczywiście się odbędą. DMAs, czyli pocztówka dźwiękowa z Australii, z Sydney, Hurricane, to jest nasza piosenka dnia.

Do listy utworów z la, dopisujemy ten Hurricane DMAs. To jest nasza piosenka dnia. Panowie z Australii, taka formacja, bardzo to dobrze zabrzmiało, chociaż proszę uważać dzisiaj na ten porywisty wiatr, bo straszą, że nadejdzie i też troszkę zagrzmi i zabłyszczy. A tu przecież trzeba robić kroki. Wyzwanie City Healthy Cities działa. Proszę się dopisywać do naszej drużyny radiowej. Można sobie wybrać przewodnika, takiego, który jest zaprawiony w bojach i takiego, co to powiedzmy sobie, ma na sztandarze pośpiech poniża. O! Ale można wybrać, komu bliższe dane hasło i zapisać się do drużyny pana Marka, pana Kuby. Bardzo się cieszymy, że chodzimy razem z państwem. A jeśli chodzi o utwór dochodzenia, on może być też dochodzenia z kimś oczywiście. No to jeśli chcieliby państwo ze mną chodzić, to proszę bardzo.

Radical Face, Welcome Home, Son. To był bardzo wzruszający moment finałowego odcinka pierwszego sezonu filmu, właściwie serialu Debt Q. Bardzo dziękuję za pierwsze maile. christian.hanke@radio357.pl. Widzę, że zamiast kroków to dzisiaj państwo bardziej w kierunku rowerów, bo i meldunek z Zielonej Góry, tam już od południa deszczowo. No i także z Rotterdamu. Tam to zrozumiałe, że na rowerze. Słuchaczko z Rotterdamu, jeżeli uda się dosłuchać do 16, będzie miły akcent, mam nadzieję, że uśmiech na twarzy również. Na razie tylko tyle i aż tyle. Proszę pisać, proszę także zajrzeć na profil facebookowy, instagramowy, tam może niecodziennie i nie za mądre pytanie, ale zawsze to pytanie, może ktoś zechce odpowiedzieć, także państwu zostawiłem. Można pisać, komentować w sprawie muzycznej, w sprawie muzyki, tego co państwo słyszą, proszę także mailowo. No to teraz będą dziewczyny z zespołu Muna i będzie ostro. I

Husky Aparat to polska propozycja. 28 minut po godzinie 13 się zbliża. Zawsze zastanawiam się w takie dni, czy bardziej dostosowywać się do takiej sennej, rozklejonej jak ten asfalt podczas upału atmosfery i serwować Państwu takie numery i więcej ich, czy raczej dodawać energii. No sprawdźmy to, proszę dać znać koniecznie, bo teraz sięgniemy po płytę, która ukazała się ho, ho, ho, albo jeszcze wcześniej, 28 lat temu. Ale nie dokładnie, żeby sprawa była jasna. Nie dokładnie. To była solowa, pierwsza, debiutancka solowa płyta gitarzysty i także przecież wokalisty zespołu Alice in Chains. No to ruszamy na bagna tym razem, bo i bagna na okładce i Buggy Depot to jest tytuł tejże właśnie znakomitej płyty. To były jeszcze czasy, kiedy powstawały teledyski. Także. I to był chyba drugi singiel z tej płyty. Jerry Cantrell, bardzo proszę.

Trochę niepotrzebnie stanąłem okoniem do nowych nagrań zespołu The Rolling Stones, bo nagranie In The Stars z każdym przesłuchaniem naprawdę brzmi coraz lepiej. No ale my pozostańmy jeszcze przez moment w szufladce z nagraniami zespołu The Rolling Stones, bo całkiem niedawno Mr. Genesis Owusu zaprezentował i zaserwował nam takie oto nagranie coverowe.

Jakżeż ten numer mnie podchodzi. Don't you know who I am, Jesse Ware. Ja nie wiem, czy Jesse Ware i śpiewający wcześniej Genesis House'u występowali kiedyś na jednej imprezie. Nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale by to była naprawdę fantastyczna muzyczna gratka dla fanów. No może kiedyś się uda. Może, może. Za 17 minut godzina 14, bo obiecałem Państwu premierowe nagranie i to będzie światowa radiowa premiera. Zdecydowanie tak. No to co? Trzeba to jeszcze odbębnić. Choć w zestawie do głosowania pewnie pojawi się dopiero po 22 w piątek. Proszę nasłuchiwać, proszę polecać. Utwór ma szczególną historię, ponieważ jutro urodziny ma ona, w sobotę ma on. Matylda i Radek Łukasiewicz. Radek napisał ten utwór specjalnie urodzinowo. Zatytułowany jest więc, och, cóż za niespodzianka, 100 lat, 100 lat. Napisałem smutny urodzinowy utwór. Tak napisał do mnie, a ja powiedziałem, dawaj, bierzemy, śpiewamy i życzymy. Można śpiewać razem z nimi, a ich jest więcej, ponieważ ten utwór podczas koncertu w Gliwicach Matyldy i Radka został zagrany i odśpiewany przez, uwaga, uwaga, gliwicki chór urodzinowy. Może ktoś był, może ktoś tam się słyszy w tle. Można teraz śpiewać wszyscy razem, bardzo proszę. Matyldo, Radku, 100 lat, trzymajcie się ciepło. Bardzo dziękuję za ten utwór. No to co? To jedziemy!

Żyje nam. Ja dodam, że na singlu jest jeszcze dalsza część, kiedy sam chór urodzinowy jeszcze przez ponad minutę śpiewa 100 lat. To także do odsłuchania. Matylda Łukasiewicz. Matyldzie proszę jutro życzyć, Radkowi w sobotę. Niech się trzymają i my wszyscy trzymamy się dobrej tradycji, że ich radiowe premiery singlowe właśnie w Radiu 357 mają miejsce, za co dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Za 11 minut godzina 14.

Tak kończyła się płyta Under Rocks Swept Alanis Morissette, zamieciony pod dywan. Tak ten idiom z żytem, dosłownie tłumaczonym, należy tłumaczyć w naszym języku. Piękna płyta, choć mam wrażenie, że niedoceniona. Za 3,5 minuty godzina 14. Pozdrowienia z Liverpoolu. Pan Radek napisał: ojej, nie wiedziałem, że dzielę urodziny razem z Matyldą, a jako, że sam jestem Radek, no to jak tu nie śpiewać na cały Liverpool? Tam też zabrzmiało churalne, choć jednoosobowe 100 lat, 100 lat. Pozdrawiam serdecznie słuchacza i wiernego patrona Radia 357. Z grupą The Favors dojedziemy do 14.

to jeszcze, żeby zakończyć wątek, pani Gosia napisała tak, z przyjemnością donoszę. Śpiewałam w gliwickim chórze urodzinowym, było bosko. Jest teledysk nagrany w Gliwicach również. Pozdrawiam, pozdrawiamy również. No, mam nadzieję, że było tam państwa znacznie, znacznie więcej słuchaczy Radia 357. Może jeszcze ktoś się odezwie. Proszę pamiętać, Matyldzie, jutro Radkowi śpiewamy w sobotę. Nagrali, więc można z nimi śpiewać 100 lat, 100 lat. A tymczasem 14 już minęła minutę temu.

0: Mam grać?
1: No to skoro odpowiedź brzmi twierdząco, a powiedziałem, że będą jeszcze futbolowe akcenty, to nie wyobrażam sobie dzisiejszej audycji bez tego numeru. Powiedziałem, obiecałem, no to proszę.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Ależ skranie. I teraz będzie okazja, tak? Wiem, kiedy popatrzmy, czy

I sądzę, że gdyby dowiedzieli się za oceanem, jaki my tu mamy hymn mundialu, wzięliby natychmiast. Ale czy wiedzą? Tego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o wspomnienia mundialowe, to rzeczywiście mam identyczne. Pierwszy mundial obejrzany z tatą to ten w 86 roku w Meksyku. No a ostatni to ten w Katarze. Jak będzie w tym roku? Kto wygra? Podobno Lamine Yamal obiecał, że jeśli Argentyna wygra... to Hiszpania. Jeśli wygra, to Lamine Yamal zapuści wąsy i brody. No to Argentyńczycy mają rywali konkretnych, ale myślę, że mają też chrapkę na to, żeby właśnie, żeby powtórzyć sukces. Cóż, na pewno będą emocjonujące mecze, tyle że w nocy. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Z redaktorem Łukawskim pewnie końcówki niektórych spotkań będziemy oglądać już w pracy. Takie życie. Aha, padło słowo Technicolor w ubiegłej piosence, w tej minionej właśnie. No to mam jeszcze jeden i nie jest to 2+1.

Eon, tak, kończyliśmy listę wyjazdową, listę piosenek w Gorzowie, bo tak państwo zdecydowali. Eon, Maja Kleszcz to numer jeden, jak będzie w tym tygodniu. Proszę głosować do 12 w piątek, jak zwykle notowanie po godzinie 19. No, mamy w planach kilka jeszcze listowych spotkań z państwem. Proszę wypatrywać, proszę przebywać i proszę bawić się tak dobrze, jak bawili się gorzowianie i okoliczni i sąsiedzi i ci, którzy zjechali do Gorzowa specjalnie, by uścisnąć dłonie i spędzić ten wieczór razem z nami, za co oczywiście serdecznie dziękuję. 13,5 minuty po godzinie 14. Tak, zawsze kiedy sięgam po płyty tej formacji, utyskuję, że przestali grać, no ale trochę tych płyt na szczęście jest. No to teraz historia, której motyw wziął się od przydomka pewnego boksera.

Są takie nagrania, które kompletnie gdzieś umknęły być może większości i też pewnie świat by się o nich nie dowiedział, gdyby nie ścieżki dźwiękowe, które jeszcze przez wiele lat były takim dodatkiem do filmu, jeśli film się podobał. Z tym filmem było różnie. Telemaniak, Cable Guy. Kto pamięta? Jim Carrey, taki trochę upiorny gość zakładający kablówkę. No i właśnie na ścieżce dźwiękowej tego filmu pojawił się właśnie ten cudowny, taki melancholijny utwór. 22 minuty po godzinie 14. No dobrze, a gdzie kącik Perłowa Łódź? Dzisiaj będzie krótko i na temat. Był 24 sierpnia, kiedy świat wreszcie mógł posłuchać singiel zwiastujący nową płytę, dziewiątą płytę zespołu Pearl Jam, czyli jak się potem okazało, płytę zatytułowaną Backspacer. The Fixer to był bardzo dobry poranny numer. Szybko, na temat, nie za długo, no i dużo energii.

Tak oto z planowanej tak mniej więcej 7-minutowej kompozycji z fajnym groove'em, jak to określał Eddie, powstał dobry, szybki, poranny radiowy numer. No tak to jest, jak się kombinuje przy utworze, albo kolega wychodzi, a reszta mówi, dobra, skracamy. The Fixer, czyli to był przedsmak płyty Backspacer, która ukazała się we wrześniu 2009 roku. 26 minut po godzinie 14, w tej godzinie jeszcze sięgniemy po płytę tygodnia, ale to za chwilkę. Teraz coś dla tych, którzy lubią przyjemne popowe numery. A ten? O, nie najstarszy, ale świetnie znany.

0: No nie ma to tamto. Udały się grupie The National te współprace na albumie Love Track z 2023 roku. No trudno powiedzieć duety, ale tak naprawdę mamy na myśli Matta Berningera i tych wszystkich, którzy sobie dobrał do śpiewania w studiu, tak jak w tym wypadku Roseanne Cash, ale także w Phoebe Bridges w przepięknym utworze Love Track. Ale to nie są jedyne takie perełki na tej właśnie płycie, a potem pan Matt postawił na solo. Też zresztą z sukcesami. Bardzo się cieszymy. Crumble. Tak pomyślałem sobie od razu o crumble waniliowym. No i mamy przynajmniej ten drugi składnik teraz na stole. Waniliowy. To jest czwarta płyta Wojciecha Baranowskiego, który oczywiście znany przez lata jako Baranowski. Najpierw była płyta Zbiór, potem Baranowski 2, Ucieczki i Powroty. Tym razem waniliowy. Tak zatytułowany jest ten krążek. Choć od razu powiem, krążek na winylu. Bo i w streamingu, i na winylu został wydany i taki winyl mam dla Państwa. Proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl, bo to jest nasza płyta tygodnia, której słuchamy popołudniami. A z tej płyty wybrałem dla Państwa i zresztą artysta też wybrał i opowie o nim utwór zatytułowany Młodość.
1: Młodość to utwór, który napisałem dla mojego syna. Jest to bardzo przyjemna zabawa słowem, która poskutkowała prostym, ale urokliwym tekstem. Szukając sposobu na napisanie tej piosenki, pomyślałem o bajkach dla dzieci, gdzie nie ma takiego pojęcia jak głupie pytania. Dlatego zacząłem zadawać pytania. Pytania proste, pytania naiwne, ale pomagające opisać świat, w którym żyjemy. Ten świat pełen skrajności, gdzie z jednej strony mamy wojny i wszelkie nierówności społeczne, a z drugiej spokój i piękno tego świata, które tak rzadko zdarza nam się doceniać.

Tak piękne są pieniądze, sława, choć marne to waluty. Mamo na wszystkich kusi, a prawdziwe złoto jest w oczach ludzi. Patrz, fortuna płynie rzeką łez.

0: wykorzystaj to, czego nie możesz kupić.
1: Ależ to piękny numer, Młodość. Wojciech Baranowski z płyty Waniliowy. I taki waniliowy winyl dokąd poleci? Do Pątnowa. Tak, do Pątnowa, do pana Grzegorza. Serdecznie gratuluję. Może będzie taka konieczność, żeby się odrobinkę naczekać na tę płytę. Państwo też już piszą, że nie wszystkie płyty tak szybko docierają. Robimy, co możemy. Proszę wziąć to pod uwagę. Pamiętamy, my wszystkie maile mamy, my zakatalogowane, więc płyty dotrą. Panie Grzegorzu, serdecznie gratuluję. Płyta Waniliowy Wojciecha Baranowskiego do słuchania. No i także słuchamy jej popołudniami w Radiu 357. Piękne nagrania. Myślę, że to będzie, jeżeli oczywiście pojawi się na singlu, hit. No, hit. No nie wiem, czy to dobre słowo, tak czy inaczej. Zrobiło się spokojnie, melancholijnie, a my tutaj przecież, jak pisała pani Beata, musimy troszkę na zmianę i dostosować się do tego żaru i troszkę energii w nas wlać. Za 19 minut 15.

miejsca jak doma w tym domu. Mundial z tatą. Skrzynkę mailową zalała fala wspomnień, wzruszeń od Państwa. Bardzo dziękuję. Każdy się chwali, jak te pierwsze mundiale właśnie najczęściej z tatą się oglądało. No a przed nami kolejny mundial. Argentyno, co ty robisz? Pyta pani Beata. A Norwegowie w swojej piosence na Mistrzostwa Świata śpiewają, że ogramy znowu Brazylię, tak jak 28 lat temu. Było wtedy 2-1. Trzymam kciuki, pisze słuchaczka. Koszulki mundialowe szaleją już w sklepach. Cena za oryginał to około 600 zł. Widuję już w nich ludzi na ulicach. Norwegia się cieszy. No to my się cieszymy razem z Norwegią. Komuś trzeba w końcu kibicować. A to rewelacja eliminacji. Zobaczymy, jak pójdzie Wikingom za oceanem. Mundial rusza w najbliższy, który dziś mamy. Dziś mamy 9, no to już chyba za 2 dni nawet. No zobaczymy. Tak czy inaczej pory będą kosmiczne, jeśli chodzi o oglądanie tychże spotkań, ale dziś jest 9, a 9 czerwca urodziny ma Matt Bellamy, wokalista zespołu Muse.

Cigarettes After Sex. Przy okazji hymnów mundialowych powiedziałem, że to rok dwóch hymnów i to prawda. No bo także na Festiwalu Męskiej Granie będziemy mogli usłyszeć dwa. I wciąż nie ustaliliśmy, który lepszy i wciąż tego nie ustalimy i nigdy chyba tego nie ustalimy. Przypomnę, że po 15 jeszcze jedna niespodzianka w języku obcym. To oczywiście taka zapowiadana i także stały punkt programu Za górami, za lasami. Utwór z bajki, z animacji dla dzieci też się pojawi. No a poza tym mnóstwo innych zaskakujących utworów. No to najpierw zatańczymy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra. No jak oni tańczą, to będzie zabawa. Na pewno. Zapraszamy na koncerty oczywiście. A 15 minęła.

szukając odpowiedzi na pytanie, czym tu Państwa dziś zaskoczyć, wpadłem na to, że przecież utwory w językach obcych, ale innych niż angielskich, czy hiszpański, czy francuski, bo te są częściej, rzeczywiście pojawiają się zbyt rzadko. No ale czy z radia, które tutaj mieści się przy Słowackiego, spodziewają się Państwa słowackiego języka w tym utworze? O nie!

Hej dziewczyno, to nie jest czas na miłość. Dziewczę, na lasku nie jest czas. Mirosław Żbirka, słowacki piosenkarz, kompozytor, wokalista, człowiek znany i lubiany, który odszedł 5 lat temu. To też ciekawe, zmarł w Pradze, urodził się w Bratysławie, jeśli można byłoby ukuć pojęcie Czechosłowak, choć nie ma oczywiście takowego, no to Mirko Żbirka byłby świetnym przykładem. No i to taka niespodzianka. Słuchaczka napisała, że być może będzie coś w języku niderlandzkim. Nie, ale panowie z Niderlandów, absolutnie, tak.

Oj, takich rytmów zdecydowanie dziś brakowało. Dziękuję, to Ajo oczywiście, no bo dziś dzień gorący, choć od zachodu, południowego zachodu już się zbiera na burzę. Słuchaczka napisała jakiś czas temu, że w opolskim już burzę.

że nie dość, że nie dość, że nie dość, nie dość, że

I proszę bez zastanowienia nie pluć przedrostkiem, nie. Spięty, zapalenie przedrostka za 40 minut w Radio 357 popołudniówka. Miśka już słychać na korytarzu, bo kiedy Misiek Olszański wkracza do radia donośnym, takim tubalnym głosem wita wszystkich, no to już wiemy, że wszystko po 16 będzie jak w każdy wtorek. Zapraszam, bieżące tematy, aktualne sprawy, komentarze, opinie i wydarzenia. To wszystko w popołudniówce do godziny 18. Proszę koniecznie zostać z nami. Bardzo się cieszę, że grupa Nothing But Thieves trochę jakby wróciła do początków swojej kariery, do grania, z którego ich właściwie zapoznawaliśmy.

Cóż to takiego pięknego napisał ktoś z pytaniem, to O'Clow. O'Clow będzie jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu OFF w Katowicach. Tym razem O'Clow w duecie z FK Twix w takim pięknym, nastrojowym, klimatycznym nagraniu. Taka eksperymentalna odmiana popu. Bardzo, bardzo mi się podoba. Więc pozwolą państwo, że jeszcze sięgniemy po płytę z ubiegłego roku artystki. Tym razem solo Blade Bird. Proszę posłuchać.

No jak mogłem tak to wszystko pomylić? 11 czerwca. No to czwartek ten mundial startuje. To też w tatowaniu będzie jeden z elementów mundialowych. Proszę słuchać. Jutro będzie o podróżach. I także mam nadzieję, że Państwa zaciekawia, zwłaszcza młodocianych i nieletnich. A propos podróży, warto zwiedzać świat.

jak to szybko zleciało, bo i weekend już niebawem przecież, bo to już wtorek, można powiedzieć. No i już za kwadrans godzina 16, audycja powoli dobiega końca. Jeszcze ważna sprawa, słuchaczka chciała się dopisać do naszej grupy Healthy Cities, no i od razu powiem, że jeśli chodzi o hasło, bo takie było pytanie, hasło jest, żeby zapisać się w ogóle do grupy radiowej Radia 357 i tutaj hasło jest Radio 357, razem pisane z dużej litery R, Radio 357. Jeśli się już pani zapisze, to tam wybór któregoś z guru, czy to będzie guru Marek, czy guru Kuba, to już hasła nie trzeba wpisywać. To tak tylko przypomnę, Radio 357 z dużej litery, to jest hasło do w ogóle całej grupy radiowej. Zachęcamy bardzo serdecznie do robienia kroków zdrowego trybu, no i żebyśmy pokonali tam kogoś, żebyśmy znów byli wyżej niż w ubiegłym roku. Krok po kroku, a dojdziemy na szczyt. Za górami, za lasami. To jest ostatni kącik, który nas czeka w audycji Mam Grać. Szczerze mówiąc, ten utwór miał pojawić się tydzień temu, ale nie chciałem zapeszać. No ale dziś to już można.

wszyscy mają, znają i kochają i będą kibicować, żeby w tym Wimbledonie się udało w ogóle tam dostać i tam zadziałać. Znów Maja Chwalińska. No to co? Za 12 minut godzina 16. Taka Maja troszkę zdenerwowana, żądląca. Brzmiałaby tak.

Ależ to ekipa James Bay, The Lumineers, Noah Kahan. Prawie na zakończenie dzisiejszego muzycznego spotkania. 16 się zbliża. Tomek Marlingiewicz program zrealizował. Ja nazywam się Krystian Hanke i byłem z Państwem, starając się umilić ten czas nie tylko muzycznie, ale również słowem. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystko, co przyszło i bardzo się cieszę, to tak na koniec słowo, że przy okazji nowych nagrań Petera Gabriela możemy także sięgnąć po te najpiękniejsze, po płytę Soul, która całkiem niedawno obchodziła 40-lecie swojego istnienia i ten najpiękniejszy na świecie, przynajmniej dla mnie, utwór. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye, bye.

0: No, panu Piotrowi się nie przerywa, dlatego jest kilkanaście sekund po godzinie 16. Zaczynamy popołudniówkę. A zaczniemy od serwisu informacyjnego, który przygotowała dla państwa Monika Mędroch-Karbowska.
1: Senatorka Monika Piątkowska wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Piątkowska zwróciła się do mieszkańców Krakowa.
2: Szanowni Państwo, krakowianie, mam dla Was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem.
1: Z kolei Donald Tusk poinformował, że wybór został podjęty w pełni zgodnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem i naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony, powiedział premier. Polskie organy ścigania ustaliły sprawcę zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Jest nim obywatel Maroka Mohamed Adam Ru. Prokuratura okręgowa w Warszawie wydała za nim europejski nakaz aresztowania. Za podejrzanym wystawiono również list gończy i czerwoną notę Interpolu. Do tragedii doszło 28 maja 2024 roku w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne. Sierżant Mateusz Sitek został pchnięty nożem w klatkę piersiową, gdy ochraniał zaporę forsowaną przez grupę migrantów. Jak poinformował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, decyzja o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania wynika z faktu, że mężczyzna w chwili popełnienia czynu nie działał na terenie Polski i nie jest znane jego miejsce pobytu na terenie Polski. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Wczoraj wieczorem swoją opinię przedstawiła Karolowi Nawrockiemu kapituła Orderu Orła Białego, ale jej treść nie jest publicznie znana. Spór pomiędzy Polską a Ukrainą jest wynikiem decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do sytuacji odniósł się dzisiaj premier. Zwróciłem się do obu prezydentów, żeby znaleźć lepszy sposób niż wymiana ciosów na deeskalację tych emocji.
3: Prawdę powiedziawszy, wróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I rolą prezydentu w takiej sytuacji jest znalezienie dobrego rozwiązania. Nie idealnego, takiego nie będzie.
1: Premier podkreślił, że w interesie Polski jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją, a temat powróci w dzisiejszym raporcie 357. Rząd zajmuje się dzisiaj podwyżką płacy minimalnej, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent na rok 2027. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, wypłaty pracowników strefy budżetowej mają w przyszłym roku wzrosnąć o 2,5%. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa jednak, że to za mało.
4: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
1: Mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz, a wiceprezes związku Urszula Woźniak dodaje, że niskie wynagrodzenie jest podstawowym powodem odejść nauczycieli z zawodu.
5: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnych rozmów z resortem. Jutro za paliwo zapłacimy więcej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 46 groszy. W serwisie o 16 to wszystko, za godzinę m.in. o zarzutach dla Antoniego Macierewicza.
0: A skoro jest 5 minut po 16, Tomasz Gorazdowski i Sportowy Flash.
6: Informacja z mundialu na początek. Wyjaśniło się to i owo. Jednak nie Marciniak i spółka. Brazylijczyk Wilton Sampaio będzie sędzią czwartkowego meczu otwarcia mistrzostw pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań, to wiemy, Polacy pracować nie będą. 44-letni Sampaio po raz drugi będzie sędziował podczas Mistrzostw Świata. 4 lata temu sędziował m.in. spotkanie Polski z Arabią Saudyjską. I jeszcze o skandalu. Teraz krótko, do sprawy wrócę o 17.30. Piłkarska Federacja Iranu ogłosiła, że zablokowano jej możliwość przekazywania biletów dla kibiców. Każda reprezentacja grająca w mistrzostwach ma do swojej dyspozycji 8% biletów na każdy mecz. Co z tego, jak nie można ich przekazać kibicom? Więcej o 17.30. Teraz dobra informacja. Wrota sezamu się otworzyły, ale to zapewne dopiero początek. I bardzo dobrze. Maja Chwalińska, finalistka French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. Determinacja, konsekwencja i ciężka praca potrafią zaprowadzić na szczyt, co pokazuje nam historia Mai Chwalińskiej. Jej sukces jest inspiracją dla młodych sportowców z całej Polski, mówił minister. Inna nasza gwiazda, bardziej utytułowana, Natalia Bukowiecka, pobiegnie jutro na 400 metrów, a Michał Rozmys na mile w mityngu Diamentowej Ligi w Oslo. Kilka dni temu Bukowiecka uzyskała wynik 50 sekund i 12 setnych i wygrała bieg na 400 metrów w Bydgoszczy.
7: Pierwsze starty takie są. Ja się cieszę, że to wygląda w ten sposób, bo przynajmniej jestem zadowolona z wyniku, z przebiegu biegu i ten zgon był, ale wiem, że dałam z siebie wszystko. W tamtym roku miałam problem, żeby się zmęczyć, ale te czasy nie były takie, jakie chciałam, a teraz naprawdę jestem mega zadowolona z tego, jak to wyglądało.
6: Teraz będzie znacznie ciężej, bo w Oslo wystartują rywalki, które w tym roku biegały już poniżej 50 sekund. Między innymi halowa mistrzyni świata Lourdes Gloria Manuel, Jamajka Price czy Holenderka Klaver. Polskie piłkarki nożne grają dziś eliminacyjny mecz z Holandią. O tym spotkaniu opowiemy o 17.30.
0: Czekamy zatem na kolejne spotkanie z Tomkiem. Jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, zanosi się, że wieczorem może być bardzo dynamicznie. Jeszcze na wschodzie tam będzie pogodnie, ale jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Postępuje z zachodu w głąb kraju front, który niesie przelotne opady deszczu i burze. No i lokalnie spadnie także grad. Jeśli chodzi o opady w czasie tych burz, no to od 15 mm nawet do 45 na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura 20 stopni na północnym zachodzie, czyli zachodniopomorskie. 23-27 to przeważająca część naszego pięknego kraju, a 30 stopni lokalnie w centrum i na południowym wschodzie, tylko nad morzem jest chłodniej 18 do 20. No odczuwaliśmy tutaj przed południem w Warszawie, że było rzeczywiście grubo ponad 25. Myślę, że tak w okolicach 28 spokojnie. Teraz tak jakby się troszeczkę niebo zachmurzyło. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że jeszcze przez 2-3 godziny ten front tutaj na Mazowsze nie dotrze. Ale mapy pokazują, że już rzeczywiście przemieszczają się takie groźne chmury, z których pada i grzmi.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: A wraz ze mną jest Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, i Krzysztof Tubilewicz. Taki układ wtorkowy, który staje się powoli tradycją. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami. Zapraszam przez najbliższe 2 godziny. Idea popołudniówki to interakcja, czyli wysyłają Państwo głosówki bądź dzwonią 510-357-357. Mam nadzieję, że sporo ciekawych tematów. Już niebawem nasz raport o tym, co się dzieje wokół słynnego już orderu. Order jest słynny i jest piękny, natomiast chodzi o nadanie go Władimirowi Zełenskiemu i ewentualne odebranie przez naszego prezydenta. Natomiast ja chcę z Państwem jeszcze wrócić do Opola, bo myślę, że to, co się wydarzyło w ciągu 3 dni w Opolu, warto w jakiś sposób podsumować. Ja uważam, że ten ostatni koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer to była petarda. Znaczy, to była taka klasa, jeśli chodzi o wykonanie, jeśli chodzi o atmosferę, jeśli chodzi o klimat, jaki stworzył też Artur Andrus. Ja byłem absolutnie zszokowany. Piękne niektóre były wystąpienia. Dla mnie chyba numerem jeden był Herbut z tą wariatką, która tańczy. To jak on to zaśpiewał, ale przecież każdy z wykonawców tam pokazał się z najlepszej strony. Jakby Państwo chcieli skomentować, pochwalić się tym, czy Wam się podobało, czy też mieć jakieś uwagi, jesteśmy do dyspozycji. Myślę, że dla naszego radia jednak fakt, że w Opolu wystąpiło 3 naszych dziennikarzy i to w bardzo istotnych rolach. No, 357 rządzi. To posłuchajmy Magdy i w ten jesienny utwór, ale jest chyba najfajniejszy.

0: Benz. Koncert jesienny. Przepraszam, że wiosną puszczamy tę piosenkę, ale jak przyjrzałem się tym, które mogłyby teraz u nas otworzyć popołudniówkę, to ten utwór wydał mi się najbardziej taki dla nas na dziś. Jeżeli chcą Państwo wspominać to, co się wydarzyło podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, bardzo serdecznie zapraszam, ale też jest temat polityczny. Pojawił się już Michał Drantał, za chwilę raport. Pytanie, odbiorą czy nie odbiorą?
1: No, nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, proszę pana.
0: Powiem ci, że bardzo mi się podobał komentarz profesora Antoniego Dudka a propos tej sytuacji, który powiedział, że warto by się przyjrzeć przy okazji, komu to odznaczenie Białego Orła jest tak naprawdę przyznawane i że dla niektórych żyjących polityków przyznanie tego orderu to chyba nie było sensowne, powiedział profesor Dudek. Natomiast wydaje mi się, że akurat w przypadku naszego prezydenta Andrzeja Dudy, który wręczył Orła Białego Zełenskiemu, to wtedy było to absolutnie przez cały naród nasz akceptowane, prawda? Bo wiedzieliśmy, że jest wojna i że Załęski stoi na czele tego bohaterskiego narodu, który walczy.
1: Tak, wtedy takie nastroje społeczne były, teraz są inne, ale patrząc z perspektywy czasu, to co powiedziałeś, kiedy spoglądamy na tą listę osób, które otrzymały to wyróżnienie, to często zaczynamy się zastanawiać, czy to jednak był dobry pomysł.
2: To jest raport 357.
1: Po obradach kapituły Orderu Orła Białego, no wiemy, że nic nie wiemy.
3: Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
1: To fragment internetowego wpisu prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza. Brak decyzji nie sprawił, że spór w Polsce wygasł. Wręcz przeciwnie, rozpalił dziś salę sejmową. Szczególnie, że ciągle rezonuje wypowiedź wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego. Polityk Polski 2050 porównał UPA do żołnierzy wyklętych. Przemysław Czarny. PiS.
4: Wstyd, skandal. Żądam przerwy, przerwy w obradach i zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy. Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków?
5: To nie są wyścigi na to, kto komu pierwszy odbierze order, ani na to, kto komu powie na Twitterze, podajcie sobie teraz rączki.
1: To już fragment wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Nawiązuje do wpisu premiera Donalda Tuska. Szef rządu kazał prezydentom Załęskiemu i Nawrockiemu pojednać się. Wśród polityków nie ma zgody w sprawie odebrania orderu, ale nie ma jej także w Pałacu Prezydenckim. Rozmawiałem z Marcinem Fijołkiem, dziennikarzem Polsatu. Twierdzi, że pomysł odebrania orderu Załęskiemu nie był przesadnie przemyślany i w środowisku Karola Nawrockiego ma wielu przeciwników.
6: Ta zwłoka Pałacu Prezydenckiego jest też sygnałem o tym, że prezydent albo otrzymał negatywną opinię od swojej rady i w związku z tym próbuje jeszcze znaleźć scenariusz wyjścia z całej tej historii gdzieś trzecimi drzwiami, albo decyzja jest pozytywna, prezydent jest zdeterminowany, ale jeszcze czeka.
1: Czeka na przykład na ruch Kijowa. Szef gabinetu prezydenta Załęskiego Kiryło Budanow, będąc w Warszawie, spotkał się też z ludźmi prezydenta Nawrockiego. Może Kiryło Budanow prosił wtedy o czas. Pojawia się też pytanie o innych odznaczonych orderem Orła Białego.
6: Wraca jak bumerang historia z tym, jak wielu polityków zostało przecież docenionych czy odznaczonych tym orderem. Jest tam na przykład były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder.
1: A to przecież postać skrajnie prorosyjska. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się potępienia działalności UPA. Jest też mowa o ustawie, która trafiła do sejmowej zamrażarki, a dotyczy karania za tak zwane kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarny.
7: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje.
1: Mimo napiętych stosunków prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego. Szukają szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku, mówi nasz korespondent Piotr Kaszuwara, który jest na miejscu.
8: Według relacji świadków do wsi wkroczyły kolaborujące z Niemcami oddziały po to, by spacyfikować stacjonujących tu wówczas sowieckich partyzantów oraz odszukać ukrywających się Żydów. Cywilną ludność, w większości polską, sprowadzono m.in. do lokalnego kościoła i do szkoły, gdzie przesłuchiwano ich i torturowano. Niektórych zapędzono do stodół, które podpalono.
1: W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, komentuje pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
9: Jestem pewien, że mądre jest

0: deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
1: W tej wypowiedzi może też chodzić o konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Ta pod koniec czerwca w Gdańsku. Z perspektywy polskich firm, które chcą zarabiać na odbudowie kraju po wojnie, ważne jest, aby konflikt nie eskalował.
2: Na dziś na pewno byłoby dobrze, gdyby Kijów się po pierwsze z tej decyzji wycofał. Po drugie, gdyby jednak ta konferencja w Gdańsku odbyła się pod hasłem wzorowej już współpracy i dobrych kontraktów dla Polski. No i po trzecie, dobrym sygnałem ze strony Kijowa, żeby rozładować ten problem, byłaby pełna zgoda na ekshumację, a nie dozowane w formie kroplówki pojedyncze decyzje co do kolejnych miejsc, gdzie pochowani są polscy obywatele.
1: A to już puenta Marcina Fiołka, dziennikarza Polsatu.
3: A cały raport przygotował dla Państwa Michał Trantał. Oczywiście można go znaleźć w naszych podcastach w zakładce Raport 357.

0: Jeszcze kilkanaście dni i zaczną się wakacje. Wielu młodych ludzi, uczniów, studentów myśli sobie tak, no będę miał trochę czasu, można będzie dorobić. Ale okazuje się, że w tym roku może to być trudniejsze.
1: Ja tak dorabiam sobie po szkole.
2: Rozkładanie towarów w sklepach, pomaganie przy dostawach w Ciucholandach.
1: W McDonaldzie dorabiam trochę.
0: Ten temat pojawi się jeszcze w tej godzinie. Polecam i czekam na ewentualne telefony w tej sprawie, czy głosówki, czy są jakieś fajne propozycje pracy dla uczniów na przykład. Mogą państwo o tym tutaj powiedzieć. Natomiast teraz czas na piosenkę dnia, zespół DMAs i Hurricane.

0: To nasza piosenka dnia, a mam pierwszy głos w sprawie Opola. Odezwał się pan Maciek, który pisze: oj, pani Magda dobrze śpiewa, to a propos pierwszej piosenki dziś w południówce. W Trójmieście już pada deszcz, a co do Opola i ostatniej części poświęconej pani Agnieszce i Magdzie, zgadzam się, była cudowna i zgadzam się co do wykonania Igora. Genialne. Jedno mam, mianowicie zabrakło mi Anny Marii Jopek. Ona ma tak cudowne wykonanie piosenek Osieckiej, no i zdecydowanie wolę jej wersję Okularników. A tu w Okularnikach chyba Piotr Pol, tak. Polk, tak, tak. W takich okularach charakterystycznych, rzeczywiście. Przy okazji powiem państwu, jeszcze jest jedna rzecz. Czy zwrócili państwo uwagę na nowy lans? Słuchawki. Ci wykonawcy wychodzą w bardzo w tej chwili misternie przygotowanych takich słuchawkach, które są w różny sposób pięknie podkreślone, a to kolorem, a to jakimś specjalnym wzorkiem, a to jakimś kamyczkiem. Z ogromnym zainteresowaniem patrzyłem na to, jakie są te wyroby i jaki to w tej chwili jest rodzaj konkurencji. Kto ma piękniejsze coś w uchu? Pewnie się państwo ze mną zgodzą. A teraz już czas na naszą rozmowę popołudniówki, a rozmawiać będziemy z panem redaktorem Pawłem Pełką z Tygodnika Podhalańskiego. Dzień dobry, witam pana, panie Pawle, w 357.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Chcę z panem porozmawiać o tym, bo był konwent gmin powiatu tatrzańskiego i rozmawialiście o jakże ważnym problemie związanym z dzikimi zwierzętami, które wchodzą do miast, zwłaszcza u was na Podhalu. Rzecz dotyczy oczywiście całego kraju, bo tutaj z dzikami mamy problemy, ale w waszym wypadku tu chodzi o jelenie i słynne już niedźwiedzie. Co prawda ostatni wypadek śmiertelny w Tatrach z udziałem niedźwiedzia to podobno 99 lat temu, ale faktem jest, że problem istnieje. Stąd chyba temat tego konwentu i to, że samorządowcy przywiązują dużą wagę do tego problemu.
1: Tak, dokładnie. No, ten problem narasta. Dotyczy właśnie nie tylko niedźwiedzi, które są jednak najbardziej niebezpieczne, no ale również jeleni, saren, które no, od już kilkunastu lat pojawiają się nie tylko gdzieś na obrzeżach, ale w samym centrum. I o ile Zakopiańczycy już przez te lata przyzwyczaili się i gdy widzą jelenia, czy widzą statko jeleni, no nie zwracamy na to uwagi, po prostu przechodzimy. Jest to taki stały element krajobrazu. No to turyści przyjeżdżają do Zakopanego i zachowują się zupełnie inaczej, to znaczy no po pierwsze chcą z jak najbliższej odległości zrobić zdjęcie, po drugie no często dochodzi do prób karmienia tych zwierząt, no a to są, pamiętajmy jednak mimo wszystko dzikie zwierzęta i one mogą różnie, bardzo w bardzo różny sposób zareagować. Mieliśmy kilka takich przykładów, gdy ktoś próbował karmić na przykład takiego jelenia ze sporym porożem, no i ten jeleń odwdzięczył się w pewnym momencie tym, że po prostu chciał wyrwać jeszcze więcej tego jedzenia, no i dwie osoby trafiły do szpitala. Natomiast no, jeśli chodzi o niedźwiedzie, no to one pojawiają się no nie w centrum, ale gdzieś bardziej bliżej Tatr. No ale też często, gdy szczególnie wieczorem czy w nocy one są nagrywane przez jakieś kamery monitoringu, no to Straż Miejska też i policja często odbierają telefon od mieszkańców, a chodzi tutaj niedźwiedź, zróbcie coś z tym.
0: No tak, nawet podczas ostatniego długiego weekendu była jakaś prośba o pomoc, bo turyści w Dolinie Roztoki mieli poczucie, że są zagrożeni przez niedźwiedzia i zwrócili się do ratowników o pomoc i zresztą ta pomoc została im udzielona. Tutaj ciekawe zdanie. Otóż pan zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Filip Zięba, powiedział, że to nie chodzi o eliminowanie przyczyn nienaturalnego zachowania zwierząt, ale reagowanie właśnie na to, żeby przyczyny zniknęły, a nie tylko skutki.
1: No właśnie, bo w ogóle no, samorządowcy poruszali temat stworzenia takiego azylu w Zakopanem czy w okolicach dla zwierząt dzikich, które za bardzo już żyją w środku miasta, czy zostały ranne, czy coś im się stało. Natomiast właśnie wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba stwierdził, że to azyl to jednak byłaby taka ostateczność, że cały czas trzeba edukować i mieszkańców Zakopanego i szczególnie turystów, żeby chociażby nie zostawiać śmieci gdzieś przy posesjach, żeby te śmieci były w pojemnikach gdzieś na przykład w garażu, czy gdzieś w takim zabezpieczonym miejscu, no bo to przyciąga właśnie między innymi niedźwiedzie, a gdy niedźwiedź już spróbuje takich specjałów z takiego śmietnika, no to będzie tam po prostu wracać. Najgorzej jest wiosną i jesienią, wiosną, kiedy niedźwiedzie są przebudzone. W tym roku mieliśmy taką sytuację, że w Tatrach było jeszcze dużo śniegu, a w Zakopanem już nie, no i te niedźwiedzie rzeczywiście schodziły. No i Filip Zięba apeluje o to, żeby żeby cały czas edukować, żeby ustawiać tabliczki, żeby na przykład zainstalować więcej takich koszy ulicznych, do których dzikie zwierzęta nie mają dostępu. No i to wszystko ma sprawić, aby te zwierzęta jednak no nie miały tutaj czego szukać i szukały tego pokarmu, pożywienia w lesie. A jeśli chodzi o jelenie czy sarny, no żeby ich po prostu nie karmić, żeby przechodzić koło nich obojętnie. No może dobrze zrobić zdjęcie gdzieś z daleka, ale też nie podchodzi, bo pamiętam, był taki przypadek, że turyści chcieli na równi Krupowej zrobić zdjęcie i to nie tylko tego jelenia, ale dziecka swojego z jeleniem. No i ta łania czy jeleń, już nie pamiętam, zareagowały dość agresywnie. Natomiast ja dodam jeszcze, że ja dosyć często chodzę po Tatrach i spotkałem niedźwiedzia kilkanaście razy na swojej drodze. I za każdym razem no po prostu zachowywałem się spokojnie, nie panikowałem, nie robiłem zdjęć i mimo, że te dwa, trzy spotkania były z dosyć bliskiej odległości, to zawsze ten niedźwiedź odchodził po prostu i skończyło się bardzo pokojowo, chociaż oczywiście puls pewnie i tętno były zwiększone.
0: No tak, przed wami wakacje, a to oznacza pewnie z milion turystów, którzy przyjadą na Podhale i ta edukacja, o której pan mówi, jest niezwykle istotna, ale też myślę, że bardzo istotne jest sprawne działanie służb oczyszczania miast, bo to nie chodzi tylko przecież o Zakopane, ale i o inne miasta na Podhalu, gdzie ci turyści będą i tak jak pan mówi, te worki nie mogą zostawać na przykład na noc w pobliżu terenów leśnych, tylko powinny być no dość szybko zabierane albo tak chowane, żeby nie było do nich dostępu i żeby ten zapach nawet, prawda, nie zwabiał tych zwierząt, bo to czyni zagrożenie.
1: Tak, dokładnie. No tutaj trwają rozmowy dotyczące tego, żeby firma tutaj miejska w Zakopanem usuwała te śmieci wieczorową porą, żeby nie zostawały one na noc. Tu jest jeszcze jedna sprawa. Pamiętajmy też, że do Zakopanego przyjeżdża bardzo wielu turystów z zagranicy, wielu z krajów arabskich. Jest wielce prawdopodobne, że oni wrócą teraz, ponieważ połączenia lotnicze z krajami arabskimi są wznawiane. No a oni z pewnością nie są wyedukowani i dla nich taki jeleń, sarna w centrum miasta, no to już jest wielka atrakcja po prostu. No i oni pierwsze co robią, no to właśnie wyciągają aparaty i chcą podejść jak najbliżej do takiego zwierzęcia. No też często są przypadki właśnie karmienia, także ta edukacja powinna być wielotorowo prowadzona, również jakoś w języku angielskim, bo mamy takie tabliczki na równi Krupowej, równia Krupowa, taka piękna łąka z widokiem na Tatry w środku Zakopanego i są tabliczki o tym, żeby nie zbliżać się do jeleni. Powinny one być też w języku angielskim. No natomiast wiem, że tych turystów jest tak wielu, że wszystkich wyedukować się nie da i tutaj wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego apelował też do Zakopiańczyków, że gdy widzą, że turyści zachowują się w sposób właśnie taki, jak nie powinni się zachowywać, to znaczy wyciągają jakieś kanapki, jakieś ciasteczka, próbują karmić te zwierzęta, no żeby po prostu zwracać uwagę, że może to być zwyczajnie niebezpieczne. Ja pamiętam chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mieliśmy w redakcji taki telefon, zadzwonił, nawet nie wiem, czy to turysta, czy Zakopiańczyk, zróbcie coś, bo łania tutaj urodziła małe i co się dzieje, pomóżmy jej, zróbmy coś, wezwijcie jakieś służby, przyjedźcie, zróbcie zdjęcie. No i panu było dosyć trudno wytłumaczyć, że właśnie nie można robić nic, no to już jest niestety środowisko naturalne tych zwierząt, no i one po prostu tutaj żyją, a zbliżanie się w takiej sytuacji do tej matki może też być bardzo niebezpieczne, bo ona będzie swoje maleństwo bronić.
0: To może na koniec, panie Pawle, podkreślmy te trzy podstawowe zasady. Nie dokarmiamy z dzikich zwierząt, bo one mają jakby inne miejsca do tego przygotowane i ktoś o to dba. Nie zbliżamy się do tych zwierząt, żeby zrobić zdjęcie, bo to też jest bez sensu. I nie zostawiamy odpadów takich biologicznych w miejscu, gdzie nie są one zabezpieczone, prawda? Wydaje się, że to są takie trzy podstawowe zasady.
1: Tak, to są najważniejsze zasady. Pamiętajmy też, że no wielu turystów przyjeżdża do Zakopanego właśnie do apartamentowców. No i apel też do nich, żeby gdzieś tego jedzenia, jakiegoś worka na ze śmieciami, kiedy sprzątają apartament, czy tak, wyrzucają śmieci, nie zostawiali gdzieś tam dalej, tylko w miejscu do tego przeznaczonym. A z kolei apel do właścicieli, tych zarządców, tych apartamentowców, aby te miejsca, gdzie te śmieci są, były w takim rejonie, że te zwierzęta nie mają do niego dostępu. No najlepiej jakby były właśnie w jakimś garażu, w jakimś pomieszczeniu w środku.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Pawle. Z jednej strony to by chciało się powiedzieć, życzymy wam najazdu turystów, no bo górale wiadomo, bardzo są zainteresowani tym, żeby dużo ludzi przyjeżdżało, bo to są te dudki słynne, które zostaną na Podhalu, a z drugiej strony chciałoby się powiedzieć, oj, żeby to nie było za dużo, prawda? Żeby znaleźć jakąś równowagę między tym zapraszaniem wszystkich jak leci i czekaniem na pół Azji, żeby przyjechała, a sensownym wykorzystaniem pięknych naszych Tatr. Czy tu się znajdzie jakiś kompromis? No, na razie trudno przewidzieć, ale życzę w każdym razie, żeby to był udany, dobry sezon na Podhalu. Bardzo panu dziękuję. Paweł Pełka z Tygodnika Podhalańskiego był gościem popołudniówki Radia 357. Miłego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.

Coś, dzisiaj nie mogę liczyć na Państwa aktywność, poza panem Maćkiem, który cokolwiek napisał na temat Opola. Jakoś Państwo milczą. Może zatem temat związany właśnie ze zwierzętami dzikimi. Czy Wam się zdarzyło, drodzy Państwo, jakaś taka sytuacja, gdzie mieliście okazję być blisko jakiegoś zwierzęcia niedomowego i jak na to zareagowaliście? Takie historie też bardzo mile widziane. Tak jak już mówiłem, niebawem spojrzymy na to, jak wygląda rynek wakacyjnej pracy. Tomasz Jeleński się nad tym pochylił, ale wcześniej Richard Ashcroft. We'll be right back.

0: A to jest ciekawa historia, bo kiedy rozmawiam z Państwem o tych zwierzakach dzikich, które pojawiają się tu i tam, to właśnie na pasku i na zdjęciach w TVP Info była informacja, że na Śląsku grasuje albinos kangur. I rzeczywiście było zdjęcie białego kangura, który tam kica po jakiejś drodze. Niezłe, co? Ale Państwo też zwracają uwagę na spotkania ze zwierzętami.
1: Dzień dobry, z tej strony patron Jacek. Ja mam taki może krótki komentarz. Jakiś czas temu wracałem sobie z Doliny Pięciu Stawów i gdzieś zza krzaków wyłaniała się głowa sarenki, która była tutaj pieczołowicie nagrywana właśnie przez dwie turystki z Bliskiego Wschodu, na co jedna skomentowała, że to jest naprawdę piękny kangurek.
0: Kangurek, jak mówiłem, się pojawił biały, a do nas dzwoni pan Piotr. Z tego, co wiem, pan się chce odnieść do koncertu w Opolu, tak? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotr Wrocławia, patron 357.
0: Witam.
2: Ja oglądałem oczywiście ten koncert niedzielny. Absolutnie potwierdzę, panie Michale, że był fantastyczny. Można powiedzieć, częściowo jakby nawiązywał do słynnego koncertu poświęconego Emi Stosieckiej Zieloną Mi z 97 roku. Oczywiście nie z takim jakby entourażem i takimi dekoracjami, aczkolwiek jeśli chodzi o wykonawców, no to była pierwsza klasa dla mnie.
0: Pięknie. A kogoś by pan wyróżnił? Ktoś panu został w pamięci?
2: No tam było kilkoro wykonawców, którzy no, zrobili wrażenie. Chociażby ta treść wywołała utwór Niech Żyje Bal. Nie pamiętam teraz, że tak powiem.
0: Dąbrowska. Katarzyna Dąbrowska. Dokładnie. Tak, no, aktorka. Prostu... No, zaśpiewała to rzeczywiście w sposób znakomity. Hanna Śleszyńska dokładnie. Też, przyzna pan, miała w sobie jakąś magię, jak śpiewała chyba dwukrotnie. Tak. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Cieszę się, że podziela pan moje zdanie. W tym zalewie często takiej tandety, kiczu, to co nam Telewizja Polska zafundowała, naprawdę było fantastyczne.
3: Popołudniówka 357.
0: Idą wakacje, a to będzie pierwsza okazja znalezienia pierwszej pracy, no i zarobienie pierwszych pieniędzy. To przyjrzyjmy się, jak ta młodzież pracuje, bo w tym roku może być nieco więcej problemów z zatrudnieniem.
4: Ja tak dorabiam sobie na 1/4 etaty. W McDonaldzie dorabiam trochę.
5: Wakacje możemy zdobywać pierwsze zawodowe doświadczenie.
6: Maciej Kikta, ekonomista.
5: Sprzyja temu oczywiście gwałtownie rosnąca ilość ofert pracy, zwłaszcza w miejscowościach czy nadmorskich, czy górskich, czy tych po prostu cieszących się największym zainteresowaniem turystów, no ale też zwiększony popyt na tego typu usługi. Zatem drobni przedsiębiorcy, pracodawcy pracujący w gastronomii, zajmujący się spedycją, przewożeniem towarów, rozwożeniem różnego rodzaju dóbr, w czasach typu wakacyjnych, kiedy większość stałych pracowników stara się wziąć urlop i wyjechać gdzieś z rodziną, niż poszukuje dodatkowych rąk do pracy.
7: Rozkładanie towarów w sklepach, pomaganie przy dostawach w Ciucholandach.
8: Z naszych najnowszych danych wyłania się zaskakujący trend na rynku pracy sezonowej.
6: Kamil Szabłowski, OLX.
8: Liczba ofert dotyczących pracy w wakacje spadła w tym roku o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Pracodawcy wystawiają mniej ogłoszeń, ale chętnych do pracy jest znacznie więcej.
9: Szukamy pracy z kolegą, jestem umówiony, żeby iść.
10: Planuję iść do pracy.
8: Średnia liczba aplikacji przypadających na jedną ofertę wzrosła o 12%. Dla poszukujących zarobków w wakacje oznacza to jedno. Znacznie większą konkurencję i konieczność wysyłania większej liczby życiorysów.
5: W tym roku ofert jest mniej. Wynika to z kilku rzeczy. Przede wszystkim z sytuacji makroekonomicznej. Przedsiębiorcy często nie są w stanie płacić nawet tego minimalnego wynagrodzenia za to, żeby utrzymać pracownika w miejscu, w którym ten potencjalny zysk nie jest na tyle duży, żeby móc to skompensować. Zwiększa to konkurencję między tego typu pracodawcami. Tam, kiedy już pracownicy rzeczywiście są poszukiwani, konkurencja staje się ostrzejsza, bo z jednej strony miejsc pracy jest mniej, z drugiej strony liczba uczniów czy młodych ludzi, którzy chcieliby znaleźć pracę i zarobić dodatkowe pieniądze w trakcie wakacji, wcale się nie zmniejsza.
8: Gdzie w takim razie najłatwiej znaleźć zatrudnienie? Niezaprzeczalną królową letniego rynku pozostaje gastronomia. To właśnie ta branża odpowiada za ponad 31% wszystkich wakacyjnych ogłoszeń na portalu OLX.
11: Gastronomia czy jakieś usługi?
9: Bardziej na magazynach. Jakaś taka bardziej siłowa praca.
12: Coś akurat na magazynie i jakieś takie różne rzeczy, na przykład też jakieś piekarnie chyba widziałam, coś takiego.
11: Ile tak można zarobić?
9: Nie wiem.
13: No tak dla nas niepełnoletnich to z 5000 może do ręki.
8: Co ciekawe, restauracje, bary i kawiarnie przyciągają tłumy chętnych, mimo że, jak pokazują statystyki, oferują najniższe stawki na rynku. Średnie oferowane wynagrodzenie w gastronomii wynosi obecnie około 5260 zł brutto miesięcznie. Mimo to determinacja poszukujących jest ogromna. Liczba chętnych do pracy przy stoliku czy w kuchni wzrosła rok do roku aż o 27%. W te wakacje zdecydowanie najwięcej zarobią kierowcy. Jeśli ktoś posiada odpowiednie uprawnienia, może liczyć na naprawdę solidny zarobek. Z danych OLX Praca wynika, że w tej kategorii średnie stawki miesięczne sięgają około 7500 zł brutto miesięcznie.
0: No, to już sporo, przyznają państwo. Trzeba tylko być czujnym, uważać na przykład na bezpieczeństwo. Ja przypominam sobie, z kumplami pojechaliśmy chyba między drugą a trzecią klasą do jakiegoś przedsiębiorstwa, gdzie kazali nam, powiedzieli, jest robota, tu jest rozsypane ziarno w jakiejś takiej dużej hali i to ziarno trzeba było do worów wsypywać, zawiązywać, bo oni gdzieś je wywodzili. No i myśmy tą robotę wykonali tam w ciągu kilku godzin, tylko później się zorientowaliśmy, że powinny być maski nam dane, bo to ziarno było z czymś jakimś zmieszane, z jakąś substancją chemiczną. W każdym razie zapłaciliśmy za to ciężkim bólem głowy przez co najmniej następny dzień, no ale trochę kasy wpadło. No ale moim zdaniem pierwsza sprawa, uważajcie młodzi ludzie, najpierw sprawdzajcie, czy warunki są bezpieczne.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

Dzień dobry, ja dzwonię z Opola i chciałam się podzielić moimi wrażeniami z koncertów. Największe wrażenie zrobiła Justyna Steczkowska, także jest nieoceniona, mega głos, mega figura i w ogóle super, super. Także dla mnie najlepsza Justyna, zawsze.

0: Dobrą stylówkę to miał Piotr Stelmach. Czapeczka, kurteczka, no rockman pełną gębą i bardzo dobrze sobie radził podczas tego koncertu Lady Punk. Proszę Państwa, w kolejnej godzinie zobaczymy, czy czasem nie gromadzą się chmury nad Gianni Infantino. Państwo wiedzą, to szef FIFA, Światowej Federacji, za chwilę Mistrzostwa Świata, ale facet jest raczej taki bardziej śliski, prawda? I okazuje się, że Michel Platini zapowiada wytoczenie procesu właśnie swojemu byłemu współpracownikowi.
1: Według Michela Platiniego to Gianni Infantino miał być człowiekiem, który chciał pozbyć się swojej konkurencji i utorować sobie drogę do fotela przewodniczącego FIFA. To jest nieudowadnialne.
0: No, ale warto się nad tym pochylić. To temat, który zapowiadam teraz, ale pojawi się on w popołudniówce już w kolejnej godzinie. Patrzmy na zegar, jeszcze 6 minut, to akurat pojawi się najpierw Kaśka Socharska, a nie, najpierw będzie Pink. Okej. Tomek tutaj wrzuca mi, że Kids in Love, dzieciaki zakochane, a dopiero później będą Pokoje i Kaśka.

0: Dzień dobry. Patronuję 357 już od 2 lat, a dzwonię z Opola i właśnie w sprawie festiwalu i tego koncertu niedzielnego. To już jest 2 rok, kiedy bardzo żałuję, że nie byłem właśnie na niedzielnym wieczornym koncercie, bo zarówno rok temu, jak i w tym roku to było coś absolutnie wyjątkowego. I to jest właśnie klasa, tak? Nie umniejszając tam wcześniejszym zespołom czy wykonawcom, to co właśnie się działo wieczorem w koncercie Osiecka i Magda Umer oraz to co było rok temu, taka wspaniała impreza, to było naprawdę, warto na tym być. Także polecam.
1: W pełni się z panem zgadzam, naprawdę. Dostaliśmy taką porcję takiej kultury naprawdę wysublimowanej, eleganckiej, a przede wszystkim z najwyższej półki.

0: Minęła godzina 17, jest wtorek, 9 dzień czerwca. Radio 357, popołudniówka. I czas na serwis, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
1: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Podczas obrad Sejmu 11 września 2025 roku były minister obrony znieważył generała brygady doktora Jarosława Stróżyka i jego zastępców, pułkownika Krzysztofa Duszę i pułkownika Artura Pluto, nazywając ich agentami rosyjskimi. Antoni Macierewicz nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Politykowi grozi do 3 lat więzienia. 14 województw zostało objętych burzowymi alertami IMGW. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru sięgające nawet 75 km na godzinę. Dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Krajów IMGW, dr Maciej Duniec, mówi, że takie warunki atmosferyczne mogą w niektórych miejscach doprowadzić do klęsk żywiołowych.
2: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do godziny 23. Alerty zostały również rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje w nich, by osoby przebywające na zagrożonych terenach znalazły bezpieczne schronienie w trakcie burzy. Pozostajemy przy temacie alarmów. Państwowa Straż Pożarna pracuje nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają one w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
1: Zgodnie z planem wszystkie syreny w razie potrzeby włączałoby się jednym guzikiem. Prace mają potrwać do końca roku. Kolejne 2 lata ma zająć dopracowywanie systemu.
3: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
1: Syreny mają być sterowane z 4 źródeł. Powodem są względy bezpieczeństwa. Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Propozycja ma być częścią 21 pakietu sankcji na Rosję. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jednocześnie wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone, zaznaczyła von der Leyen. Przygotowania do drugiej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji rozpoczęte. Organizatorzy chcą pobić ubiegłoroczny rekord 10 tysięcy uczestników i już zachęcają do udziału w jesiennym wydarzeniu. Ta edycja będzie wzbogacona o kulturę, sztukę i design, aby pokazać ich połączenie z nowymi technologiami. O szczegółach Maria Kornaga.
4: Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji Michał Tabisz wyjaśnia, dlaczego o październikowym festiwalu mówi z takim wyprzedzeniem.
5: To jeszcze miesiąc, kiedy uczniowie i studenci, czyli nasza grupa docelowa, są na miejscu, słuchają m.in. Radia 357 i dotrze do nich przekaz o tym, że festiwal to nie jest tylko ścisła technologia, ale również twórczość, sztuka, kultura.
4: Wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska stawia na połączenie kultury z innowacją. To jej zdaniem może inspirować młodzież.
6: Żeby mogli zobaczyć, że w kulturze jest też potężny obszar do robienia kariery zawodowej.
4: Grupa kreatywnych uczniów i studentów już pracuje. Ich mentorem jest multidyscyplinarny artysta Łukasz Pączkowski, który rozpoczął warsztaty pod szyldem Future Fashion.
7: 6 grup bardzo utalentowanych pracuje nad stworzeniem jednej kolekcji mody za pomocą druku 3D.
4: Maria Kornaga, Radio 357.
1: Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji odbędzie się 7 i 8 października. Pierwsza edycja festiwalu zdobyła główną nagrodę za najlepszy event edukacyjny w prestiżowym konkursie MP Power Awards.
0: Przed nami noc pod znakiem chmur. tych gwiazd to nie zobaczymy. Natomiast jeżeli gdzieś się rozpogodzi, to na zachodzie Polski, bo jak mówiłem, stamtąd idzie dzisiaj w ciągu dnia ten front, a zatem w nocy już przejdzie, no i tam się troszkę rozpogodzi. Natomiast opady deszczu będą na zachodzie i północnym zachodzie początkowo, bo na wschodzie i południu miejscami mogą być także burze. Na wschodzie suma opadów do 15 mm. Temperatura w nocy 7 stopni na Pomorzu, tam najchłodniej, 12-13 stopni w centrum kraju, a najcieplej na wschodzie i południowym wschodzie, czyli województwo podkarpackie, 16 stopni.
8: Popołudniówka 357.
0: Temat zagraniczny niebawem. Armenia, jak państwo wiedzą, Paszynian tam wygrał w bardzo pięknym stylu. Co to oznacza dla Europy? To wszystko w programie, który już przygotowuje dla państwa Adrian Bąk. Wcześniej trochę ostrego bluesa. ZZ Top. Y'all still want me to come with you?

0: Jak Państwo zapewne wiedzą, jeden z naszych kolegów, który przygotowuje po południówce materiały dla Państwa, Tomasz Jeleński, popularnie nazwany jest przez nas Jeleniem. I kiedy przyszła głosówka od jednego z naszych słuchaczy, byłem przekonany, że zwraca się właśnie do naszego kolegi. Ale byłem w błędzie.
1: Drogi Jeleniu, jeżeli mnie słyszysz, pamiętaj, nie miej żadnych skrupułów. Jeżeli ktoś do ciebie wyciąga rękę, macha, chce sobie zrobić z tobą zdjęcie, nie szanuje cię, pochyl łeb, nastaw poroże, poostrz o kamień i goń, goń, goń. Pamiętaj, to ty jesteś u siebie.
0: Tu pan pojechał z tą pogonią. Może lepiej niech zrobi taką minę, żeby każdy raczej bał się konfrontacji i sam szybko się oddalił. Takie rozwiązanie byłoby chyba najlepsze. Jak już wspominałem, za moment daleki zasięg i Armenia, ale wcześniej jeszcze Harry Styles.

0: 17.14 na zegarach, przy mikrofonie Adrian Bąk. Michał Olszański na chwilę wyszedł ze studia, a to znaczy, że czas na daleki zasięg. Dziś o Armenii.
1: Daleki zasięg.
0: Partia premiera Armenii Nikola Paszyniana, Umowa Społeczna, wygrała wybory parlamentarne w Armenii, zdobywając prawie 50% głosów. Drugie miejsce zajął Sojusz Silna Armenia, około 23% głosów, a trzecie Blok Armenia, około 10%. Wybory były komentowane jako test nastawionej na zachód polityki premiera Nikoli Paszyniana. I właśnie o tych wyborach porozmawiamy dziś w dalekim zasięgu, a w Armenii, w Erwaniu, jest reporterka Stasia Budzisz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wszystkie głosy już policzone, prawda?
2: Ostateczne wyniki będziemy znali dopiero 14 czerwca. Dzisiaj
0: czyli
2: ma się odbyć,
0: policzone.
2: Albo już się... Prawie policzone. Dzisiaj miało się odbyć takie losowe liczenie głosów w losowych komisjach. No taka prawierka. No więc zobaczymy. 14 będą oficjalne wyniki, no ale generalnie myślę, że już możemy uznać dokładnie to, co powiedziałeś, za chyba pewnik.
0: No właśnie, bo te wybory, tak jak powiedziałem, dużo było takich komentarzy, że to jest właśnie taki test nastawiony na zachód polityki premiera Nikoli Paszyniana. Jak należy rozumieć, premier ten zdał ten test, tak?
2: No, w Armenii troszeczkę inaczej to wygląda, niż przedstawiają to zachodnie, albo no, skupmy się na polskich mediach, bo rzeczywiście jest to taka dychotomia, że to był taki wybór pomiędzy dobrym Zachodem a złą Rosją. No, nie do końca jest tak. To znaczy, rzeczywiście premier Nikol Paszynian zrobił zwrot na Zachód, natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że on w 2021 roku, kiedy były poprzednie wybory parlamentarne, one były naznaczone wojną w Górskim Karabachu, który Armenia w tamtym czasie jeszcze nie do końca straciła, ale już prawie, tak, to był premier, który miał zupełnie inny program. On o Zachodzie praktycznie w ogóle nie wspominał. W tamtym czasie był za panormiańskością, zbliżaniem jeszcze większym do Rosji. To jest premier, który jest u władzy od 8 lat. To jest też premier, który tak naprawdę przez te 8 lat niewiele zrobił, aby od tej Rosji się gdzieś tam wydostać. Oprócz tego, co zmieniła sama wojna w Górskim Karabachu pod kątem bezpieczeństwa, bo wtedy Armenia się zorientowała, że rzeczywiście Rosja nie może być gwarantem bezpieczeństwa tego kraju, bo po prostu nawaliła w czasie tej wojny ostatniej. Natomiast te wybory, o ile my lubimy tak przedstawiać jednostronnie, że Armenia wybrała Zachód, wybrała demokrację, no to nie jest do końca taki wybór, dlatego że Armenia nie odwraca się od Rosji. I my musimy to w Polsce zrozumieć, że to nie jest tak jednoznaczny wybór.
0: Mimo tego wyniku wyborów, prawda? To znaczy to, że partia Nikoli Paszyniana, który, tak jak powiedziałeś, od pewnego czasu ma ten kurs proeuropejski, to możemy powiedzieć, to też liczy się to, co tak naprawdę dzieje się w samej Armenii. O to też cię jeszcze chciałem zapytać, ale powiedzmy jeszcze może słowo o tych ugrupowaniach opozycyjnych, które dostały się do parlamentu, no bo one mają charakter prorosyjski. Czy mimo tej bezwzględnej większości to może jakoś wpływać na politykę państwa?
2: On otrzymał rzeczywiście bezwzględną większość, natomiast nie ma większości konstytucyjnej, czyli nie może zrobić jednej rzeczy, na której mu najbardziej zależało, mianowicie zmiany konstytucji i tego, czego wymagał Azerbejdżan, żeby podpisać pokój. I teraz już przechodzę do twojego pytania. Natomiast jak się... I teraz rzeczywiście Paszynian ma 64 mandaty na 105 deputowanych w armeńskim parlamencie. Natomiast jak się policzy głosy i spojrzy się tylko i wyłącznie na ilość ludzi głosujących, no to wydaje mi się, że więcej ludzi jednak głosowało na różnego rodzaju opozycyjne wobec Paszyniana partie. Więc to jest takie zwycięstwo, no jest tym zwycięstwem, ponieważ przez najbliższe 5 lat to Paszynian będzie premierem tego kraju. Natomiast on ma bardzo silną opozycję i to jest opozycja prorosyjska. Co to daje Paszynianowi? To daje Paszynianowi dobrą kartę przetargową właściwie na wszystkich płaszczyznach, na których może grać przez najbliższe 5 lat. Dlatego że to, że ma silną opozycję jawnie prorosyjską w swoim rządzie, może dać mu kartę przetargową do rozmów z Putinem, któremu powie: panie Władimirze Władimirowiczu Putinie, ja mam bardzo wysoką opozycję po twojej stronie w swoim rządzie, w związku z tym jakby

0: pewne rzeczy, które chciałbym realizować albo teoretycznie chciałbym realizować na rzecz Zachodu, będą mnie hamowały. Jeżeli Zachód będzie od niego wymagał jakichś demokratycznych ruchów przy zbliżaniu się do Zachodu, no to on może powiedzieć, że nie może tego zrobić, bo ma prorosyjską opozycję w rządzie. Mhm. To samo w przypadku, więc on jakby ma taką super pozycję do lawirowania w tym momencie. I teraz no właśnie te kilka zdań chciałabym powiedzieć na temat armeńskiej opozycji, czyli silnej Armenii Samuela Karapetiana i sojuszu albo bloku, albo właśnie tak jak ty to nazwałeś, tej partii, sojuszu właśnie tego aliansu Roberta Koczariana. Robert Koczarian był prezydentem w 98-2008 Armenii. On pochodzi z klanu karabaskiego. To był taki klan, który rządził Armenią przez 20 lat, do czasu, kiedy Paszynian nie doszedł do władzy w wyniku aksamitnej rewolucji w 2018 roku. Samuel Karapetian jest rosyjskim oligarchą, to znaczy armeńskiego pochodzenia, ale pieniądze zrobił w Rosji. Ma obywatelstwo rosyjskie i ma też obywatelstwo cypryjskie, co nie pozwoliło mu tak naprawdę wziąć udziału w wyborach w Armenii. Nie pozwoliło mu też to, że przez ostatnie 4 lata najczęściej mieszkał jednak w Rosji, a nie w Armenii. I trzecia rzecz, on w tym momencie znajduje się w areszcie domowym za próbę zamachu stanu, za pranie brudnych pieniędzy i tam jeszcze kilka innych zarzutów, generalnie prawo kryminalne. Natomiast on był twarzą całej tej kampanii wyborczej silnej Armenii, pomimo tego, że na listach nie startował. I to jest też paszynianowski message do Kremla, który powiedział, bo 1 kwietnia było takie spotkanie na Kremlu pomiędzy właśnie Paszynianem a Władimirem Putinem. Ono obiegło media i w Polsce też mogliśmy to oglądać, kiedy Paszynian powiedział Putinowi, że no panie prezydencie, ale my mamy demokratyczny kraj, działa u nas internet. No i Putin właśnie wtedy wstawił się za Samuelem Karapetianem, powiedział, że no on by wolał, żeby w Armenii takie osoby, on wymienił go z nazwiska, ale wiemy, że miał go na myśli, też mogłyby startować w tych demokratycznych u państwa wyborach. No i message do Kremla jest taki, panie Putinie, my pozwoliliśmy mu tak naprawdę wziąć udział w kampanii, chociaż nie mógł w niej brać udziału, my pozwoliliśmy mu startować w wyborach, chociaż tak naprawdę w nich nie startował. Więc jakby, no to była dość kuriozalna kampania wyborcza, muszę przyznać, bo na plakatach wyborczych nie był tylko Samuel Karapetian z zarzutami, ale też Gagik Tsarukian z kwitnącej Armenii, która ciut niewiele jej zabrakło, żeby wejść do parlamentu. No i też Robert Koczarian. Oni wszyscy mają jakieś wyroki, albo przeszłe, albo teraźniejsze.
1: I też myślę, Stasiu, że w ogóle warto powiedzieć, że w Armenii żyje około 3 miliona ludzi. To nie jest wcale dużo,
0: nawet
1: w sensie każdy... Każdy głos jest na wagę złota, można by powiedzieć. Stąd też wynika ta polaryzacja, czy jakby temperatura tej polaryzacji w Armenii. Ale jeszcze a propos no jednak zwycięzców i tego kursu. Ty mówisz, że dużo się u nas w mediach europejskich czy polskich mówi o tym, że to jest zwycięstwo nad tą prorosyjskością, że Nikol Paszynian wygrał tutaj... Przy okazji przepraszam za ten błąd w imieniu. Pan Tomasz już do nas napisał, że nie Nikola, a Nikol. Tak, rzeczywiście Nikol Paszynian wygrał te wybory. Jak Armenia przez te ostatnie lata jednak zarządów Paszyniana się zmieniła i czy widać ten pewien zwrot w kierunku Europy? To znaczy na czym ten zwrot tak naprawdę polegał, że my teraz uważamy, że Armenia jest europejska i że ona pozostanie europejska?
0: Armenia za rządów Paszyniana zmieniła się bardzo. Otóż w 2018 roku, kiedy Paszynian dochodził do władzy, to był kraj oligarchiczny. Tak naprawdę każdy region miał swojego oligarchę, jeżeli tak to, no upraszczam to teraz troszeczkę. I właściwie ci ludzie byli, którzy mieszkali w obrębie władzy danego oligarchy, byli jakby jego wasalami, więc oni sami za siebie nie decydowali. Decydował ich pan nad nimi tak naprawdę. Więc jakby on ten system ukrócił też bardzo mocno korupcję. Regiony, czyli właśnie właśnie prowincje, nie tylko Erywań, ale też właśnie prowincje bardzo mocno popierają Paszyniana, dlatego że on zrobił bardzo wiele dla takich tak zwanych zwykłych ludzi, czyli no choćby wybudował im drogi. To jest bardzo ważne, dlatego że naprawdę, ja pamiętam jak moją pierwszą podróż do Armenii, ona się odbyła w 2011 roku, to pamiętam, że ten kraj, ja miałam w tamtym czasie takie wrażenie, jak można tak bardzo rozwalić kraj. W takim stanie była Armenia. Tam nie było dróg, tam właściwie nie było za bardzo po czym jeździć. To było wszystko to, co jeszcze zostało z Sowieckiego Sojuza. A więc Armenia się pod tym kątem zmieniła bardzo. Jedna rzecz, która jest też istotna, to to, że za czasów Paszyniana, czyli tego ostatniego ośmiolecia, no, Armenia straciła Górski Karabach, czyli straciła Arcach, swoją taką no, mityczną ziemię. Republika Górskiego Karabachu przestała istnieć 1 stycznia 1924 roku, została odbita przez Azerbejdżan i w tym momencie Paszynian tak naprawdę tworzy coś na kształt takiego mitu, nowego mitu, który on nagle zaczął tworzyć jakby od tamtego czasu, takiej realnej Armenii, czyli Armenii bez Araratu, który znajduje się na terytorium Turcji i jest tym wielkim symbolem genocydu, czyli tego ludobójstwa z 1915 roku i jednocześnie Armenii bez Arcachu, bez tych dwóch takich no, elementów tożsamości armeńskiej. Co jest też taką ciekawostkę, tu podam, bardzo często można tutaj spotkać ludzi, którzy mają na imię Ararat albo Arcach, na przykład. A w tym momencie słowo Arcach, ludzie u władzy w mediach starają się w ogóle tego nie używać, żeby nie rozdrażniać Azerbejdżanu. To też jest coś, co się wydarzyło za rządów Paszyniana. Ale Paszynian, wojna się zaczęła w 20 roku, ale w 21 roku Paszynian wygrał wybory, dostał kolejny mandat na kolejne 5 lat bycia premierem. Mimo tego, że tak naprawdę wiadomo było, że sytuacja w Karabachu
1: no i teraz
0: będzie
1: najdłużej rządzącym premierem w historii Armenii, tak. Prawda? Stasia Budzisz, tak. Reporterka, pisarka, tłumaczka, była gościnią Dalekiego Zasięgu. Bardzo ci dziękuję. Widzę też, że maestro dzisiejszego popołudnia wrócił, więc oddaję ci głos, Michale.
2: To ja ci bardzo dziękuję. Wspomnienia są, bo wyobraź sobie, że ja kiedyś byłem w Armenii, w Erewaniu, jako dziennikarz z polską reprezentacją, bo reprezentacja miała takie dwa mecze. Najpierw w Baku, a później w Erewaniu. Ale ponieważ konflikt między krajami uniemożliwiał przekraczanie granicy, tośmy przez Gruzję lecieli. Zrobili tour. Lecieli. Autobusem pojechaliśmy. Słuchaj, z tobołami szliśmy nawet. Sobie. Grupa polskich dziennikarzy, która z walizkami szła sobie tam przez granicę. Z jednego autokaru nas przesadzili do drugiego. Z Erewania mam tylko takie, wiesz, wspomnienia pięknego placu.
1: Piłkarze też z wami?
2: Nie. O, piłkarze to już na półka, to oni tam mieli inny transport. Zresztą słabo to turne było. Natomiast pamiętam tam piękny plac, taki trochę kojarzący się jeszcze z PRL-em, ale ładnie to wszystko zrobione. No i ten zapach tego Araratu. Wiesz, o czym mówię. Złoto
1: tak, wiem,
2: Armenii.
1: Wiem. Stasia Budzisz, jeżeli jeszcze jest z nami, też na pewno wie, o czym mówisz.
0: Jestem, słucham z przyjemnością.
1: Dzięki, Stasiu, trzymaj
2: Dziękujemy
1: się.
2: Pani Stasiu,
0: dzięki,
2: wszystkiego dobrego. I ten
0: dziękuję
2: kieliszeczek
0: bardzo.
2: Na wieczór dla dobrego zdrowia. Dziękujemy.
0: Tak, na dobry przelot nocny. Dziękuję.
2: I teraz już coś, co polecamy Państwu do naszej listy, bo to jest piosenka, na którą można głosować. Leave You i Jackie Evans.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: No to mam nadzieję, że kilka głosów Jackie Evans od Państwa dostanie. Tomasz Gorazdowski i sport. Wszystko, co trzeba.
1: Brazylijczyk Wilton Sampaio będzie sędzią pierwszego meczu w Mistrzostwach Świata, meczu otwarcia, meczu pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. 44-letni Sampaio będzie drugi raz sędziował na Mistrzostwach Świata, bo sędziował 4 lata temu. Niektórzy utrzymywali, że największe szanse na poprowadzenie inauguracyjnego spotkania ma Szymon Marciniak. Okazało się, że jednak nie. A co dalej w związku z mistrzostwami? Amerykanie nie wpuścili dziś do siebie do kraju jednego z sędziów mundialu. Sędziego z Afryki, notabene najlepszego sędziego z tego kontynentu, choć miał wszystkie wymagane dokumenty, ale przecież mogą nie wpuścić, więc nie wpuścili. Najwyraźniej uznając, że sędzia z Somalii będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Skandali ciąg dalszy. Irańska Federacja Piłkarska poinformowała, że przydział biletów dla kibiców tej reprezentacji został wycofany zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw. To może uniemożliwić fanom, którzy planowali podróż, uczestnictwo w poszczególnych meczach, no bo jak planować mundial bez biletu, czy bez gwarancji biletu, która to gwarancja jeszcze niedawno była. Pozbawienie irańskich kibiców dostępu do legalnego i oficjalnego przydziału biletów jest działaniem sprzecznym z duchem rządzącym rozgrywkami międzynarodowymi i zasadą równości uczestniczących krajów. Taka sytuacja rodzi poważne pytania o ingerencję czynników pozasportowych i politycznych w organizację największego na świecie piłkarskiego wydarzenia, napisano w oświadczeniu Federacji Piłkarskiej Iranu. Nie ujawniono, kto podjął decyzję o wstrzymaniu biletów, ale jak się wszystkim wydaje, kto? Nasze piłkarki nożne, którym w eliminacjach do Mistrzostw Świata ostatnio nie wiedzie się, mają szansę dzisiaj na pewną rehabilitację, grając na wyjeździe z reprezentacją Holandii. O podejściu do meczu i o filozofii meczowej mówi trenerka naszej reprezentacji Nina Patalon.
2: Przede wszystkim trzeba skupić się na tym, żeby dobrze grać w piłkę i realizować zadania, bo tutaj jeżeli jesteśmy w stanie realizować zadania i poprawiać wszystko to, co funkcjonuje, nawet wznosić na wyższy level, a także tam, gdzie są rezerwy, cały czas funkcjonować, to jest kluczowe, bo to doprowadza do pewnego rodzaju punktatorstwa, niekoniecznie myślenie o samych punktach. Ja myślę, że my mamy bardzo dużo w aspekcie takiej organizacji gry, żeby przygotować i na tym się skupić.
1: A co poza piłką? Siatkarze zaraz po siatkarkach zaczynają grę w Lidze Narodów. W trochę innym składzie, z trochę innymi założeniami, ale niektóre założenia pozostają w mocy. Wygrywać. Tak mówił trener Grbić w rozmowie w Polsacie Sport.
3: Jest okazja dać szansę dużo zawodników, którzy po pierwszy raz są znamy. Oczywiście w trakcie tego turnieju musimy oczywiście szukać wynik też, bo jest bardzo ważne zakwalifikować się, bo ostatni turniej w Stanach będzie bardzo trudny. I musimy zbierać dużo punktów, żeby mogli mieć ten ostatni turniej spokojniejszy, ale myślę, że mamy dobry zespół, jest miks doświadczonych zawodników i tych młodych i mam nadzieję, że będziemy mieć pozytywny wynik na końcu turnieju.
1: Pierwszy mecz już jutro, transmisja o nieludzkiej godzinie o 6:45, mecz przeciwko Kubie. Andrzej Bargiel po historycznym wyczynie na Mount Everestie i zjeździe z Everestu na nartach nie zamierza się zatrzymywać i już po kilkumiesięcznej przerwie Polak wraca w góry. No i to nie byle jakie góry, bo w Himalaje tym razem 38-letni ski alpinista zamierza zjechać na nartach z Nanga Parbat. Wyczyn do tej pory udał się jedynie dwóm Francuzom, także jeżeli się uda, Bargiel będzie pierwszym Polakiem i trzecim człowiekiem na świecie. Mam na to konkretny pomysł. Będziemy działać na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy przetestować. Wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, powiedział Andrzej Bargiel. Ze sportem wracamy jutro o 7:00.
4: Radio 357.
0: No, to jest chłopak z charakterem, ten Bargiel, przyznaję. A Tomasz Gorazdowski? No, wszystko chyba Państwo już wiedzą, co ważnego wydarzyło się w sporcie i co nas czeka, bo było sporo zapowiedzi, jak chociażby mecz Meksyk-RPA. Ciekawe, czy będzie interesujący. No dobrze, patrzę na zegar. Mamy jeszcze dwa tematy, które chcemy Państwu przekazać. Jeden dotyczy bobrów, których coraz więcej w Warszawie, a drugi sprawy właśnie Gianniego Infantino i procesu, którym grozi mu Michel Platini. Ale wcześniej Olivia Rodrigo.

0: Dzień dobry, panie Michale, mówi Piotr z Kątów Wrocławskich. Ja mam to szczęście, że mieszkam w Dolinie Bystrzycy i 150 metrów od swojego domu mam przepiękny park, przez który przepływa Bystrzyca. I często jak chodzimy z żoną i z naszym pieskiem na spacery w tym parku, spotykamy dzikie zwierzęta, sarenki, koziołki i nikt nikomu w drogę nie wchodzi, one się patrzą na nas, my się patrzymy na nie, jest naprawdę wspaniale. I takiego problemu na szczęście w naszej gminie nie ma. Ale z drugiej strony nie rozumiem tego oburzenia, że zwierzęta wchodzą do miast. No tak, tylko że tam kiedyś nie było miast, tam mieszkały sobie zwierzęta i my też reagujemy w taki sposób dość, powiedzmy, nerwowy, kiedy ktoś wchodzi nam niepowołany do naszego mieszkania. Myślę, że ten problem powinny rozwiązać gminy, władze lokalne, ale oczywiście mam na myśli jakieś takie w miarę pokojowe rozwiązania, nie odstrzeliwanie zwierząt, bo na to jakby mojej zgody nigdy nie będzie. Także cóż, no życzę ciekawych spotkań ze zwierzętami. Pozdrawiam.
1: Bardzo panu dziękuję za te życzenia. Mnie się też to zdarza, bo mieszkam nad rzeką Jeziorką z kolei, gdzie widuję czasami a to sarenkę, a to bobra, a to dzika, tych stosunkowo najwięcej. Baxter Dury dziś u nas, jutro na żywo w Warszawie.

0: Dexter Dury dla tych, którzy go lubią. Jutro okazja, by zobaczyć go na żywo w Warszawie. Czy Warszawie, o właśnie, czy Warszawie grozi całkowite przejęcie najdroższych działek nad Wisłą przez bezwzględnych deweloperów, bo ci budują bez pozwoleń, no i nie potrzebują kredytów hipotecznych? Właściwie nie trzeba pytać, to już się dzieje. Wbrew pozorom, wrócimy do tematu zwierząt w miastach.
1: Prawdziwa inwazja nadchodzi z rzeki. Futrzaści, zębaci osadnicy wypierają rodowitych warszawiaków z samej stolicy.
2: Bobry zaczynają z wysokiego C swoją kolonizację, bo zaczynają od centrum Warszawy.
1: Klemens Teczkowski, dziennikarz przyrodniczy TVN24.
2: Jeżeli trend się zachowa, to musimy się na pewno obawiać o swoją pozycję w stolicy.
1: Nowi deweloperzy budują bez pozwoleń, kpią sobie z kryzysu mieszkaniowego i nie potrzebują kredytów hipotecznych.
3: Warszawa jest fenomenem na skalę światową, bo w centrum miasta możemy obserwować dziko żyjące bobry.
1: Radny miasta Jan Mensfel. Miasto jest nasze.
3: W wielu europejskich metropoliach pewnie trzeba by wydać ciężkie miliony euro, żeby taki gatunek przywrócić do miasta. W Warszawie po prostu przypłynęły do nas same i rozmnażają się, żyją.
1: Żeby zobaczyć, jak tracimy kontrolę nad miastem, wystarczy krótki spacer pod Most Gdański. Tuż obok pędzących wybrzeżem helskim samochodów, futrzaści najeźdźcy bezczelnie kpią sobie z miejskiego zgiełku.
2: Zaczynamy naszą wyprawę w poszukiwaniu bobrów. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy w środku lasu, że jesteśmy nad jakimś strumykiem, będziemy szukać tamy bobrowej, a jest zupełnie inaczej. Jesteśmy w centrum Warszawy. No i teraz niech pani spojrzy, tam pojawiają się bąbelki przy żeremiu i to na 90% oznacza, że z tego żeremia właśnie wypłynął bóbr i że zaraz powinniśmy ujrzeć jego głowę. O, teraz widzimy, jak ładnie płynie nasz wiślański, warszawski bóbr.
1: A jeszcze kilkadziesiąt lat temu bóbr w Polsce był na skraju wyginięcia. Dziś te sprytne bestie zamieniły dziki brzeg Wisły w swoje prywatne imperium.
2: Zazwyczaj, kiedy obserwujemy bobry, są to zwierzęta bardzo płochliwe. Są to zwierzęta, które na widok człowieka uciekają do swoich żremi i nie wychodzą potem całą noc. Tak tutaj one tak naprawdę siedzą sobie na brzegach tuż obok ludzi. Przede wszystkim to oznacza wielki sukces, bo bóbr jest zwierzęciem, który w naszym kraju wcale nie tak dawno temu, około 70-80 lat temu, to był gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. A teraz możemy sobie pójść pod Most Gdański, siedzieć, pić oranżatkę i obserwować te bobry.
1: Także mamy dzikich lokatorów, którzy mają widok na Pałac Kultury. Skoro zostaliśmy zepchnięci do defensywy, nauczmy się chociaż zasad kapitulacji. Zachowajmy kilkadziesiąt metrów bezpiecznego dystansu i nie próbujmy głaskać nowych właścicieli stolicy.
4: Idźmy, obserwujmy, zajmujmy się bóbr-watchingiem.
1: Mateusz Nowicki, popularyzator przyrody.
4: Ale przede wszystkim z szacunkiem, nie podchodźmy do nich blisko.
1: I jeszcze jedno. Skoro bobry przejęły nasze plaże, spróbujmy wkupić się w ich łaski. Zamiast zostawiać butelki na dzikim brzegu, weźmy ze sobą worek i pozbądźmy się śmieci. Bo w końcu nikt nie chciałby denerwować gospodarza, który potrafi swoimi zębami ściąć stuletnią wierzbę.
0: Bardzo dziękuję, Ola Dobieszewska, o bobrach nad Wisłą. Odezwała się także pani Agnieszka, to zabawne. Pracowałam kiedyś w schronisku Morskie Oko. Późnym wieczorem poszłam wyrzucić śmieci do kontenera stojącego na zewnątrz. Kiedy zaczęłam otwierać pokrywę, wyskoczyła turystka z aparatem, mocno rozczarowana, kiedy zobaczyła, że to tylko ja, a nie niedźwiedź.

0: pięknie gra, prawda? Carlos Santana, a razem z nim Rob Thomas. Ci z Państwa, którzy lubią piłkę nożną, no wiedzą, kim jest Gianni Infantino, przewodniczący FIFA. No postać, powiedzieć kontrowersyjna, to mało. Z kolei Michel Platini, no to jest legenda piłki nożnej, jego przedstawiać nie trzeba. Kiedyś oni byli bliskimi współpracownikami, prawda? Infantino i Platini. A dziś oskarżony, ale oczyszczony z korupcyjnych zarzutów Platini po latach zapowiedział wytoczenie Infantino procesu, zarówno karnego, jak i cywilnego. Antek Pyzel zatem zaprasza Państwa w taką podróż w czasie po gabinetach typów spod ciemnej gwiazdy. That man's an imposter.
1: That man is the imposter. Kiedy słyszę o dwóch starszych panach w garniturach, wzajemnie oskarżających się o machlojki, od razu mam przed oczami kadr ze starego Spidermana, gdzie dwie jednakowe postaci wytykają się palcami.
2: Ten wizerunek FIFA zawsze był negatywny.
1: Mówi Radosław Gilewicz z TVP Sport.
2: Zmiany, które oni wprowadzali na świecie odnośnie nadawania mistrzostw świata, jeżeli chodzi o gospodarzy, też wychodziły różne informacje odnośnie przekupywania poszczególnych działaczy. Także FIFA może z finansowego punktu widzenia jest okej, ale patrząc wizerunkowo wygląda to bardzo słabo.
1: Ale kto by się przejmował wizerunkiem innym niż wizerunek martwych prezydentów na banknotach? Z Michałem Banasiakiem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej cofniemy się w czasie do 2015 roku, kiedy w wyniku śledztwa wykryto nieprawidłowości przy przyznaniu praw do organizacji mundialu Rosji oraz Katarowi.
3: Podczas kongresu FIFA w Zurychu zatrzymanych zostaje część działaczy FIFA. Rozpoczyna to serię upadających kostek domina i tą największą kostką, która zostaje poruszona, jest szef FIFA Sepp Blatter, który musi opuścić swój urząd.
1: Umarł król, niech żyje król. Faworytem w wyborach jest ówczesny szef UEFA Michel Platini, ale nagle mamy sytuację rodem z Grand Prix Chin w 2007 roku, kiedy prowadzącym w wyścigu Robert Kubica musi się z niego wycofać wskutek awarii. Awarią Platiniego jest, a jakże, korupcja.
3: Miał przyjąć właśnie od Seppa Blattera 2 miliony dolarów. Rozpoczynają się tłumaczenia, że to były pieniądze za usługę, którą wykonał na rzecz FIFA, że to było doradztwo, że to w zasadzie była umowa dogadana ustnie z Seppem Blatterem.
1: Ale tłumaczenia zdały się na nic.
2: No i rozeszło się to. Michel Platini nie jest przy FIFA, ogólnie zniknął przez ostatnie lata.
1: A przecież mógł grać główną rolę. Wystarczy spojrzeć, jak często w mediach słychać o Gianni Infantino, jego byłym współpracowniku, który ostatecznie tamte wybory wygrał. Platini został oczyszczony z zarzutów, a teraz domaga się finansowej rekompensaty i wyciągnięcia prawnych konsekwencji.
3: Według Michela Platiniego to Gianni Infantino miał być człowiekiem, który chciał pozbyć się swojej konkurencji i utorować sobie drogę do fotela przewodniczącego FIFA. To jest nieudowadnialne, o ile nie znajdą się, a trudno oczekiwać, żeby teraz po tylu latach i przy tej pozycji Gianniego Infantino ktoś taki się znalazł, nie jacyś świadkowie, którzy faktycznie mieli jakieś informacje, być może jakieś dowody, jakieś wiadomości, nagrania. Trudno wyrokować, żeby jakieś konsekwencje mogły go w tym momencie spotkać.
1: No tak, człowiek z maszyną nie wygra. Ale dziwi mnie, że nie wie tego ktoś, kto kiedyś był bardzo istotną częścią tej maszyny.
0: Bardzo dziękuję. Antek Pyzel, no i przybliżył nam całą tę sytuację. Zobaczymy, przed nami Mistrzostwa Świata. USA, Mexico i Kanada. Zobaczymy, czy to wszystko się tak wydarzy, jak to sobie wyobraził Gianni Infantino. Tysiące kibiców, wspaniały festiwal i święto światowej piłki nożnej. Pachnie mi to trochę, że tak nie będzie. No dobra, zagrajmy. R.E.M.

Patrzę na zegar, jeszcze 3,5 minuty do godziny 18, no to we wtorki tradycyjnie kończymy popołudniówkę, bujając się tym razem z zespołem Habakuk.

0: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
1: Ja ćwiczę ruchy. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Szczecinie, raz w Łodzi, a potem skaczę do Leska.
2: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8:45. Zaprasza Roma Leszczyńska.
3: Minęła godzina 18:00. Jest wtorek, 9 dzień czerwca. Popołudniówkę Radia 357 kończymy serwisem informacyjnym, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
4: Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. W przyszłym roku ma ona wynieść 3%. Do kwestii zarobków nauczycieli odniósł się premier Donald Tusk.
5: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
4: Minimalne wynagrodzenie ma w przyszłym roku wynieść 4950 zł brutto, czyli 3704 zł na rękę. Sejm kolejny raz przełożył głosowanie nad wyborem Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pod koniec kwietnia kandydat kolegium IPN otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale jego kandydatura wzbudza opór koalicji.
6: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
4: Tłumaczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść w maju, ale przełożono je z powodu braku porozumienia w koalicji. Senator PSL Jan Filip Libicki mówi, że wyboru trzeba będzie w końcu dokonać.
7: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
4: Stanowisko prezesa IPN jest nieobsadzone od sierpnia 2025 roku, gdy pełniący tę funkcję Karol Nawrocki został prezydentem RP. Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Hiszpanii za rejestr podróżnych. Zgodnie z hiszpańskim prawem hotele i platformy rezerwacyjne muszą gromadzić oraz przekazywać państwu szczegółowe informacje o klientach. Bruksela uważa, że te przepisy naruszają unijne zasady ochrony danych osobowych. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
8: Turyści podróżujący do Hiszpanii pytani są o imiona i nazwiska, numery dokumentów tożsamości, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a nawet relacje między podróżującymi. Następnie hotele przekazują wszystkie te informacje państwu, dodając także, jak płacili klienci. Zdaniem Komisji Europejskiej zakres zbieranych informacji jest nadmierny, a policja ma do nich zbyt szeroki dostęp. Bruksela krytykuje również fakt, że dane są przechowywane przez 3 lata. Hiszpańskie władze bronią jednak systemu. MSW podkreśla, że rejestr stał się ważnym narzędziem w walce z przestępczością. Według resortu dzięki niemu służby zidentyfikowały i zlokalizowały ponad 18,5 tysiąca poszukiwanych osób oraz zbiegów. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
4: Madryt ma teraz 2 miesiące, by odpowiedzieć na zarzuty Komisji Europejskiej. Główny Urząd Statystyczny prowadzi ogólnopolskie badanie gospodarstw. Bierze w nim udział 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Na podstawie wyników badania będzie można ocenić, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale mają one posłużyć również do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Jak zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, wszystkie dane są chronione.
9: Dane służą wyłącznie do analiz, są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
4: Rolnicy, którzy zostaną wylosowani, muszą obowiązkowo wziąć udział w badaniu, a potrwa ono do połowy sierpnia. Podobno dres fajny jest. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy nowochódzkiej parady dresów, która w tym roku odbędzie się już po raz trzeci. Kolorowy korowód ruszy 27 czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam uczestnicy wezmą udział w biciu rekordu wszechświata w przykucu słowiańskim. Poza tym w planach jest wielki dresiarski piknik.
10: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
4: Zachęca dyrektor NCK Zbigniew Grzyb. Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na stronie centrum.
3: Jutro zmiana pogody i to w złym kierunku, bo zachmurzenie będzie duże i całkowite, ale po przekątnej, czyli północno-zachodnia część, zachodniopomorskie i podkarpackie, po przekątnej, jeśli chodzi o jak spojrzymy na kraj, będą większe przejaśnienia i tam rozpogodzenia. Jutro troszkę popada tu i tam, na południu dość mocno, na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu miejscami mogą trafić się burze, a na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Jeśli chodzi o temperatury jutro, to będzie chłodniej, 15-17 stopni południe kraju i nad morzem, 20 stopni Polska centralna, a najcieplej 24 stopnie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
4: Radio 357.
3: Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny, za aktywność, która jeśli chodzi o zwierzęta, naprawdę była imponująca. Krzysztof Tubilewicz nad całością czuwał, Tomek Matlingiewicz audycję realizował, a ja, Michał Olszański, dziękuję i zapraszam do studia nikogo innego jak Darka Króla, no bo czas na osłonę nieba.

Nieśmiało spoglądam za okno i zastanawiam się, czy grzmotnie, czy nie, ale na pewno popada. Wiem też, że w wielu miejscach, gdzie Państwo słuchają audycji, już popadało albo pada właśnie. Ten deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny. Julia Nowaczyńska za sterami, Darek Król przy mikrofonie. Zapraszamy na najbliższe kilkadziesiąt minut spacerowania. Może w deszczu właśnie, ale przede wszystkim w dobrowym, dzisiaj w ogromnej większości damskim towarzystwie, z czego naprawdę bardzo się cieszę. I nieprzypadkowo również spotkaniem Suzy Siux rozpoczęliśmy dzisiejszy spacer. Tak, to był 10 dzień czerwca, ale roku 1991, a więc jutro ta rocznica przypadnie, gdy ukazał się na rynku 10 studyjny album Suzy and the Banshees, Superstition. Najbardziej rozpoznawalnym nagraniem z tej płyty jest otwierające ją Kiss Them For Me, który odniósł spory sukces za oceanem, ale ja przywitałem Państwa nagraniem, które Superstition zamyka. The Ghost in You zamyka tą podstawową część. Jutro minie dokładnie 35 lat od wydania tego albumu. Lubię, gdy na początku taką właśnie rocznicową pieśnią udaje się nasze spotkania rozpocząć. Ale dziś sporo będzie nowości i sporo pogramy z płyt, na które naprawdę czekaliśmy.

Gdy debiutowała w 2020 roku albumem Forever Blue, od razu dała się poznać z dwóch stron. I to się nie zmienia. Potrafi być liryczna i potrafi być bardzo stanowcza. Alex Williams obrała wtedy sceniczny pseudonim A.A. Williams i podarowała nam właśnie w ostatni piątek swój trzeci autorski materiał. Bowiem jeszcze gdzieś po drodze w czasie pandemii była zabawa z doskonale znanymi kompozycjami, ale jednak zagranymi delikatnie na fortepian. To była wtedy płyta Songs from Isolation, bowiem w pandemii, w zamknięciu tworzona. Solstice, tak zatytułowane jest nowe wydawnictwo A.A. Williams, które zwiedzam od piątku i na pewno jeszcze będę musiał kilka co najmniej wieczorów z tą płytą spędzić, by poznać ją dogłębnie. Cudowne są te smyki, które otulają ową gitarową chropowatość.

piosenki mają taką cudowną konstrukcję. Rozpoczynają się jakby oczekiwaniem na burzę, która nieunikniona nadchodzi, ale później możemy, wdychając to wilgotne powietrze, znów nieco odpocząć. Solstice, nowy album A.A. Williams. Polecam gorąco do zagłębienia się weń, bo to rzeczywiście jest spotkanie z emocjami, które są na pełnej amplitudzie. Zanim album się ukazał, mieliśmy już okazję poznać trzy single. Poznaliśmy Poison, Wolves, poznaliśmy Jazz Shadow. Dziś za nami już kolejne dwa utwory. Jest na tej płycie ich 11. A więc, żeby było tak więcej niż połowa, raz jeszcze spotkanie z nowym albumem A.A. Williams w utworze It Won't Rain Forever.

każdej podróży ważne jest, z kim ją odbywamy, kto nas oprowadza po sobie już znajomych miejscach. A tutaj ten spacer po Londynie w towarzystwie rodaków. I to jeszcze bardziej cieszy. Hazy Waters. Trio z Londynu, które tworzą Agnieszka Trawczyńska, Aleksander Kaczmarek i Simon Velasquez. Kompozycyjnie podczas pracy w studiu jeszcze wspiera ich Marek Radzimiński. Zawsze zwracam uwagę na nowe nagrania naszych w Londynie, bo żyją tam i tworzą już od kilku lat. Chyba to taki świadomy wybór nowego miejsca w życiu. Ale radzą sobie doskonale i warto zauważać to, że i nasi, i w Londynie, na najbardziej gęstym muzycznym rynku, potrafią się wyróżnić. Utwór Anything ukazał się w listopadzie ubiegłego roku i po kilku miesiącach mamy okazję cieszyć się kolejną nową kompozycją. Aga przesłała ją w połowie ubiegłego tygodnia, ale premiera oficjalna, jak ostatnio była w zwyczaju, nastąpiła w piątek. Ciekaw jestem również, jak państwo odbierają tą nową, jak sama określiła, bardziej energetyczną odsłonę Hazy Waters.

Hazy Waters i utwór High. Czy cały nowy materiał będzie równie dynamiczny? Czekamy i niezmiennie trzymamy mocno za nich kciuki. Mija właśnie rok od wydania ich pięcioutworowego mini-albumu Watch Out for Deep Waters, który zamykała wówczas wyjątkowo urokliwa kompozycja Hair. Utwór, który łączy w sobie dwa całkiem odmienne muzyczne światy. Takie te światy, jak i oni.

piątka przyjaciół z Byron Bay w Australii kilka lat temu założyła grupę i szczerze powiedziawszy cały czas odkrywała nowe muzyczne przestrzenie. Nie mają głównego wokalisty. To chyba najlepiej widać podczas koncertów, kiedy w dość niekonwencjonalny sposób muzycy płynnie zmieniają swoje pozycje i tworząc dynamiczną i stale ewoluującą dźwięczną, sceniczną mozaikę, zmieniają się przy mikrofonie. I tak chyba to powinno wyglądać, że muzyka tworzona wspólnie również przesycona jest akcentami prowadzenia i bycia na froncie sceny. Oni potrafią się tym dzielić. 4 lata temu odważnie przenieśli się do Berlina, pozostawili Australię za sobą, podpisali kontrakt płytowy z berlińską wytwórnią Anomic Records i ta współpraca wtedy zapoczątkowała całkowicie nową trajektorię ich poczynań. 21 czerwca roku 24 ukazał się ich debiutancki album Nowhere, ale to, co wydarza się na ich najnowszym krążku, który już od piątku właśnie jest nam przekazany do wspólnego, mam nadzieję, zwiedzania, to jest całkowicie inny poziom. Płyta nosi tytuł Some Kind of Pure State i polecam gorąco sprawdzić, co formacja The Dharma Chain ma do zaoferowania. Naprawdę ma wiele.

By zgodzić się wspólnie i podjąć się tak drastyczny krok, trzeba mieć wiarę i w to, co się robi, ale przede wszystkim chyba też w siebie nawzajem, bowiem pozostawić całe dotychczasowe życie i całym zespołem przenieść się do innej części świata, by kontynuować tworzenie, no to jest coś. Coś, co nie tylko odwagą nazwać można. The Dharma Chain. Polecam sprawdzić, co wydarza się na tym nowym, drugim w ich karierze i nagranym w Berlinie właśnie krążku. Darek Król i Julia Nowaczyńska dziękują już za dzisiejszy spacer pod osłoną nieba, ale na samo zakończenie jeszcze zajrzymy, a w zasadzie zaprezentujemy to, co podarowały nam dwie dziewczyny z Glasgow, do których twórczości często się zwracamy. A tym razem na warsztat wzięły wielki klasyk Stevie Nicks z jej debiutanckiego albumu Belladonna. To był rok wtedy 1981. Panie i panowie, formacja Saint Sapowa w utworze Edge of 17 z własnym kolorytem.

Hello, hello. Tęskniłem za wami. Jestem dzisiaj przygotowany. Dziś nie powinno boleć. W moim mniemaniu przed rozpoczęciem tej audycji to wydaje mi się, że to będzie dobra audycja. Ale oczywiście słowa krytyki kierujcie pod adres, uwaga, tutaj zaczynam właśnie od tego tematu, gruzja@radio357.pl. Ja tego nie będę nikomu pokazywał, będę wyciągał wnioski. A gdy wam się podobało, to po prostu piszcie. Julka Nowaczyńska i Paweł Łuźwicki, witamy was w magazynie Gruzja. Nie ma Antka, gdyż... No właśnie, jak to Antek, ci młodzi to nigdy nie wiadomo, kiedy, gdzie ich wywieje. Drodzy państwo, dzisiaj Warszawa będzie kłaniała się Manchesterowi z tego względu, że większość utworów i wykonawców, a właściwie wykonawców, pochodzi właśnie z Manchesteru. Ja też byłem w Manchesterze niedawno. Nie, no to byłem, to jest odpowiednie słowo, niczego nie widziałem. Widziałem, gdzie kiedyś była Hacienda na przykład. O. I widziałem jeszcze piękny mural Jana Curtisa. Prawie wszyscy wykonawcy będą z Manchesteru, a tych wykonawców będzie dokładnie dwóch dzisiaj w audycji. No i tam jeszcze może kilku takich pomniejszych. Bo dzisiaj audycja będzie poświęcona mojemu ongiś ulubionemu zespołowi Duffs, w którym byłem zakochany od końca lat 90. Ten zespół rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Ale zanim Duffs stali się Duffs, o czym na pewno wszyscy doskonale wiecie, nazywali się Sub Sub. To było dwóch braci, bębniarz i gitarzysta. Pomyślcie, jak fajnie matka miała z nimi w domu. Zamykali się prawdopodobnie w pokoju. Jeden rozstawiał te swoje gary i tłuk, a drugi tłuk na gitarze. Dzięki temu byli nieźli. Nie potrzebowali właściwie nikogo. Przyjęli jeszcze basistę, to był ich kolega ze szkoły. No ale jakoś tak się składało, że to nieśmiali chłopcy byli, więc żaden się nie decydował na to, żeby coś pośpiewać. I tak zmarnowali prawie 10 lat na tym nieśpiewaniu. Różni musieli im pomagać, oni błądzili. Zaczynali od tego, że chcieli, żeby do tej hacjendy wpuszczano ich za darmo, więc pomyśleli, że założą taki bendzik z modną wtedy na początku lat 90. muzyką taneczną. Ten wątek pomijam i przechodzę od razu do drugiej epki, która była najlepsza.

I oni, wyobraźcie sobie, ci sap, tak bujali się co roku, co dwa, co trzy, jakąś epkę wydawali. To im tak zupełnie nie szło. No ten utwór wyjątkowo dobry, jak na tamten okres. Aż w końcu zainteresował się nimi Rob Gritton, ten menadżer od Joy Division i New Order. I mówi, słuchajcie, jesteście z Manchesteru, ja jestem z Manchesteru, ja tutaj w tej Haciendzie dużo mogę. Może wiecie co, może po prostu ja was podpiszę. Traficie do mojej wytwórni. A jak się nazywa pana wytwórnia? Robs Records. A jak może się nazywać? No to wie pan to, a co pan mógł dla nas zrobić? Właściwie, bo my już mieliśmy jedną wytwórnię, ale to w ogóle nie miało sensu. No słuchajcie, ja znam ludzi, właściwie prawie wszystkich, to coś wymyślę. A, no właśnie, bo pan jest menadżerem New Order, tak? No tak. To wie pan co, to, bo my mamy taki problem, że nie śpiewamy, to może by pan tego Bernarda Sumnersa po prostu jakoś tam poprosił, namówił, może on by coś z nami zaśpiewał, bo my właściwie tak od wokalisty do wokalisty się bujamy. On mówi, chłopcy, ja nie muszę go prosić. On jest w was zakochany.

No wiecie, jak nie idzie, to nie idzie. To i Bernard Sumner nie pomoże. Chociaż wtedy, właściwie no, przez całe życie był Bogiem. Tam na tej epce jest jeszcze jeden niezły numer.

Wieść rozchodzi się szybko, jak wiecie. Szczególnie jak jest niedobra. No i o nich też się rozeszło. Przede wszystkim, że podobno to są bardzo mili goście. A ten gitarzysta, ten Jess Williams, no to w ogóle jest świetny. O czym się za chwilę przekonacie. Moim zdaniem ten Jess Williams to taki nasz Olek Świerkot po prostu. Umówmy się. Tak go sobie wyobrażam. Myślę, że jeżeli chodzi o granie, to bardzo zbliżone rejony, a jeśli chodzi o człowieczeństwo, to tamtego nie znam. Ponieważ mili goście fajnie grają, nietypowo, są skromni, nie odbiło im, bo nie mają wokalista ani wokalistki, to zaczęli się do nich zgłaszać różni ludzie. I na przykład zadzwonił Tricky i mówi: panowie, ja teraz mam taką fazę, ja z tym Massive Attack, jak wiecie, skończyłem, ja mam teraz taką fazę, że ja już nie chcę ciąć tych płyt, tych sampli robić, ja bym chciał, żeby ktoś mi to po prostu zagrał, co ja mam w głowie, a ja tam ten wiersz swój opowiem.

amazing. Your head, fantastic. We cross the Atlantic.

Sporo ludzi wtedy z nimi kolaborowało, sporo ludzi zapraszało ich do siebie, sporo ludzi chciało od nich pomocy, ich brzmienia, a im biedakom zhajsowało się studio. Znacie wiarę, jakie to nieszczęście? Być piosenkarzem, któremu nie idzie, nie może się przebić, zmienia wytwórnie, największe gwiazdy mu nie mogą pomóc i na dodatek jeszcze pali się studio. Na szczęście się otrząsnęli, zmienili nazwę z Sub na Duffs. Żadnych zmian personalnych. Pierwsza w kolejce stanęła Jenny Weaver, która jest żoną innej szarej eminencji z Manchesteru, czyli Andy Votella. I mówi: chłopaki, ja mam świetną piosenkę, tylko z tymi paralitykami, z którymi gram, to z tego nic nie będzie. Pomożecie? Pomożemy! Jak słyszeliście, pomogli. A potem kilka epek jako Duffs i pierwsza znakomita płyta.

No i co? I okazało się, że każdy śpiewać może. A oni gamonie 10 lat szukali piosenkarza, piosenkarki, którzy staną na czele ich zespołu, a tak sprawiedliwie się obdzielili, po prostu ustalili, słuchajcie, powiedzieli to prawdopodobnie za chwilę to przy kufelku piwa. Na zasadzie, panowie, nie ma się co wygłupiać, złapaliśmy kontrakt z Heavenly. Basista mówi, to ja wezmę na siebie 70% śpiewania, a wy po 15% coś podośpiewujecie, będziemy wszyscy śpiewali, każdy będzie miał przy swoim stanowisku mikrofon. Co prawda, prawdopodobnie żaden z nas nie zasłuży na tytuł Elvisa roku, ale w tym undergroundzie brytyjskim powinno wystarczyć. I ponieważ to chłopcy z Manchesteru, a Bedley Drum Boy to bliski przyjaciel Andy Votella, a Andy Votell to bliski kolega chłopców z Duffs, to kiedy Bedley Drum Boy nagrywał swoją pierwszą płytę, kogo poprosił o pomoc? Jazza Williamsa, tego gitarzystę, tego najfajniejszego. Bo skąd jest jazz? Też z Manchesteru. A kiedy Saint Etienne nagrywało swoją pierwszą płytę? A Saint Etienne skąd jest? Nie, Saint Etienne jest z Londynu akurat. To kogo poprosili? Też Jazza Williamsa. Posłuchajcie, za co płacili.

Trafiła wam się taka specjalna wersja tego utworu. Właśnie teraz zobaczyłem, że to z takiej wersji płyty, która jeszcze była przed edycją. Czyli w dużym skrócie wszystko było dłuższe. Dla niektórych gorsze, a dla innych lepsze. W 2002 roku zespół Duffs wydał swoją drugą płytę. Bardzo dobrą. No, chyba że w 2002 roku jeszcze modliliście się do Judasów. No to wtedy taka może być cienka. Ale jeżeli już skończyliście, to naprawdę dobra płyta. I zespół na tej płycie zadbał o kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby utwory były krótkie, miały krótkie formy, były zwarte, nie zaczynały się zbyt długo i nie wygasały zbyt długo. I bardzo dobrze im się to udało.

Jeśli za młodu zbieraliście płyty, albo nie daj Bóg, zbieracie je nadal, to wiecie, jak to jest. One po prostu w pewnym momencie się nie mieszczą. Potrzebne są ruchy. Rotacja, wymiana, pozbycie się. Wiecie, jak to jest. Nigdy nie pozbyłem się żadnej płyty DAFS. Mogę to powiedzieć z dumą. A gdybym miał je uszeregować w kolejności od najfajniejszej do najmniej fajnej, mówię o tych czterech pierwszych, bo potem się rozpadli, jak już się już połączyli, to wiecie, byłem w wojsku wtedy, więc już mnie to nie interesowało. To ta kolejność wyglądałaby w sposób następujący. Płyta pierwsza, płyta druga, płyta czwarta i płyta trzecia. Choć gdybym dziś poznawał zespół DAFS, to ta trzecia też byłaby ekstra. Ale z niej tylko dwa najlepsze numery.

4 lata po płycie Some Cities ukazała się ich czwarta płyta Kingdom of Rust, a to no jeżeli zespół jest w cyklu nagrywania co 2 lata, a potem trzeba czekać 4, to zazwyczaj oznacza to, że coś tam się nie układa i jest ciężko. Ale z samej muzy byście tego nie wywnioskowali.

Po tej płycie nastąpiła 10-letnia przerwa, w trakcie której główny szansonista zdecydował się nagrać płytę solową. No i powiem wam, że gdyby się na to nie zdecydował, to by się nic zupełnie nie stało. Mam tę płytę, bo mam jeszcze trochę miejsca, ale myślę, że jak mi zacznie brakować, to może być jedną z pierwszych, z którą się pożegnam. Sytuację, dlatego nic z tej płyty oczywiście nie posłuchamy, ale sytuację próbował ratować Andy Votell, który zaproponował, że może zremiksuje któryś z tych przebojów i coś się zadzieje, ale nic się nie zadziało.

No wiecie, miało być miło i prawie do końca było miło. Chciałem wam powiedzieć, że za tydzień spotkamy się z dość wyjątkowym gościem. Poznałem go relatywnie niedawno, ze 2 lata temu. I myślę, że za tydzień będą obowiązywały stroje. Po pierwsze, drogie panie, drodzy panowie, czy macie kowbojki? Byłoby miło, jakbyście mieli. Po drugie, te apaszki pod szyją też by się przydały. Kapelusików ja mam kilka, to mogę przynieść. A wszystko dlatego, że spotkamy się z majorem Barnesem. Na pewno go nie znacie. Może wam się spodobać. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Julka Nowaczyńska, Paweł Żwicki. Dobranoc. Let's meet down at the old train yard. Just don't bring too many bags. Time has come to leave the city. Time has come.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Plac na rozdrożu. Kultura.
2: Minęła godzina 21 w audycji Plac na Rozdrożu. Witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. No i dziś kontynuuję wątek po pierwsze branży muzycznej od kuchni, po drugie wątek dziennikarstwa muzycznego. Już jakiś czas temu miałam okazję porozmawiać z Bartkiem Winczewskim oraz Łukaszem Dunajem. Rozmawialiśmy wtedy o prasie papierowej, było bardzo dużo wspomnień. Przynieśliśmy wtedy namacalne magazyny. Było naprawdę fajnie i mieliśmy wtedy takie poczucie, że ten temat jednak wymaga rozszerzenia, że został właściwie liźnięty. Można by było w ogóle długo na ten temat rozmawiać, ale chciałam też odnieść się troszeczkę bardziej do tego, co jest tu i teraz. Ze mną fantastyczni goście, dziennikarze naprawdę oddani swojej pracy od lat, dziennikarze muzyczni, Łukasz Kamiński.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Hubert Grupa.
4: Dzień dobry.
2: Hubert Grupa łączy się z nami z okolic Poznania. Niestety no, nie było to łatwe, żebyśmy mogli się spotkać tutaj w studiu. Łukasz jest jak najbardziej w studiu. No i co mogę o was powiedzieć? Jak poprosiłam cię, Łukasz, żebyś coś krótkiego mi wysłał, to wysłałeś coś bardzo długiego, bo to się to chyba tak nie da, kiedy się 25 lat pracuje w tym zawodzie. Ja najbardziej i chyba wszyscy najbardziej kojarzą cię z Gazetą Wyborczą, a dla mnie przede wszystkim z tą działką Gazety Stołecznej, kiedy pisałaś o muzyce bardzo intensywnie. Każdy weekend właściwie twoje rekomendacje były na wagę złota, ale to nie tylko to, bo również publikowałeś się w Gazecie Magnetofonowej, w Jazz Forum, w Onecie, lubimy czytać.pl, współpracowałeś z wieloma festiwalami. Co tutaj mógłbyś jeszcze takiego ważnego dodać?
3: To chyba wystarczy.
2: To chyba wystarczy.
3: Dziennikarz muzyczny będzie najlepszym podsumowaniem.
2: Tak, dziennikarz muzyczny, dokładnie. I drugi dziennikarz muzyczny z nieco młodszego pokolenia, Hubert Grupa. No to jest dla mnie z kolei taki naprawdę tytan pracy, bo ja podziwiam Huberta, jak dużo pisze, jak obficie pisze, głównie na portalu muno.pl. Wcześniej to były Rytmy, no ale również Hubert współpracował z różnymi tytułami. Czy się zgadza, Hubercie?
4: Jak najbardziej.
2: Jak najbardziej. No dobrze, słuchajcie, powiedzcie mi, co jest fajnego w pisaniu, Łukasz?
3: W pisaniu w ogóle, czy w pisaniu o muzyce?
2: O muzyce.
3: W pisaniu o muzyce. No, to jest taka realizacja chyba marzeń. Nie wiem, czy teraz młodzi ludzie marzą o tym, mówię o młodych, o nastolatkach albo przednastolatkach, żeby pisać o muzyce, zajmować się muzyką, ale to było spełnienie trochę nieoczywiste moich marzeń, bo ja muzyki słuchałem od dawna, właściwie od kiedy miałem 6 lat, już słuchałem dosyć intensywnie i świadomie muzyki, bo wychowywałem się w bardzo muzycznym domu. Muzycznym w sensie w takim, którym się słuchało muzyki, nie grało, bo nikt z naszej rodziny nie ma szczególnego talentu do grania ani do śpiewania. A potem jako właśnie 6-latek trafiłem, miałem to szczęście, trafiłem wyjechałem do Stanów i mieszkałem również w bardzo muzycznym domu. Tam z kolei mieszkałem z rodziną, w której było 2 nastolatków, którzy wchodzili w swój czas buntu i naporu i słuchali dużo gitarowej muzyki, więc jako 6-latek byłem bombardowany Black Sabbath, Kiss, AC/DC i tego typu zespołami, więc na tym wyrosłem.
2: Więc jak poszedłeś ze mną do liceum, to nosiłeś glany i byłeś ubrany na czarno.
3: Nosiłem glany, chodziłem na czarno i właściwie teraz też chodzę w glanach i jestem ubrany na czarno. Tak, mi zostało.
2: Aż tak dużo się nie zmieniło. Ty jakbyś, Hubert, powiedział, co jest fajnego w pisaniu o muzyce? Co jest takiego, co cię napędza?
4: Na pewno swoboda, możliwość wyrażenia swojej opinii na temat czegoś, co już ktoś stworzył, gdyż muzyka sama w sumie jest językiem ekspresji, artystycznej ekspresji i my jako dziennikarze możemy dodać do niej swego rodzaju komentarz i w zależności od tego, jaką każdy z nas przyjmuje perspektywę, dla jednych jest to rzemiosło, jest to próba swego rodzaju obrobienia tego, co już powstało i próba interpretacji w mniej lub bardziej fachowy sposób, a dla innych jest to też pewnego rodzaju forma sztuki, artyzmu, gdyż pisanie o muzyce nie musi być wyjałowioną formą rozprawki, może też pełnić rolę niemalże poetyckiego utworu. I chyba to najmocniej do mnie przemawia, gdyż podobnie jak Łukasz, nawiązując do gdzieś swoich początków, w moim domu tej muzyki zbyt wiele nie było. Rodzice czy dziadkowie nie należeli do osób szczególnie muzykalnych, aczkolwiek bardzo mocno obecne było słowo pisane za sprawą babci, która przez ponad 50 lat prowadziła księgarnię. Zatem to umiłowanie do czytania i pisania było bardzo silne. No i w moim przypadku to chyba się skanalizowało konkretnie na pisanie o muzyce. No i faktycznie, jako osoba, która nie potrafi grać na żadnym instrumencie, mogę w ten sposób realizować swoją muzyczną pasję, a że dziennikarzy, dziennikarek muzycznych jest zdecydowany deficyt w stosunku do artystów i artystek, no to wydaje mi się, że nasza praca jest szczególnie istotna.
2: No właśnie, bo był czas, kiedy tych dziennikarzy było naprawdę dużo. Mam wrażenie, że takich dziennikarzy przez duże D muzycznych to jest coraz mniej. Są oczywiście osoby, które przybliżają nam to, co się dzieje, ale już często chyba częściej w postaci filmików i rolek, mam wrażenie, niż obszernych tekstów. Więc czy to hasło takie, które gdzieś tam wybrzmiewa, że jesteśmy świadkami upadku dziennikarstwa muzycznego. Czy wy się pod tym, ja wiem, że Hubert się na pewno pod tym nie podpisze, ale czy Łukasz się podpisze troszkę?
3: Ja tak, ja się jak najbardziej podpisuję. Ktoś powiedział, już nie pamiętam w tej chwili kto, że dziennikarstwo muzyczne jest martwe, jest podtrzymywane tylko sztucznie przy życiu. Tak, mi się wydaje, że jesteśmy świadkami takiego poumierania dziennikarstwa muzycznego. Nie oceniam w tej chwili, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast wydaje mi się, że nasz zawód odchodzi do lamusa i nie ma już takich świetlanych postaci, jak były kiedyś to raz.
2: Znaczy nie ma odbiorcy, który byłby głodny tego.
3: Wiesz co, to też tak. Znaczy cały czas mówimy oczywiście o muzyce popularnej, bo nie chcę tutaj dostać jakiegoś łomotu, jak wyjdę o to fanów muzyki poważnej czy od jazzu.
2: Czy od fanów muzyki mocnego grania, bo tutaj też jeszcze są normalnie papierowe magazyny wydawane, chociażby Noise na
3: tak,
2: przykład.
3: Tak, no Noise Music, tak są. Mm. No wiadomo, że te nisze mają, jazz też ma swoje
2: Jazz Forum.
3: Jazz Forum, jest Jazz Press też wychodzący na papierze, więc nisze są zaopiekowane jako tako w porządku. Mówiąc o muzyce popularnej, wydaje mi się, że nie ma już, nie ma krytyki przede wszystkim, krytyki takiej poważnej krytyki, w sensie,
2: no
3: bo nie ma ludzi, którzy mają narzędzia do tej krytyki. A dwa, no to co wspomniałeś, że nie ma odbiorcy, bo ten internet, który przyniósł dużo dobrego, przyniósł też śmierć dziennikarza muzycznego, bo ten dystans między słuchaczem czy fanem a artystą się skrócił niepomiernie i nas po prostu wylądowaliśmy gdzieś na bocznej drodze i na tej autostradzie już nas nie ma, więc tak, nie mówię, że dziennikarstwo muzyczne nie jest potrzebne i nie jest ważne i nie jest fajne, bo jest.
2: Ale się radykalnie zmieniła sytuacja, na pewno.
3: Tak. Znaczy ja sam kupuję papierowe wydania i mam nadzieję, że o tym jeszcze wspomnimy,
2: będziemy
3: dlaczego
2: mówić, tak.
3: Papierowe wydania są fajne w odróżnieniu od niepapierowych wydań, które też dużo jest bardzo fajnych blogów i fajnych stron. Natomiast tak, więc tak. Moim zdaniem dziennikarstwo muzyczne jako takie popkulturowe jest właściwie
2: w sferze upadku.
3: W sferze upadku, tak.
2: Hubert, jak ty to obronisz albo jak się temu sprzeciwisz? Bo pamiętam, jak rozmawiałam z tobą o tym, nie wiem, no parę miesięcy temu, pół roku temu może, i ty powiedziałeś, że bo ja zapytałam cię, dlaczego na tym twoim portalu mono.pl pojawiają się właśnie wbrew trendom coraz dłuższe teksty. Twoje posty są coraz bardziej takie zachęcające do tego, żeby się z nich czegoś dowiedzieć głębszego. Twoje wywiady są bardzo długie. Albo są takie analityczne teksty na temat jakiejś postaci z przeszłości. I ty powiedziałeś, że ty obserwujesz trend, że jest powrót jednak chęci czytania bardziej dogłębnych tekstów.
4: Tak, wydaje mi się, że będziemy tutaj z Łukaszem jak te dwa wilki, jeżeli chodzi o tę sytuację związaną ze stanem dziennikarstwa muzycznego. I istotnie obserwuję pewną dychotomię, bo zgodzę się w części z Łukaszem, że pewne formuły czy płaszczyzny, na których dziennikarstwo muzyczne działało do tej pory, faktycznie zdezaktualizowały się i gdzieś zniknęły. No i dziennikarstwo muzyczne, aby przetrwać, musiało się bardzo mocno przeformatować, gdyż przeformatowali się również odbiorcy, jeżeli chodzi o sposób konsumpcji muzyki, ale również konsumpcji treści. I miałem taki moment kilka lat temu, gdzie faktycznie moje myślenie o przyszłości dziennikarstwa muzycznego było pozbawione optymizmu. Dziś zauważam ku własnemu zaskoczeniu odwrotny trend i wynika on z tego, że kiedy jeszcze chwilę temu wydawać by się mogło, że nie potrzebujemy dziennikarzy muzycznych, nie potrzebujemy krytyków, gdyż sami sobie w dobie serwisów streamingowych jesteśmy najlepszymi krytykami, co tym bardziej podkreślały algorytmy kształtujące nasz gust, chociaż wydawać by się mogło, że to my sami sobie go kształtujemy, tak jak niegdyś kształtowała to prasa muzyczna lub dziennikarze, na przykład radiowi. Tak w ostatnim czasie zauważam pewien odwrót od tego, podobnie jak w wielu obszarach życia, gdzie algorytmizacja czy udział na przykład AI poszedł o ten krok za daleko i my staliśmy się tym bardzo mocno zmęczeni. W czasach, gdzie jesteśmy zalewani lawinowo nową muzyką, gdzie każdego dnia na serwisach streamingowych lądują tysiące nowych utworów, potrzebujemy kogoś, kto będzie takim sitem i z jednej strony jasne algorytmy próbują to robić, kanalizując nowości pod kątem naszych preferencji, nastroju i tak dalej, aczkolwiek jest coraz większa grupa osób, które na przykład odwracają się od tego i szukają muzyki na własną rękę, a tacy powiedzmy dziennikarze czy content creatorzy, jak może powinniśmy bardziej odpowiednio określić takie osoby, takich twórców, faktycznie dzisiaj stanowią taki, kiedyś użylibyśmy określenia funkcję trendsetera, może nie influencera muzycznego, ale trendsetera, który faktycznie pokazuje nam, co jest wartościowe, co mogłoby w tym gąszczu muzyki, nowej muzyki, gdzieś uciec. I też wspomniane przeze mnie AI, jego wszechobecność w treściach, które konsumujemy, czy to są socialowe posty, czy są to artykuły na portalach, zaczyna robić różnicę. Wspomniałaś, Kasia, o tej obszerności moich tekstów. Kilka lat temu czytałem wywiad z osobą, która jest odpowiedzialna za rewolucję w amerykańskiej prasie i przede wszystkim zajmuje się składem tamtejszych magazynów i ona właśnie zauważa taką dychotomię, że pozostawiamy sobie taki doom scrolling na treści, które są bardzo krótkie, które niosą za sobą bardzo powierzchowną treść, których nie zapamiętujemy, po środku nie ma niczego, a następnie właśnie pojawia się ta treść, którą karmimy sobie mózg, która stanowi dla nas jakąś wartość, którą jednak zachowamy dla siebie, zapamiętamy. I chyba właśnie na tym polega specyfika tych czasów, że z jednej strony takie dziennikarstwo, jakie uprawialiśmy jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu, faktycznie odeszło do lamusa i dzisiaj to dziennikarstwo musi się troszeczkę przeformatować i już niekoniecznie nazywać się dziennikarstwem.
2: No tak, czyli możemy zmierzać do jakiegoś znowu punktu zwrotnego, bo tu akurat zgodzę się z tobą, że w ogóle taki ogólny jest odwrót nawet od social mediów jako takich i w ogóle no, ciągle jest mowa o tym wszechobecnym przebodźcowaniu, więc ja sama to widzę, że jak otwieram Instagrama i od razu po prostu ileś osób mnie informuje, jakie jest najlepszych 5 płyt z takiego gatunku, jakie jest najlepszych 5 koncertów i to jest wszystko tak pięknie zmontowane, jest tak szybkie, że po prostu i to jest od razu, wiesz, ja po prostu czuję, że tego zrobiło się bardzo, bardzo bardzo dużo. Ale sobie jeszcze rozszerzymy jak najbardziej ten temat. Przydałaby się, skoro jednak o muzyce rozmawiamy, przerwa muzyczna i to będzie utwór Depeche Mode. A dlaczego Depeche Mode? To zaraz się okaże, kiedy wrócimy do rozmowy.

0: Moimi gośćmi są Łukasz Kamiński i Hubert Krupa. Rozmawiamy w audycji Plac na Rozdrożu o dziennikarstwie muzycznym. Zaraz do tego Depeche Mode wrócimy, skąd się tutaj pojawili. Natomiast jeszcze tak szybciutko chciałam właśnie podsumować trochę to, co zostało już powiedziane. No bo rzeczywiście są jakieś takie dwa prądy, o których mówicie. Z jednej strony ta era jakiegoś takiego upadku jednak dziennikarstwa w takim znaczeniu tradycyjnym. Z drugiej strony jakieś przewartościowanie związane z nadmiarem wszystkiego i poszukiwanie jednak głębszych treści. I to są jakieś takie prądy, które mogą się fajnie ścierać. Natomiast rzeczywiście, trochę jest coś takiego, że tej muzyki jest coraz mniej i w prasie lifestyle'owej, i w tygodnikach. Jak biorę nawet znane nam wszystkim tygodniki, no to jest dużo filmu, jest dużo, no teatru może też nie tak dużo, ale filmu na przykład cały czas jest dużo. Tej muzyki coraz mniej. Może po prostu trochę też wychodzi się ostatnio z założenia, że muzyki się powinno słuchać, a nie o niej czytać, ale wtedy całkowicie zdajemy się na ten algorytm, prawda? Nikt nam jej nie poleca, nie podsuwa, no bo nam poleca sam algorytm. Więc może też trochę tu pies jest tak zwany pogrzebany.
1: To jest tak, że bardzo ciekawy i mądry brytyjski dziennikarz muzyczny Ted Kessler napisał wspaniałą książkę o tym, jak dziennikarstwo muzyczne... Ja nie nazywam tego upadkiem, Kasia, bo użyłaś upadek. To jest po prostu takie wyciszenie.
0: O, dobra.
1: On powiedział coś takiego, że... Bo mówimy tu o magazynach w tej chwili muzycznych, takich pełnych, na przykład Q czy NME. I on powiedział bardzo ważną rzecz, że wraz ze śmiercią, bo tutaj możemy mówić o śmierci tych magazynów, odchodzi jedna bardzo ważna rzecz, której się nie da zastąpić ani magazynami, o których wspomniałaś, ani niczym innym. Czyli odchodzi pewna ciągłość. Wszystkie magazyny Q, NME, Mojo, Rolling Stone, kiedy tam było więcej muzyki, to były kolejne rozdziały pewnej bardzo długiej książki o muzyce. Mhm. Prasa codzienna i tygodniki są wybiórcze. Znaczy nie jesteś w stanie prześledzić kariery danego artysty z samych tylko wycinków prasowych codziennych, ani z tygodnikowych. Natomiast jeżeli byś wzięła chociażby zespół Coldplay, na przykład, nie wiem, czy pewnie lubiany przez niektórych słuchaczy, i wzięła magazyn Q, to byłabyś w stanie prześledzić wszystkiego, edycje poprzednie, byłabyś w stanie prześledzić całą karierę tego zespołu na podstawie recenzji, relacji z koncertów, wywiadów, sesji fotograficznych. I tego już nie ma. Tego będzie brakować. Wszystkie kolejne zespoły nie będą miały takiej dokumentacji, jakie miały poprzednie zespoły. Więc o tym mówię jako o śmierci dziennikarstwa. A dwa, to, że się mniej pisze o muzyce, wynika z tego, że muzyki wszyscy słuchają, nie mają też takiej do końca potrzeby masywnie o niej czytać. Czyta się dużo artykułów o książkach, bo się mniej książek czyta. Znaczy, to jest pewnie jakaś taka, taka dziwna rzecz. Poza tym, zanim kupisz książkę albo zanim pójdziesz do kina na film, musisz wykonać pewną pracę. Znaczy, musisz wydać pieniądze na książkę czy na bilet do kina.

0: mając serwisy streamingowe, jesteś w stanie szybko zweryfikować, czy coś ci się podoba, czy nie. I za drobną opłatą, wyobraź sobie, że miały być wszystkie filmy, które wchodzą do kin, które już istnieją, miały być na jednej platformie za, nie wiem ile kosztują teraz, powiedzmy 20 albo 30 zł
1: no,
0: miesięcznie.
1: No wiem, dlatego właśnie upatruję w wejściu i w popularności platform cyfrowych gdzieś tam ten związek z tym, tak. wiesz, wyciszeniem.
0: Albo jak miały być wszystkie książki dostępne, nowe, i wielką, starą bibliotekę w jednym abonamencie za 30 zł miesięcznie, książki by się też wtedy gorzej sprzedawały. Mniej ludzi chodziłoby do kina, chociaż to na pewno też by chodzili, tak jak teraz ludzie też chodzą na koncerty, żeby doświadczać w inny sposób.
1: Och, całe szczęście, że te koncerty
0: tak.
1: jeszcze.
0: Więc to trochę wynika z tego, że muzyka stała się bardzo tania w dostępie w jakiś sposób.
1: Co ty, Hubert, na to powiesz?
2: Podpiszę się absolutnie pod każdym słowem Łukasza i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą tanią wartość muzyki, to przypominają się słowa Daniela Eka, czyli już byłego CEO Spotify, który właśnie określił muzykę jako najtańszą, wręcz bezpłatną formę, jako bezpłatny produkt, który jest najłatwiejszy do sprzedania. Dopowiem do tego, co powiedział Łukasz troszeczkę z drugiej strony, gdyż tutaj pojawiło się to nawiązanie do filmu. Nasz dobry kolega Bartek Chaciński zwrócił kiedyś uwagę na to, jak branża filmowa dba o dziennikarzy filmowych. W jaki sposób stara się zagospodarować miejsce dla ekspozycji filmów w magazynach, w prasie, jak stara się dbać o to, by osób piszących o filmach nie zabrakło. Powstały, nie pamiętam dokładnie nazw nagród dla dziennikarzy filmowych. No i gdzieś ta forma dziennikarstwa nie zamiera, ona cały czas jest rozwijana. Serwisy zajmujące się filmem są popularne. Widzimy krytyków filmowych w telewizjach śniadaniowych, w popularnych tygodnikach. Oni są obecni wszędzie. Z kolei w drugą stronę jest znacznie gorzej. Jarek Szubrycht, który swego czasu oprócz wielu, wielu projektów, za które odpowiadał w polskiej muzyce, był też twórcą gazety magnetofonowej, z którą tutaj każdy z nas miał jakiś związek, powiedział, że gdyby każdy zespół, o którym gazeta magnetofonowa napisała, kupił choćby jeden egzemplarz, to ten nakład by się zwrócił. Pamiętamy historię gazety magnetofonowej, jak to się w przykry sposób zakończyło, no i gdzie jest dziennikarstwo muzyczne w tym łańcuchu pokarmowym branży muzycznej, więc jeżeli tam jest miejsce dziennikarstwa, to co dopiero możemy powiedzieć o tym miejscu dziennikarstwa w przypadku konsumenta, czyli odbiorcy tego wszystkiego. Jest to bardzo złożona sytuacja i dopiero w momencie, w którym tych dziennikarzy i generalnie mediów muzycznych zaczyna bardzo mocno brakować, to pojawia się sytuacja, że branża zaczyna ich szukać i finansować rozmaitego rodzaju współpracę i projekty. Miałem też przyjemność współpracować w kilku projektach międzynarodowych, widzieć jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, na zachodzie Europy, na wschodzie Europy. I sytuacja wszędzie jest bardzo, bardzo zbliżona. I jeżeli konsument nie płaci za treści o muzyce, bo nie oczekujmy, że odbiorcy, którzy płacą tak niską cenę za muzykę, będą dodatkowo jeszcze płacić za treści o muzyce. No więc jeżeli to konsument za to nie płaci, no to musi to opłacać branża. Jeżeli branża tego nie będzie opłacała, to po prostu tych mediów nie będzie posiadać.
1: No tak, no kiedyś przynajmniej w tej prasie papierowej mogła jakaś wytwórnia reklamę zamieścić i też to mogło sobie w ten sposób funkcjonować. No wyprzedziłeś tutaj jedną rzecz, o której też właśnie chciałam powiedzieć, że rzeczywiście, bo też rozmawialiśmy ostatnio i ty i ja z Justyną Grochal z Wysokich Obcasów, która też sama mnie pytała, skąd to się kaska bierze, że właśnie dziennikarze zajmujący się filmem mają dostęp do dużych gwiazd, mogą się z nimi spotkać, mogą z nimi zrobić wywiady. Natomiast jest to już ostatnio nagminne, że duże gwiazdy muzyczne, nawet nie to, że wytwórnia nie chce tego załatwić, tylko nie chcą po prostu w dniu na przykład koncertu umawiać się na jakiś szerszy wywiad. Po prostu im się to na nic nie przekłada. Czy to trochę też nie jest tak, że po prostu artysta, może ci z branży filmowej trochę mniej są obecni na tych social mediach, natomiast rzeczywiście już ci muzycy tak dużo o sobie zdradzają na tych swoich profilach, opowiadają sobie, pokazują swoje życie, że tak mają poczucie, że ten odbiorca nie będzie chciał jeszcze wczytywać się w jakieś ich obszerne odpowiedzi. No to jest po pierwsze, tak o to pytam, ale też no właśnie, czy wy tego doświadczyliście, że jest taki spadek możliwości przeprowadzenia z kimś wywiadu? Łukasz.
0: No ja tak, chciałem ostatnio nawet przeprowadzić na jednym festiwalu wywiad z dwoma zasłużonymi muzykami, którzy już im się nie chciało tego mm-hmm. robić. I oczywiście nie obraziłem, bo jakiś bardzo kolega powiedział mi, że jakby w tej branży nie ma co się obrażać. Było mi trochę przykro, że im się ewidentnie nie chciało, bo mieli możliwości. Ale wiesz co, Kasia, to trochę wynika też z tego, że aktorzy są bardziej aktywni w kontaktach z dziennikarzami, dlatego że za ich filmami stoją dosyć duże budżety. I klapa filmu chyba niesie o wiele większy skutek i łomot finansowy niż klapa płyty. To raz. A dwa, że chyba aktorzy są w ogóle bardziej tak społeczni, socjalni. Mm-hmm. I oni chyba lubią, przez to, że grają, lubią mówić.
1: Słowo po prostu jako takie.
0: Tak, a mm-hmm. niektórzy muzycy po prostu nie i uważają, że muzyka powinna sama się bronić, co jest też oczywiście bardzo jakby godnym szacunku i godną szacunku uwagą.
1: No więc tak, ale jeszcze innym takim sektorem jakby tutaj tej współpracy, kiedy już za tym wszystkim stoi, tak jak tutaj za filmem stoi producent filmu i duże pieniądze, jak mówisz, jest też czasem organizator trasy koncertowej czy też management, który naciska na to, że i wtedy artysta musi odbyć takie wywiady, tak zwane fonersy, i przed odpowiednio z wyprzedzeniem, i tutaj Hubert, ja cię podziwiam, bo ty też przeprowadzasz tych wywiadów sporo tego typu, prawda? To są co prawda najczęściej tak. reprezentanci sceny elektronicznej, ponieważ twój portal na takiej muzyce się koncentruje. Natomiast to jest, słuchajcie, w ogóle tak dużo roboty, bo to trzeba przeprowadzić no, na pewno mniej sympatycznie, niż jakby się usiadło na kanapie z tym artystą. Trzeba to spisać, trzeba to no naprawdę, czasem też nie każdy, no wiecie, nie każdy łatwo zrozumieć przez ten tele. No nie jest to w ogóle zbyt komfortowa i fajna chyba część tej pracy. Jak ty to widzisz?
2: Dodam, że tutaj akurat w tym obszarze, jakkolwiek miałbym dosyć sceptyczne podejście do rozwoju AI, to tutaj akurat no tak. odczuwam zbawienną rolę. Dodam, że tak średnio co rok lub dwa publikowałem na swoim Facebooku pytanie do kolegów i koleżanek dziennikarzy na temat tego, w jaki sposób właśnie spisują te wywiady. Spisanie godzinnej rozmowy w języku angielskim, następnie translacja, wysłanie do autoryzacji, poprawki. Naprawdę z tej godziny rozmowy potrafiły się zrobić nagle 3 dni, żeby tylko procesowania tego dalej. No i tutaj kilka lat temu pewna czeska firma odpowiedziała na moje wezwanie, zaprosiła mnie do pewnego projektu, no i udostępniła mi taką platformę, za pomocą której wystarczy wrzucić plik audio i on z jednej strony automatycznie spisywany, a następnie tłumaczony na język, dowolny język z bardzo dużą dokładnością, więc akurat pod tym względem zmieniło się to na plus. Zgodzę się tutaj też z Łukaszem, że tych wywiadów jest coraz mniej, zarówno ze strony managementów, kiedy, dajmy na to, pojawia się tak zwany rollout płyty, jak i w przypadku wizyt zagranicznych gwiazd, dajmy na to w Polsce. Kiedyś wywiady były częścią kontraktu artysty na występ, na przykład na festiwalu, i musiał on udzielić kilku wywiadów. Tak, tak. Dzisiaj faktycznie to się nie zdarza, jest z tym ogromny problem. Tutaj bardzo mi się podobało to nawiązanie do filmu i w przypadku aktora ewentualna potknięcie się, dajmy na to, jest często brane pod uwagę jako element szerszego zjawiska, jakim jest film ogółem, czyli dzieło, za które odpowiada kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu aktorów, ekipa produkcyjna, reżyseria, producenci, bardzo dużo elementów. I dajmy na to, mamy wielu aktorów, których możemy cenić za fantastyczne role. No i jeżeli im się zdarzy dajmy na to słabszy film, to raczej nikt nie przekreśli takiego artysty na przyszłość. W przypadku muzyków tutaj sprawa jest troszeczkę inna, gdyż to często oni są na froncie swojego projektu.
1: Większą odpowiedzialność, tak.
2: Tak, zdecydowanie większą odpowiedzialność. I teraz dajmy na to, zwłaszcza w dobie takich instant karier, że kariery, których obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu, które trwały dekadami czasami, wydaje mi się, że współczesne pokolenie artystów już tego nie doświadczy i także współczesne pokolenie odbiorców. Myślę tutaj na przykład o Aretie Franklin, której biografię czytałem z zapałem i obserwowałem, jak jej kariera zmieniała się przez dekady i w jakie zakręty wchodziła, po czym wychodziła z nich na prostą i Arita dalej była diwą, była gwiazdą na scenie amerykańskiej i nie tylko. Tutaj niestety w dzisiejszych czasach jedna słabsza płyta może być wyrokiem dla artysty, że ta kolejna już nikogo nie zainteresuje. Nie pojawią się kolejne propozycje koncertów.
1: Coś w tym jest.
2: I tutaj rzeczywiście to niebezpieczeństwo jest dużo większe. Mój wspólnik, który jest przede wszystkim menadżerem artystów, pomaga im pod względem wizerunkowym. Łukasz Kowalka, pozdrawiam cię serdecznie. To on tutaj tak jest. On często bardzo mocno dba o artystów właśnie w kontekście przygotowania ich do wywiadów, gdyż kiedy pojawia się premiera płyty, pojawia się tak zwany press day, gdzie artyści chodzą od stacji do stacji, od magazynu do magazynu, udzielają krótkich często wypowiedzi. Taka jedna niefortunna wypowiedź może stać się wiralem i może zatopić całą akcję promocyjną związaną z płytą.
1: No zresztą dużo takich przypadków mamy, że ktoś coś, że tak powiem, palnął po prostu i
2: tak,
1: się to niestety
2: tak,
1: ciągnie
2: tak.
1: I bardzo rzutuje. No dobrze, nie wiem czy nie, no zahaczmy o to Depeche Mode, bo się będą zastanawiali słuchacze, bo zawsze fajnie jest też troszkę sobie powspominać i kiedy tak mówiliśmy o tym, jak ciężko jest tych artystów namówić teraz na wywiady, kiedy nas odwiedzają, to ja też tak się rozmarzyłam, sobie przypomniałam, że naprawdę jak komuś opowiadam, z kim udało mi się kiedyś przeprowadzić wywiad, a przecież nie byłam jakąś tam znowuż nigdy wielką dziennikarką, no to robi to wrażenie. Ty, Łukasz, miałeś takich przygód chyba bardzo dużo, znaczy przygód takich pozytywnych, bo się udało. No i co to było z tymi depeszami?
0: Wiesz co, to jest akurat dobrze, trochę przypadkowo, że akurat dobrze zagraliśmy, że oni się pojawili, bo to jest jeden z ostatnich dużych zespołów, który udziela takiej pełnej mordęgi kilkudniowej sztafety wywiadowej. Znaczy to jest tak, że oni faktycznie, ja z nimi kiedyś nie lubiłem Depeche Mode, potem bardzo polubiłem. Rozmawiałem z nimi chyba z różnymi muzykami, z żyjącymi już, nieżyjącymi też 7 albo 8 razy.
1: No ładnie.
0: Przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I kiedyś ich zapytałem Martina Gora, po jaką cholerę on w ogóle udziela jeszcze wywiadów. Znaczy Depeche Mode mogliby zrobić pięknie przygotowany, krótko, kilkuminutowy film zapowiadający płytę albo trasę, wrzucić to w sieć, to poszłoby wiralowo, tak jak wszystko, co związane z Depeche Mode idzie wiralowo momentalnie, bo oni mają tą potężną grupę fanów, o której wszyscy wiemy. I nie musieliby jechać, oni mają coś takiego, że jadą do jednego miasta gdzieś w Europie albo gdzieś na świecie i do tego miasta są ściągani dziennikarze i każdy tam ma tam te swoje 15-20, pół godziny, zależnie od tego, jakie medium reprezentuje i jaką wagę propagandową to medium posiada. I on, Martin powiedział coś takiego, że to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że oni są oldschoolowi i oni lubią po prostu rozmawiać z dziennikarzami, bo wielu dziennikarzy odpytujących Depeche Mode to są też równocześnie fani, więc oni też się trochę dowiadują o sobie, o tym, co ludzie myślą o nowych płytach i o koncertach. Ale też właśnie tam się pojawia ten management, który troszkę im wykręca rękę, zwłaszcza przy trasach koncertowych, żeby oni tych wywiadów udzielali, żeby było jak najwięcej i żeby ta właśnie, żeby wieść szła w świat, że zespół będzie grał trasę koncertową, wystąpi w takim, takim mieście tego i dnia. Bo jest też oczywiście parcie na to, żeby te koncerty były, jeżeli nie wyprzedane w pełni, to wyprzedane bardzo znacznie. Znaczy, żeby, czy trudno sobie wyobrazić pustki na stadionie, czy na koncercie w Depeche Mode, ale jednak oni trochę tę pracę w to wkładają. Trochę lubią, trochę nie lubią, ale są oldschoolowi i to robią. Nie wiem, czy jest jakiś inny zespół, który robi coś takiego, że przez 3 dni siada w, nie wiem, na przykład w Berlinie w hotelu i od godziny tam 10 rano do 17 zmieniają się ci dziennikarze, dziennikarki i po prostu to jest jak jeden wielki kołowrót. Więc tak, to są też tacy trochę no taki już trochę z innej szkoły, tak. Z innego świata ludzie, więc...
1: No, ale wiesz co, ja pamiętam, kiedyś był tutaj Jean-Michel Jarre na przykład i też był tak niezwykle kulturalnym, fantastycznym facetem, który z wielką chęcią udzielał wywiadów, więc czasem właśnie ta szkoła taka, wiesz, to większe doświadczenie, ten większy status, czasem się przekłada właśnie na coś takiego bardzo pozytywnego. Rozmawiałeś również z Beastie Boys i ich również posłuchamy teraz.

0: Beastie Boys, a my kontynuujemy rozmowę z Łukaszem Kamińskim i Hubertem Grupą o dziennikarstwie muzycznym. No właśnie, no Beastie Boys to ci zazdroszczę strasznie. No.
1: Rozmawiałem kiedyś z świętej pamięci MCA. Ja w ogóle bardzo lubiłem Beastie Boys. Pamiętam, że
0: a kto nie lubił?
1: Dostałem kasetę od wujka ze Stanów. To jest w ogóle jakaś absurdalna historia. W latach 80. to inny taki pełnoprawny debiut License to Ill i pamiętam, się zachwyciłem i potem wiele lat później, jak byli na Openerze, udało mi się z nimi porozmawiać. Wcześniej widziałem ich w Warszawie na koncercie w absolutnie wspaniałym, z którego mam bilet, więc jestem w stanie się wybronić, że na nim byłem. I pamiętam, że rozmawiałem z MCA i było jakieś tak, rwało nam strasznie połączenie. I mam taki kawałek nagrany do dzisiaj. I to jest ta jedna rzecz, która sprawia, że fajnie jest być dziennikarzem muzycznym, bo to są takie małe pamiątki z rozmów albo ze spotkań. I mam nagrane, jak MCA tak powtarza zapętlony, mówi: Łukasz, where are you? Łukasz, where are you? I sobie, czasami jak mam zły humor, to sobie to odsłuchuję. I to była bardzo fajna rozmowa. Była krótka, była głównie o Nowym Jorku i to było takie spełnienie marzeń trochę, to o czym mówiłem na początku, że po prostu jest powiedzenie, żeby nie poznawać swoich idoli. Ja jako człowiek wyrosły trochę na punk rocku, nigdy nie miałem idoli, więc jakby tutaj nie było wielkich rozczarowań, ale to było naprawdę coś wyjątkowego dla mnie i pamiętam to do dziś, więc tak.
0: No na pewno. A czy ty, Hubert, kojarzysz, nawet jeżeli to są wywiady przez telefon, no ale na pewno face to face też ci się udaje spotkać, jakieś takie, wiesz, no albo bardzo złe spotkanie, albo bardzo dobre, no bo nie ukrywajmy, czasami to się też tak zdarza. Mi się zdarzyło kiedyś przez telefon rozmawiać z Ronim Size'em i no ciężko było mi zrozumieć tego gościa, mimo że językiem angielskim jako tako chyba władam.
2: Tych negatywnych staram się nie pamiętać, aczkolwiek one często mocno tkwią w głowie. Mm-hmm. Na szczęście było ich tak niewiele, że gdzieś mają zarezerwowaną półkę na samym dole tego szeregu półek, na których stoją wywiady udane lub bardzo udane. No i tutaj rzeczywiście chciałbym się skupić chyba na tych bardziej sympatycznych i z takich, podobnie jak Łukasz tutaj w przypadku Beastie Boys, to pamiętam, że rok temu miałem taką okazję rozmawiać z Roy Jean Murphy i kiedy rozmawiałem z nią, zaczęłam nucić piosenkę, o której przypomniałem, piosenkę, o której kompletnie zapomniała. No i też aż po prostu odrywałem się nagle od ekranu laptopa i patrzyłem po prostu w swoje odbicie, czy to jest naprawdę ten moment, że Roy Jean Murphy śpiewa dla mnie jeden na jeden, bo to arcymiłe. A rzeczywiście z tego typu artystów, powiedzmy, którzy gdzieś tam byli moimi idolami, są nadal, to na pewno Roy Ksopp, z tymi miałem okazję porozmawiać kilkukrotnie na przestrzeni tych kilkunastu lat uprawiania dziennikarstwa i to zawsze były bardzo, bardzo miłe spotkania. W ubiegłym roku Carl Cox, czyli tutaj już naprawdę artysta z najwyższej półki, jeżeli chodzi o scenę elektroniczną. No i taki swego rodzaju challenge polegający na rozmowie z Nicolasem Żarem, z artystą, którego uwielbiam w zasadzie od początku, który z jednej strony jest moim rówieśnikiem i który ma dosyć sporą awersję do wywiadów. Często, kiedy się ogląda jego wywiady sprzed wielu lat, pojawia się tam dużo dziwnych rzeczy. Na przykład dziennikarka nagle w drugim pytaniu zadaje mu pytanie o ulubioną potrawę z kraju, do którego właśnie przyleciał. Podczas wywiadu hotelowego wchodzi pani pokojówka i prosi go, aby podciągnął nogi do góry, żeby ona mogła przyjechać odkurzaczem. Naprawdę jest to kuriozum i pamiętam, że latami starałem się o ten wywiad. No i podczas jednego z polskich festiwali taką okazję dostałem. Poleciałem na backstage, wpadłem, on akurat przyjechał z projektem Dark Side z Dave'em Harringtonem. No i Dave od początku był bardzo miły, bardzo otwarty i ciepły. Z kolei Nicolas zachowywał swego rodzaju dystans, nawet nie patrzył w moim kierunku. No ale właśnie to spotkanie potoczyło się w bardzo pozytywnym kierunku, w kierunku rozmowy, a nie takiego stricte wywiadu, ankiety. No i było to bardzo pozytywne przeżycie i pamiętam, że kolejnego dnia wpadłem do strefy prasowej i miałem wówczas, nie wiem, może z 23-24 lata, dopadła do mnie Agnieszka Szydłowska, złapała mnie za kołnierzyk i powiedziała, jakim cudem ty dostałeś tego Nikolasa Szara.
0: A ty się poczułeś bardzo dobrze.
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Kochani, nie mamy już tak bardzo dużo czasu, więc trochę będę przeskakiwała, bo liznęliśmy troszkę temat tych papierowych magazynów. Ty też, Łukasz, powiedziałeś, że może jeszcze do tego wrócimy, bo ja bym tak chciała jeszcze wyróżnić też to, że nadal mamy w papierze magazyn Kamak, w którym jednak ta muzyka jest obecna. Mamy Pismo, gdzie widzę, że w każdym numerze też jest jakiś obszerny artykuł o muzyce. Tak jak już mówiliśmy, Jazz Forum, tylko Rock cały czas ukazuje się podobno w papierze. No i jest właśnie Noise. Jeśli coś możecie dodać, to raz, a dwa, czy wy rzeczywiście, proszę się tu przyznać bez bicia, czytacie, znaczy jak wy czytacie o muzyce? Czy przez portale, czy jednak przez... Bo ja przyznam, że ja się na przykład tymi rolkami troszkę posiłkuję. Ja na przykład lubię BBC Radio 6 i materiały stamtąd w takiej bardzo krótkiej formie. Bardzo lubię i dużo się z tego dowiaduję. Więc jak wy, dziennikarze muzyczni, czerpiecie wiedzę o muzyce? Łukasz.
1: To szybkie jeszcze jedna rzecz o magazynach muzycznych. Ten wspomniany już Q, czy takie magazyny jak Mojo, czy Uncut, które teraz się ukazują, one są głównie poświęcone w muzyce w gitarowej, rockowej i około rockowej. One miały coś takiego, że to był zbiór wielu głosów dziennikarskich i wielu wątków. I to mi się podobało, że w jednej zamkniętej formie, której nie mają internety, dostaje pewien pakiet, pewien wybór rzeczy. Ja sobie czytam to od deski do deski. Mhm. Ja do dzisiaj kupuję w magazyn Mojo, mimo że coraz droższy jest. I z magazynów muzycznych kupuję też BBC Music, to jest poświęcone muzyce klasycznej, bo nikt w Polsce w tak przystępny, popkulturowy sposób nie pisze o muzyce klasycznej, tak jak potrafią to Anglicy, którzy w ogóle robią wiele rzeczy lepiej od nas. I mi się właśnie podoba to, że dostaję pakiet różnorodności. Doceniam internet, który nie ma dna. Czytam niektóre z Substaki, tylko to są bardzo sfokusowane na konkretnych już autorach i na konkretnych postaciach. BBC 6 jest bardzo fajną rzeczą. Radio NTS jest super radiem, z którego można po prostu, ja tam czasami z długopisem i z kartką tego słucham, spisuję. Albo robię screenshoty, których też mam pełny telefon. Z internetu, z Instagram, nie mam TikToka, więc stamtąd się nie dowiaduję. Nie mam Facebooka, więc stamtąd też nie. Z Instagrama czasami się czegoś dowiaduję w... jak ktoś zamieści muzykę do jakiejś swojej rolki, ale to jest jeden na kilkadziesiąt. Dowiaduję się wiele od znajomych i przyjaciół, albo nowo poznanych ludzi. Mam coś takiego, że jak stoję przy płytach, zdarzyło mi się wiele razy, na przykład podczas jakiegoś targu muzycznego, gdzie były sprzedawane płyty winylowe i kompakty. Jak zacząłem z kimś obok, jakąś obcą osobą gadać, nagle prosiłem tę osobę, żeby wskazała jedną płytę, którą powinienem kupić. I ryzykowałem wiele razy i ta osoba, dobra, to kup to. I potem nigdy się z tą osobą nie widziałem, skupowałem w ciemno tę płytę. I dużo fajnych płyt tak w ten sposób poznałem. No i też proszę czasami znajomych i dużo z znajomymi gadam o muzyce, więc to jest 360 sposób dowiadywania się
0: o muzyce. No tak, z każdej możliwej strony. A ty, Hubert?
2: Tak, to tutaj podepnę się pod wspomniane już pismo, które jeżeli chodzi o pisanie generalnie, jest moim chyba ulubionym polskim periodykiem. No i tutaj bardzo mocno obserwuję poszczególne osoby, które traktują o muzyce w polskiej przestrzeni. Oczywiście mam tutaj na myśli między innymi was, Bartka Chacińskiego, Anię Lalkę, która dla mnie jest wspaniałą kuratorką, jeżeli chodzi o polską muzykę, bo wiem, że wiele polskich twórców właśnie do niej próbuje dotrzeć i Ania jako taki papierek lakmusowy i test jakości przepuszcza tylko to, co rzeczywiście warte jest, żeby poszło dalej. Zdecydowanie podobnie jak Łukasz, obserwuję wiele Substacków, między innymi no, chyba takiego mojego ulubionego, czyli Filipa Sherburna, przez lata związanego z The Wire, czy Pitchforkiem, i zawsze jego rekomendacje są dla mnie takimi strzałami w samą dychę. Najwięcej jednak chyba czasu poświęcam na takie samodzielne szukanie muzyki i mam tutaj na myśli przede wszystkim trzy takie źródła. To jest Album of the Year, czyli taka ogromna baza muzyki, którą można w zasadzie dodać, którą może dodać każdy. Tam też pojawia się sporo polskiej muzyki, która nie jest w stanie się przebić do mediach. No i rzeczywiście przypomina to trochę Radio Music, ale w nieco innym wydaniu i często tam, szukając po gatunkach czy rozmaitych innych parametrach, staram się znaleźć na własną rękę nową muzykę. Podobnie jest z aplikacją, bo szukałem przez wiele lat takiego aplikacyjnego odpowiednika Album of the Year i jest taką aplikacją, jest Music Now. I faktycznie to wygląda w ten sposób, że można tam znajdywać mnóstwo nowej muzyki, często bardzo niszowej, powstającej kompletnie w duchu DIY, pisać o niej, polecać ją innym, znajdować polecenia od innych osób. No i też taką dla mnie króliczą norą, wspaniałą cały czas jest SoundCloud i Bandcamp. Dwa serwisy, powiedzmy streamingowe, aczkolwiek powstała jeszcze długo, długo przed erą tych najbardziej popularnych platform streamingowych. No i tam znajduje królestwo muzyki z rozmaitych obszarów, czy to jest elektronika, czy to jest alternatywa, naprawdę zewsząd, więc cały czas ta praca taka u podstaw, taka po poznańsku trochę, jest mi najbliższa i na tym się skupiam najmocniej, aczkolwiek tutaj nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale myślę, że tak, że nie czytając o muzyce, nie czytając tego, co inni mają do powiedzenia o muzyce, co mają do napisania, ciężko byłoby nam wykonywać ten zawód, rozwijać swój warsztat, swój aparat poznawczy i staram się to robić i w bardzo łatwy sposób jestem w stanie zweryfikować, powiedzmy, dziennikarza czy content creatora, który tego nie robi.
0: To prawda. Wasze odpowiedzi tak dały mi, dają taką właśnie takie podsumowanie, właśnie taką puentę i chyba państwo też to odbiorą w ten sposób, że zawód dziennikarza muzycznego, no w ogóle zawód dziennikarza, to jest taka praca 12 godzin dziennie, bo to nie jest tylko to, ten czas, który poświęcamy na samopisanie, ale też ten czas, który poświęcamy na dowiadywanie się, na rozwijanie tego po prostu, tych umiejętności. Więc tak to dokładnie wygląda. Chciałam was spytać jeszcze o takie, ale nie zdążę, więc od razu się nie rozwijajcie. Powiem tylko, czego tutaj zabrakło. Bo jest też cała taka sfera jakby waszej pracy, gdzie wy udzielacie się jako paneliści, jako uczestnicy konferencji. Myślę, że to jest też bardzo fajny moment takiego zderzenia się z innymi dziennikarzami, twórcami, artystami, takie pozytywne burze mózgów i tu nie możemy narzekać, jeśli chodzi o Polskę, mi się wydaje, bo mamy naprawdę świetne konferencje od Nexta przez CU, Great September, tam akurat nie byłam, więc może się nie wypowiem, ale przyznacie, że tego jest sporo, ale to już musicie przyznać po jednym zdaniu.
1: Ja zgadzam się i fajne jest to, że ludzie chcą przychodzić na te panele i spotkania, konferencje, żeby słuchać na żywo rozmów o muzyce i móc od razu zadawać pytania, bo jest pewna bezpośredniość w tym wszystkim i często artyści, ale też dziennikarze czy producenci i organizatorzy są dostępni też na pytania, odpowiedzi, co też jest bardzo fajne. Więc ja się bardzo cieszę, jak młodzi ludzie przychodzą słuchać starszych ludzi rozmawiających o muzyce, to ja jestem tylko zadowolony i faktycznie w ostatnich latach coraz więcej biorę udziału w tego typu konferencjach.
0: Ty Hubert również.
2: Tak, to prawda, jestem zaangażowany w kilka tego typu projektów w Polsce, których bardzo brakowało mi, jeżdżąc na podobne showcase'owe konferencje za granicę. I tak, jakkolwiek social media skracałyby tą drogę kontaktu do osób z branży, tak często w rzeczywistości brakuje takiego progu wejścia albo osoby, która by mogła wprowadzić nową osobę do środowiska i właśnie po to są tego typu wydarzenia, zatem po panelach, po konferencjach, po warsztatach, czy po prostu gdzieś na korytarzu, w obiekcie, gdzie odbywa się dane wydarzenie, podejście przez osobę, która gdzieś znalazła nas na liście delegatów, wie, czym się zajmujemy,
0: tak,
2: wie, jaka muzyka nas interesuje, jest czymś naprawdę bardzo, bardzo wartościowym, zwłaszcza w tym, no, quasi cyfrowym świecie.
0: Macie jeszcze jedną szansę udowodnić mi, że umiecie odpowiadać jednym zdaniem. I to będzie pytanie takie. Czy takim największym spełnieniem dla dziennikarza muzycznego będzie napisanie książki? I czy macie to w planach? Wiem, że byliście zaangażowani w różne książki. Nie o to pytam.
1: Jak książki nie napisałem, gdzieś ona być może jest we mnie. Miałem kilka propozycji napisania. Na razie nie piszę, ale chciałbym kiedyś napisać, tak na pewno.
0: Bo ci powiem, że mógłbyś. I jeden, i drugi. A ty, Hubert?
2: Tak, zgadza się. Ja również jestem w podobnym położeniu jak Łukasz. Pewien projekt jest w fazie realizacji, bardzo wczesnej fazie. No i niewykluczone, że do końca tego roku coś się zmaterializuje. I tak, tutaj to zdecydowanie jest takim celem zawodowym.
0: No na pewno. To jest jakieś takie uwieńczenie zawsze tej wieloletniej pracy. Ja się polecam, gdybyście potrzebowali mojej pomocy, a później pomocy w promocji waszych książek. Na zakończenie muzycznie posłuchamy Flea, z którym widziałeś się kiedy, Łukasz?
1: Widziałem się w Paryżu przy okazji koncertu Atoms for Peace, który miał się odbyć potem w Polsce, się nie odbył. Pojechałem na wywiad. I Flea przyszedł lekko skacowany, ale przyniósł mi piwo i był straszny upalny dzień w Paryżu wtedy i wyszedł w samych slipach, natomiast jego koledzy z zespołu byli ubrani w krawaty i w marynarki i to był bardzo, bardzo fajny kontrast i okazał się strasznie miłym, sympatycznym gościem, który najpierw upewnił się, skąd pochodzę, od kiedy słucham jego muzyki, zrobił taki mały test, ale bardzo miły i kulturalny. Dwa razy upewnił się, jak mam na imię i potem zwracał się po imieniu do mnie przed całą resztą wywiadu, więc...
0: To się w ogóle wydaje, to jest fantastyczny facet. Słuchajcie, no wy macie tyle tych opowieści, że wy powinniście te rolki jednak nagrywać. No, czekam też na to. Moimi gośćmi byli Łukasz Kamiński oraz Hubert Grupa. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Na zakończenie Flea. I co bym znowu zapomniała, program realizował Jasiek Wroński, a ja się nazywam Kasia Nowicka-Nowika. Bardzo Państwu również dziękuję. Dobrej nocy.

Proszę nie regulować radioodbiorników, to tylko włącz ten hałas. Minęła 22. Julia Nowaczyńska za konsoletą, Łukasz Dunaj przed mikrofonem. Zaczynamy.

Tak prezentuje się nowe nagranie Mastodon, Your Ghost Again. I mam takie wrażenie, że jest to propozycja spod znaku dla każdego coś miłego. Bardzo ciężki, taki wręcz sludge'owy początek. W końcowej części jest bardziej progresywnie, ale też utwór brzmi bardzo świeżo. A album, nowy album Amerykanów zbliża się wielkimi krokami, jest bliżej niż sądzicie, ale nie mogę więcej powiedzieć. Nowy skład, pięcioosobowy, Mastodon z nowym gitarzystą Nickiem Johnstonem i klawiszowcem João Nogueirą mogliśmy podziwiać podczas minionego weekendu na Mystic Festiwalu. Bardzo dobry koncert, przynajmniej w mojej ocenie. Bardzo dobrze brzmiący, bardzo dobrze zaśpiewany, tak więc jakże ich nie kochać. I tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli w radiu taką instytucję jak metalowa piosenka tygodnia, to pewnie Your Ghost Again by taką zostało, ale nie mamy. Muszę zapytać się kogoś, dlaczego w sumie. Pewna płyta skończyła niedawno 30 lat.

Wasting My Hate, Metallica. Moja ulubiona kompozycja z płyty Load obok King Nothing. Pewnie tej płycie przy okazji rocznicy 30-lecia więcej miejsca na antenie poświęcili moi redakcyjni koledzy Mateusz Fusiarz bądź Marcin Cichoński. Ja tutaj postawię kropkę, ale pozwolę sobie też przytoczyć taką notkę okolicznościową, którą kiedyś popełniliśmy z kolegami w Noise Magazine, opisując najbardziej kontrowersyjne albumy lat 90. Właśnie w połowie lat 90. Metallica nie ma z kim przegrać, zespół żyje w nieustającej trasie koncertowej, wypełnia stadiony, dudni z radia, atakuje z MTV. Ich status jest bezprecedensowy, możliwości nieograniczone, a uliczka, którą podążają, ślepa, bo nie da się rosnąć przecież w nieskończoność. W takich okolicznościach ukazuje się Load, płyta, która odbiera metalowi niewinność. Metallica przełamuje psychologiczną barierę głoszącą, że metalowcom pewnych rzeczy nie wolno. Zmieniać logo, ścinać włosów, stroić się do sesji zdjęciowej jak kapela przegrywająca sobowtórom Elvisa w kasynach Las Vegas. Nie wolno też grać tak miękko, tak melodyjnie, tak bezwstydnie, gzić się z country i knajpianym blues rockiem. Największy metalowy zespół wszechczasów wystawia swoich fanów na ostateczną próbę. Po Load nic nie jest już prawdą i wszystko jest dozwolone. To teraz coś nowego, coś polskiego.

grupy Kombi. No a teraz przyszedł czas na nowy album Afterlife. I jest, no tutaj muszę przyznać, bardzo, bardzo dobry i przede wszystkim z, jak to można by powiedzieć, sprawiający frajdę. I nie ma w tym nic złego. Począwszy od świetnej okładki, bardzo polecam w wydaniu winylowym, żeby można te wszystkie szczegóły sobie dokładnie obejrzeć. Jej autorem jest Rafał Wechterowicz. Po samą muzykę, która, jak słyszeliście, jest energetyczna, świeża i bardzo, bardzo przebojowa. Single już znamy, natomiast ja sobie wybrałem, pozwoliłem sobie wybrać jeszcze jeden utwór, taki ukryty troszeczkę pod koniec tego albumu, a chyba na ten moment mój ulubiony.

To co? Hypnozaur na Mystic Festival 2027? Oby. Przed chwilą utwór World of Insanity. Obiecałem wam zapowiedzi właśnie takie trochę powidoki mystikowe. Słuchacz Sławek pisze, niestety nie byłem i żałuję. Zawsze coś potrafiło mnie zaskoczyć. Muzyka, ludzie, atmosfera. Proszę redaktora o szczerość, tak serducha. Tutaj nie robię żadnej tajemnicy z tego, że dla mnie najlepszym koncertem tej edycji i w zasadzie nie boję się użyć wielkich słów, że był to koncert wybitny. Był to występ grupy Blood Incantation. Absolutnie doskonały też pod kątem brzmieniowym, wizualnym. Tutaj mam na myśli światła, ale też i scenografię, która świetnie współgrała z atmosferą tego występu, ale było również mnóstwo innych koncertów, które zapadły mi w pamięć, ale ja bym chętniej, szczerze mówiąc, poczytał o waszych wrażeniach. Arek pisze, że to był jego pierwszy raz na Mystiku i tylko w jeden dzień, ale już po pierwszych 20 minutach żałował, że mógł być tylko w tym dniu i że podjął decyzję, że w przyszłym roku będzie we wszystkie dni. I tutaj cytuję, cieszy mnie fakt, że załapałem się na ostatnie chwile Mystika w stoczni. Piękny industrialny klimat, cudownie pasujący do tej muzyki. Co nam zaproponuje nowe miejsce? Zobaczymy za rok. Ja również nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało właśnie w nowej lokalizacji. Ten rok to również popis siły, tutaj mam na myśli cały czas Mystic Festival, popis siły i witalności sceny Nola. Jednego dnia wystąpiły na jednej scenie I Hate God, Corrosion of Conformity i oni.

March the Saints Down. Trzeci album grupy, z którego jednak nie usłyszeliśmy podczas koncertu na Mystiku nic. Zespół skoncentrował się przede wszystkim na pierwszej płycie, legendarnej zresztą, Nola. Co nie zmienia faktu, że był to świetny koncert, brzmiący, może nie wyglądający jakoś szczególnie, bo Down to nie są pióropusze i fajerwerki, ale miło było popatrzeć na Phil Anselmo, który nie tylko odzyskuje dawny wygląd, ale też odzyskuje głos. Jest w naprawdę bardzo dobrej formie, najlepszej od lat. Dzielnie sekundują mu też pozostali instrumentaliści. Zresztą końcówka tego koncertu to był utwór Bury Me in Smoke i podczas wykonania tego utworu na scenę wyszli techniczni, ale też koledzy z Corrosion of Conformity. Wszyscy się powymieniali instrumentami. Panowała luźna, bardzo taka spontaniczna, radosna atmosfera. Widać było, że ci ludzie naprawdę dobrze się ze sobą czują. Na Mystiku też sporo było koncertów spod znaku psychodelicznego, stonerowego rocka metalu, między innymi Psychonaut, Acid King. A ja wam zaprezentuję coś właśnie z tej półki i jest to świeżutka nowość.

Facelift The Village z albumu Fantasia, wydanego w ubiegły piątek. Pięknie rośnie ten utwór i też pięknie rośnie ten zespół. W ogóle się zastanawiam, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale kusi mnie, żeby właśnie w któryś upalny, mam nadzieję, lipcowy wtorek wieczorem przedstawić wam taką właśnie playlistę bardziej psychodeliczną, stonerową. O, mam nadzieję, że też będziecie z tym okej, jeżeli ten pomysł wcielę w życie. Sporo kontrowersji wzbudził podczas Mystic Festivalu występ grupy Death to All. Dla jednych był to po prostu występ sprawnego tribute bandu, w składzie którego byli m.in. Gene Hoglan i Steve DiGiorgio. Dla innych jeden z najlepszych, najważniejszych w ogóle koncertów Mystic Festivalu. I tutaj gdzieś komentarz mi się przewinął. O, jest. Słuchacz Ryszard pisze: najciekawsze było dla mnie zderzenie grających w tym samym czasie żywego, pełnego energii Benediction i odgrywającego Muzeum Death to All. Bądźmy za życiem.

Ci to na pewno nie są za życiem. Left to Die, Archangel, zapowiedź albumu Initium Mortis. W składzie m.in. starzy członkowie Def, Terry Butler, Rick Ross, zespołu oczywiście też Massacre. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ zespół Left to Die sięga po pierwociny grupy Def, jeszcze z tamtych czasów, kiedy grała pod nazwą Mantas, i postanowili przypomnieć sobie i światu te prastare utwory, nagrać je na nowo. Tak rozumiem cały koncept wokół zespołu Left to Die. Więcej szczegółów już w lipcu, kiedy pojawi się cały album. Natomiast w kategorii najbardziej spektakularnego, najbardziej widowiskowego koncertu całego Mystic Festival, nie, to nie był Megadeth, ale to byli oni.

Behemoth, Nomen Barbaro. Wybór nieprzypadkowy, bo właśnie ten moment, w czasie którego Behemoth zszedł ze sceny głównej i z pochodniami w rękach, przechodząc wśród tłumu na drugą scenę, która była usytuowana na tak zwanym fochu, żeby wspiąć się na niego i z dachu tego fochu kontynuować koncert. Następne dwa utwory, właśnie Nomen Barbarum i The Return of Darkness and Evil cover Bathory, były chyba najbardziej spektakularnymi momentami całego Mystic Festiwalu, ale nawet gdyby tego momentu nie było, to sam koncert, jeżeli chodzi o nagłośnienie, oprawę, no w zasadzie wszystkie elementy, które składają się na świetne metalowe show, no to było coś najwyższej próby i abstrahując od tego, czy ktoś lubi, nie lubi Behemoth, czy słucha, nie słucha, tak ten koncert był pokazem ich, no w zasadzie mistrzostwa i chyba tutaj należy zamknąć temat. A podczas dnia tak zwanego zerowego, czyli warm-upu, koncert na Mystic Festivalu, zresztą też bardzo udany, zagrała ta pani.

Wailing Storms w zapowiedzi nowego albumu The Arsonist, a wcześniej A.A. Williams i Just a Shadow. Za chwilę z kolei zapowiedź drugiej godziny, Włącz ten hałas, która będzie bardzo black metalowa i zdominowana przez długie utwory.

0: 357.
1: Minęła 23, przed chwilą Emptiness, The Threat, a my hałasujemy dalej.

A Forest of Stars, Ascension of the Clowns. Miałem wam zaprezentować ten utwór już ładnych kilka tygodni temu, ale wciąż jakoś nie było okazji, no zresztą wstawić takiego kolosa 9-minutowego w audycję nie jest sprawą taką łatwą. Nigdy mi nie było po drodze z tego rodzaju muzyką, awangardowym czy też progresywnym black metalem. Zawsze jednak trochę tego Pana Diabła więcej szukałem w tego typu dźwiękach, ale tutaj muszę w tym przypadku pochylić z szacunkiem głowę. Ich muzyka jest tak samo dziwna i zarazem wyrafinowana jak chociażby tytuł ich ostatniego albumu. Stack Overflow in Corpse Pile Interface. Ale tak naprawdę Forest of Stars gra już prawie 20 lat, to jest ich szósty albo siódmy album, i no, jest tam czego zdecydowanie posłuchać. Wrócimy jeszcze na chwilę do pośrednio do Mystic Festiwalu, ponieważ z relacji naocznych świadków wynika, że no, wielu z was było wstrząśniętych, oczywiście pozytywnie, występem, performancem Gala i jego projektu Galswirt, że to jest właśnie prawdziwy black metal, że to jest ten prawdziwy diabeł zaklęty w dźwiękach, a właśnie Gal niedawno, w ostatni piątek chyba również, wydał nowy album ze swoją drugą formacją Treldom.

Kto to słyszał w ogóle, żeby black metal z saksofonem, ale reguły są tylko dla słabych. Treldom, I Speak Forgotten Voices z albumu By The World. A Gal, nawet jak śpiewa po angielsku, to i tak brzmi, jakby śpiewał w jakimś zapomnianym, złowrogim języku. A za chwilę jedno z moich największych black metalowych odkryć ostatnich tygodni.

Ulta, Love As We're Falling Down. Już poprzedni album Niemców, All That Has Never Been True, był bardzo dobry, ale ten najnowszy, A Light So Dim, jest jeszcze lepszy, chociaż trzeba mieć sporo wolnego czasu i uwagi, ponieważ jest to 75-minutowy kolos, do którego naprawdę trzeba przysiąść, jak to się mówi. Teraz black metal, no gdyby właśnie black metal powstawał w Hollywood, to tak pewnie by brzmiało.

Dimmuborgir, Repository of Divine Transmutation. Z albumu Grand Serpent Rising, wydanym po długiej 8-letniej przerwie wydawniczej. Nie występowali na Mystiku, być może będą w przyszłym roku, ale byli obecni za kulisami w osobach Shagratha i Silenoza, czyli wokalisty, gitarzysty zespołu. Z tym drugim miałem przyjemność prowadzić spotkanie w ramach cyklu Mystic Talks i przy okazji przypomniałem sobie, że swój pierwszy wywiad w życiu z grupą Dimmuborgir przeprowadziłem teraz, uważajcie, w 1999 roku. No, że ludzie tyle żyją, to jest niebywałe. A teraz z Norwegii przenosimy się do Kentucky i to bynajmniej nie po kurczaki.

A ostrzegałem, że będzie długo. A to jeszcze wcale nie najdłuższy utwór, który dla was dzisiaj przygotowałem. Wybaczcie ten częstochowski rym sprzed 9 minut, ale mam nadzieję, że porywistość utworu The Great Silence Extinct amerykańskiego Panopticon zatarła to fatalne wrażenie. Austin Lunn, ponieważ to on stoi od zawsze za nazwą Panopticon, bardzo zafascynowany jest wciąż Norwegią, skoro zatytułował swój 12. album Det Hjemsok Te Hjertet, a kiedyś w dorobku między innymi również płyta o tytule Panopticon. Przepraszam, Kentucky właśnie. Stąd gdzieś tam te kurczaki się pojawiły niestety. No dobrze, po raz ostatni dzisiaj wracamy do Mystic Festivalu. Ten zespół tam grał, chociaż tego utworu nie wykonał.

To nie żaden Klaus Schulze ani inny Tangerine Dream, to Blood Incantation w utworze Dawn, który jest fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu dokumentującego powstawanie ostatniej ich płyty Absolute Elsewhere, zaś album ten ze ścieżką dźwiękową nazywa się All Gates Open. Podczas koncertu Blood Incantation, kiedy zabrzmiał utwór, który usłyszymy za chwilę, pomyślałem sobie, że tak, właśnie też w ten sposób zakończę dzisiejsze wydanie audycji, tak jak Blood Incantation zrobili to w mistrzowskim stylu na Mystic Festivalu. Ale zanim 13 minut muzycznej miazgi Vitrification of Blood Part 1, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wasze pozdrowienia, za wszystkie komentarze, opinie. Słyszymy się za tydzień. Audycję realizowała Julia Nowaczyńska. Ja nazywam się Łukasz Dunaj.

Pogranicze dźwięków. This track kills fascism.

Faschism. This track kills fascism. This track kills fascism. Drugi, a właściwie trzeci, bo jeśli liczyć z dniem otwarcia dzień festiwalowy w Katowicach na Tauron, nowa muzyka Mode Selector pozamiatali, wprowadzając wszystkich w trans i w ekstazę. Artur Gaweł, dobry wieczór. Pogranicze dźwięków dziś w programie między innymi relacje z tego święta muzyki elektronicznej i nie tylko. Kto z Państwa był właśnie na tym festiwalu? Proszę dać znać, proszę pisać na artur.gawel@radio357.pl. Ja, Nowika, Basz i Marzena bawiliśmy się znakomicie, niejednokrotnie do godziny 6 albo 7 nad ranem. No to dobrze, to teraz powiem krótko, co przygotowałem w dzisiejszym programie. Udało mi się nagrać taki mały wywiadzik podczas Tauron Nowa Muzyka. Hino The Tapes w osobach Jacka Prościńskiego i Piotra Chęckiego opowiedzą dziś nam o płycie Ita, którą nagrali z japońskim kontrabasistą Hirokim Chibą. Ale przed nami teraz jeszcze sporo wspomnień takich afterowych, niedzielnych. To była impreza w Jazzbarze.

pogranicze dźwięków, Tauron, nowa muzyka, Frequency Shifters, Sif TBK. Takie dźwięki na zakończenie w plenerze były w Katowicach. Dokładnie działo się to w niedzielę wieczorem w Jazzbarze. Fajrant, tak nazywała się ta impreza. Ten after, podczas którego wystąpili Guy, Jay, Angelo Mike i Rolby Lora. To był oczywiście taki epilog tego znakomitego festiwalu. No a wszystko zaczęło się jeszcze w czwartek, w ubiegły czwartek w Nosprze od koncertu Hani Rani. To była naprawdę taka, no, pierwsza odsłona kosmicznych umiejętności i klimatu, jaki wytwarza Hania Rani.

0: Ależ to piękne. Hania Rani i jej pierwszy koncert fortepianowy w Towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To wydarzyło się na otwarcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka w ubiegły czwartek. No i z relacji, drodzy Państwo, wiem, że było wiele wzruszeń. Zresztą ta płyta jest niesamowicie delikatna, więc zupełnie mnie to nie dziwi. To był dopiero początek festiwalu, no bo Hania Rani pojawiła się także z projektem swoim, Chilling Bambino, podczas sobotniego show w sobotę. No to już była totalna jazda, totalny kosmos, ale o tym powiemy sobie troszeczkę później. Zanim to się stało, zanim pojawiłem się na tym sobotnim koncercie, no to złapałem chłopaków z Hinode Tapes pod hotelem Monopol w Katowicach. Połowę składu, co prawda, tego zespołu był to Piotr Chęcki, który gra przede wszystkim na saksofonie. No i Jacek Prościński, który w tym projekcie zasiada za perkusją. Chłopaki zaprezentowali w Katowicach między innymi płytę Ita, ale to była też taka podróż trochę bardziej przekrojowa, bo przecież oni nagrali 3 albumy. No cóż, jest to taki wspaniały ambient na żywe instrumenty. No i swoją dyskusję w Katowicach, jeszcze przed hotelem Monopol, rozpoczęliśmy od pytania o współpracę z Japończykiem Hirokim Chibą, no bo trzeba przyznać, że właśnie jego obecność jest tutaj takim smaczkiem, choć tak naprawdę to pytanie, na to pytanie najlepiej odpowiedziałby Piotr Kaliński, którego niestety nie było z nami.
1: No, wydaje mi się, że pełną odpowiedź mógłby udzielić nieobecny z nami tutaj Piotrek Kaliński, który się kuruje właśnie. A z tego powodu, gdyż Piotrek bywał wcześniej wielokrotnie w Japonii, nawiązał sieć swego rodzaju znajomości. Między innymi wśród tego pakietu znajomości była znajomość z Hirokim Chibą, wspaniałym kontrabasistą. No i wydaje mi się, że tak trochę chyba wyszło to w praniu po prostu, że poznali się, Piotrek bywał w Japonii. Siłą rzeczy naturalną konsekwencją tej znajomości była ta kolaboracja, która zaowocowała tym, że jest z nami dzisiaj na Śląsku tutaj nasz kolega z Tokio.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Jak to połączenie, jak to oceniacie? Połączenie właśnie Hiroki, wy, jak wam się gra?
2: No, to jest w ogóle bardzo ciekawe połączenie, bo tutaj jak gdyby zbliżają się do siebie polski i japoński ambient. Wiadomo, że

0: Japonia jest jak gdyby kolebką muzyki ambientowej i gdzieś tam ta scena jest bardzo duża. I mieliśmy okazję się o tym przekonać, bo właśnie razem z Hinode byliśmy, z całym Hinode byliśmy na takiej małej trasie koncertowej w Japonii w tamtym roku. No i zrobiło to na nas ogromne wrażenie. Po pierwsze sama kultura Japonii, która jest naprawdę czymś wspaniałym, jak i te wszystkie miejsca, które sobie zobaczyliśmy i ci ludzie, których poznaliśmy i dla których mogliśmy grać, więc jest to mega fajne połączenie, a Hiroki jest świetnym kontrabasistą i jest na tyle sprawny, że w zasadzie my nie potrzebujemy prób, bo ta muzyka trochę tworzy się tu i teraz, więc no, on jest w zasadzie członkiem zespołu, po prostu, który mieszka w Tokio.
1: Ale ja chciałbym tylko dodać, bo wcześniejsze dwie płyty nagraliśmy, właściwie graliśmy bez basu, nie mamy basowego stricte instrumentu, więc dla nas to też jest fajna odskocznia w momencie, kiedy pojawia się ten głos basowy jednak w naszej muzyce, od którego możemy się odbić, więc to jest na pewno wzbogacenie koloru Hinode.
2: O Japonię was zaraz zapytam, ale jak zostaliście przyjęci? Bo sam mówisz, że wiesz, no zagraliście troszeczkę koncertów w Japonii. O, właśnie, przypomniało mi się, że tam byli ciekawi goście. Między innymi przeczytałem sobie, że był taki ciekawy instrument tradycyjny japoński, tak? Zawarty.
0: Ja w ogóle przyznam szczerze, że nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to było coś bardzo możliwe, tak? To coś na zasadzie takiego fletu, który w zasadzie musiał być co jakiś czas ochładzany, żeby mógł wydobywać z siebie dźwięk, więc to brzmiało trochę jak taka harmonika, taka jednostajna, w ogóle bardzo to były takie bardzo długie dźwięki, które no jak gdyby hipnotyzowały. No i graliśmy również z Momozę, która występuje u nas na płycie, na której recytuje wiersz.
2: No właśnie, jak ten instrument, jak to granie wspólne właśnie z Japończykami, jak to oceniasz, jak was przyjęli?
1: W ogóle...
2: Z takim zaciekawieniem, bo oni zawsze mają coś takiego, nie?
1: Nie rzecz biorąc, miałem wrażenie, że ta atencja japońskich odbiorców była głęboka, trochę inna może, w sensie jakby nie chcę powiedzieć, że tutaj inna, miałem wrażenie, że inny fokus tam był trochę. Bardzo poważnie wydaje mi się, że Japończycy podchodzą do muzyki w ogóle generalnie i myślę, że dobrze trafiliśmy, ponieważ my również się fokusujemy, to jest muzyka złożona z detali, z małych ruchów, tych małych ruchów, które wpływają na fluktuację tej muzyki. I miałem wrażenie, że ta publiczność jest bardzo uwrażliwiona na te dyskretne, małe zmiany, które przyczyniają się do po prostu rozwoju dramaturgii w muzyce ogólnie i w tym, co my robimy. Także ta publiczność była bardzo też świadoma i bardzo otwarta, a samo granie z japońskimi gośćmi no było też absolutnie dla nas jakoś wyzwalające, wymagające również oczywiście szczególnej atencji, ale no nie było absolutnie krępujące, no było absolutnie otwierające jakieś nowe furtki i było to na maksa absolutnie inspirujące i no łakniemy więcej.
2: Aha, być może jeszcze przed wami, no coś szykujecie jeszcze w Japonii, czy to są takie odległe jeszcze rzeczy?
0: W zasadzie nawet wczoraj sprawdzaliśmy ceny biletów do Japonii.
1: Ja myślę codziennie w ogóle, szczerze. O.
0: Tak, no na maksa. W sensie Piotrek nam dużo opowiadał wcześniej o Japonii, bo podróżował tam już chyba od 10 lat albo 11. I strasznie nas to ciekawiło, to miejsce. Ja wcześniej byłem w innej części Azji, mianowicie w Chinach. I no, jest to zupełnie inna kultura, jak gdyby... Jest, mógłbym je również na dwóch biegunach po prostu postawić, skrajnych. Osobiście chyba jest mi bliższa ta kultura Japonii, w szczególności, nie wiem, jedzenie i to, w jaki sposób podchodzą też do drugiego człowieka, bo miałem wrażenie, że w tak przepełnionym ludźmi mieście, jakim jest Tokio, ja w ogóle czułem się bardzo bezpiecznie i tak spokojnie, także nie wiem, to wydaje mi się, że to właśnie wynika z ich sposobu funkcjonowania, ich właśnie tradycji, mentalności i daje się odczuć, będąc tam, ten taki spokój, można właśnie w tym takim naprawdę chaosie informacyjnym i ludzkim odnaleźć sobie taką przestrzeń, gdzie można, wiesz, się po prostu sfokusować na tym, co jest tu i teraz. Więc no, fascynująca jest Japonia. Wiem, że teraz jak gdyby jest mocno takim trendującym tematem, szczególnie w Europie, co z jednej strony mnie cieszy, a z drugiej strony wiadomo, że wtedy robią się coraz droższe bilety.
1: Co jest zawsze za tym.
0: Tak, więc... Natomiast no, na pewno polecamy wszystkim to, taką wycieczkę do Japonii i odkąd wróciliśmy z Jackiem po naszej pierwszej wizycie tam, to w zasadzie mieliśmy tak, że często gadaliśmy o tym, że chętnie byśmy wrócili jak najszybciej.

0: To Hino The Tapes i ich trzecia płyta Ita. A wy, drodzy państwo, słuchacie Pogranicza Dźwięków w Radiu 357, a ja opowiadam o wrażeniach z festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Mój głos jeszcze się regeneruje po tym tańczeniu niesamowitym wielokrotnie do godziny 6 czy tam 7. No ale my rozmawiamy teraz o bardziej takim spokojnym klimacie i o ambiencie Hino The Tapes. Ja ich spotkałem przed koncertem gdzieś niedaleko ulicy Mariackiej w Katowicach. No i rozmawialiśmy sobie o ambiencie, o Japonii, ale także i o koncertach, no i właściwie o tym, jak chłopaki czują się w tym projekcie. A może przejdźmy do tego, skąd u was w życiu pojawiły się takie ambientowe brzmienia, od czego zaczynaliście? Czy to byli jacyś totalni klasycy, czy u was jakoś to naturalnie przeszło z muzyki, którą graliście wcześniej?
1: No w zasadzie naturalnie, bo kiedyś z Jackiem mieliśmy zespół, który się nazywał Delay OK i w zasadzie po wydaniu płyty ten zespół się rozpadł. No i po jakimś takim dłuższym czasie, to był też okres pandemiczny, w ogóle tak rozmawialiśmy często z Jackiem, że kurde, musimy się spotkać i sobie coś porobić i może w ogóle byśmy zaprosili kogoś do tego przedsięwzięcia i w ogóle pojawił się Piotrek Kaliński, którego wcześniej ja osobiście nie znałem, ale znałem jego muzykę. No i jakoś tak się zgadaliśmy, od słowa do słowa, w ogóle byliśmy święcie przekonani o tym, że skoro spotkamy się z Piotrkiem, to będzie to w ogóle muzyka elektroniczna, taka chyba dalsza nawet bardziej od ambientu. Natomiast Piotrek w sumie powiedział, że on by chciał trochę też zmienić swój setup koncertowy i zacząć grać trochę inną muzykę niż dotychczas, więc wrócił do swojego takiego koru, z którego wychodzi, czyli zespołu Gówno, w którym grał w ogóle wcześniej, wiadomo. I chwycił za gitarę, no i zaczęliśmy grać, w ogóle eksperymentować. Trochę najpierw ta muzyka była bardziej eksperymentalna, a potem właśnie przeszła tak bardzo płynnie w tą ambientową strukturę. No i pojechaliśmy na domek kaszubski i tam zarejestrowaliśmy właśnie pierwszą płytę, no i w zasadzie jesteśmy lada moment w zasadzie przed wydaniem naszej czwartej już płyty.
2: A w zanadrzu nawet mamy piątą, ale to o tym pogadamy może za rok, bo tam też będą goście i tak, staramy się trzymać jakichś konsekwencji, chcielibyśmy mieć ciągłość wydawniczą, ale właśnie też nawiązując do tego, co Piotrek powiedział, to było dla mnie zaskakujące, że spotykamy się na pierwszej próbie w pełnej gotowości na to, że będzie to totalnie elektroniczne, jakaś w ogóle jakiś przelot elektroniczny i Piotrek przychodzi z gitarą, zero w ogóle elektroniki, z jego strony mówi, że on nie będzie używać elektroniki, że on będzie grać na gitarze, no i okej, no spoko, więc wydaje mi się, że dla nas, dla każdego z nas jest to odświeżające, bo każdy z nas żyje w jakimś takim multiwersie i każdy z nas robi różne rzeczy i dla każdego z nas jest to super cenne wzbogacenie naszego artystycznego egzystowania. Jest to dla nas super również przyjemne. Wczoraj graliśmy koncert w Gdańsku i bardzo dużo ludzi do mnie podchodziło, którzy mówili właśnie, że dla nich to nawet nie był to koncert, to był jakiś seans po prostu, w którym się wyłączali. I naprawdę to jest największy komplement, ponieważ to się równa z tym, że po prostu ludzie słusznie czytają nasze intencje. To, o czym chcemy powiedzieć i jak się wyrażamy i po prostu czym jest Hino The Tapes.
0: To nie tylko jest koncert, ale jakaś taki seans, właśnie muzyczna uczta. Jak, nie wiem, wczoraj byłem na koncercie Ego Death, no to było, wiesz, jakby taka całość. Hania Rani też, Chilling Bambino ze świetną taką całością. Wydaje mi się, że was tą muzę można też tak odczytywać, jako taki kompletny seans cały.
1: Tak, jak najbardziej. No, szczerze mówiąc, my podczas grania też się zatapiamy bardzo często w ten koncert i często w trakcie koncertu myślę o tym, że najchętniej bym zamknął oczy i odpłynął w ogóle, gdybym nie musiał tam kręcić gałkami i dmuchać w instrument. No i jest to fajne, bo też jesteśmy jednym, wydaje mi się, że z niewielu zespołów grających muzykę ambientową, w której jest jak gdyby cały zestaw perkusyjny, jest saksofon. To są takie instrumenty, w które zazwyczaj w ogóle w muzyce ambientowej rzadko występują, więc tym bardziej się cieszymy z tego, że możemy wprowadzić trochę inny kolor do tej muzyki ambientowej i przefiltrować ją przez jak gdyby nasz język, naszą osobowość, naszą wrażliwość. Dzięki temu ta muzyka ambientowa trochę wychodzi z tych swoich ram. No i każdy tam może odnaleźć coś dla siebie i wydaje mi się, że właśnie słuchacze, którzy publiczność, która będzie wpadała na nasze koncerty, będzie miała ku temu okazję, żeby właśnie zapaść się w tym fotelu i odpłynąć sobie gdzieś daleko.
0: Teraz o ostatniej płycie waszej, ostatniej, czyli trzeciej płycie i ta. Czy ona jest taka jaśniejsza od poprzednich podróży?
2: Oj, zdecydowanie... Powrócę do pierwszego albumu, chronologicznie jeszcze powiem, bo pierwszy album był stosunkowo jasny, był bardziej zróżnicowany na pewno niż drugi album. Drugi album to jest zatopienie się bardziej w mroku, w nocy. No i z tego mroku chcieliśmy wejść bardziej do światła i ten trzeci album jest na pewno bardziej świetlisty, więc jest to świadoma decyzja, ponieważ nie chcemy się identyfikować z jednym kolorem, chcemy żonglować różnymi atmosferami. Kolejny album będzie eksplorować również inny kolor.
0: Już możemy powiedzieć jaki?
1: No na pewno pojawią się inne instrumenty w postaci, nie wiem, chociażby klarnetu basowego, innych saksofonów trochę wyższych, czyli sopranowego, tak z mojej strony.
2: Flet, tak, nagrywany na polu, na warmińskich polach.
1: Tak, uciekaliśmy w ogóle, poszliśmy tam, to jest bardzo fajnie, że Jacek o tym powiedział, bo to jest ciekawa historia. Nagrywaliśmy właśnie ten ostatni album na Warmii i nocą poszliśmy nagrywać właśnie flet na pole, w którym był taki mega odczuwalny delay, taki naturalny. No i wracając, natknęliśmy się na łosia, przed którym musieliśmy uciekać w ogóle dookoła lasu.
2: I tak. Piotrek w pewnym momencie mówi, uciekamy! I po prostu, tak.
0: Nagrywanie jeszcze za później.
2: Ale jeszcze...
1: chyba jeden z pierwszych numerów na tej płycie będzie właśnie Łosiem Nasty.
2: Tak, bo jako, że wszyscy są numerowane, to... Tak.
0: To fajnie, no bo to wiesz, no warto też współgrać z naturą i właśnie korzystać z tego momentu, z tej chwili, no właśnie gdzie jesteś w pewnym momencie.
1: Sorry Jacek, że wchodzę ci w słowo, ale najlepsze jest to, że w zasadzie okazało się, że te ślady tego fletu nagranego nocą były totalnie przesterowane i po prostu to brzmiało jakiś taki metalowy, po prostu...
2: Mega eksperymentalny przelot i już mieliśmy nawet kolegów, którzy mogli być potencjalnie tym zainteresowani.
1: Tak, ale wróciliśmy po prostu w ciągu dnia, następnego właśnie kolejnego dnia, w ciągu dnia już, kiedy było jasno i nagraliśmy już poprawnie ten flet, który się znajdzie na tej płycie.
0: Może jad by to nawet przejął, wiesz. No, tak.
2: Spoko, jesteśmy otwarci na wszelki sharing, prawie czego.
1: Jasne.
0: Dobra, moi drodzy, to jeszcze was o plany koncertowe na koniec zapytam i proszę pozdrówcie słuchaczy Radia 357.
1: Jasne, to może, żeby na pewno nie zapomnieć o tym, bo to jest turbo istotne, od razu...
2: Pozdrawiamy na maksa wspaniałą publiczność i odbiorców tego wspaniałego radia. Totalnie.
1: Radio 357, wspieramy, słuchamy, trzymamy kciuki i po prostu słuchajcie, wspierajcie, bo fajnie, że są takie miejsca, w których możecie posłuchać dobrej muzyki i fajnych rozmów.
0: Koncertowo, co przed wami? Co się dzieje po Tauronie jeszcze? Bo nie zaglądałem, sorry, ale możecie powiedzieć.
1: Gramy w Lublinie, festiwal Inne Brzmienia.
2: Super, super festiwal, absolutnie polecamy w ogóle sam festiwal. Tak, gramy w ostatniego dnia w Lublinie. Później, z tego co pamiętam, gramy również w Sopocie u niejakiego Rico, wspaniałej postaci sopockiej, na jego festiwalu Songwriter Festival. To będzie bardzo fajne wydarzenie odbywające się w pięknym miejscu w Sopocie na otwartym powietrzu. Jeżeli byście byli... kiedy to jest? W lipcu, zapraszamy na nasze sociale. Ale to będzie również bardzo fajny wieczór, bardzo klimatyczny wśród drzew sopockich blisko morza, także na pewno to też będzie dobrze korespondowało z Hinodę, a tak to kombinujemy, ale to zapraszamy na nasze Instagramy i inne. TikToka nie mamy, ale...
1: Rzadko wrzucamy rzeczy, ale jak już wrzucamy, to zazwyczaj są konkretne informacje.
0: Dobra.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dzięki, pozdrawiamy, hej.

Hino The Tapes i Hiroki Chiba. Wystąpili na sali głównej NOSPR-u podczas Tauron Nowa Muzyka w ubiegłą sobotę. No i dali, proszę wierzyć, świetny, naprawdę klimatyczny koncert. Ale co ja tutaj mówię? No to może przecież ktoś był na tym festiwalu i był w NOSPR-ze. Proszę się koniecznie odzywać. No i dać znać, jak wszystkim się podobał ten free jazz i ambient w jednym. Piotr Kaliński, Piotr Chęcki, Jacek Prościński i Hiroki Chiba, który na nową muzykę przyleciał do Katowic prosto z Tokio. No a teraz zmieniamy, będzie trochę żywiej. Tego projektu podczas festiwalu nie było w całości, ale panowie wystąpili w dwóch różnych kombinacjach i w dwóch różnych formacjach.

Rusty Nails, Ring, Bronsert i Szary jako moderat po raz ostatni wystąpili w Katowicach na Tauron Nowa Muzyka w 2022 roku. Podczas tej edycji wystąpili jednak osobno, ale to też miało swój urok, no bo mieliśmy więcej przecież do słuchania, tak można powiedzieć, jako mode selector i aparat właśnie. No i koncert tego ostatniego także przypadł mi bardzo, ale to bardzo do gustu. Płytę Hum of Maybe tak naprawdę sobie zgraliśmy w wielu audycjach w Radiu 357, więc czas teraz na coś starszego. To utwór Heroist z płyty LP5.

Aparat, czyli jedna z głównych gwiazd Tauron, nowa muzyka w tym roku. A to pogranicze dźwięków na antenie Radia 357, wspominkowe tak trochę z tego festiwalu. No właśnie, czy ktoś był w Katowicach podczas tego weekendu, a nawet trochę wcześniej, no bo przecież Tauron Nowa Muzyka odbywał się już od czwartku, wspomniany wspaniały koncert Hani Rani w Nosprze. No właśnie, czy ktoś był? Proszę dać znać. artur.gawel@radio357.pl. Ja zawsze z miłą chęcią pojawiam się na tym festiwalu, choć ta audycja jest raczej o korzeniach. To korzenie przecież można zgrabnie łączyć z elektroniką, a elektronika to także moja druga miłość zaraz po muzyce tradycyjnej, więc no dziś gramy sobie właśnie takie dźwięki, a ja odwiedzam takie festiwale. No to co? No to teraz przyszedł czas na Hanię Rani, która właśnie na tym festiwalu miała swoją drugą odsłonę. No i ta odsłona była zatytułowana Chilling Bambino.

Hania Rani z płyty Ghosts. Ja sobie tak pomyślałem, że chciałbym zaprezentować coś może trochę podobnego do tego, co zaprezentowała Hania podczas Tauron Nova Muzyka, podczas tego festiwalu, no i podczas koncertu Chilling Bambino. Absolutnie zjawiskowy był ten set, bo właściwie tak to trzeba nazwać. Świetne światła, świetna muzyka.

Sabatini i Duch. Tu z gościnnym udziałem Marty Malikowskiej. Płyta Koniec Świata, która no, jest taką czystą inspiracją tego, co w ludowiźnie najlepsze. Chociaż tutaj mamy do czynienia z utworami, które równie dobrze mogłyby pojawić się w jakimś serialu. Śpiewają po polsku, mieszkają w Warszawie, ale czasami wyjeżdżają też do lasu.

To Sabatini i Las z najnowszej płyty Koniec Świata, a skład to Paweł Górski, Karol Strzemieczny, Igor Nikiforow, Natalia Pikuła, Julek Horodyski i Nikodem Gąsowski. Płyta Koniec Świata serdecznie wszystkim polecam. No, jest to taka opowieść, jak sami piszą, o przemianach, rozstaniu, końcu i początku, chociaż nie brakuje tutaj także natury i rzeczy związanych właśnie z tym, co naturalne. No dobrze, to teraz wprowadzenie do tego, w jakim klimacie będziemy zamykać dzisiejszą audycję. Przed nami trochę indie, no i trochę elektroniki.

Medieval Punditis. Przenieśliśmy się do elektronicznych indie w pograniczu dźwięków przed godziną drugą, żeby się jeszcze trochę rozruszać. A na tę płytę czekaliśmy, uwaga, 13 lat.

Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.

Inferno. Na te nagrania Boards of Canada czekaliśmy 13 lat, a ja muszę przyznać, że takie powroty to ja rozumiem. Będziemy sobie jeszcze słuchać tej płyty w pograniczu dźwięków. Tymczasem na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bez zbędnego gadania właściwie, zagłębmy się jeszcze raz w tych magicznych dźwiękach, które przygotowali dla nas Mike i Markus. Artur Gaweł, dziękuję za ostatnie 2 godziny. Dobranoc z Boards of Canada.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Kultura.
3: Minęła godzina 21 w audycji Plac na Rozdrożu. Witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. No i dziś kontynuuję wątek po pierwsze branży muzycznej od kuchni, po drugie wątek dziennikarstwa muzycznego. Już jakiś czas temu miałam okazję porozmawiać z Bartkiem Winczewskim oraz Łukaszem Dunajem. Rozmawialiśmy wtedy o prasie papierowej, było bardzo dużo wspomnień. Przynieśliśmy wtedy namacalne magazyny. Było naprawdę fajnie i mieliśmy wtedy takie poczucie, że ten temat jednak wymaga rozszerzenia, że został właściwie liźnięty. Można by było w ogóle długo, długo na ten temat rozmawiać, ale chciałam też odnieść się troszeczkę bardziej do tego, co jest tu i teraz. Ze mną fantastyczni goście, dziennikarze naprawdę oddani swojej pracy od lat, dziennikarze muzyczni, Łukasz Kamiński.
4: Dzień dobry.
3: Oraz Hubert Grupa.
5: Dzień dobry.
3: Hubert Grupa łączy się z nami z okolic Poznania. Niestety no, nie było to łatwe, żebyśmy mogli się spotkać tutaj w studiu. Łukasz jest jak najbardziej w studiu. No i co mogę o was powiedzieć? Jak poprosiłam cię, Łukasz, żebyś coś krótkiego mi wysłał, to wysłałeś coś bardzo długiego, bo to się to chyba tak nie da, kiedy się 25 lat pracuje w tym zawodzie. Ja najbardziej i chyba wszyscy najbardziej kojarzą cię z Gazetą Wyborczą, a dla mnie przede wszystkim z tą działką Gazety Stołecznej, kiedy pisałaś o muzyce bardzo intensywnie. Każdy weekend właściwie twoje rekomendacje były na wagę złota, ale to nie tylko to, bo również publikowałeś się w Gazecie Magnetofonowej, w Jazz Forum, w Onecie, Lubimy Czytać.pl, współpracowałeś z wieloma festiwalami. Co tutaj mógłbyś jeszcze takiego ważnego dodać?
4: To chyba wystarczy.
3: To chyba wystarczy.
4: Dziennikarz muzyczny będzie najlepszym podsumowaniem.
3: Tak, dziennikarz muzyczny, dokładnie. I drugi dziennikarz muzyczny z nieco młodszego pokolenia, Hubert Grupa, no to jest dla mnie z kolei taki naprawdę tytan pracy, bo ja podziwiam Huberta, jak dużo pisze, jak obficie pisze, głównie na portalu muno.pl. Wcześniej to były Rytmy, no ale również Hubert współpracował z różnymi tytułami. Czy się zgadza, Hubercie?
5: Jak najbardziej.
3: Jak najbardziej. No dobrze, słuchajcie, powiedzcie mi, co jest fajnego w pisaniu, Łukasz?
4: W pisaniu w ogóle, czy w pisaniu o muzyce?
3: O muzyce.
4: W pisaniu o muzyce. No, to jest taka realizacja chyba marzeń. Nie wiem, czy teraz młodzi ludzie marzą o tym. Mówię o młodych, o nastolatkach albo przednastolatkach, żeby pisać o muzyce, zajmować się muzyką. Ale to było spełnienie trochę nieoczywiste moich marzeń, bo ja muzyki słuchałem od dawna, właściwie od kiedy miałem 6 lat, już słuchałem dosyć intensywnie i świadomie muzyki, bo wychowywałem się w bardzo muzycznym domu. Muzycznym w sensie w takim, w którym się słuchało muzyki, nie grało, bo nikt z naszej rodziny nie ma szczególnego talentu do grania ani do śpiewania. A potem jako właśnie 6-latek trafiłem, miałem to szczęście, trafiłem wyjechałem do Stanów i mieszkałem również w bardzo muzycznym domu. Tam z kolei mieszkałem z rodziną, w której było 2 nastolatków, którzy wchodzili w swój czas buntu i naporu i słuchali dużo gitarowej muzyki, więc jako 6-latek byłem bombardowany Black Sabbath, Kiss, AC/DC. I tego typu zespołami, więc,
3: na tym wyrosłem. Więc jak poszedłeś ze mną do liceum, to nosiłeś glany i byłeś ubrany na czarno.
4: Nosiłem glany. Chodziłem na czarno i właściwie teraz też chodzę w glanach i jestem ubrany na czarno. Tak, mi zostało.
3: Aż tak dużo się nie zmieniło. Ty jakbyś, Hubert, powiedział, co jest fajnego w pisaniu o muzyce? Co jest takiego, co cię napędza?
5: Na pewno swoboda, możliwość wyrażenia swojej opinii na temat czegoś,